0: aresztu na 2 miesiące, a za przestępstwo grozi mu do 8 lat więzienia. Policja nadal poszukuje drugiego sprawcy, który zdołał uciec.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polskie i ukraińskie służby rozbiły międzynarodową grupę przestępczą, która oszukiwała Polaków na fałszywe platformy inwestycyjne. W maju na Ukrainie zlikwidowano 3 call center, a straty pokrzywdzonych szacuje się na co najmniej 80 milionów złotych. W ramach śledztwa zatrzymano 12 osób, a zabezpieczone mienie obejmuje luksusowe auta, zegarki i helikopter. Sprawa jest rozwojowa, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Na długi czerwcowy weekend 2026 roku pogoda zapowiada się dynamicznie. Już w Boże Ciało, 4 czerwca, Dolny Śląsk i Ziemia Lubuska będą najcieplejsze, z temperaturami sięgającymi 26 stopni Celsjusza. W piątek, 5 czerwca, deszczowy front przyniesie ochłodzenie, ale Podkarpacie i Lubelszczyzna utrzymają 24 stopnie. W niedzielę, 7 czerwca, Małopolska i Podkarpacie będą najcieplejsze, z temperaturą 24 stopni.
2: Czerwiec to idealny czas na planowanie jesiennego ogrodu. Doświadczeni ogrodnicy zalecają wysiew roślin, takich jak nagietki, kosmosy czy chabry, które zakwitną późnym latem i jesienią, przedłużając sezon kwitnienia. Letnie warunki sprzyjają szybkiemu wzrostowi i odporności roślin, co pozwala na utrzymanie ogrodu w pełnej krasie, aż do pierwszych chłodów. Warto również pamiętać o roślinach dwuletnich, które zakwitną w przyszłym roku. Diolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, wciąż zachwyca swoim stylem i elegancją. Ostatnio odwiedziła atelier znanego projektanta Łukasza Jemioła, gdzie przymierzała wiosenne kreacje. Nie wyszła z pustymi rękami, zabierając ze sobą kilka toreb z ubraniami oraz bukiet białych kwiatów. To prawdopodobnie prezent na jej nadchodzące urodziny.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Marta Nawrocka pojawiła się na gali Orlen Ekstraligi Kobiet w Warszawie, przyciągając uwagę swoją stylizacją. Pierwsza dama wybrała czarny garnitur z białymi wstawkami, który wyróżniał się nowoczesnym detalem. Wydarzenie poświęcone było najlepszym piłkarkom sezonu, a obecność Nawrockiej nadała mu oficjalny charakter. W mediach społecznościowych podkreśliła swoje wsparcie dla kobiecej piłki nożnej i młodych zawodniczek.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1009 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Szczecina termometry ukażą 18 stopni i niewielkie zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie celebrytów znowu gorąco. Krzysztof Gojdź, znany lekarz-celebryta, znalazł się w centrum burzy medialnej. Jego były partner, Marcin Roznowski, opublikował emocjonalne oświadczenie, w którym zarzuca Gojdziowi manipulacje i kłamstwa. Roznowski twierdzi, że posiada dowody na rzekome znęcanie się i zapowiada, że prawda wyjdzie na jaw w sądzie już 30 lipca. Czyżbyśmy mieli do czynienia z dramatem godnym najlepszych telenowel? Czas pokaże.
2: Dorota Wellman zaskoczyła wszystkich swoją nową fryzurą. Znana prezenterka postanowiła wrócić do blondu, co wywołało prawdziwą burzę w mediach społecznościowych. Choć jej fani byli przyzwyczajeni do ciemniejszych włosów, teraz nie mogą przestać zachwycać się jej nowym wizerunkiem. A wszystko to przy okazji polecania książek na Instagramie. Kto by pomyślał, że literatura może być tak inspirująca dla fryzjerów?
1: Katarzyna Skrzynecka znowu zaskakuje. Tym razem aktorka postanowiła porzucić swój klasyczny blond na rzecz intensywnego burgundu. Wszystko to dla roli tajemniczej Aurelii, którą zagra w nowej produkcji. Fani są w szoku, a sama Skrzynecka obiecuje, że ta zmiana potrwa tylko 3 miesiące. Ciekawe, co jeszcze wymyśli, by przyciągnąć uwagę. Madonna znowu zaskakuje. Królowa popu, znana z łamania tabu, opublikowała na Instagramie odważne wideo z łazienki, świętując miesiąc dumy. W jedwabnej sukience i zmysłowych rękawiczkach niemalże wywołała skandal, gdy musiała zasłonić wyskakującą pierś. A to wszystko w ramach promocji nowego albumu Confessions 2, którego premiera już w lipcu. Warszawska Parada Równości zapowiada się jeszcze bardziej kolorowo, bo Warner Music Poland planuje huczne świętowanie z Madonną na czele.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Maciej Pela po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską postanowił stworzyć dla swoich córek prawdziwe, bajkowe królestwo. Nowe mieszkanie tancerza stało się tematem numer jeden w mediach społecznościowych, a wszystko za sprawą pokoju, który wygląda jak z dziecięcej fantazji. Piętrowe łóżko, przypominające domek, pastelowe dodatki i pluszowe maskotki. To wszystko, by dziewczynki czuły się jak w domu. Internauci nie szczędzą pochwał, podkreślając, jak bardzo zależy mu na szczęściu córek. Taylor Swift znów próbuje zdobyć Oscara, tym razem z piosenką do Toy Story 5. Jej nowy utwór I Knew It, I Knew You to powrót do korzeni country, a fani już trzymają kciuki, by w końcu udało się jej dołączyć do grona oscarowych laureatów. Czy tym razem Akademia wreszcie doceni jej starania? Czy może znów obejdzie się smakiem? Czas pokaże, ale szanse są naprawdę spore. Ania Karwan znowu zaskakuje. Jej nowy utwór, Wiem, co było warto, to nie tylko muzyczna nowość, ale i manifest kobiecej siły. W teledysku, zamiast sztucznych scen, pojawiają się prawdziwe rozmowy z bliskimi kobietami, które przeszły przez życiowe zakręty. Ania dzieli się osobistą historią o rozstaniu, podkreślając, jak ważne jest słuchanie siebie i stawianie granic. Czyżby nowa ikona feminizmu? W przyszłym roku minie 200 lat od śmierci Ludwiga van Beethovena, a naukowcy wciąż próbują rozwikłać tajemnice jego życia. Najnowsze badania DNA sugerują, że kompozytor zmagał się z wirusowym zapaleniem wątroby typu B, a nie, jak wcześniej sądzono, zatruciem ołowiem. Okazuje się, że geniusz muzyki mógł mieć problemy z wątrobą, które pogarszał alkohol. A co z jego słynną głuchotą? Cóż, to pozostaje zagadką, której nawet współczesna nauka nie potrafi rozwikłać. Beethoven nawet po śmierci nie przestaje zaskakiwać.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Jackowski, znany jasnowic z Człuchowa, w audycji Wojewódzki Kędzierski ujawnił, że za pomoc w odnalezieniu ciała Piotra Woźniaka-Staraka otrzymał całe 250 zł. Tak, to nie żart. W czasach, gdy za kawę w modnej kawiarni płaci się więcej, jasnowic wycenił swoje usługi na ćwierć tysiąca. Obecnie jego stawka wzrosła do 300 zł, ale jak sam mówi, klienci nadal walą drzwiami i oknami. Cóż, może to nowa forma oszczędności w budżetach domowych. Coldplay i ich album X and Y z 2005 roku to prawdziwa saga pełna dramatów i sukcesów. Zespół, który z alternatywnej niszy wskoczył na szczyty list przebojów, musiał zmierzyć się z ogromnymi oczekiwaniami i wewnętrznymi konfliktami. Proces nagrywania przypominał bardziej telenowelę niż pracę nad płytą, ale ostatecznie przyniósł takie hity jak Fix You i Speed of Sound. Mimo że album sprzedał się w milionach egzemplarzy, trasa koncertowa była dla muzyków prawdziwym koszmarem. Czyżby sukces miał swoją gorzką cenę? Amerykańska formacja Mastodon zaskakuje fanów premierowym utworem Your Ghost Again, który jest pierwszą zapowiedzią ich nowego albumu. To pierwszy krążek bez udziału zmarłego gitarzysty Brenta Hintza, co dodaje emocjonalnego ładunku całemu projektowi. Nowi członkowie zespołu, gitarzysta Nick Johnston i klawiszowiec João Nogueira, wnoszą świeże brzmienie. Mastodon już 6 czerwca wystąpi na Mystic Festiwalu w Gdańsku, a nowy album ma pojawić się jeszcze w tym roku.
2: Minęło już 9 lat od tragicznej śmierci Chrisa Cornella, a emocje wciąż są żywe. Kim Tail, gitarzysta Soundgarden, w swojej nadchodzącej autobiografii zdradza, że już przed koncertem w Detroit wyczuwał u Cornella dziwną energię. Niestety, nikt nie zdołał odczytać tych subtelnych sygnałów, a wieść o śmierci wokalisty dotarła do zespołu w najbardziej absurdalny sposób. Przez Facebooka. Książka Taila, pełna refleksji i gorzkich przemyśleń, pojawi się na półkach 9 czerwca.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury 16 stopni oraz zachmurzenie całkowite. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie otwarto nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na Białołęce przy ulicy Kopiejników 13. Mieszkańcy mogą tam oddawać odpady komunalne, takie jak opakowania, opony czy zużyty sprzęt RTV i AGD. Punkt działa 6 dni w tygodniu, a szczegóły dotyczące mobilnych PSZOK-ów dostępne są na stronach miasta.
2: Już jutro o 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie reprezentacja Polski zmierzy się z Nigerią. Kibice powinni korzystać z transportu publicznego, zwłaszcza drugiej linii metra, która kursuje pod sam stadion. Posiadacze biletów mogą korzystać z darmowych przejazdów komunikacją miejską i pociągami w pierwszej strefie. Warto pamiętać, że w okolicach stadionu mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. W Płocku przy ulicy Rębielińskiego doszło do dużego pożaru hali usługowo-magazynowej o powierzchni 8000 m2. Ogień wybuchł w poniedziałek wieczorem, a w akcji gaśniczej brało udział około 40 zastępów Straży Pożarnej. Sytuacja została opanowana, nikt nie ucierpiał, ale dogaszanie wciąż trwa. Ewakuowano mieszkańców pobliskiego bloku, a władze miasta zaapelowały o zamknięcie okien z

0: szczególnie na północnym zachodzie. Sobota przyniesie przejaśnienia i powrót słońca, a niedziela zakończy weekend piękną, letnią aurą z temperaturami do 24 stopni.
1: Dziś obchodzimy Boże Ciało, jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu katolickim. Wierni mają obowiązek uczestnictwa we mszy świętej, a udział w procesji jest dobrowolny. Dla tych, którzy planują wyjazd, prawo kościelne pozwala spełnić ten obowiązek już w środowy wieczór. To praktyczne rozwiązanie umożliwia pogodzenie duchowych zobowiązań z planami na długi weekend. Maja Chwalińska, 24-letnia tenisistka z Polski, awansowała do ćwierćfinału Roland Garros, stając się ostatnią reprezentantką naszego kraju w singlu. W czwartej rundzie pokonała francuskę Diane Parry, co czyni ją pierwszą kwalifikantką od 2020 roku, która dotarła tak daleko w tym turnieju. Już jutro zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską, walcząc o miejsce w półfinale. Cała Dąbrowa górnicza, gdzie zaczynała swoją karierę, żyje jej sukcesem.
0: Naukowcy opracowali nowy system prognozowania obecności niebezpiecznej bakterii Vibrio vulnificus w Bałtyku. Bakteria ta, namnażająca się w ciepłej wodzie, może prowadzić do poważnych infekcji, nawet przez drobne skaleczenia. Dzięki sztucznej inteligencji możliwe jest teraz ostrzeganie o zagrożeniu z wyprzedzeniem do 5 tygodni. To odkrycie ma pomóc w precyzyjnym informowaniu plażowiczów o ryzyku, co jest szczególnie ważne w kontekście zmian klimatycznych.
1: Na ulicy Emilii Plater w Szczecinie doszło do zapadnięcia się nawierzchni z powodu działalności szczurów. Gryzonie wydrążyły pod drogą sieć korytarzy, co spowodowało uszkodzenia. Ruch na ulicy zostanie przywrócony jeszcze dziś, ale kierowcy muszą zachować ostrożność. Zakład Wodociągów i Kanalizacji planuje dalsze inspekcje, by wykluczyć kolejne szkody. W sieci pojawiły się nagrania pokazujące zejście na plażę przy hotelu Gołębiewski w Pobierowie, które wzbudziło kontrowersje. Internauci krytykują wąskie schody, które mogą stać się problemem przy pełnym obłożeniu hotelu, sięgającym kilku tysięcy gości. Obawiają się, że w sezonie letnim może dochodzić do tłoku i kolejek, zwłaszcza w godzinach szczytu. W poniedziałek wieczorem grupa poszukiwawczo-ratownicza OSP Gościerac poinformowała o śmierci druhny Eweliny. Wiadomość ta wywołała falę poruszających pożegnań i wspomnień w internecie. Ewelina była cenioną ratowniczką i osobą pełną ciepła oraz optymizmu. Rodzinie i bliskim składane są wyrazy współczucia i wsparcia. Kościół katolicki w Polsce zmaga się z poważnym kryzysem powołań. W diecezji bydgoskiej w tym roku święcenia kapłańskie przyjął tylko jeden nowy ksiądz, Dominik Grolewski. Liczba kleryków w seminariach duchownych spadła o ponad 75% w porównaniu z początkiem XXI wieku. Zmniejsza się także liczba księży pracujących w parafiach. Rozpoczęła się letnia sesja egzaminów zawodowych 2026 roku, w której uczestniczą setki tysięcy uczniów. Egzaminy odbywają się w dwóch formułach – 2019 i 2017, a część pisemna potrwa do 11 czerwca. Wyniki zostaną opublikowane 28 sierpnia o godzinie 10 na portalu zdającego. Świadectwa i dyplomy trafią do szkół najpóźniej 7 września. Marilyn Monroe i Krzysztof Jackowski urodzili się tego samego dnia, 1 czerwca. Z tej okazji Jackowski podzielił się swoją opinią na temat tajemniczej śmierci aktorki. Według niego Monroe została zamordowana, a za jej śmiercią stoi kobieta. Monroe zmarła w 1962 roku, a okoliczności jej odejścia do dziś budzą wiele spekulacji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 11 stopni i wiatr wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 17 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Piotr Stokowiec, były trener Pogoni Grodzisk Mazowiecki, zakończył pracę w klubie po jednym sezonie z własnej inicjatywy. W rozmowie z TVP Sport ujawnił, że otrzymał oferty z zagranicy, choć nie były to topowe ligi, a rozmowy prowadził m.in. na Łotwie i Litwie. Stokowiec podkreśla, że polskim trenerom wciąż trudno przebić się na międzynarodowych rynkach, choć nie brakuje im wiedzy i doświadczenia. Media spekulują również o jego możliwym powrocie do Polonii Warszawa. Robert Dobrzycki, właściciel Widzewa Łódź, planuje objąć funkcję prezesa klubu, co oznacza jego większe zaangażowanie w działalność zespołu. Mimo presji związanej z groźbą spadku, Dobrzycki nie żałuje swoich inwestycji, traktując Widzew jako długoterminowy projekt. Biznesmen podkreśla, że klub musi się ustabilizować finansowo i osiągać lepsze wyniki sportowe. Trener Aleksander Wukowicz pozostaje na stanowisku, a celem na kolejny sezon jest poprawa gry i wyników. Reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 0-2 we Wrocławiu, co wywołało burzę po meczu. Ukraińskie media ostro skrytykowały polskich kibiców za wygwizdywanie hymnu i symboli narodowych Ukrainy. Dziennikarze zarzucili Polakom kruche i wrażliwe ego. Mimo porażki mecz miał symboliczny wymiar, gdyż piłkarze i kibice oddali hołd zmarłemu Jackowi Magierze. Robert Lewandowski rozpoczął mecz Polska. Ukraina w pierwszym składzie, ale po pierwszej połowie został zmieniony przez Mateusza Żukowskiego. Polska przegrała towarzyskie spotkanie 0-2, co wywołało falę krytyki. Lewandowski, zazwyczaj stonowany, tym razem otwarcie skrytykował grę ofensywną drużyny, podkreślając brak stwarzanych okazji. Zauważył również, że błędy w obronie ułatwiły Ukrainie zdobycie bramek.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Maja Chwalińska jest w ćwierćfinale Roland Garros. Po wygranej z Diane Parry 6-3, 6-2. To jej trzeci występ w turnieju wielkoszlemowym, a już mówi o niej cały świat. Polka zmierzy się teraz z Anną Kalińską na głównym korcie Philippe Chatrier. Chwalińska, pełna emocji, uwieczniła na zdjęciu tablicę Rafaela Nadala, co wzruszyło internautów.
2: Na turnieju Roland Garros doszło do skandalu. Paragwajski tenisista Adolfo Daniel Vallejo został ukarany grzywną w wysokości 65 tysięcy euro za seksistowskie uwagi skierowane do sędzi Anny Carvalho. Incydent miał miejsce po przegranym meczu drugiej rundy z Francuzem Moise Kouame. Dyrektorka turnieju Amélie Mauresmo podkreśliła, że takie zachowanie jest nieakceptowalne.
1: Już jutro reprezentacja Polski zmierzy się z Nigerią w meczu towarzyskim na PEGE Narodowym w Warszawie. Po ostatnich niepowodzeniach, w tym przegranej z Ukrainą, kibice liczą na lepszy wynik. Spotkanie rozpocznie się o 20:45, a transmisję będzie można śledzić na TVP1, TVP Sport oraz online. Studio meczowe rusza już o 19:30.
2: Anna Kalińska zmierzy się z Mają Chwalińską w ćwierćfinale prestiżowego turnieju Roland Garros. 27-letnia tenisistka z Moskwy, znana z agresywnego stylu gry, pragnie być doceniana za swoje osiągnięcia na korcie, a nie tylko za urodę. Kalińska, która rozpoczęła treningi tenisowe w wieku 5 lat, jest często określana jako jedna z najpiękniejszych zawodniczek w światowym turze. W przeszłości była związana z Jannikiem Sinnerem i Nikiem Kyrgiosem, ale teraz skupia się na swojej karierze sportowej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wieczysta Kraków dołączyła do PKO BP Ekstraklasy na sezon 2026-2027, pokonując w barażach Chrobrego Głogów 2-1. To historyczny awans dla klubu, który po raz pierwszy zagra na najwyższym szczeblu rozgrywek w Polsce. W Ekstraklasie zobaczymy także powracającą po 4 latach Wisłę Kraków oraz Śląsk Wrocław. Rozgrywki nowego sezonu rozpoczną się 24 lipca.
2: Hubert Hurkacz ponownie znalazł się w centrum uwagi, tym razem z powodu domniemanego związku z 21-letnią Hanią Walicką. Zdjęcie pary, które pojawiło się na Instagramie, wywołało spore zamieszanie wśród internautów. Choć oboje nie potwierdzili oficjalnie relacji, Walicka była widywana na turniejach, co podsyca spekulacje. Tymczasem Hurkacz przeżywa trudne chwile na korcie, przegrywając z Francesem Tiafoe w drugiej rundzie Rolanda Garrosa.
1: Polska przegrała z Ukrainą 0-2 w meczu towarzyskim we Wrocławiu, co wywołało falę krytyki. Były bramkarz Jan Tomaszewski ostro ocenił decyzję trenera, nazywając taktykę futbolowym samobójstwem. Skrytykował także występ bramkarza Marcina Bułki oraz błędy w ustawieniu drużyny. Tomaszewski podkreślił, że obecna reprezentacja nie przypomina zgranego zespołu.
2: Podczas meczu Polska-Ukraina we Wrocławiu polscy kibice zachowali się wzorowo, mimo wcześniejszych obaw o możliwe napięcia na trybunach. Służby były w pełnej gotowości, ale nie doszło do żadnych incydentów. Niestety, na boisku Polska drużyna przegrała z Ukrainą 0-2, co było kolejnym rozczarowaniem dla fanów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski kończy swoją przygodę z FC Barceloną 30 czerwca i stanie się wolnym agentem. Turecki klub Fenerbahçe wyraził zainteresowanie pozyskaniem polskiego napastnika, a sam Lewandowski rozważa tę ofertę. Klub ze Stambułu oferuje mu 2-letni kontrakt z możliwością gry w Lidze Mistrzów. Eksperci wskazują, że Lewandowski może również rozważać oferty z lig w Arabii Saudyjskiej i Stanach Zjednoczonych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Warszawie odczujemy temperaturę 14 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Bydgoszczy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 16 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Warszawie oceniane jest jako dobre, a w Bydgoszczy jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Po wakacyjnej przerwie, która zakończy się na początku września, Asia Sokalska i jej mąż Hubert staną przed trudnymi decyzjami. Sprzedaż domu przy Zacisznej może zmusić ich do przeprowadzki, co otworzy drzwi do nowych problemów. Daniel, ojciec Emila, nie przestaje manipulować sytuacją, próbując odzyskać syna. Jego wpływ na Emila rośnie, co budzi niepokój Asi. W tle pojawia się także Lucyna Zwierzchowska, która sprytnie manipuluje całą rodziną. Czy Asia i Hubert znajdą sposób, by ochronić swoją rodzinę przed nadchodzącymi wyzwaniami? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia.
2: W 938 odcinku serialu Dziedzictwo Poyraz postanawia napisać list miłosny do Nany, wyrażając w nim swoje najgłębsze uczucia. Choć list jest pełen emocji, Poyraz w ostatniej chwili rezygnuje z jego wręczenia. Powodem jest nagła niepewność, czy jego słowa rzeczywiście oddają prawdę. W tym samym odcinku dochodzi do niespodziewanego spotkania Poyraza i Nany w kuchni, gdzie Nana próbuje skłonić go do otwarcia się. Mimo że Poyraz zachowuje kamienną twarz, doskonale rozumie intencje Nany. Ostatecznie decyduje się jeszcze raz przemyśleć swoje uczucia, zanim podejmie ostateczny krok. Dziedzictwo wkracza w nowy, emocjonujący etap. Już w sobotę, 6 czerwca, o 16:05 na TVP1 zobaczymy 940 odcinek tej tureckiej telenoweli. Kansel, pod presją szantażu bezwzględnego przestępcy, planuje porwanie Nany i małego Jusufa. Bohaterowie, nieświadomi zagrożenia, mogą wpaść w zastawioną pułapkę. Po śmierci Yamana ich życie stało się dramatyczną walką o przetrwanie. Trucizna, dawny wróg, nie ustaje w dążeniu do ich zlikwidowania. Kansel, zastraszona ujawnieniem swoich sekretów, staje się kluczową postacią w tej niebezpiecznej grze. Dla tych, którzy przegapią emisje, powtórki i archiwalne odcinki dostępne, są w serwisie TVP VOD. M jak miłość powraca po wakacjach z nowymi emocjami. W centrum uwagi znajdą się Hania i Franek, którzy już wcześniej złapali świetny kontakt. Przybrany syn Lisieckich i córka Natalki coraz częściej będą się spotykać w siedlisku Lisiecki. Franek, który zostanie oficjalnie synem Doroty i Bartka, na stałe zamieszka w Grabinie. Czy młodych połączy coś więcej niż przyjaźń? Zdjęcia z planu sugerują, że ich relacja może się rozwijać. Czy Hania i Franek staną się parą? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót po wakacjach. W nowym sezonie, który startuje 7 września, widzowie zobaczą dramatyczne zmiany w życiu Marysi. Jej małżeństwo z Arturem Rogowskim nie przetrwa zdrady, a Marysia pogrąży się w rozpaczy. Jednak na horyzoncie pojawi się nowa postać, Jerzy Wielicki, grany przez Marcina Kwaśnego. To on ma przynieść Marysi nowe szczęście i pomóc zapomnieć o bolesnej przeszłości. Jerzy, młodszy mężczyzna, prowadzi świeżość i nadzieję do jej życia. Odcinki z jego udziałem pojawią się późną jesienią, a jego obecność z pewnością namiesza w fabule. Czekają nas wielkie emocje i niespodziewane zwroty akcji. Na wspólnej wkracza na nowe tory emocji w odcinku 4227, który zostanie wyemitowany 11 czerwca o 20:15 na TVN. Dominik Zduński, znany z intryg, posunie się do szantażu, by zdobyć Olę. Grozi, że zniszczy jej karierę, jeśli nie spędzi z nim nocy. Ola, zmagająca się z dramatycznymi wydarzeniami po operacji męża, Mariusza, staje przed trudnym wyborem. Choć Zduński próbuje ją zastraszyć, Ola nie zamierza poświęcać swojego małżeństwa dla nieuczciwego biznesmena. W finale odcinka odwiedzi go w hotelu, ale nie po to, by spełnić jego żądania. Zduński przekona się, że nie ma szans na dalszą współpracę z prawniczką. Panna Młoda w 114 odcinku przynosi dramatyczne chwile. Cichan, który dochodzi do siebie po postrzale, nagle dostaje wysokiej gorączki. Wszystko przez maść, do której Bejza dodała podejrzany środek. Hancer, mimo oskarżeń ze strony teściowej Mukkader, nie opuszcza ukochanego nawet na chwilę. W finale odcinka, by zbić gorączkę, Hancer i Cichan znajdą się razem pod prysznicem, co przyniesie widzom romantyczne chwile. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 4 czerwca, o 17:20 na TVP2. To emocjonująca walka o zdrowie i miłość, której nie można przegapić. M jak miłość wraca z emocjonującymi odcinkami tej jesieni. Paulina, grana przez Marię Wieczorek, mimo aresztowania swojego męża, nie zamierza zniknąć z życia Budzyńskich. Jej zazdrość o szczęście Magdy i Andrzeja może przynieść nowe kłopoty. Choć kiedyś była kochanką Andrzeja, teraz musi pogodzić się z jego oddaniem dla Magdy. Widzowie zastanawiają się, czy Paulina spróbuje ponownie uwieść prawnika. Jednak ich związek opiera się na silnych fundamentach, co czyni taki scenariusz mało prawdopodobnym. Paulina będzie musiała zmierzyć się z samotnością i frustracją, co może być impulsem do zmiany jej życia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi odcinkami. Kasia, zdesperowana lekarka, wciąż ukrywa przed Mariuszem, że biologicznym ojcem małej Zosi jest Jakub. Aby utrzymać tajemnicę, Kasia ulega szantażom Anki i Sowińskiego, a nawet decyduje się na romans z dyrektorem. Sowiński nie poprzestaje na intymnych spotkaniach i żąda od Kasi pomocy w zniszczeniu rodziny Chodakowskich. Tymczasem Aneta, znająca sekret Kasi, może w każdej chwili ujawnić prawdę. Czy Mariusz dowie się o zdradzie? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki po wakacjach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1010 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 18 stopni i małe zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Centralne Biuro Antykorupcyjne zabezpieczyło dokumenty dotyczące Roberta Telusa i jego rodziny. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę w Piotrkowie Trybunalskim dotyczy możliwych nieprawidłowości związanych z nieruchomościami i transakcjami z lat 2015-2023. CBA działało w łódzkim oddziale KOWR oraz biurze ARI-MR w Opocznie. Na tym etapie nikomu nie postawiono zarzutów, a prokuratura gromadzi materiał dowodowy.
2: Włodzimierz Czarzasty ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego podczas spotkania z mieszkańcami Sosnowca. Marszałek Sejmu wyraził niezadowolenie z powodu serii prezydenckich wet, szczególnie dotyczących ustawy znanej jako Lex Kamilek, która miała chronić dzieci. Czarzasty odniósł się także do relacji z Ukrainą, krytykując decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Podkreślił, że Polska powinna reagować rozważnie, unikając działań pod wpływem emocji.
0: Rządowy projekt wsparcia socjalnego dla artystów wywołał burzliwą debatę. Przemysław Czarnek z PiS ostro skrytykował propozycję, zapowiadając brak poparcia dla dopłat do składek. W swoim wystąpieniu wymienił Jana Kapelę i Barbarę Kurdej-Szatan, wykluczając dla nich jakiekolwiek emerytury. Projekt, który miał wspierać artystów o niższych dochodach, stał się punktem zapalnym w politycznej dyskusji.
2: Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła Patryka Jakiego. Sprawa dotyczy decyzji kadrowych w Służbie Więziennej, które Jaki podejmował jako wiceminister sprawiedliwości. Prokuratura chce zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej oraz ewentualne zatrzymanie. Decyzja Parlamentu Europejskiego będzie kluczowa dla dalszych działań prokuratury.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Donald Trump zapowiedział, że porozumienie pokojowe z Iranem może zostać osiągnięte w ciągu tygodnia, co mogłoby doprowadzić do otwarcia cieśniny Ormus. Prezydent Stanów Zjednoczonych przyznał, że negocjacje są trudne, ale przebiegają pomyślnie, mimo pewnych przejściowych trudności. Trump podkreślił, że zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem zostało już osiągnięte. Portal Axios donosi, że podczas rozmów z premierem Izraela Trump miał ostro skrytykować Benjamina Netanyahu za eskalację działań w Libanie. Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, uderzając w Kijów, Dnipro i Charków. W Kijowie zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. W wyniku ataków płonęły budynki mieszkalne, a wielu mieszkańców schroniło się w metrze. Polska poderwała myśliwce, jednak nasza przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Dodanie łyżeczki kakao do porannej kawy może przedłużyć jej pobudzające działanie. Kakao zawiera teobrominę, która działa łagodniej i dłużej niż kofeina, wspierając koncentrację bez nagłych spadków energii. Dzięki temu prostemu trikowi możemy cieszyć się lepszą koncentracją i energią przez wiele godzin. To mała zmiana, która może przynieść zaskakujące korzyści. W Świerklańcu doszło do poważnego wypadku, w którym 17-letnia dziewczyna została potrącona na przejściu dla pieszych przez samochód. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu, a policja opublikowała nagranie jako przestrogę. Funkcjonariusze przypominają, że nieudzielenie pomocy poszkodowanym jest przestępstwem, za które grozi do 3 lat więzienia. Policja apeluje o odpowiedzialne zachowanie na drodze i reagowanie w sytuacjach zagrożenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Psycholodzy coraz częściej podkreślają znaczenie wieczornej autorefleksji jako kluczowego elementu dojrzałości emocjonalnej. Zamiast sięgać po telefon czy serial, warto poświęcić chwilę na przemyślenie minionego dnia. Taki nawyk pomaga uporządkować emocje, co przekłada się na lepszy sen i większą odporność na stres. Badania pokazują, że osoby praktykujące tę metodę lepiej radzą sobie w relacjach i szybciej odzyskują równowagę po trudnych sytuacjach. Imię Pelagia, choć ma greckie korzenie i bogatą historię, pozostaje rzadkością w Polsce. W 2025 roku nadano je zaledwie 4 dziewczynkom. Mimo że wiele tradycyjnych imion wraca do łask, Pelagia nie zdobywa popularności. Symbolizujące morze i wolność, imię to może wkrótce całkowicie zniknąć z użycia. Węgry przeżywają prawdziwy renesans jako atrakcyjny kierunek turystyczny. Kraj ten oferuje nowoczesną infrastrukturę, luksusowe hotele wellness oraz wyrafinowaną kuchnię i wina, które mogą konkurować z najlepszymi europejskimi destynacjami. Balaton, znany z dzieciństwa wielu Polaków, teraz zachwyca nowoczesnością i pięknymi widokami. Warto również odwiedzić Egersalu z jego niezwykłą górą solną oraz historyczne miasto Eger, słynące z wina Egri Bikaver. Dywany znów zyskują na popularności, ale ich utrzymanie w czystości bywa wyzwaniem. Prosty domowy sposób pozwala na szybkie odświeżenie dywanu bez użycia specjalistycznego sprzętu. Wystarczy zmieszać wodę z sodą oczyszczoną i olejkiem eterycznym, by w 30 minut przywrócić dywanowi miękkość i piękny zapach. Dzięki temu trikowi wnętrza stają się bardziej przytulne.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Czereśnie, symbol lata, często kryją w sobie nieprzyjemną niespodziankę w postaci robaków. Na szczęście istnieje prosty sposób, by sprawdzić ich obecność. Wystarczy zanurzyć owoce w roztworze wody z solą na kilkanaście minut. Jeśli w czereśniach są larwy, wypłyną na powierzchnię, a po opłukaniu owoców można cieszyć się ich smakiem bez obaw.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1009 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Krakowie oceniane jest jako umiarkowane, a w Szczecinie jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Sabrina Carpenter, znana amerykańska wokalistka, przeżywa prawdziwy thriller w swoim własnym domu. Po tym, jak tajemniczy mężczyzna próbował sforsować jej drzwi, artystka musiała zaangażować prawników i policję. 31-letni William Applegate, bo tak nazywa się intruz, został zatrzymany, a sąd nakazał mu trzymać się z daleka. Tymczasowa ochrona dla Sabriny obowiązuje do 17 czerwca, kiedy to sąd zdecyduje o ewentualnym dożywotnim zakazie zbliżania się. Cóż, życie gwiazdy popu to nie tylko blask reflektorów, ale i mroczne cienie. Anna Mucha, znana z burzliwego związku z Kubą Wojewódzkim, zaskakuje wyznaniem, że to ona uwiodła starszego o 17 lat gwiazdora. Aktorka podkreśla, że mimo różnicy wieku, oboje byli dorosłymi ludźmi, a ich związek trwał 5 lat. Mucha wspomina, że dzieliła z Wojewódzkim nie tylko łazienkę, ale i życie. Choć teraz jej wspomnienia o nim nie pasują do obecnego wizerunku. Cóż, czas płynie, a wspomnienia bywają bardziej kolorowe niż rzeczywistość.
2: Sztuczna inteligencja wkracza na scenę muzyczną z przytupem, a kontrowersje rosną jak grzyby po deszczu. Po tym, jak Ozzy Osbourne ma przemówić do fanów jako awatar, Republika chciała wskrzesić głos Grzegorza Ciechowskiego, by dokończyć niedokończone utwory. Jednak wdowa po artyście powiedziała stanowcze nie, zamykając temat. Wygląda na to, że nawet sztuczna inteligencja nie jest w stanie przełamać granic praw autorskich i rodzinnych sporów.
1: Ariana Grande znowu na topie. Jej najnowszy singiel, Hate That I Made You Love Me, szturmem zdobywa listy przebojów, a teledysk do niego nakręcony przez polskiego mistrza kamery Janusza Kamińskiego już podbija YouTube. Niestety, fani z Polski mogą tylko pomarzyć o koncercie, bo Ariana ominie nasz kraj podczas swojego światowego tournée. Ale nie ma co się martwić, bo już 31 lipca pojawi się jej nowa płyta Petal. Czekamy z niecierpliwością.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Syn Doroty Wellman, Jakub, w końcu wyszedł z cienia sławnej mamy i zaskoczył wszystkich swoją samotną wizytą w Dzień Dobry TVN. Widzowie przecierali oczy, zastanawiając się, czy jest równie charyzmatyczny jak jego mama. Jakub, zamiast podążać za blaskiem reflektorów, wybrał własną ścieżkę, ale teraz coraz częściej pojawia się w mediach. Czyżby szykował się do przejęcia rodzinnego tronu w showbiznesie?
1: Susan Boyle, niegdyś skromna gwiazda z brytyjskiego Mam Talent, przeszła metamorfozę, która zszokowała świat. Platynowy blond, modna fryzura i stylizacje rodem z Hollywood sprawiły, że internet oszalał. Fani przecierają oczy ze zdumienia, a niektórzy twierdzą, że nowa Susan przypomina żonę mafiosa. Mimo luksusowego wyglądu Boyle nadal mieszka w swoim rodzinnym domu, choć coraz częściej pojawia się na prestiżowych wydarzeniach.
2: Jakub Józef Orliński, światowej sławy polski kontratenor, który zdobył uznanie nawet samej Riany, rozważa udział w Eurowizji. Choć nikt mu tego jeszcze nie zaproponował, artysta nie wyklucza, że mógłby reprezentować Polskę. Po sukcesie Alicji Szemplińskiej w Wiedniu, fani konkursu chętnie widzieliby go na eurowizyjnej scenie. Czas pokaże, czy polski śpiewak operowy znajdzie czas w swoim napiętym grafiku na ten muzyczny spektakl.
1: Dominik Dudek, znany z The Voice of Poland, w końcu powiedział tak swojej ukochanej Aleksandrze. Co ciekawe, na ślubie pojawił się bez swojej charakterystycznej czapki, co dla wielu było większym szokiem niż sama ceremonia. Panna młoda zachwyciła wszystkich klasyczną, koronkową suknią i długim welonem. Cóż, wygląda na to, że miłość naprawdę zmienia ludzi, nawet jeśli chodzi o nakrycia głowy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mystic Festival 2026 już za chwilę, a na scenie głównej w Gdańsku pojawi się Megadeth. To nie byle jaki koncert, bo zespół Dave'a Mustaine'a szykuje się do muzycznej emerytury. Ich ostatni album, który zadebiutował na szczycie amerykańskiej listy przebojów, zawiera niespodziankę. Cover Metallica. Megadeth zagra w czwartek, 4 czerwca, o godzinie 23, zamykając ten dzień festiwalu. To będzie pożegnanie, które na pewno zapadnie w pamięć.
2: Metallica znowu zaskakuje. Na Dzień Dziecka zespół postanowił obdarować fanów nagraniem z koncertu w Chorzowie, które pojawiło się na ich oficjalnym kanale YouTube. Tym razem wybrzmiał klasyk z czarnego albumu Of Wolf and Man. Czyżby to była ich nowa tradycja, by po każdym koncercie serwować fanom takie smaczki? Cóż, pozostaje tylko czekać na kolejne niespodzianki od tej nieprzewidywalnej ekipy.
1: Iron Maiden. Legendarni tytani metalu. W końcu dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Cóż za ironia, że ceremonia odbędzie się 14 listopada, kiedy zespół będzie akurat w trasie koncertowej w Australii. Wygląda na to, że organizatorzy będą musieli obejść się smakiem, bo Maideni nie zamierzają zmieniać swoich planów. Tymczasem w Sofii ponad 30 tysięcy fanów bawiło się na ich koncercie, a prezydent Bułgarii, Iliana Jotowa, nie kryła zachwytu nad skromnością muzyków.
2: Led Zeppelin, zespół, który na zawsze zmienił oblicze muzyki, miał w swoim składzie perkusistę, który nie znał pojęcia tło. John Bonham, legenda bębnów, stworzył utwór Moby Dick, który stał się perkusyjnym Everestem. Choć w wersji studyjnej trwał zaledwie 4 minuty. Na koncertach Bonham rozciągał go do 20 minut, udowadniając, że perkusja to nie tylko rytm, ale i sztuka. Moby Dick, nazwany przez syna Bonhama, stał się symbolem muzycznej potęgi i nieposkromionej energii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 17 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury 19 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie otwarto nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na Białołęce przy ulicy Kopijników 13. Obiekt działa od poniedziałku do piątku w godzinach

0: i tramwaje, aby ułatwić powrót do domu. W Płocku strażacy przez całą noc walczyli z pożarem hali usługowo-magazynowej przy ulicy Rembielińskiego. Ogień, który wybuchł w poniedziałek wieczorem, objął cały budynek o powierzchni około 8000 m2. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło 120 strażaków. Pożar został opanowany, trwa dogaszanie, a nikt nie odniósł obrażeń. Ewakuowano mieszkańców pobliskiego bloku oraz gości restauracji. Przyczyny pożaru są nadal ustalane.
1: Dziś rano na drodze krajowej nr 60 w powiecie ciechanowskim doszło do poważnego wypadku z udziałem trzech pojazdów: dostawczego Iveco, ciężarowego DAF i osobowego Mercedesa. Dwie osoby z Mercedesa, 64-letnia pasażerka i 67-letni kierowca, trafiły do szpitala. Policja apeluje o ostrożność na drodze z powodu ograniczonej widoczności spowodowanej mgłą. Trasa była czasowo zablokowana, ale od godziny 8:40 jest już przejezdna.
0: W Nakle Śląskim doszło do ataku na ratowników medycznych podczas interwencji związanej z 30-letnim mężczyzną w kryzysie emocjonalnym. Mężczyzna, który początkowo pozwolił na udzielenie pomocy, nagle stał się agresywny i zaatakował medyków. Dzięki szybkiej reakcji policji i ratowników sytuację udało się opanować, a mężczyzna trafił do szpitala. Ratownicy nie odnieśli poważnych obrażeń, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: W miejscowości Łobez w Zachodniopomorskiem odkryto ciało 30-letniego Piotra D. w budynku znanym jako Wesoły Domek. Ciało miało liczne obrażenia, a prokuratura bada sprawę pod kątem morderstwa, choć nie wyklucza innych scenariuszy. Mieszkańcy spekulują, że śmierć Piotra D. może być powiązana z zaginięciem Beaty Klimek. Jednak to tylko niepotwierdzone teorie. Śledztwo trwa, a kluczowe będą wyniki sekcji zwłok.
0: W centrum Szczecina doszło do niecodziennego incydentu z udziałem autokaru, który samodzielnie stoczył się z lekkiego wzniesienia. Pojazd zatrzymało dopiero drzewo, co zapobiegło potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a nagranie zdarzenia stało się hitem w sieci, zdobywając setki tysięcy wyświetleń na TikToku. Internauci z humorem komentują sytuację, nazywając autokar autonomicznym.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie ponownie wzbudza emocje, tym razem z powodu wąskiego zejścia na plażę. Internauci obawiają się, że przy pełnym obłożeniu obiektu, który ma pomieścić nawet 3000 gości, może dojść do zatorów. Wideo przedstawiające ciasne schody szybko zyskało popularność w sieci, wywołując dyskusję na temat funkcjonalności tego rozwiązania.
0: W Bałtyku pojawia się niebezpieczna bakteria Vibrio vulnificus, która może prowadzić do ciężkich infekcji. Naukowcy opracowali nowy system wczesnego ostrzegania, który pozwala przewidzieć jej występowanie nawet z 5-tygodniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu możliwe będzie wydawanie precyzyjnych alertów, co ma kluczowe znaczenie dla zdrowia publicznego i branży turystycznej. Ryzyko zakażeń dotyczy również polskich plaż, zwłaszcza w cieplejszych latach. Na ulicy Emilii Plater w Szczecinie doszło do awarii spowodowanej przez szczury, które wykopały pod jezdnią sieć tuneli. Po zdjęciu asfaltu okazało się, że grunt jest osłabiony, co doprowadziło do zapadliska. Dziś po południu ruch zostanie przywrócony, ale kierowcy muszą zachować ostrożność. Zakład Wodociągów i Kanalizacji planuje dalsze kontrole, by upewnić się, że w sąsiednich sekcjach nie ma podobnych uszkodzeń. Środowisko ratownicze i strażackie pogrążone jest w żałobie po śmierci druhny Eweliny Joachimiak z grupy poszukiwawczo-ratowniczej OSP Gościerac. Informacja o jej odejściu pojawiła się w mediach społecznościowych, wywołując falę wspomnień i wyrazów współczucia. Ewelina była cenioną ratowniczką i przyjaciółką, której odejście pozostawiło ogromną pustkę. Okoliczności jej śmierci nie zostały ujawnione.
1: Polska tradycja układania dywanów kwiatowych na Boże Ciało, wpisana na listę UNESCO, przyciąga co roku tysiące turystów. W 2026 roku uroczystość odbędzie się 4 czerwca, a najdłuższy dywan, liczący niemal 2 kilometry, powstanie w Spycimierzu. To niezwykłe wydarzenie, które łączy sztukę i naturę. Warto zobaczyć na żywo, zanim procesja zniszczy misternie ułożone wzory.
0: W Jeleniej Górze doszło do poważnej awarii wodociągowej, która sparaliżowała miasto. Pęknięcie głównej rury przy ulicy Wolności spowodowało zalanie dróg i parkingów, co wywołało chaos komunikacyjny. Mieszkańcy zmagają się z brakiem wody, prądu i gazu, a służby ratunkowe intensywnie pracują nad usunięciem skutków awarii. Władze ostrzegają przed możliwymi dalszymi przerwami w dostawach mediów i apelują o omijanie zalanych rejonów.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 12 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 19 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 2027 roku abonament RTV ma wzrosnąć o około 13%. Nowe stawki wyniosą 34 zł i 50 groszy miesięcznie za telewizor i niecałe 11 zł za radio. Podwyżki mogą jednak nie wejść w życie, jeśli rząd zdąży z likwidacją abonamentu i wprowadzi nowe zasady finansowania mediów publicznych. Wciąż trwają prace nad nowym systemem, który miałby zastąpić obecne opłaty. Jeśli rząd nie zdąży z reformą, Polacy będą musieli płacić więcej. Dodatkowo wzrosną kary za korzystanie z niezarejestrowanych odbiorników. Długi, czerwcowy weekend to czas odpoczynku, ale warto pamiętać o finansach. W Boże Ciało, 4 czerwca, system Elixir nie obsługuje przelewów w złotówkach. Przelewy zlecone w środę po godzinie 16 dotrą do odbiorcy dopiero w piątek. Wyjątkiem są przelewy w euro, które będą realizowane normalnie. Jeśli potrzebujesz szybkiej transakcji, skorzystaj z Express Elixir lub Blik, które działają przez całą dobę, także w święta. Aby uniknąć stresu, najlepiej załatwić płatności do środy w południe.
2: W długi czerwcowy weekend, 4 czerwca, większość sklepów będzie zamknięta z powodu ustawowego zakazu handlu. Jednak restauracje, kawiarnie i bary pozostaną otwarte. Warto jednak pamiętać, że lokale w galeriach handlowych będą niedostępne. Najlepiej wybrać się do restauracji wolnostojących lub tych przy głównych ulicach. Godziny otwarcia mogą się różnić, więc warto wcześniej sprawdzić informacje w internecie. Dzięki temu unikniemy rozczarowań i spędzimy czas w miłej atmosferze. Województwo śląskie stało się liderem pod względem wysokości emerytur w Polsce. W Rybniku przeciętna emerytura wynosi aż 5668 zł brutto, co czyni to miasto prawdziwym Eldorado dla seniorów. Warszawa, choć oferuje wysokie świadczenia, znalazła się dopiero za Śląskiem i Dolnym Śląskiem. Najniższe emerytury wypłacane są w województwach lubelskim i podlaskim, gdzie średnia wynosi około 4075 zł. Eksperci przypominają, że wysokość emerytury zależy od zgromadzonych składek i długości pracy. Różnice w wysokości świadczeń między regionami są coraz bardziej widoczne.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: InPost zwiększa swoje inwestycje we Francji o 500 milionów euro, co łącznie da 1,5 miliarda euro do 2030 roku. Prezydent Francji Emmanuel Macron podziękował firmie za tę znaczącą inwestycję, która stworzy 750 nowych miejsc pracy. Środki zostaną przeznaczone na modernizację sortowni, rozbudowę sieci paczkomatów oraz poprawę jakości usług. InPost, będący największym polskim inwestorem we Francji, stawia na innowacje i wyprzedzanie konkurencji. Firma planuje kontynuować dynamiczny rozwój, umacniając swoją pozycję na francuskim rynku. Komisja Europejska nałożyła karę 200 milionów euro na platformę Temu za sprzedaż niebezpiecznych produktów. Dochodzenie wykazało, że Temu nie chroniło wystarczająco swoich klientów, sprzedając towary zagrażające bezpieczeństwu. Wśród niebezpiecznych produktów znalazły się zabawki z niedozwolonymi substancjami oraz elektronika bez atestu. Temu ma czas do końca sierpnia na przedstawienie planu naprawczego. Firma zapowiedziała współpracę z regulatorami, choć nie zgadza się z wysokością kary. Klienci powinni zachować ostrożność przy zakupach na platformie spoza Unii Europejskiej. Wiosenne porządki mogą skończyć się wysokimi karami finansowymi. Spalanie liści i gałęzi w ogrodzie jest nielegalne, jeśli gmina prowadzi selektywną zbiórkę bioodpadów. Mandat za takie działanie może wynieść do 500 zł, a w sądzie kara może wzrosnąć nawet do 5000 zł. Rozpalanie ognisk blisko lasu również jest ryzykowne, ponieważ przepisy przeciwpożarowe zabraniają tego w odległości mniejszej niż 100 metrów od lasu. Nawet legalne ognisko może stać się problemem, jeśli dym przeszkadza sąsiadom lub ogranicza widoczność na drodze. Eksperci zalecają używanie wyłącznie suchego drewna opałowego i dbanie o bezpieczeństwo, aby uniknąć nieprzyjemności.
2: Ceny noclegów w Zakopanem na Boże Ciało są niższe niż w ubiegłym roku, z medianą wynoszącą 598 zł, co oznacza spadek o około 120 zł. Obłożenie w obiektach noclegowych wynosi obecnie 65%, a branża turystyczna liczy na rezerwacje last minute. Coraz więcej turystów decyduje się na krótsze pobyty, ograniczając je do długiego weekendu. Wpływ na decyzję o wyjeździe ma prognoza pogody, która może jeszcze zwiększyć liczbę rezerwacji. Zakopane pozostaje popularnym celem, przyciągając głównie Polaków oraz turystów ze Słowacji i Węgier. Niższe ceny mogą zachęcić niezdecydowanych do spontanicznego wyjazdu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W maju Korea Północna przeprowadziła serię testów nowych systemów rakietowych pod nadzorem Kim Jong-una. Testy te wskazują na większą automatyzację systemów kierowania ogniem oraz zaawansowane systemy naprowadzania. Wśród testowanych systemów znalazły się pociski manewrujące o zasięgu około 100 km oraz modułowa wyrzutnia zdolna do odpalania pocisków balistycznych. Testy odbyły się w rejonie poligonu Jongju, a pociski odpalono w stronę Morza Żółtego. Analitycy wojskowi zwracają uwagę na zastosowanie zautomatyzowanych systemów dowodzenia, co może zwiększyć skuteczność północno-koreańskich sił zbrojnych. Współpraca z Rosją może mieć wpływ na rozwój tych technologii, choć możliwości Korei Północnej są ograniczone.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Bydgoszczy termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Warszawie oceniane jest jako dobre, a w Bydgoszczy jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial La Promesa zapowiada emocjonujące odcinki od 406 do 410, które będą emitowane od 8 do 12 czerwca o 15.05 na TVP2. Jana i Maria w tajemnicy przeszukują pałac w poszukiwaniu zaginionej fortuny, co prowadzi do nieoczekiwanych zwrotów akcji. Manuel otwarcie mówi żonie o braku uczuć, a Jimena nie daje za wygraną, podejrzewając romans z Blanką. Lorenzo nie cofnie się przed szantażem, a dr Abel żąda prawdy o ciąży Jimeny. W tle pojawia się propozycja wyprowadzki do Madrytu, która może zmienić życie bohaterów. Dla tych, którzy nie mogą oglądać na żywo, odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Złoty Chłopak zapowiada emocjonujący 306 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 5 czerwca. Khalis Korhan podejmuje dramatyczną decyzję, oddając rodową rezydencję Wielkiej Pani w zamian za zawieszenie broni. Ferit, nie zgadzając się z tym krokiem, wraz z Cengizem odkrywa kryjówkę mafii, ale ich wysiłki okazują się daremne. Tymczasem w szpitalu Suna próbuje wyjawić Seiran ważny sekret, lecz jej stan gwałtownie się pogarsza, co prowadzi do dramatycznej walki lekarzy o jej życie. Na jaw wychodzi również romans Orhana i Ifaka, co wstrząsa rodziną. Serial można śledzić od poniedziałku do piątku o 14 na TVP1. M jak Miłość szykuje się na emocjonujący powrót po wakacjach. W nowych odcinkach Kasia stanie w obliczu dramatycznych wyborów. Jej romans z Sowińskim, dyrektorem kliniki, nabiera tempa. Sowiński, znając tajemnicę Kasi, wykorzysta ją do zemsty na Olku. Czy jednak jego uczucia do Kasi okażą się prawdziwe? Zwiastun nowego sezonu sugeruje, że Sowiński może się w niej zakochać. Widzowie muszą przygotować się na niespodziewane zwroty akcji i odkrycie prawdy o ojcostwie Zosi. Jesień przyniesie odpowiedzi na pytania, które nurtują fanów serialu. M jak Miłość szykuje się na wielkie zmiany w nadchodzącym sezonie, który startuje we wrześniu. W serialu pojawi się Marcin Kwaśny, który wcieli się w nowego bohatera, mającego zrewolucjonizować życie Marysi. Jego postać zastąpi Artura Rogowskiego, który odchodzi od Marysi, zostawiając ją i córki. Nowy sezon przyniesie także inne, emocjonujące wątki, w tym pojawienie się tajemniczego żołnierza związanego z Mateuszem Mostowiakiem. W Grabinie nie zabraknie nowych twarzy, które wprowadzą zamieszanie w życie mieszkańców. Zmiany dotkną także bohaterów związanych z kliniką i szkołą, co z pewnością podniesie temperaturę emocji. Jesień w M jak Miłość zapowiada się naprawdę gorąco.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 zaprasza na emocjonujący 887 odcinek, który zostanie wyemitowany 10 czerwca o godzinie 18.25 na TVP1. W tym epizodzie Paquito stawia Florę w trudnej sytuacji, szantażując ją donosem za przemyt szampana. W zamian za milczenie prosi o francuskie papierosy, które pomagają mu w walce z astmą. Tymczasem Diego, mimo złego stanu zdrowia, ucieka ze szpitala, by spotkać się z Blanką, która zdradza mu, że ich syn jest w domu Ursuli. W tle tych wydarzeń Felipe odnosi sukces prawny, zdobywając dla Diego akt ułaskawienia. Na scenie pojawia się także Esteban, prosząc o pomoc w sprowadzeniu żołnierza z Filipin. Serial Akacjowa 38 to prawdziwa gratka dla miłośników kostiumowych opowieści pełnych intryg i tajemnic.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 938 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 4 czerwca o 16.05 w TVP1. Poyraz, pełen emocji, postanawia napisać list miłosny do Nany, wyznając w nim swoje głębokie uczucia. Jednak, mimo że list jest gotowy, Poyraz nie wręczy go ukochanej. Wciąż nie jest pewien, czy jego uczucia są prawdziwe, czy może trochę przesadzone. W środku nocy natrafia na zamyśloną Nanę w kuchni, co jeszcze bardziej komplikuje jego emocje. Nana, choć nieświadomie, zachęca go do otwarcia się i wyznania prawdy. Poyraz, choć zdezorientowany, postanawia najpierw upewnić się w swoich uczuciach, zanim podejmie ostateczny krok. Czy odważy się w końcu wyznać miłość? La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 408 odcinek. Jimena nie cofnie się przed niczym, by ukryć prawdę. Nawet jeśli oznacza to groźby wobec lekarza. W rezydencji narasta napięcie, gdy mieszkańcy rozważają przeprowadzkę do stolicy. Manuel kończy swoje małżeństwo, co prowadzi Jimenę do podejrzeń o romans z Blanką Palomar. Maria odkrywa torbę pełną pieniędzy, a Virtudes z trudem znosi pracę w posiadłości. Lorenzo szantażuje Pelaya, żądając udziału w zyskach z handlu bronią. Odcinek zostanie wyemitowany 10 czerwca o 15.05 na TVP2. To kolejna okazja, by śledzić losy mieszkańców tej tajemniczej posiadłości. Pierwsza miłość wkracza w emocjonującą fazę. W najnowszym, 4232 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca, sytuacja w Wadlewie staje się coraz bardziej napięta. Zniknięcie Karoliny Kazanowej wciąż pozostaje zagadką, a niespodziewane wydarzenia rzucają nowe światło na sprawę. Miron, niepełnosprawny syn Zenka, staje się kluczową postacią, gdy jego dziwne zachowanie wzbudza podejrzenia. W odcinku 4232 Miron atakuje Seweryna, co tylko podsyca atmosferę niepewności. Zenek Jacek, przyciśnięty do muru, wyjawia Róży prawdę o tragicznej nocy, co może być przełomem w śledztwie. Odpowiedzi na nurtujące pytania już wkrótce zszokują całe Wadlewo. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Rząd przyjął projekt zakazujący korzystania ze smartfonów w publicznych szkołach podstawowych. Zakaz obejmie uczniów podczas całego pobytu w szkole, zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Przewidziano wyjątki, na przykład za zgodą nauczyciela lub ze względów zdrowotnych. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września, ale projekt musi jeszcze przejść dalszą ścieżkę legislacyjną.
2: Profesor Tomasz Nałęcz krytykuje decyzję Wołodymyra Zełenskiego o uhonorowaniu UPA, podkreślając, że Polska powinna zareagować stanowczo, ale bez medialnego rozgłosu. Historyk sugeruje, że odpowiedź Warszawy mogłaby polegać na czasowym spowolnieniu wsparcia dla rozmów Ukrainy z Unią Europejską. Nałęcz zaznacza, że choć decyzja Zełenskiego jest kontrowersyjna, Ukraina pozostaje ważnym sojusznikiem Polski w obliczu rosyjskiej agresji.
0: Donald Trump podczas majowej wizyty w Pekinie poprosił Xi Jinpinga o pomoc w zakończeniu wojny na Ukrainie. Amerykański prezydent chciał, aby Chiny wykorzystały swoje wpływy, by nakłonić Władimira Putina do negocjacji. Choć temat wojny pojawił się w rozmowach, głównym punktem spotkania były kwestie handlowe i inwestycyjne. Wkrótce po wizycie Trumpa Putin również odwiedził Chiny, gdzie podpisano wspólną deklarację o współpracy.
2: W nocy z poniedziałku na wtorek południe Włoch nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,2. Epicentrum znajdowało się w Morzu Tyreńskim, niedaleko Kalabrii. Wstrząsy były odczuwalne w wielu regionach, jednak nie zgłoszono żadnych zniszczeń, ani osób poszkodowanych. Włoska obrona cywilna monitoruje sytuację, ale nie ma potrzeby interwencji ratunkowej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na warszawskim Bemowie doszło do brutalnego ataku nożownika. 33-letni mężczyzna zaatakował swoją ofiarę nożem w mieszkaniu, a następnie gonił ją po ulicy. Policjanci zatrzymali podejrzanego w domku letniskowym w powiecie mińskim. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, a za usiłowanie zabójstwa grozi mu nawet dożywocie. W piątek 5 czerwca przedszkola publiczne będą otwarte, mimo że nie jest to ustawowy dzień wolny. Wiele z nich będzie pracować w trybie dyżurowym, co oznacza łączenie grup dzieci z różnych roczników. Rodzice powinni wcześniej zgłosić obecność dziecka, aby zapewnić mu posiłki. W przedszkolach niepublicznych sytuacja może się różnić, dlatego warto sprawdzić kalendarz placówki.
2: Pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych wyrazili obawy dotyczące planowanych zmian w organizacji pracy i możliwych redukcji etatów. Związki zawodowe ostrzegają, że oszczędności mogą wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Posłanka Paulina Matysiak skierowała do ministra infrastruktury pytania dotyczące tych planów oraz ich wpływu na bezpieczeństwo. W petycji poruszono także kwestie zaległych wynagrodzeń i postulat podwyżek dla pracowników.
0: 17-latek z Oleśnicy został aresztowany za oszustwo metodą na policjanta, w wyniku którego 83-letnia mieszkanka Inowrocławia straciła 50 tysięcy złotych. Dzięki szybkiej interwencji policji cała kwota została odzyskana. Nastolatek trafił do aresztu na 2 miesiące, a za przestępstwo grozi mu do 8 lat więzienia. Policja nadal poszukuje drugiego sprawcy, który zdołał uciec.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Polskie i ukraińskie służby rozbiły międzynarodową grupę przestępczą, która oszukiwała Polaków na fałszywe platformy inwestycyjne. W maju na Ukrainie zlikwidowano 3 call center, a straty pokrzywdzonych szacuje się na co najmniej 80 milionów złotych. W ramach śledztwa zatrzymano 12 osób, a zabezpieczone mienie obejmuje luksusowe auta, zegarki i helikopter. Sprawa jest rozwojowa, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
2: Czerwiec to idealny czas na planowanie jesiennego ogrodu. Doświadczeni ogrodnicy zalecają wysiew roślin, takich jak nagietki, kosmosy czy chabry, które zakwitną późnym latem i jesienią, przedłużając sezon kwitnienia. Letnie warunki sprzyjają szybkiemu wzrostowi i odporności roślin, co pozwala na utrzymanie ogrodu w pełnej krasie, aż do pierwszych chłodów. Warto również pamiętać o roślinach dwuletnich, które zakwitną w przyszłym roku. We Wrocławiu zatrzymano poszukiwanego od 4 lat obywatela Turcji, który uciekł z austriackiego więzienia. Mężczyzna zmienił tożsamość i wygląd, by ukryć się przed wymiarem sprawiedliwości. Dzięki działaniom dolnośląskich łowców głów został schwytany na wrocławskim rynku. Teraz czeka go ekstradycja do Austrii i Niemiec, gdzie dokończy wyrok.
0: Marta Nawrocka pojawiła się na gali Orlen Ekstraligi Kobiet w Warszawie, przyciągając uwagę swoją stylizacją. Pierwsza dama wybrała czarny garnitur z białymi wstawkami, który wyróżniał się nowoczesnym detalem. Wydarzenie poświęcone było najlepszym piłkarkom sezonu, a obecność Nawrockiej nadała mu oficjalny charakter. W mediach społecznościowych podkreśliła swoje wsparcie dla kobiecej piłki nożnej i młodych zawodniczek.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Marta Nawrocka po roku pełnienia roli pierwszej damy cieszy się pozytywnie pozytywną oceną wśród Polaków. Według sondażu United Surveys niecałe 59% respondentów ocenia jej działalność pozytywnie, a ponad 18% nie ma wyrobionego zdania. Z kolei prezydent Karol Nawrocki uzyskał bardziej podzielone opinie z ponad 48% ocen pozytywnych i ponad 50% negatywnych. Wizerunek pierwszej damy wciąż się kształtuje, co może tłumaczyć wysoki odsetek niezdecydowanych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1009 hektopaskali. W Krakowie małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Obecnie w Krakowie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie celebrytów znowu gorąco. Krzysztof Gojdź, znany lekarz celebryta, znalazł się w centrum burzy medialnej. Jego były partner, Marcin Roznowski, opublikował emocjonalne oświadczenie, w którym zarzuca Gojdźowi manipulacje i kłamstwa. Roznowski twierdzi, że posiada dowody na rzekome znęcanie się i zapowiada, że prawda wyjdzie na jaw w sądzie już 30 lipca. Czyżbyśmy mieli do czynienia z dramatem godnym najlepszych telenowel? Czas pokaże.
2: Dorota Wellman zaskoczyła wszystkich swoją nową fryzurą. Znana prezenterka postanowiła wrócić do blondu, co wywołało prawdziwą burzę w mediach społecznościowych. Choć jej fani byli przyzwyczajeni do ciemniejszych włosów, teraz nie mogą przestać zachwycać się jej nowym wizerunkiem. A wszystko to przy okazji polecania książek na Instagramie. Kto by pomyślał, że literatura może być tak inspirująca dla fryzjerów?
1: Katarzyna Skrzynecka znowu zaskakuje. Tym razem aktorka postanowiła porzucić swój klasyczny blond na rzecz intensywnego burgundu. Wszystko to dla roli tajemniczej Aurelii, którą zagra w nowej produkcji. Fani są w szoku, a sama Skrzynecka obiecuje, że ta zmiana potrwa tylko 3 miesiące. Ciekawe, co jeszcze wymyśli, by przyciągnąć uwagę. Madonna znowu zaskakuje. Królowa popu, znana z łamania tabu, opublikowała na Instagramie odważne wideo z łazienki, świętując miesiąc dumy. W jedwabnej sukience i zmysłowych rękawiczkach niemalże wywołała skandal, gdy musiała zasłonić wyskakującą pierś. A to wszystko w ramach promocji nowego albumu Confessions 2, którego premiera już w lipcu. Warszawska Parada Równości zapowiada się jeszcze bardziej kolorowo, bo Warner Music Poland planuje huczne świętowanie z Madonną na czele.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Maciej Pela po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską postanowił stworzyć dla swoich córek prawdziwe, bajkowe królestwo. Nowe mieszkanie tancerza stało się tematem numer jeden w mediach społecznościowych, a wszystko za sprawą pokoju, który wygląda jak z dziecięcej fantazji. Piętrowe łóżko, przypominające domek, pastelowe dodatki i pluszowe maskotki. To wszystko, by dziewczynki czuły się jak w domu. Internauci nie szczędzą pochwał, podkreślając, jak bardzo zależy mu na szczęściu córek. Taylor Swift znów próbuje zdobyć Oscara, tym razem z piosenką do Toy Story 5. Jej nowy utwór I Knew It, I Knew You to powrót do korzeni country, a fani już trzymają kciuki, by w końcu udało się jej dołączyć do grona oscarowych laureatów. Czy tym razem Akademia wreszcie doceni jej starania? Czy może znów obejdzie się smakiem? Czas pokaże, ale szanse są naprawdę spore. Ania Karwan znowu zaskakuje. Jej nowy utwór, Wiem, co było warto, to nie tylko muzyczna nowość, ale i manifest kobiecej siły. W teledysku, zamiast sztucznych scen, pojawiają się prawdziwe rozmowy z bliskimi kobietami, które przeszły przez życiowe zakręty. Ania dzieli się osobistą historią o rozstaniu, podkreślając, jak ważne jest słuchanie siebie i stawianie granic. Czyżby nowa ikona feminizmu? Krzysztof Jackowski, znany jasnowic z Człuchowa, w audycji Wojewódzki Kędzierski ujawnił, że za pomoc w odnalezieniu ciała Piotra Woźniaka-Staraka otrzymał całe 250 zł. Tak, to nie żart. W czasach, gdy za kawę w modnej kawiarni płaci się więcej, jasnowic wycenił swoje usługi na 250 zł. Obecnie jego stawka wzrosła do 300 zł, ale jak sam mówi, klienci nadal walą drzwiami i oknami. Cóż, może to nowa forma oszczędności w budżetach domowych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Coldplay i ich album X and Y z 2005 roku to prawdziwa saga pełna dramatów i sukcesów. Zespół, który z alternatywnej niszy wskoczył na szczyty list przebojów, musiał zmierzyć się z ogromnymi oczekiwaniami i wewnętrznymi konfliktami. Proces nagrywania przypominał bardziej telenowele niż pracę nad płytą, ale ostatecznie przyniósł takie hity jak Fix You i Speed of Sound. Mimo że album sprzedał się w milionach egzemplarzy, trasa koncertowa była dla muzyków prawdziwym koszmarem. Czyżby sukces miał swoją gorzką cenę? Amerykańska formacja Mastodon zaskakuje fanów premierowym utworem Your Ghost Again, który jest pierwszą zapowiedzią ich nowego albumu. To pierwszy krążek bez udziału zmarłego gitarzysty Brenta Hintza, co dodaje emocjonalnego ładunku całemu projektowi. Nowi członkowie zespołu, gitarzysta Nick Johnston i klawiszowiec João Nogueira, wnoszą świeże brzmienie. Mastodon już 6 czerwca wystąpi na Mystic Festiwalu w Gdańsku, a nowy album ma pojawić się jeszcze w tym roku.
2: Minęło już 9 lat od tragicznej śmierci Chrisa Cornella, a emocje wciąż są żywe. Kim Thayil, gitarzysta Soundgarden, w swojej nadchodzącej autobiografii zdradza, że już przed koncertem w Detroit wyczuwał u Cornella dziwną energię. Niestety, nikt nie zdołał odczytać tych subtelnych sygnałów, a wieść o śmierci wokalisty dotarła do zespołu w najbardziej absurdalny sposób – przez Facebooka. Książka Thayila, pełna refleksji i gorzkich przemyśleń, pojawi się na półkach 9 czerwca. Kraków szykuje się na muzyczne trzęsienie ziemi. Już jutro, po 7 latach przerwy, powraca Impact Festival, a na scenie zagrają nie kto inny, jak legendarni Limp Bizkit. Mimo że zespół stracił niedawno swojego basistę, Sama Riversa, Fred Durst i spółka, nie zamierzają się poddawać i wystąpią z nowym muzykiem, Richim Buxtonem. Muzycy już od kilku dni zwiedzają Kraków, a ich obecność w mieście wzbudza niemałe emocje. Bilety wciąż dostępne, więc kto wie, może jeszcze uda się złapać ostatnie miejsca na ten wyjątkowy koncert.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach prognozowana temperatura to 19 stopni, z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Wydziale Komunikacji w Grodzisku Mazowieckim mieszkańcy czekają w kolejkach nawet do 6 godzin. Powodem są problemy z rejestracją pojazdów i brak wolnych terminów na wizyty. Władze powiatu planują zmiany, w tym zatrudnienie dodatkowych pracowników i wcześniejsze godziny otwarcia urzędu. Mimo to mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ kolejki na razie się nie skracają. W Warszawie otwarto nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na Białołęce przy ulicy Kopijników 13. Mieszkańcy mogą tam oddawać odpady komunalne, takie jak opakowania, opony czy zużyty sprzęt RTV i AGD. Punkt działa 6 dni w tygodniu, a szczegóły dotyczące mobilnych PSZOK-ów dostępne są na stronach miasta.
2: Już jutro o 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie reprezentacja Polski zmierzy się z Nigerią. Kibice powinni korzystać z trybun Narodowym w Warszawie.

0: Do czerwca komunikacja miejska będzie funkcjonować według zmienionych rozkładów. W Boże Ciało 4 czerwca metro będzie kursować nocą, a autobusy i tramwaje według świątecznego harmonogramu. W piątek 5 czerwca transport publiczny będzie działał zgodnie z sobotnim rozkładem, z dodatkowymi zmianami w godzinach szczytu. Dodatkowo z powodu remontu tramwaje nie będą dojeżdżać do pętli metro Młociny, a w zamian uruchomione zostaną linie zastępcze. Maja Chwalińska, 24-letnia tenisistka z Polski, awansowała do ćwierćfinału Roland Garros, stając się ostatnią reprezentantką naszego kraju w singlu. W czwartej rundzie pokonała francuskę Diane Parry, co czyni ją pierwszą kwalifikantką od 2020 roku, która dotarła tak daleko w tym turnieju. Już jutro zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską, walcząc o miejsce w półfinale. Cała Dąbrowa górnicza, gdzie zaczynała swoją karierę, żyje jej sukcesem.
1: Naukowcy opracowali nowy system prognozowania obecności niebezpiecznej bakterii Vibrio vulnificus w Bałtyku. Bakteria ta, namnażająca się w ciepłej wodzie, może prowadzić do poważnych infekcji, nawet przez drobne skaleczenia. Dzięki sztucznej inteligencji możliwe jest teraz ostrzeganie o zagrożeniu z wyprzedzeniem do 5 tygodni. To odkrycie ma pomóc w precyzyjnym informowaniu plażowiczów o ryzyku, co jest szczególnie ważne w kontekście zmian klimatycznych.
0: Technikum Kształtowania Środowiska w Szczecinie zdobyło 2 prestiżowe tytuły w konkursie Profesjonalna Szkoła Roku 2025. Szkoła została uznana za najlepszą w województwie zachodniopomorskim oraz w dziedzinie energetyki, elektryki i elektroniki. Wyróżnienia przyznano za osiągnięcia w kształceniu techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Sukcesy uczniów i innowacyjne projekty edukacyjne potwierdzają wysoką jakość nauczania w tej placówce.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Łobzie trwa śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci 30-letniego Piotra D., którego ciało znaleziono w mieszkaniu przy ulicy Komuny Paryskiej. Mężczyzna miał liczne rany cięte, a obok znaleziono rozbitą butelkę. Prokuratura bada, czy doszło do zabójstwa, czy samookaleczenia, a wyniki sekcji zwłok mogą być znane za kilka tygodni. Mieszkańcy Łobza są wstrząśnięci i z niecierpliwością czekają na ustalenia śledczych. W poniedziałek wieczorem grupa poszukiwawczo-ratownicza OSP Gościerac poinformowała o śmierci druhny Eweliny. Wiadomość ta wywołała falę poruszających pożegnań i wspomnień w internecie. Ewelina była cenioną ratowniczką i osobą pełną ciepła oraz optymizmu. Rodzinie i bliskim składane są wyrazy współczucia i wsparcia. Kościół katolicki w Polsce zmaga się z poważnym kryzysem powołań. W diecezji bydgoskiej w tym roku święcenia kapłańskie przyjął tylko jeden nowy ksiądz, Dominik Grolewski. Liczba kleryków w seminariach duchownych spadła o ponad 75% w porównaniu z początkiem XXI wieku. Zmniejsza się także liczba księży pracujących w parafiach. Marilyn Monroe i Krzysztof Jackowski urodzili się tego samego dnia, 1 czerwca. Z tej okazji Jackowski podzielił się swoją opinią na temat tajemniczej śmierci aktorki. Według niego Monroe została zamordowana, a za jej śmiercią stoi kobieta. Monroe zmarła w 1962 roku, a okoliczności jej odejścia do dziś budzą wiele spekulacji.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha, która zapadła w śpiączkę po zdiagnozowaniu nowotworu w Chinach, wraca do Polski. Specjalistyczny transport medyczny dotrze do Wrocławia jutro, 3 czerwca. Na lotnisku czekać będzie zespół medyków, gotowy do natychmiastowego przejęcia pacjentki i rozpoczęcia dalszego leczenia. Klaudia zostanie przewieziona na oddział intensywnej terapii w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 21 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegostwo.

0: Sędziowstwo Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Piotr Stokowiec, były trener Pogoni Grodzisk Mazowiecki, zakończył pracę w klubie po jednym sezonie z własnej inicjatywy. W rozmowie z TVP Sport ujawnił, że otrzymał oferty z zagranicy, choć nie były to topowe ligi, a rozmowy prowadził m.in. na Łotwie i Litwie. Stokowiec podkreśla, że polskim trenerom wciąż trudno przebić się na międzynarodowych rynkach, choć nie brakuje im wiedzy i doświadczenia. Media spekulują również o jego możliwym powrocie do Polonii Warszawa. Robert Dobrzycki, właściciel Widzewa Łódź, planuje objąć funkcję prezesa klubu, co oznacza jego większe zaangażowanie w działalność zespołu. Mimo presji związanej z groźbą spadku, Dobrzycki nie żałuje swoich inwestycji, traktując Widzew jako długoterminowy projekt. Biznesmen podkreśla, że klub musi się ustabilizować finansowo i osiągać lepsze wyniki sportowe. Trener Aleksander Wukowicz pozostaje na stanowisku, a celem na kolejny sezon jest poprawa gry i wyników. Reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 0-2 we Wrocławiu, co wywołało burzę po meczu. Ukraińskie media ostro skrytykowały polskich kibiców za wygwizdywanie hymnu i symboli narodowych Ukrainy. Dziennikarze zarzucili Polakom kruche i wrażliwe ego. Mimo porażki mecz miał symboliczny wymiar, gdyż piłkarze i kibice oddali hołd zmarłemu Jackowi Magierze. Świat sportów walki opłakuje śmierć Jaya Silvy, amerykańskiego zawodnika MMA, który zmarł w wieku 45 lat. Silva był znany z występów w KSW i Fame MMA, a jego rywalem w oktagonie był m.in. Mariusz Pudzianowski. Pudzianowski pożegnał swojego dawnego przeciwnika wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych. Jay Silva pozostanie w pamięci fanów jako profesjonalny sportowiec i człowiek pełen pozytywnej energii.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Maja Chwalińska, polska tenisistka, odnosi kolejne sukcesy na międzynarodowej arenie. Jej były trener, Paweł Kałuża, wspomina początki kariery Mai, podkreślając jej pracowitość i zaangażowanie. Maja, inspirowana m.in. Rogerem Federerem i Simoną Halep, wypracowała swój unikalny styl gry. Teraz, pewna siebie i dojrzała, staje przed kolejnymi wyzwaniami na kortach.
1: Maja Chwalińska jest w ćwierćfinale Roland Garros po wygranej z Diane Parry 6-3, 6-2. To jej trzeci występ w turnieju wielkoszlemowym, a już mówi o niej cały świat. Polka zmierzy się teraz z Anną Kalińską na głównym korcie Philippe Chatrier. Chwalińska, pełna emocji, uwieczniła na zdjęciu tablicę Rafaela Nadala, co wzruszyło internautów. Już jutro reprezentacja Polski zmierzy się z Nigerią w meczu towarzyskim na PEGE Narodowym w Warszawie. Po ostatnich niepowodzeniach, w tym przegranej z Ukrainą, kibice liczą na lepszy wynik. Spotkanie rozpocznie się o 20:45, a transmisję będzie można śledzić na TVP1, TVP Sport oraz online. Studio meczowe rusza już o 19:30.
2: Anna Kalińska zmierzy się z Mają Chwalińską w ćwierćfinale prestiżowego turnieju Roland Garros. 27-letnia tenisistka z Moskwy, znana z agresywnego stylu gry, pragnie być doceniana za swoje osiągnięcia na korcie, a nie tylko za urodę. Kalińska, która rozpoczęła treningi tenisowe w wieku 5 lat, jest często określana jako jedna z najpiękniejszych zawodniczek w światowym turze. W przeszłości była związana z Janikiem Sinnerem i Nikiem Kyrgiosem, ale teraz skupia się na swojej karierze sportowej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wieczysta Kraków dołączyła do PKO BP Ekstraklasy na sezon 2026-2027, pokonując w barażach Chrobrego Głogów 2-1. To historyczny awans dla klubu, który po raz pierwszy zagra na najwyższym szczeblu rozgrywek w Polsce. W Ekstraklasie zobaczymy także powracającą po 4 latach Wisłę Kraków oraz Śląsk Wrocław. Rozgrywki nowego sezonu rozpoczną się 24 lipca.
2: Hubert Hurkacz ponownie znalazł się w centrum uwagi, tym razem z powodu domniemanego związku z 21-letnią Hanią Walicką. Zdjęcie pary, które pojawiło się na Instagramie, wywołało spore zamieszanie wśród internautów. Choć oboje nie potwierdzili oficjalnie relacji, Walicka była widywana na turniejach, co podsyca spekulacje. Tymczasem Hurkacz przeżywa trudne chwile na korcie, przegrywając z Francesem Tiafoe w drugiej rundzie Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału French Open, zachwycając swoją formą i fizyczną przemianą. 25-letnia tenisistka z Dąbrowy Górniczej, dzięki ciężkiej pracy nad kondycją, zbliża się do pierwszej 50 rankingu WTA. To ogromny sukces, zwłaszcza że jeszcze niedawno jej najwyższą pozycją było 113 miejsce. Podczas meczu Polska-Ukraina we Wrocławiu polscy kibice zachowali się wzorowo, mimo wcześniejszych obaw o możliwe napięcia na trybunach. Służby były w pełnej gotowości, ale nie doszło do żadnych incydentów. Niestety, na boisku Polska drużyna przegrała z Ukrainą 0-2, co było kolejnym rozczarowaniem dla fanów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski kończy swoją przygodę z FC Barceloną 30 czerwca i stanie się wolnym agentem. Turecki klub Fenerbahçe wyraził zainteresowanie pozyskaniem polskiego napastnika, a sam Lewandowski rozważa tę ofertę. Klub ze Stambułu oferuje mu 2-letni kontrakt z możliwością gry w Lidze Mistrzów. Eksperci wskazują, że Lewandowski może również rozważać oferty z Lig w Arabii Saudyjskiej i Stanach Zjednoczonych.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1011 hektopaskali. Dla Warszawy prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Bydgoszczy termometry pokażą 20 stopni i niewielkie zachmurzenie. Obecnie w Warszawie powietrze jest dobre, podczas gdy w Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Po wakacyjnej przerwie, która zakończy się na początku września, Asia Sokalska i jej mąż Hubert staną przed trudnymi decyzjami. Sprzedaż domu przy Zacisznej może zmusić ich do przeprowadzki, co otworzy drzwi do nowych problemów. Daniel, ojciec Emila, nie przestaje manipulować sytuacją, próbując odzyskać syna. Jego wpływ na Emila rośnie, co budzi niepokój Asi. W tle pojawia się także Lucyna Zwierzchowska, która sprytnie manipuluje całą rodziną. Czy Asia i Hubert znajdą sposób, by ochronić swoją rodzinę przed nadchodzącymi wyzwaniami? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia.
2: Dziedzictwo wkracza w nowy, emocjonujący etap. Już w sobotę, 6 czerwca, o 16:05 na TVP1 zobaczymy 940 odcinek tej tureckiej telenoweli. Kansel, pod presją szantażu bezwzględnego przestępcy, planuje porwanie Nany i małego Jusufa. Bohaterowie, nieświadomi zagrożenia, mogą wpaść w zastawioną pułapkę. Po śmierci Yamana ich życie stało się dramatyczną walką o przetrwanie. Trucizna, dawny wróg, nie ustaje w dążeniu do ich zlikwidowania. Kansel, zastraszona ujawnieniem swoich sekretów, staje się kluczową postacią w tej niebezpiecznej grze. Dla tych, którzy przegapią emisję, powtórki i archiwalne odcinki dostępne, są w serwisie TVP VOD. M jak miłość powraca po wakacjach z nowymi emocjami. W centrum uwagi znajdą się Hania i Franek, którzy już wcześniej złapali świetny kontakt. Przybrany syn Lisieckich i córka Natalki coraz częściej będą się spotykać w siedlisku Lisieckich. Franek, który zostanie oficjalnie synem Doroty i Bartka, na stałe zamieszka w Grabinie. Czy młodych połączy coś więcej niż przyjaźń? Zdjęcia z planu sugerują, że ich relacja może się rozwijać. Czy Hania i Franek staną się parą? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie. M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót po wakacjach. W nowym sezonie, który startuje 7 września, widzowie zobaczą dramatyczne zmiany w życiu Marysi. Jej małżeństwo z Arturem Rogowskim nie przetrwa zdrady, a Marysia pogrąży się w rozpaczy. Jednak na horyzoncie pojawi się nowa postać, Jerzy Wielicki, grany przez Marcina Kwaśnego. To on ma przynieść Marysi nowe szczęście i pomóc zapomnieć o bolesnej przeszłości. Jerzy, młodszy mężczyzna, wprowadzi świeżość i nadzieję do jej życia. Odcinki z jego udziałem pojawią się późną jesienią, a jego obecność z pewnością namiesza w fabule. Czekają nas wielkie emocje i niespodziewane zwroty akcji.
1: W nowym sezonie M jak miłość po wakacjach powróci kontrowersyjny Dominik Walat. Sprawca tragicznego wypadku, w którym ucierpieli Zduńscy, ponownie pojawi się w Grabinie. Choć sąd skazał go na 2 lata więzienia w zawieszeniu i zakaz prowadzenia pojazdów, Walat znów złamie zasady. Tym razem zamiast kłada pojawi się w sportowym aucie, co może przysporzyć mu kolejnych problemów z prawem. Czy w końcu trafi za kratki? Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Aktorzy, w tym Bartosz Surówka, zapowiadają powrót w nowych odsłonach, co dodatkowo podgrzewa atmosferę.
2: Na Wspólnej wkracza na nowe tory emocji w odcinku 4227, który zostanie wyemitowany 11 czerwca o 20:15 na TVN. Dominik Zduński, znany z intryg, posunie się do szantażu, by zdobyć Olę. Grozi, że zniszczy jej karierę, jeśli nie spędzi z nim nocy. Ola, zmagająca się z dramatycznymi wydarzeniami po operacji męża, Mariusza, staje przed trudnym wyborem. Choć Zduński próbuje ją zastraszyć, Ola nie zamierza poświęcać swojego małżeństwa dla nieuczciwego biznesmena. W finale odcinka odwiedzi go w hotelu, ale nie po to, by spełnić jego żądania. Zduński przekona się, że nie ma szans na dalszą współpracę z prawniczką. Panna Młoda w 114 odcinku przynosi dramatyczne chwile. Cichan, który dochodzi do siebie po postrzale, nagle dostaje wysokiej gorączki. Wszystko przez maść, do której Bejza dodała podejrzany środek. Kancer, mimo oskarżeń ze strony teściowej Mukkader, nie opuszcza ukochanego nawet na chwilę. W finale odcinka, by zbić gorączkę, Kancer i Cichan znajdą się razem pod prysznicem, co przyniesie widzom romantyczne chwile. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 4 czerwca, o 17:20 na TVP2. To emocjonująca walka o zdrowie i miłość, której nie można przegapić. M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi odcinkami. Kasia, zdesperowana lekarka, wciąż ukrywa przed Mariuszem, że biologicznym ojcem małej Zosi jest Jakub. Aby utrzymać tajemnicę, Kasia ulega szantażom Anki i Sowińskiego, a nawet decyduje się na romans z dyrektorem. Sowiński nie poprzestaje na intymnych spotkaniach i żąda od Kasi pomocy w zniszczeniu rodziny Chodakowskich. Tymczasem Aneta, znająca sekret Kasi, może w każdej chwili ujawnić prawdę. Czy Mariusz dowie się o zdradzie? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki po wakacjach. Złoty Chłopak wkracza w emocjonujący finał tygodnia. W piątek, 5 czerwca, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń w odcinku 306. Halis Korhan podejmuje szokującą decyzję o oddaniu rodowej rezydencji Wielkiej Pani, co wywołuje wściekłość u Ferita. Wspólnie z Cengizem, Ferit odnajduje kryjówkę mafii, lecz działania Halisa niweczą ich sukces. Tymczasem w szpitalu Suna odzyskuje przytomność, próbując wyznać ważną tajemnicę Seiran, ale jej stan gwałtownie się pogarsza. Lekarze rozpoczynają dramatyczną walkę o jej życie. Dodatkowo Gulgun odkrywa tajemnicę romansu Orhana i Ifaka. Serial można oglądać na TVP. Jeden od poniedziałku do piątku o 14.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsze prognozy wskazują na umiarkowane zachmurzenie nad Polską. W Gdańsku termometry wskażą 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 6 metrów na sekundę. W Poznaniu zaś możemy liczyć na 22 stopnie i wiatr południowo-wschodni z prędkością do 5 metrów na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Centralne Biuro Antykorupcyjne zabezpieczyło dokumenty dotyczące Roberta Telusa i jego rodziny. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę w Piotrkowie Trybunalskim dotyczy możliwych nieprawidłowości związanych z nieruchomościami i transakcjami z lat 2015-2023. CBA działało w łódzkim oddziale KOWR oraz biurze ARI-MR w Opocznie. Na tym etapie nikomu nie postawiono zarzutów, a prokuratura gromadzi materiał dowodowy.
2: Włodzimierz Czarzasty ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego podczas spotkania z mieszkańcami Sosnowca. Marszałek Sejmu wyraził niezadowolenie z powodu serii prezydenckich wet, szczególnie dotyczących ustawy znanej jako Lex Kamilek, która miała chronić dzieci. Czarzasty odniósł się także do relacji z Ukrainą, krytykując decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Podkreślił, że Polska powinna reagować rozważnie, unikając działań pod wpływem emocji.
0: Poseł PiS. Marcin Porzucek znalazł się w centrum uwagi po incydencie na lotnisku Chopina w Warszawie. Polityk miał trudności z opuszczeniem samolotu i musiał zostać wyniesiony przez personel medyczny. W oświadczeniu na Twitterze przeprosił za sytuację, tłumacząc ją połączeniem alkoholu z lekami przeciwbólowymi. Zapewnił, że to pierwszy taki przypadek i zrobi wszystko, by się nie powtórzył. Rządowy projekt wsparcia socjalnego dla artystów wywołał burzliwą debatę. Przemysław Czarnek z PiS ostro skrytykował propozycję, zapowiadając brak poparcia dla dopłat do składek. W swoim wystąpieniu wymienił Jana Kapelę i Barbarę Kurdej-Szatan, wykluczając dla nich jakiekolwiek emerytury. Projekt, który miał wspierać artystów o niższych dochodach, stał się punktem zapalnym w politycznej dyskusji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Zbigniew Ziobro wciąż ma status uchodźcy na Węgrzech, co blokuje dalsze działania Polski. Wiceminister Sprawiedliwości Dariusz Mazur poinformował, że Polska zwróciła się do Budapesztu o cofnięcie tej ochrony, ale odpowiedzi jeszcze nie ma. Bez decyzji Węgier nie można uruchomić międzynarodowych procedur, w tym czerwonej noty Interpolu. Sprawa ma kluczowe znaczenie dla dalszych działań wobec Ziobry, który jest poszukiwany w związku z poważnymi zarzutami. W Fukushimie doszło do ataku niedźwiedzia, który ranił 4 osoby. Zwierzę zaatakowało najpierw pracowników stalowni, a następnie uciekło do dzielnicy mieszkalnej, gdzie zaatakowało kolejne 2 osoby. Wszystkie ofiary trafiły do szpitala i są przytomne. Niedźwiedź nadal jest na wolności, a władze rozważają ogłoszenie stanu wyjątkowego, co umożliwiłoby jego zastrzelenie. Szkoły w mieście odwołały zajęcia, a mieszkańcy są proszeni o pozostanie w domach.
0: Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, uderzając w Kijów, Dnipro i Charków. W Kijowie zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. W wyniku ataków płonęły budynki mieszkalne, a wielu mieszkańców schroniło się w metrze. Polska poderwała myśliwce, jednak nasza przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Dodanie łyżeczki kakao do porannej kawy może przedłużyć jej pobudzające działanie. Kakao zawiera teobrominę, która działa łagodniej i dłużej niż kofeina, wspierając koncentrację bez nagłych spadków energii. Dzięki temu prostemu trikowi możemy cieszyć się lepszą koncentracją i energią przez wiele godzin. To mała zmiana, która może przynieść zaskakujące korzyści.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Świerklańcu doszło do poważnego wypadku, w którym 17-letnia dziewczyna została potrącona na przejściu dla pieszych przez samochód. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu, a policja opublikowała nagranie jako przestrogę. Funkcjonariusze przypominają, że nieudzielenie pomocy poszkodowanym jest przestępstwem, za które grozi do 3 lat więzienia. Policja apeluje o odpowiedzialne zachowanie na drodze i reagowanie w sytuacjach zagrożenia. Psycholodzy coraz częściej podkreślają znaczenie wieczornej autorefleksji jako kluczowego elementu dojrzałości emocjonalnej. Zamiast sięgać po telefon czy serial, warto poświęcić chwilę na przemyślenie minionego dnia. Taki nawyk pomaga uporządkować emocje, co przekłada się na lepszy sen i większą odporność na stres. Badania pokazują, że osoby praktykujące tę metodę lepiej radzą sobie w relacjach i szybciej odzyskują równowagę po trudnych sytuacjach. Węgry przeżywają prawdziwy renesans jako atrakcyjny kierunek turystyczny. Kraj ten oferuje nowoczesną infrastrukturę, luksusowe hotele wellness oraz wyrafinowaną kuchnię i wina, które mogą konkurować z najlepszymi europejskimi destynacjami. Balaton, znany z dzieciństwa wielu Polaków, teraz zachwyca nowoczesnością i pięknymi widokami. Warto również odwiedzić Egerszalu z jego niezwykłą górą solną oraz historyczne miasto Eger, słynące z wina Egri Bikaver. Dywany znów zyskują na popularności, ale ich utrzymanie w czystości bywa wyzwaniem. Prosty domowy sposób pozwala na szybkie odświeżenie dywanu bez użycia specjalistycznego sprzętu. Wystarczy zmieszać wodę z sodą oczyszczoną i olejkiem eterycznym, by w 30 minut przywrócić dywanowi miękkość i piękny zapach. Dzięki temu trikowi wnętrza stają się bardziej przytulne.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Czereśnie, symbol lata, często kryją w sobie nieprzyjemną niespodziankę w postaci robaków. Na szczęście istnieje prosty sposób, by sprawdzić ich obecność. Wystarczy zanurzyć owoce w roztworze wody z solą na kilkanaście minut. Jeśli w czereśniach są larwy, wypłyną na powierzchnię, a po opłukaniu owoców można cieszyć się ich smakiem bez obaw.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą również 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1009 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Krakowie powietrze jest umiarkowane, a w Szczecinie dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Sabrina Carpenter, znana amerykańska wokalistka, przeżywa prawdziwy thriller w swoim własnym domu. Po tym, jak tajemniczy mężczyzna próbował sforsować jej drzwi, artystka musiała zaangażować prawników i policję. 31-letni William Applegate, bo tak nazywa się intruz, został zatrzymany, a sąd nakazał mu trzymać się z daleka. Tymczasowa ochrona dla Sabriny obowiązuje do 17 czerwca, kiedy to sąd zdecyduje o ewentualnym dożywotnim zakazie zbliżania się. Cóż, życie gwiazdy popu to nie tylko blask reflektorów, ale i mroczne cienie. Anna Mucha, znana z burzliwego związku z Kubą Wojewódzkim, zaskakuje wyznaniem, że to ona uwiodła starszego o 17 lat gwiazdora. Aktorka podkreśla, że mimo różnicy wieku, oboje byli dorosłymi ludźmi, a ich związek trwał 5 lat. Mucha wspomina, że dzieliła z Wojewódzkim nie tylko łazienkę, ale i życie. Choć teraz jej wspomnienia o nim nie pasują do obecnego wizerunku. Cóż, czas płynie, a wspomnienia bywają bardziej kolorowe niż rzeczywistość.
2: Sztuczna inteligencja wkracza na scenę muzyczną z przytupem, a kontrowersje rosną jak grzyby po deszczu. Po tym, jak Ozzy Osbourne ma przemówić do fanów jako awatar, Republika chciała wskrzesić głos Grzegorza Ciechowskiego, by dokończyć niedokończone utwory. Jednak wdowa po artyście powiedziała stanowcze nie, zamykając temat. Wygląda na to, że nawet sztuczna inteligencja nie jest w stanie przełamać granic praw autorskich i rodzinnych sporów. Świat show biznesu wstrząśnięty. Owain Rhys Davies, gwiazdor kultowych seriali, zmarł nagle w wieku zaledwie 44 lat. Rodzina aktora, pogrążona w żałobie, przekazała, że okoliczności jego śmierci pozostają tajemnicą. Davies, znany z roli agenta FBI w Twin Peaks The Return, pozostawił po sobie wiele pytań i jeszcze więcej złamanych serc. Cóż, życie potrafi zaskoczyć nawet największe gwiazdy.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Opole znów w centrum uwagi. Festiwal, który od lat przyciąga tłumy, startuje już 4 czerwca. Na scenie pojawią się zarówno debiutanci, jak i gwiazdy, które znamy od lat. Wśród nich m.in. Doda, Justyna Steczkowska i legendarna formacja Lady Punk. A wszystko to pod czujnym okiem konferansjerów, którzy zadbają, by nikt nie zasnął przed telewizorem. Cóż, Opole jak zawsze zaskakuje. Ariana Grande znowu na topie. Jej najnowszy singiel, Hate That I Made You Love Me, szturmem zdobywa listy przebojów, a teledysk do niego nakręcony przez polskiego mistrza kamery Janusza Kamińskiego już podbija YouTube. Niestety, fani z Polski mogą tylko pomarzyć o koncercie, bo Ariana ominie nasz kraj podczas swojego światowego tournée. Ale nie ma co się martwić, bo już 31 lipca pojawi się jej nowa płyta Petal. Czekamy z niecierpliwością.
2: Syn Doroty Wellman, Jakub, w końcu wyszedł z cienia sławnej mamy i zaskoczył wszystkich swoją samotną wizytą w Dzień Dobry TVN. Widzowie przecierali oczy, zastanawiając się, czy jest równie charyzmatyczny jak jego mama. Jakub, zamiast podążać za blaskiem reflektorów, wybrał własną ścieżkę, ale teraz coraz częściej pojawia się w mediach. Czyżby szykował się do przejęcia rodzinnego tronu w showbiznesie?
1: Susan Boyle, niegdyś skromna gwiazda z brytyjskiego Mam Talent, przeszła metamorfozę, która zszokowała świat. Platynowy blond, modna fryzura i stylizacje rodem z Hollywood sprawiły, że internet oszalał. Fani przecierają oczy ze zdumienia, a niektórzy twierdzą, że nowa Susan przypomina żonę mafiosa. Mimo luksusowego wyglądu Boyle nadal mieszka w swoim rodzinnym domu, choć coraz częściej pojawia się na prestiżowych wydarzeniach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dominik Dudek, znany z The Voice of Poland, w końcu powiedział tak swojej ukochanej Aleksandrze. Co ciekawe, na ślubie pojawił się bez swojej charakterystycznej czapki, co dla wielu było większym szokiem niż sama ceremonia. Panna młoda zachwyciła wszystkich klasyczną, koronkową suknią i długim welonem. Cóż, wygląda na to, że miłość naprawdę zmienia ludzi, nawet jeśli chodzi o nakrycia głowy. W przyszłym roku minie 200 lat od śmierci Ludwiga van Beethovena, a naukowcy wciąż próbują rozwikłać tajemnice jego życia. Najnowsze badania DNA sugerują, że kompozytor zmagał się z wirusowym zapaleniem wątroby typu B, a nie, jak wcześniej sądzono, zatruciem ołowiem. Okazuje się, że geniusz muzyki mógł mieć problemy z wątrobą, które pogarszał alkohol. A co z jego słynną głuchotą? Cóż, to pozostaje zagadką, której nawet współczesna nauka nie potrafi rozwikłać. Beethoven nawet po śmierci nie przestaje zaskakiwać. Mystic Festival 2026 już za chwilę, a na scenie głównej w Gdańsku pojawi się Megadeth. To nie byle jaki koncert, bo zespół Dave'a Mustaine'a szykuje się do muzycznej emerytury. Ich ostatni album, który zadebiutował na szczycie amerykańskiej listy przebojów, zawiera niespodziankę. Cover Metallica. Megadeth zagra w czwartek, 4 czerwca, o godzinie 23, zamykając ten dzień festiwalu. To będzie pożegnanie, które na pewno zapadnie w pamięć. Iron Maiden, legendarni tytani metalu, w końcu dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Cóż za ironia, że ceremonia odbędzie się 14 listopada, kiedy zespół będzie akurat w trasie koncertowej w Australii. Wygląda na to, że organizatorzy będą musieli obejść się smakiem, bo Maideni nie zamierzają zmieniać swoich planów. Tymczasem w Sofii ponad 30 tysięcy fanów bawiło się na ich koncercie, a prezydent Bułgarii, Iliana Jotowa, nie kryła zachwytu nad skromnością muzyków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 19 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie otwarto nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na Białołęce przy ulicy Kopilników 13. Obiekt działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 20 oraz w soboty od 9 do 17. PRZAOK przyjmuje odpady z gospodarstw domowych, takie jak zużyte tekstylia, odpady poremontowe czy przeterminowane leki. Nie można tam jednak oddawać m.in. paliw czy paneli fotowoltaicznych. Na warszawskim Gocławiu złowiono gigantycznego suma z jeziorka Balaton, co wywołało burzę w internecie. Ryba mierząca 173 cm została złowiona w okresie ochronnym, co budzi kontrowersje prawne i etyczne. Mieszkańcy Gocławia są oburzeni, ponieważ sum był lokalną atrakcją. Dodatkowo nagranie pokazuje, że ryba została żywcem wrzucona do bagażnika, co wzbudziło skrajne emocje. Dziś wieczorem o 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie. Reprezentacja Polski zmierzy się z Nigerią. Kibice mogą spodziewać się utrudnień w ruchu wokół stadionu. Dlatego zaleca się korzystanie z komunikacji miejskiej. Posiadacze biletów na mecz mogą podróżować za darmo w jednej strefie biletowej. Po meczu przewidziano dodatkowe autobusy i tramwaje, aby ułatwić powrót do domu. W Płocku strażacy przez całą noc walczyli z pożarem hali usługowo-magazynowej przy ulicy Rębielińskiego. Ogień, który wybuchł w poniedziałek wieczorem, objął cały budynek o powierzchni około 8 tysięcy m2. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło 120 strażaków. Pożar został opanowany, trwa dogaszanie, a nikt nie odniósł obrażeń. Ewakuowano mieszkańców pobliskiego bloku oraz gości restauracji. Przyczyny pożaru są nadal ustalane.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Przed Sądem Okręgowym w Krakowie rozpoczął się proces Michała J., znanego jako Smok, oraz jego partnerki i dwóch innych mężczyzn. Grupa jest oskarżona o sprowadzanie do Polski dużych ilości narkotyków i udział w międzynarodowej przestępczości. Kluczowym dowodem w sprawie były dane z komunikatora Anom, który miał zapewniać anonimowość. Oskarżonym grozi nawet 20 lat więzienia. Początek długiego weekendu w czerwcu zapowiada się pogodnie. W Boże Ciało, 4 czerwca, nad większością kraju nie spadnie ani kropla deszczu, a temperatury sięgną od 21 do 26 stopni Celsjusza. Jednak już w piątek, 5 czerwca, nadciągnie potężny front, przynosząc intensywne opady na zachodzie kraju. Na szczęście w sobotę deszcz ustąpi, a słońce wróci na całe niebo, co zapewni nam przyjemne temperatury do końca weekendu. Dziś obchodzimy Boże Ciało, jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu katolickim. Wierni mają obowiązek uczestnictwa we mszy świętej, a udział w procesji jest dobrowolny. Dla tych, którzy planują wyjazd, prawo kościelne pozwala spełnić ten obowiązek już w środowy wieczór. To praktyczne rozwiązanie umożliwia pogodzenie duchowych zobowiązań z planami na długi weekend. W Nakle Śląskim doszło do ataku na ratowników medycznych podczas interwencji związanej z 30-letnim mężczyzną w kryzysie emocjonalnym. Mężczyzna, który początkowo pozwolił na udzielenie pomocy, nagle stał się agresywny i zaatakował medyków. Dzięki szybkiej reakcji policji i ratowników sytuację udało się opanować, a mężczyzna trafił do szpitala. Ratownicy nie odnieśli poważnych obrażeń, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
0: Słuchacie Radia Super Express. W miejscowości Łobez w Zachodniopomorskiem odkryto ciało 30-letniego Piotra D. w budynku znanym jako Wesoły Domek. Ciało miało liczne obrażenia, a prokuratura bada sprawę pod kątem morderstwa, choć nie wyklucza innych scenariuszy. Mieszkańcy spekulują, że śmierć Piotra D. może być powiązana z zaginięciem Beaty Klimek. Jednak to tylko niepotwierdzone teorie. Śledztwo trwa, a kluczowe będą wyniki sekcji zwłok.
1: W Bałtyku pojawia się niebezpieczna bakteria Vibrio vulnificus, która może prowadzić do ciężkich infekcji. Naukowcy opracowali nowy system wczesnego ostrzegania, który pozwala przewidzieć jej występowanie nawet z 5-tygodniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu możliwe będzie wydawanie precyzyjnych alertów, co ma kluczowe znaczenie dla zdrowia publicznego i branży turystycznej. Ryzyko zakażeń dotyczy również polskich plaż, zwłaszcza w cieplejszych latach. Środowisko ratownicze i strażackie pogrążone jest w żałobie po śmierci druhny Eweliny Joachimiak z grupy poszukiwawczo-ratowniczej OSP Gościerac. Informacja o jej odejściu pojawiła się w mediach społecznościowych, wywołując falę wspomnień i wyrazów współczucia. Ewelina była cenioną ratowniczką i przyjaciółką, której odejście pozostawiło ogromną pustkę. Okoliczności jej śmierci nie zostały ujawnione. W czwartek, 4 czerwca, Białystok stanie się miejscem licznych procesji z okazji Bożego Ciała. Główne obchody, prowadzone przez metropolitę arcybiskupa Józefa Gustka, rozpoczną się o godzinie 10 przy archikatedrze. Kierowcy muszą przygotować utrudnienia w centrum.

0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 21 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 2027 roku abonament RTV ma wzrosnąć o około 13%. Nowe stawki wyniosą 34 zł i 50 groszy miesięcznie za telewizor i niecałe 11 zł za radio. Podwyżki mogą jednak nie wejść w życie, jeśli rząd zdąży z likwidacją abonamentu i wprowadzi nowe zasady finansowania mediów publicznych. Wciąż trwają prace nad nowym systemem, który miałby zastąpić obecne opłaty. Jeśli rząd nie zdąży z reformą, Polacy będą musieli płacić więcej. Dodatkowo wzrosną kary za korzystanie z niezarejestrowanych odbiorników. Długi, czerwcowy weekend to czas odpoczynku, ale warto pamiętać o finansach. W Boże Ciało, 4 czerwca, system Elixir nie obsługuje przelewów w złotówkach. Przelewy zlecone w środę po godzinie 16 dotrą do odbiorcy dopiero w piątek. Wyjątkiem są przelewy w euro, które będą realizowane normalnie. Jeśli potrzebujesz szybkiej transakcji, skorzystaj z Express Elixir lub Blik, które działają przez całą dobę, także w święta. Aby uniknąć stresu, najlepiej załatwić płatności do środy w południe.
2: W długi czerwcowy weekend, 4 czerwca, większość sklepów będzie zamknięta z powodu ustawowego zakazu handlu. Jednak restauracje, kawiarnie i bary pozostaną otwarte. Warto jednak pamiętać, że lokale w galeriach handlowych będą niedostępne. Najlepiej wybrać się do restauracji wolnostojących lub tych przy głównych ulicach. Godziny otwarcia mogą się różnić, więc warto wcześniej sprawdzić informacje w internecie. Dzięki temu unikniemy rozczarowań i spędzimy czas w miłej atmosferze. Województwo śląskie stało się liderem pod względem wysokości emerytur w Polsce. W Rybniku przeciętna emerytura wynosi aż 5668 zł brutto, co czyni to miasto prawdziwym Eldorado dla seniorów. Warszawa, choć oferuje wysokie świadczenia, znalazła się dopiero za Śląskiem i Dolnym Śląskiem. Najniższe emerytury wypłacane są w województwach lubelskim i podlaskim, gdzie średnia wynosi około 4075 zł. Eksperci przypominają, że wysokość emerytury zależy od zgromadzonych składek i długości pracy. Różnice w wysokości świadczeń między regionami są coraz bardziej widoczne.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: InPost zwiększa swoje inwestycje we Francji o 500 milionów euro, co łącznie da 1,5 miliarda euro do 2030 roku. Prezydent Francji Emmanuel Macron podziękował firmie za tę znaczącą inwestycję, która stworzy 750 nowych miejsc pracy. Środki zostaną przeznaczone na modernizację sortowni, rozbudowę sieci paczkomatów oraz poprawę jakości usług. InPost, będący największym polskim inwestorem we Francji, stawia na innowacje i wyprzedzanie konkurencji. Firma planuje kontynuować dynamiczny rozwój, umacniając swoją pozycję na francuskim rynku. Komisja Europejska nałożyła karę 200 milionów euro na platformę Temu za sprzedaż niebezpiecznych produktów. Dochodzenie wykazało, że Temu nie chroniło wystarczająco swoich klientów, sprzedając towary zagrażające bezpieczeństwu. Wśród niebezpiecznych produktów znalazły się zabawki z niedozwolonymi substancjami oraz elektronika bez atestów. Temu ma czas do końca sierpnia na przedstawienie planu naprawczego. Firma zapowiedziała współpracę z regulatorami, choć nie zgadza się z wysokością kary. Klienci powinni zachować ostrożność przy zakupach na platformie spoza Unii Europejskiej. Wiosenne porządki mogą skończyć się wysokimi karami finansowymi. Spalanie liści i gałęzi w ogrodzie jest nielegalne, jeśli gmina prowadzi selektywną zbiórkę bioodpadów. Mandat za takie działanie może wynieść do 500 zł, a w sądzie kara może wzrosnąć nawet do 5000 zł. Rozpalanie ognisk blisko lasu również jest ryzykowne, ponieważ przepisy przeciwpożarowe zabraniają tego w odległości mniejszej niż 100 metrów od lasu. Nawet legalne ognisko może stać się problemem, jeśli dym przeszkadza sąsiadom lub ogranicza widoczność na drodze. Eksperci zalecają używanie wyłącznie suchego drewna opałowego i dbanie o bezpieczeństwo, aby uniknąć nieprzyjemności.
2: Ceny noclegów w Zakopanem na Boże Ciało są niższe niż w ubiegłym roku, z medianą wynoszącą 598 zł, co oznacza spadek o około 120 zł. Obłożenie w obiektach noclegowych wynosi obecnie 65%, a branża turystyczna liczy na rezerwacje last minute. Coraz więcej turystów decyduje się na krótsze pobyty, ograniczając je do długiego weekendu. Wpływ na decyzję o wyjeździe ma prognoza pogody, która może jeszcze zwiększyć liczbę rezerwacji. Zakopane pozostaje popularnym celem, przyciągając głównie Polaków oraz turystów ze Słowacji i Węgier. Niższe ceny mogą zachęcić niezdecydowanych do spontanicznego wyjazdu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W maju Korea Północna przeprowadziła serię testów nowych systemów rakietowych pod nadzorem Kim Jong-una. Testy te wskazują na większą automatyzację systemów kierowania ogniem oraz zaawansowane systemy naprowadzania. Wśród testowanych systemów znalazły się pociski manewrujące o zasięgu około 100 km oraz modułowa wyrzutnia zdolna do odpalania pocisków balistycznych. Testy odbyły się w rejonie poligonu Jongju, a pociski odpalono w stronę Morza Żółtego. Analitycy wojskowi zwracają uwagę na zastosowanie zautomatyzowanych systemów dowodzenia, co może zwiększyć skuteczność północno-koreańskich sił zbrojnych. Współpraca z Rosją może mieć wpływ na rozwój tych technologii, choć możliwości Korei Północnej są ograniczone.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1011 hektopaskali. Dla Warszawy prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Bydgoszczy termometry pokażą 20 stopni i niewielkie zachmurzenie. Stan powietrza w Warszawie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Bydgoszczy jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W nowym sezonie, który rozpocznie się we wrześniu, losy domu Pyrków staną pod znakiem zapytania. Maciej Wilk, deweloper, już jest współwłaścicielem nieruchomości przy ulicy Zacisznej, a jego matka, Lucyna Zwierzchowska, namawia Huberta do sprzedaży. Jednak nagła choroba Lucyny może pokrzyżować ich plany. W szpitalu Hubert przypadkowo spotka Wilka, co może odkryć ich tajemnicę. Czy Hubert zdecyduje się sprzedać dom? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki we wrześniu. Oficjalna data premiery nie została jeszcze ogłoszona, ale prawdopodobnie będzie to 1 lub 7 września.
2: Dziedzictwo to turecki serial, który w najnowszym, 940 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi zwrotami akcji. Emisja już w sobotę, 6 czerwca. W tym odcinku Poyraz, zmęczony ukrywaniem swoich uczuć, postanawia wyznać je Mertowi. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że ich rozmowę podsłuchuje ciekawska Sibel, która szybko dzieli się informacjami z Senę. Matka Poyraza wpada w panikę i przysięga, że nie dopuści do związku syna z Naną. W efekcie między bohaterami narasta dystans, który może zniweczyć ich szanse na wspólną przyszłość. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD. Serial La Promesa zapowiada emocjonujące odcinki od 406 do 410, które będą emitowane od 8 do 12 czerwca o 15:05 na TVP2. Jana i Maria w tajemnicy przeszukują pałac w poszukiwaniu zaginionej fortuny, co prowadzi do nieoczekiwanych zwrotów akcji. Manuel otwarcie mówi żonie o braku uczuć, a Jimena nie daje za wygraną, podejrzewając romans z Blanką. Lorenzo nie cofnie się przed szantażem, a dr Abel żąda prawdy o ciąży Jimeny. W tle pojawia się propozycja wyprowadzki do Madrytu, która może zmienić życie bohaterów. Dla tych, którzy nie mogą oglądać na żywo, odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Złoty Chłopak zapowiada emocjonujący 306 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 5 czerwca. Khalis Korhan podejmuje dramatyczną decyzję, oddając rodową rezydencję Wielkiej Pani w zamian za zawieszenie broni. Ferit, nie zgadzając się z tym krokiem, wraz z Cengizem odkrywa kryjówkę mafii, ale ich wysiłki okazują się daremne. Tymczasem w szpitalu Suna próbuje wyjawić Seyran ważny sekret, lecz jej stan gwałtownie się pogarsza, co prowadzi do dramatycznej walki lekarzy o jej życie. Na jaw wychodzi również romans Orhana i Ifaka, co wstrząsa rodzinę. Serial można śledzić od poniedziałku do piątku o 14 na TVP1.
1: Akacjowa 38 zaprasza na emocjonujący 887 odcinek, który zostanie wyemitowany 10 czerwca o godzinie 18:25 na TVP1. W tym epizodzie Paquito stawia Florę w trudnej sytuacji, szantażując ją donosem za przemyt szampana. W zamian za milczenie prosi o francuskie papierosy, które pomagają mu w walce z astmą. Tymczasem Diego, mimo złego stanu zdrowia, ucieka ze szpitala, by spotkać się z Blanką, która zdradza mu, że ich syn jest w domu Ursuli. W tle tych wydarzeń Felipe odnosi sukces prawny, zdobywając dla Diego akt ułaskawienia. Na scenie pojawia się także Esteban, prosząc o pomoc w sprowadzeniu żołnierza z Filipin. Serial Akacjowa 38 to prawdziwa gratka dla miłośników kostiumowych opowieści pełnych intryg i tajemnic.
2: Pierwsza miłość wkracza w emocjonującą fazę. W najnowszym, 4232 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca, sytuacja w Wadlewie staje się coraz bardziej napięta. Zniknięcie Karoliny Kazanowej wciąż pozostaje zagadką, a niespodziewane wydarzenia rzucają nowe światło na sprawę. Miron, niepełnosprawny syn Zenka, staje się kluczową postacią, gdy jego dziwne zachowanie wzbudza podejrzenia. W odcinku 4232 Miron atakuje Seweryna, co tylko podsyca atmosferę niepewności. Zenek, przyciśnięty do muru, wyjawia Róży prawdę o tragicznej nocy, co może być przełomem w śledztwie. Odpowiedzi na nurtujące pytania już wkrótce zszokują całe Wadlewo. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:00 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go. M jak miłość wraca z emocjonującymi odcinkami tej jesieni. Paulina, grana przez Marię Wieczorek, mimo aresztowania swojego męża, nie zamierza zniknąć z życia Budzyńskich. Jej zazdrość o szczęście Magdy i Andrzeja może przynieść nowe kłopoty. Choć kiedyś była kochanką Andrzeja, teraz musi pogodzić się z jego oddaniem dla Magdy. Widzowie zastanawiają się, czy Paulina spróbuje ponownie uwieść prawnika. Jednak ich związek opiera się na silnych fundamentach, co czyni taki scenariusz mało prawdopodobnym. Paulina będzie musiała zmierzyć się z samotnością i frustracją, co może być impulsem do zmiany jej życia. W serialu Barwy Szczęścia nadchodzą emocjonujące zmiany. Po wakacyjnej przerwie Agata, grana przez Natalię Zamrzycką, i Ignacy, w którego wciela się Olaf Staszkiewicz, prowadzą się do nowego mieszkania. Niestety, radość z nowego lokum szybko przyćmią problemy finansowe i konflikty związane z jego urządzaniem. Te trudności mogą doprowadzić do poważnego kryzysu w ich związku, a nawet do rozstania. Agata może zdecydować się na rozpoczęcie nowego życia z dala od kraju. W jesiennych odcinkach widzowie będą świadkami, jak bohaterka zmierzy się z wyzwaniami i czy zdecyduje się na samotną podróż do egzotycznych miejsc. Czy Ignacy do niej dołączy, czy też ich drogi się rozejdą? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1010 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Donald Trump podczas majowej wizyty w Pekinie poprosił Xi Jinpinga o pomoc w zakończeniu wojny na Ukrainie. Amerykański prezydent chciał, aby Chiny wykorzystały swoje wpływy, by nakłonić Władimira Putina do negocjacji. Choć temat wojny pojawił się w rozmowach, głównym punktem spotkania były kwestie handlowe i inwestycyjne. Wkrótce po wizycie Trumpa Putin również odwiedził Chiny, gdzie podpisano wspólną deklarację o współpracy.
3: W nocy z poniedziałku na wtorek południe Włoch nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,2. Epicentrum znajdowało się w Morzu Tyreńskim, niedaleko Kalabrii. Wstrząsy były odczuwalne w wielu regionach, jednak nie zgłoszono żadnych zniszczeń ani osób poszkodowanych. Włoska obrona cywilna monitoruje sytuację, ale nie ma potrzeby interwencji ratunkowej.
2: Na warszawskim Bemowie doszło do brutalnego ataku nożownika. 33-letni mężczyzna zaatakował swoją ofiarę nożem w mieszkaniu, a następnie gonił ją po ulicy. Policjanci zatrzymali podejrzanego w domku letniskowym w powiecie mińskim. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, a za usiłowanie zabójstwa grozi mu nawet dożywocie. W piątek 5 czerwca przedszkola publiczne będą otwarte, mimo że nie jest to ustawowy dzień wolny. Wiele z nich będzie pracować w trybie dyżurowym, co oznacza łączenie grup dzieci z różnych roczników. Rodzice powinni wcześniej zgłosić obecność dziecka, aby zapewnić mu posiłki. W przedszkolach niepublicznych sytuacja może się różnić, dlatego warto sprawdzić kalendarz placówki.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Piekarnik to urządzenie, które szybko się brudzi, co prowadzi do nieprzyjemnych zapachów podczas pieczenia. Istnieje jednak prosty sposób na ich usunięcie. Wystarczy wycisnąć sok z cytryn do żaroodpornego naczynia, włożyć je do piekarnika i podgrzać do 180 stopni Celsjusza przez 30 minut. Cytrynowy aromat skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy, przywracając świeżość w kuchni. Pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych wyrazili obawy dotyczące planowanych zmian w organizacji pracy i możliwych redukcji etatów. Związki zawodowe ostrzegają, że oszczędności mogą wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Posłanka Paulina Matysiak skierowała do ministra infrastruktury pytania dotyczące tych planów oraz ich wpływu na bezpieczeństwo. W petycji poruszono także kwestie zaległych wynagrodzeń i postulat podwyżek dla pracowników.
2: Polskie i ukraińskie służby rozbiły międzynarodową grupę przestępczą, która oszukiwała Polaków na fałszywe platformy inwestycyjne. W maju na Ukrainie zlikwidowano 3 call center, a straty pokrzywdzonych szacuje się na co najmniej 80 milionów złotych. W ramach śledztwa zatrzymano 12 osób, a zabezpieczone mienie obejmuje luksusowe auta, zegarki i helikopter. Sprawa jest rozwojowa, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Ślimaki w ogrodzie to problem wielu ogrodników, ale jest na to naturalne rozwiązanie. Świerzbnica, efektowna bylina, nie tylko ozdobi ogród, ale także skutecznie odstraszy te uciążliwe szkodniki. Dzięki zawartości związków fenolowych i saponin, świerzbnica działa drażniąco na ślimaki. Dodatkowo jest odporna na suszę, co czyni ją idealnym wyborem na trudne warunki.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na długi czerwcowy weekend 2026 roku pogoda zapowiada się dynamicznie. Już w Boże Ciało, 4 czerwca, Dolny Śląsk i ziemia lubuska będą najcieplejsze, z temperaturami sięgającymi 26 stopni Celsjusza. W piątek, 5 czerwca, deszczowy front przyniesie ochłodzenie, ale Podkarpacie i Lubelszczyzna utrzymają 24 stopnie. W niedzielę, 7 czerwca, Małopolska i Podkarpacie będą najcieplejsze, z temperaturą 24 stopni.
3: Policjanci z Kielc zatrzymali 40-letniego mieszkańca Śląska, podejrzewanego o serię włamań do taksówek w mieście. Mężczyzna miał dokonać co najmniej 13 przestępstw w Kielcach, a także być powiązany z ponad 50 podobnymi przypadkami w całej Polsce. Straty taksówkarzy w Kielcach oszacowano na ponad 30 tysięcy złotych. Podejrzany trafił do aresztu, gdzie spędzi najbliższe 3 miesiące. We Wrocławiu zatrzymano poszukiwanego od 4 lat obywatela Turcji, który uciekł z austriackiego więzienia. Mężczyzna zmienił tożsamość i wygląd, by ukryć się przed wymiarem sprawiedliwości. Dzięki działaniom dolnośląskich łowców głów został schwytany na wrocławskim rynku. Teraz czeka go ekstradycja do Austrii i Niemiec, gdzie dokończy wyrok.
2: Marta Nawrocka pojawiła się na gali Orlen Ekstraligi Kobiet w Warszawie, przyciągając uwagę swoją stylizacją. Pierwsza dama wybrała czarny garnitur z białymi wstawkami, który wyróżniał się nowoczesnym detalem. Wydarzenie poświęcone było najlepszym piłkarkom sezonu, a obecność Nawrockiej nadała mu oficjalny charakter. W mediach społecznościowych podkreśliła swoje wsparcie dla kobiecej piłki nożnej i młodych zawodniczek.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Marta Nawrocka po roku pełnienia roli pierwszej damy cieszy się pozytywnie pozytywną oceną wśród Polaków. Według sondażu United Surveys niecałe 59% respondentów ocenia jej działalność pozytywnie, a ponad 18% nie ma wyrobionego zdania. Z kolei prezydent Karol Nawrocki uzyskał bardziej podzielone opinie z ponad 48% ocen pozytywnych i ponad 50% negatywnych. Wizerunek pierwszej damy wciąż się kształtuje, co może tłumaczyć wysoki odsetek niezdecydowanych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1009 hektopaskali. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Skrzynecka znowu zaskakuje. Tym razem aktorka postanowiła porzucić swój klasyczny blond na rzecz intensywnego burgundu. Wszystko to dla roli tajemniczej Aurelii, którą zagra w nowej produkcji. Fani są w szoku, a sama Skrzynecka obiecuje, że ta zmiana potrwa tylko 3 miesiące. Ciekawe, co jeszcze wymyśli, by przyciągnąć uwagę. Madonna znowu zaskakuje. Królowa popu, znana z łamania tabu, opublikowała na Instagramie odważne wideo z łazienki, świętując miesiąc dumy. W jedwabnej sukience i zmysłowych rękawiczkach niemalże wywołała skandal, gdy musiała zasłonić wyskakującą pierś. A to wszystko w ramach promocji nowego albumu Confessions 2, którego premiera już w lipcu. Warszawska Parada Równości zapowiada się jeszcze bardziej kolorowo, bo Warner Music Poland planuje huczne świętowanie z Madonną na czele. Maciej Pela, po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską, postanowił stworzyć dla swoich córek prawdziwe, bajkowe królestwo. Nowe mieszkanie tancerza stało się tematem numer jeden w mediach społecznościowych, a wszystko za sprawą pokoju, który wygląda jak z dziecięcej fantazji. Piętrowe łóżko, przypominające domek, pastelowe dodatki i pluszowe maskotki. To wszystko, by dziewczynki czuły się jak w domu. Internauci nie szczędzą pochwał, podkreślając, jak bardzo zależy mu na szczęściu córek. Taylor Swift znów próbuje zdobyć Oscara, tym razem z piosenką do Toy Story 5. Jej nowy utwór I Knew It, I Knew You to powrót do korzeni country, a fani już trzymają kciuki, by w końcu udało się jej dołączyć do grona oscarowych laureatów. Czy tym razem Akademia wreszcie doceni jej starania? Czy może znów obejdzie się smakiem? Czas pokaże, ale szanse są naprawdę spore.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Jakub Józef Orliński, światowej sławy polski kontratenor, który zdobył uznanie nawet samej Rihanny, rozważa udział w Eurowizji. Choć nikt mu tego jeszcze nie zaproponował, artysta nie wyklucza, że mógłby reprezentować Polskę. Po sukcesie Alicji Szemplińskiej w Wiedniu, fani konkursu chętnie widzieliby go na eurowizyjnej scenie. Czas pokaże, czy polski śpiewak operowy znajdzie czas w swoim napiętym grafiku na ten muzyczny spektakl.
1: Ania Karwan znowu zaskakuje. Jej nowy utwór, Wiem, co było warto, to nie tylko muzyczna nowość, ale i manifest kobiecej siły. W teledysku, zamiast sztucznych scen, pojawiają się prawdziwe rozmowy z bliskimi kobietami, które przeszły przez życiowe zakręty. Ania dzieli się osobistą historią o rozstaniu, podkreślając, jak ważne jest słuchanie siebie i stawianie granic. Czyżby nowa ikona feminizmu? Krzysztof Jackowski, znany jasnowic z Człuchowa, w audycji Wojewódzki Kędzierski ujawnił, że za pomoc w odnalezieniu ciała Piotra Woźniaka-Staraka otrzymał całe 250 zł. Tak, to nie żart. W czasach, gdy za kawę w modnej kawiarni płaci się więcej, jasnowic wycenił swoje usługi na 250 zł. Obecnie jego stawka wzrosła do 300 zł, ale jak sam mówi, klienci nadal walą drzwiami i oknami. Cóż, może to nowa forma oszczędności w budżetach domowych. Coldplay i ich album X and Y z 2005 roku to prawdziwa saga pełna dramatów i sukcesów. Zespół, który z alternatywnej niszy wskoczył na szczyty list przebojów, musiał zmierzyć się z ogromnymi oczekiwaniami i wewnętrznymi konfliktami. Proces nagrywania przypominał bardziej telenowelę niż pracę nad płytą, ale ostatecznie przyniósł takie hity jak Fix You i Speed of Sound. Mimo, że album sprzedał się w milionach egzemplarzy, trasa koncertowa była dla muzyków prawdziwym koszmarem. Czyżby sukces miał swoją gorzką cenę?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dave Navarro, znany gitarzysta z Jane's Addiction, wspomina swoje niezwykłe 5 lat w Red Hot Chili Peppers. Przyznaje, że czuł się jak gotycki dzieciak w funkowym zespole, a reakcje fanów były dla niego niezrozumiałe. Mimo, że nie udało mu się wnieść do zespołu magii Johna Frusciante, Navarro podkreśla, że gra z Fleą i Chadem Smithem była dla niego jak przyspieszony kurs mistrzowski. Cóż, czasem nawet najlepsze intencje nie wystarczą, by zagrać w harmonii. Amerykańska formacja Mastodon zaskakuje fanów premierowym utworem Your Ghost Again, który jest pierwszą zapowiedzią ich nowego albumu. To pierwszy krążek bez udziału zmarłego gitarzysty Brenta Hintza, co dodaje emocjonalnego ładunku całemu projektowi. Nowi członkowie zespołu, gitarzysta Nick Johnston i klawiszowiec João Nogueira, wnoszą świeże brzmienie. Mastodon już 6 czerwca wystąpi na Mystic Festiwalu w Gdańsku, a nowy album ma pojawić się jeszcze w tym roku.
2: Minęło już 9 lat od tragicznej śmierci Chrisa Cornella, a emocje wciąż są żywe. Kim Thayil, gitarzysta Soundgarden, w swojej nadchodzącej autobiografii zdradza, że już przed koncertem w Detroit wyczuwał u Cornella dziwną energię. Niestety, nikt nie zdołał odczytać tych subtelnych sygnałów, a wieść o śmierci wokalisty dotarła do zespołu w najbardziej absurdalny sposób – przez Facebooka. Książka Thayila, pełna refleksji i gorzkich przemyśleń, pojawi się na półkach 9 czerwca. Led Zeppelin, zespół, który na zawsze zmienił oblicze muzyki, miał w swoim składzie perkusistę, który nie znał pojęcia tło. John Bonham, legenda bębnów, stworzył utwór Moby Dick, który stał się perkusyjnym Everestem. Choć w wersji studyjnej trwał zaledwie 4 minuty. Na koncertach Bonham rozciągał go do 20 minut, udowadniając, że perkusja to nie tylko rytm, ale i sztuka. Moby Dick, nazwany przez syna Bonhama, stał się symbolem muzycznej potęgi i nieposkromionej energii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1010 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice. Czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Wydziale Komunikacji w Grodzisku Mazowieckim mieszkańcy czekają w kolejkach nawet do 6 godzin. Powodem są problemy z rejestracją pojazdów i brak wolnych terminów na wizyty. Władze powiatu planują zmiany, w tym zatrudnienie dodatkowych pracowników i wcześniejsze godziny otwarcia urzędu. Mimo to mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ kolejki na razie się nie skracają.
2: Kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na poważne utrudnienia w centrum miasta. Rozpoczęty remont torowiska w Alejach Jerozolimskich spowodował gigantyczne korki, szczególnie na trasie od mostu Poniatowskiego do Ronda Dmowskiego. Mieszkańcy jednak wykazują zrozumienie, podkreślając, że modernizacja była konieczna ze względu na zużycie infrastruktury. Prace mają zakończyć się na początku sierpnia, co pozwoli na szybszy i bezpieczniejszy przejazd tramwajów. W Płocku, przy ulicy Rębielińskiego, doszło do dużego pożaru hali usługowo-magazynowej o powierzchni 8000 m2. Ogień wybuchł w poniedziałek wieczorem, a w akcji gaśniczej brało udział około 40 zastępów Straży Pożarnej. Sytuacja została opanowana, nikt nie ucierpiał, ale dogaszanie wciąż trwa. Ewakuowano mieszkańców pobliskiego bloku, a władze miasta zaapelowały o zamknięcie okien z powodu zadymienia.
1: Zbliża się długi weekend Bożego Ciała, który w tym roku przypada na 4 czerwca, dając aż 4 dni wolnego. Choć pogoda może być kapryśna, warto mieć plan awaryjny na deszczowe dni. W Polsce nie brakuje zadaszonych atrakcji, takich jak Suntagowodny Świat, Afrykarium we Wrocławiu czy Kopalnia Soli w Wieliczce. Pamiętajmy o wcześniejszej rezerwacji biletów online, aby uniknąć kolejek.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Policach doszło do dramatycznej akcji ratunkowej, gdy nietrzeźwy 63-latek znalazł się w niebezpieczeństwie w rzece. Mężczyzna, wyczerpany i zmarznięty, trzymał się gałęzi, gdy na miejsce przybyli policjanci. Jeden z funkcjonariuszy natychmiast wskoczył do wody, by uratować tonącego. Dzięki szybkiej interwencji służb mężczyzna został przetransportowany do szpitala, a policja przypomina o niebezpieczeństwie spożywania alkoholu nad wodą.
2: Technikum Kształtowania Środowiska w Szczecinie zdobyło 2 prestiżowe tytuły w konkursie Profesjonalna Szkoła Roku 2025. Szkoła została uznana za najlepszą w województwie zachodniopomorskim oraz w dziedzinie energetyki, elektryki i elektroniki. Wyróżnienia przyznano za osiągnięcia w kształceniu techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Sukcesy uczniów i innowacyjne projekty edukacyjne potwierdzają wysoką jakość nauczania w tej placówce.
1: W centrum Szczecina, w kwartału 36, pojawiła się nowa rzeźba projektu grupy architektonicznej Domino. Masywny lustrzany kubik, choć robi wrażenie, jest trudny do znalezienia, ukryty między kamienicami. Rzeźba przyciąga głównie interesantów TBS i użytkowników podziemnego parkingu. Mieszkańcy zwracają uwagę, że nazwa kwartał 36 nie jest zbyt intuicyjna i niełatwo ją zlokalizować. Hotel Gołębiewski w Pobierowie ponownie wzbudza emocje, tym razem z powodu wąskiego zejścia na plażę. Internauci obawiają się, że przy pełnym obłożeniu obiektu, który ma pomieścić nawet 3000 gości, może dojść do zatorów. Wideo przedstawiające ciasne schody szybko zyskało popularność w sieci, wywołując dyskusję na temat funkcjonalności tego rozwiązania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Łobzie trwa śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci 30-letniego Piotra D., którego ciało znaleziono w mieszkaniu przy ulicy Komuny Paryskiej. Mężczyzna miał liczne rany cięte, a obok znaleziono rozbitą butelkę. Prokuratura bada, czy doszło do zabójstwa, czy samookaleczenia, a wyniki sekcji zwłok mogą być znane za kilka tygodni. Mieszkańcy Łobza są wstrząśnięci i z niecierpliwością czekają na ustalenia śledczych. Kościół katolicki w Polsce zmaga się z poważnym kryzysem powołań. W diecezji bydgoskiej w tym roku święcenia kapłańskie przyjął tylko jeden nowy ksiądz, Dominik Grolewski. Liczba kleryków w seminariach duchownych spadła o ponad 75% w porównaniu z początkiem XXI wieku. Zmniejsza się także liczba księży pracujących w parafiach. Rozpoczęła się letnia sesja egzaminów zawodowych 2026 roku, w której uczestniczą setki tysięcy uczniów. Egzaminy odbywają się w 2 formułach, 2019 i 2017, a część pisemna potrwa do 11 czerwca. Wyniki zostaną opublikowane 28 sierpnia o godzinie 10 na portalu zdającego. Świadectwa i dyplomy trafią do szkół najpóźniej 7 września.
1: Polska tradycja układania dywanów kwiatowych na Boże Ciało, wpisana na listę UNESCO, przyciąga co roku tysiące turystów. W 2026 roku uroczystość odbędzie się 4 czerwca, a najdłuższy dywan, liczący niemal 2 kilometry, powstanie w Spycimierzu. To niezwykłe wydarzenie, które łączy sztukę i naturę. Warto zobaczyć na żywo, zanim procesja zniszczy misternie ułożone wzory.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W czwartek, 4 czerwca, w Białymstoku odbędą się procesje z okazji Bożego Ciała. Największa z nich przejdzie przez centrum miasta pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Gustka. Kierowcy muszą przygotować się na czasowe utrudnienia w ruchu na trasach przemarszu, zarówno w centrum, jak i na osiedlach. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10 mszą świętą przed archikatedrą białostocką.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to zachmurzenie całkowite.

0: zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 2027 roku abonament RTV ma wzrosnąć o około 13%. Nowe stawki wyniosą 34 zł i 50 groszy miesięcznie za telewizor i niecałe 11 zł za radio. Podwyżki mogą jednak nie wejść w życie, jeśli rząd zdąży z likwidacją abonamentu i wprowadzi nowe zasady finansowania mediów publicznych. Wciąż trwają prace nad nowym systemem, który miałby zastąpić obecne opłaty. Jeśli rząd nie zdąży z reformą, Polacy będą musieli płacić więcej. Dodatkowo wzrosną kary za korzystanie z niezarejestrowanych odbiorników.
2: Województwo śląskie stało się liderem pod względem wysokości emerytur w Polsce. W Rybniku przeciętna emerytura wynosi aż 5668 zł brutto, co czyni to miasto prawdziwym Eldorado dla seniorów. Warszawa, choć oferuje wysokie świadczenia, znalazła się dopiero za Śląskiem i Dolnym Śląskiem. Najniższe emerytury wypłacane są w województwach lubelskim i podlaskim, gdzie średnia wynosi około 4075 zł. Eksperci przypominają, że wysokość emerytury zależy od zgromadzonych składek i długości pracy. Różnice w wysokości świadczeń między regionami są coraz bardziej widoczne.
1: InPost zwiększa swoje inwestycje we Francji o 500 milionów euro, co łącznie da 1,5 miliarda euro do 2030 roku. Prezydent Francji Emmanuel Macron podziękował firmie za tę znaczącą inwestycję, która stworzy 750 nowych miejsc pracy. Środki zostaną przeznaczone na modernizację sortowni, rozbudowę sieci paczkomatów oraz poprawę jakości usług. InPost, będący największym polskim inwestorem we Francji, stawia na innowacje i wyprzedzanie konkurencji. Firma planuje kontynuować dynamiczny rozwój, umacniając swoją pozycję na francuskim rynku. Narodziny dziecka mogą znacząco obniżyć zdolność kredytową rodziny. Już jedno dziecko zmniejsza dostępny kredyt hipoteczny o około 95 tysięcy złotych, a przy trójce dzieci różnica sięga aż 415 tysięcy złotych. W efekcie wiele par decyduje się na zakup mieszkania przed powiększeniem rodziny. Mimo obniżek stóp procentowych, ceny mieszkań wciąż są bardzo wysokie, co utrudnia zakup większego lokum. W największych miastach, takich jak Warszawa czy Gdańsk, ceny za metr kwadratowy osiągają rekordowe poziomy. Dla wielu rodzin zakup mieszkania przed narodzinami dziecka staje się koniecznością, a nie tylko marzeniem.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Wiosenne porządki mogą skończyć się wysokimi karami finansowymi. Spalanie liści i gałęzi w ogrodzie jest nielegalne, jeśli gmina prowadzi selektywną zbiórkę bioodpadów. Mandat za takie działanie może wynieść do 500 zł, a w sądzie kara może wzrosnąć nawet do 5000 zł. Rozpalanie ognisk blisko lasu również jest ryzykowne, ponieważ przepisy przeciwpożarowe zabraniają tego w odległości mniejszej niż 100 metrów od lasu. Nawet legalne ognisko może stać się problemem, jeśli dym przeszkadza sąsiadom lub ogranicza widoczność na drodze. Eksperci zalecają używanie wyłącznie suchego drewna opałowego i dbanie o bezpieczeństwo, aby uniknąć nieprzyjemności.
2: Leszek Miller, były premier Polski, w rozmowie z Hubertem Biskupskim podzielił się refleksjami na temat swojego stosunku do śmierci po stracie syna. Miller przyznał, że przestał się bać śmierci, a nawet odczuwa ciekawość, czy spotka swojego syna po drugiej stronie. Wspominał także o pierwszej wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku, która była dla władz PRL kłopotliwa, ale miała ogromne znaczenie psychologiczne dla Polaków. Miller odniósł się również do roli Kościoła w polityce, podkreślając, że jego zaangażowanie polityczne osłabia autorytet. Zaznaczył, że mimo iż jest ateistą, docenia uniwersalne wartości chrześcijańskie.
1: Agencja Uzbrojenia podpisała z grupą WB umowy na dostawy nowych systemów bezzałogowych, co stanowi największe zamówienie tego typu w historii Europy. Kontrakty będą finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach mechanizmu SAFE. Grupa WB dostarczy m.in. amunicję krążącą Warmail, systemy Flyeye oraz moduły Gladius. Umowy te mają wzmocnić zdolności obronne Polski i przyczynić się do rozwoju lokalnych społeczności poprzez tworzenie miejsc pracy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie tych kontraktów dla Polski i gospodarki i bezpieczeństwa. Rumunia podpisała ogromne kontrakty z niemieckim koncernem zbrojeniowym Rheinmetall na dostawę bojowych wozów piechoty Lynx oraz systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwdronowej. Wartość transakcji wynosi prawie 5 miliardów euro. To strategiczne zakupy, które mają wzmocnić bezpieczeństwo Rumunii i całej Europy Wschodniej. Produkcja i montaż części sprzętu odbędą się w Rumunii, co zapewni transfer nowoczesnych technologii. Całość finansowana jest z europejskiego instrumentu SAFE. To krok w stronę modernizacji rumuńskich sił zbrojnych w obliczu obliczu współczesnych zagrożeń.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Podczas Kongresu Wodnego w Bydgoszczy eksperci ostrzegają przed skutkami betonozy w Polsce. Betonowanie miast i działek pogłębia problem suszy, a kluczowe jest zatrzymywanie wody w krajobrazie. Bydgoszcz staje się wzorem, budując zbiorniki retencyjne, które pomagają gromadzić deszczówkę. Prezes Wód Polskich, Mateusz Balcerowicz, podkreśla, że gospodarka wodna zaczyna się na naszych działkach. Eksperci apelują o działania na wszystkich szczeblach, od państwa po każdego z nas, aby oszczędzać wodę i przeciwdziałać zmianom klimatu.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Wszystko dziś podgrzane. Myśli, rozmowy, powietrze.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Po wakacyjnej przerwie, która zakończy się na początku września, Asia Sokalska i jej mąż Hubert staną przed trudnymi decyzjami. Sprzedaż domu przy Zacisznej może zmusić ich do przeprowadzki, co otworzy drzwi do nowych problemów. Daniel, ojciec Emila, nie przestaje manipulować sytuacją, próbując odzyskać syna. Jego wpływ na Emila rośnie, co budzi niepokój Asi. W tle pojawia się także Lucyna Zwierzchowska, która sprytnie manipuluje całą rodziną. Czy Asia i Hubert znajdą sposób, by ochronić swoją rodzinę przed nadchodzącymi wyzwaniami? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia.
3: Dziedzictwo wkracza w nowy, emocjonujący etap. Już w sobotę, 6 czerwca, o 16.05 na TVP1 zobaczymy 940 odcinek tej tureckiej telenoweli. Kansel, pod presją szantażu bezwzględnego przestępcy, planuje porwanie Nany i małego Jusufa. Bohaterowie, nieświadomi zagrożenia, mogą wpaść w zastawioną pułapkę. Po śmierci Yamana ich życie stało się dramatyczną walką o przetrwanie. Trucizna, dawny wróg, nie ustaje w dążeniu do ich zlikwidowania. Kansel, zastraszona ujawnieniem swoich sekretów, staje się kluczową postacią w tej niebezpiecznej grze. Dla tych, którzy przegapią emisję, powtórki i archiwalne odcinki dostępne są w serwisie TVP VOD. M jak miłość powraca po wakacjach z nowymi emocjami. W centrum uwagi znajdą się Hania i Franek, którzy już wcześniej złapali świetny kontakt. Przybrany syn Lisieckich i córka Natalki coraz częściej będą się spotykać w siedlisku Lisieckich. Franek, który zostanie oficjalnie synem Doroty i Bartka, na stałe zamieszka w Grabinie. Czy młodych połączy coś więcej niż przyjaźń? Zdjęcia z planu sugerują, że ich relacja może się rozwijać. Czy Hania i Franek staną się parą? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie. M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót po wakacjach. W nowym sezonie, który startuje 7 września, widzowie zobaczą dramatyczne zmiany w życiu Marysi. Jej małżeństwo z Arturem Rogowskim nie przetrwa zdrady, a Marysia pogrąży się w rozpaczy. Jednak na horyzoncie pojawi się nowa postać, Jerzy Wielicki, grany przez Marcina Kwaśnego. To on ma przynieść Marysi nowe szczęście i pomóc zapomnieć o bolesnej przeszłości. Jerzy, młodszy mężczyzna, prowadzi świeżość i nadzieję do jej życia. Odcinki z jego udziałem pojawią się późną jesienią, a jego obecność z pewnością namiesza w fabule. Czekają nas wielkie emocje i niespodziewane zwroty akcji.
2: W nowym sezonie M jak miłość po wakacjach powróci kontrowersyjny Dominik Walat. Sprawca tragicznego wypadku, w którym ucierpieli Zduńscy, ponownie pojawi się w Grabinie. Choć sąd skazał go na 2 lata więzienia w zawieszeniu i zakaz prowadzenia pojazdów, Walat znów złamie zasady. Tym razem zamiast kłada pojawi się w sportowym aucie, co może przysporzyć mu kolejnych problemów z prawem. Czy w końcu trafi za kratki? Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Aktorzy, w tym Bartosz Surówka, zapowiadają powrót w nowych odsłonach, co dodatkowo podgrzewa atmosferę.
3: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 408 odcinek. Imena nie cofnie się przed niczym, by ukryć prawdę. Nawet jeśli oznacza to groźby wobec lekarza. W rezydencji narasta napięcie, gdy mieszkańcy rozważają przeprowadzkę do stolicy. Manuel kończy swoje małżeństwo, co prowadzi Jimenę do podejrzeń o romans z Blanką Palomar. Maria odkrywa torbę pełną pieniędzy, a Virtudes z trudem znosi pracę w posiadłości. Lorenzo szantażuje Pelaja, żądając udziału w zyskach z handlu bronią. Odcinek zostanie wyemitowany 10 czerwca o 15.05 na TVP2. To kolejna okazja, by śledzić losy mieszkańców tej tajemniczej posiadłości. Panna Młoda w 114 odcinku przynosi dramatyczne chwile. Cichan, który dochodzi do siebie po postrzale, nagle dostaje wysokiej gorączki. Wszystko przez maść, do której Bejza dodała podejrzany środek. Kancer, mimo oskarżeń ze strony teściowej Mukkader, nie opuszcza ukochanego nawet na chwilę. W finale odcinka, by zbić gorączkę, Kancer i Cichan znajdą się razem pod prysznicem, co przyniesie widzom romantyczne chwile. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 4 czerwca, o 17.20 na TVP2. To emocjonująca walka o zdrowie i miłość, której nie można przegapić.
2: Pierwsza miłość wkracza w dramatyczną fazę. W 4232 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca, Eliza trafia do szpitala po brutalnym ataku ze strony męża, Bolesława. Próba mediacji kończy się fiaskiem, a Bolesław wnosi kontrpozew, oskarżając żonę o zdradę. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a Eliza, zdruzgotana i zastraszona, opuszcza salę sądową w panice. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i reakcję córki Angeliki. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.00 na Polsacie, a także online w serwisie Polsat Box Go. Pierwsza miłość od lat przyciąga widzów emocjonującymi wątkami i znakomitą obsadą.
3: M jak Miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi odcinkami. Kasia, zdesperowana lekarka, wciąż ukrywa przed Mariuszem, że biologicznym ojcem małej Zosi jest Jakub. Aby utrzymać tajemnicę, Kasia ulega szantażom Anki i Sowińskiego, a nawet decyduje się na romans z dyrektorem. Sowiński nie poprzestaje na intymnych spotkaniach i żąda od Kasi pomocy w zniszczeniu rodziny Chodakowskich. Tymczasem Aneta, znająca sekret Kasi, może w każdej chwili ujawnić prawdę. Czy Mariusz dowie się o zdradzie? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki po wakacjach.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1010 hektopaskali. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice. Czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Poseł PiS. Marcin Porzucek znalazł się w centrum uwagi po incydencie na lotnisku Chopina w Warszawie. Polityk miał trudności z opuszczeniem samolotu i musiał zostać wyniesiony przez personel medyczny. W oświadczeniu na Twitterze przeprosił za sytuację, tłumacząc ją połączeniem alkoholu z lekami przeciwbólowymi. Zapewnił, że to pierwszy taki przypadek i zrobi wszystko, by się nie powtórzył.
1: W Fukushimie doszło do ataku niedźwiedzia, który ranił 4 osoby. Zwierzę zaatakowało najpierw pracowników stalowni, a następnie uciekło do dzielnicy mieszkalnej, gdzie zaatakowało kolejne 2 osoby. Wszystkie ofiary trafiły do szpitala i są przytomne. Niedźwiedź nadal jest na wolności, a władze rozważają ogłoszenie stanu wyjątkowego, co umożliwiłoby jego zastrzelenie. Szkoły w mieście odwołały zajęcia, a mieszkańcy są proszeni o pozostanie w domach.
2: Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, uderzając w Kijów, Dnipro i Charków. W Kijowie zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. W wyniku ataków płonęły budynki mieszkalne, a wielu mieszkańców schroniło się w metrze. Polska poderwała myśliwce, jednak nasza przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Dodanie łyżeczki kakao do porannej kawy może przedłużyć jej pobudzające działanie. Kakao zawiera teobrominę, która działa łagodniej i dłużej niż kofeina, wspierając koncentrację bez nagłych spadków energii. Dzięki temu prostemu trikowi możemy cieszyć się lepszą koncentracją i energią przez wiele godzin. To mała zmiana, która może przynieść zaskakujące korzyści.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Zbliżają się wakacje, a to idealny czas na zadbanie o stopy. Przesuszony naskórek na piętach można łatwo zmiękczyć, mocząc stopy w ciepłej wodzie z dodatkiem octu jabłkowego. Wystarczy 15 minut, by zrogowaciała skóra ustąpiła miejsca gładkiej powierzchni. Regularne stosowanie tej metody pomoże utrzymać stopy w doskonałej kondycji przez całe lato.
2: Najnowsze badania obalają mit, że kolację należy jeść przed 18. Kluczowe jest, by ostatni posiłek spożyć około 3 godzin przed snem, co pozwala na lepsze trawienie i regenerację organizmu. Ważne jest również, by wieczorny posiłek był lekkostrawny i niezbyt obfity. Dzięki temu można uniknąć problemów z zasypianiem i nocnego dyskomfortu. 17-latek z Oleśnicy został aresztowany za oszustwo metodą na policjanta, w wyniku którego 83-letnia mieszkanka Inowrocławia straciła 50 tysięcy złotych. Dzięki szybkiej interwencji policji cała kwota została odzyskana. Nastolatek trafił do aresztu na 2 miesiące, a za przestępstwo grozi mu do 8 lat więzienia. Policja nadal poszukuje drugiego sprawcy, który zdołał uciec. W Świerklańcu doszło do poważnego wypadku, w którym 17-letnia dziewczyna została potrącona na przejściu dla pieszych przez samochód. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu, a policja opublikowała nagranie jako przestrogę. Funkcjonariusze przypominają, że nieudzielenie pomocy poszkodowanym jest przestępstwem, za które grozi do 3 lat więzienia. Policja apeluje o odpowiedzialne zachowanie na drodze i reagowanie w sytuacjach zagrożenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Psycholodzy coraz częściej podkreślają znaczenie wieczornej autorefleksji jako kluczowego elementu dojrzałości emocjonalnej. Zamiast sięgać po telefon czy serial, warto poświęcić chwilę na przemyślenie minionego dnia. Taki nawyk pomaga uporządkować emocje, co przekłada się na lepszy sen i większą odporność na stres. Badania pokazują, że osoby praktykujące tę metodę lepiej radzą sobie w relacjach i szybciej odzyskują równowagę po trudnych sytuacjach. Imię Pelagia, choć ma greckie korzenie i bogatą historię, pozostaje rzadkością w Polsce. W 2025 roku nadano je zaledwie 4 dziewczynkom. Mimo że wiele tradycyjnych imion wraca do łask, Pelagia nie zdobywa popularności. Symbolizujące morze i wolność, imię to może wkrótce całkowicie zniknąć z użycia. Węgry przeżywają prawdziwy renesans jako atrakcyjny kierunek turystyczny. Kraj ten oferuje nowoczesną infrastrukturę, luksusowe hotele wellness oraz wyrafinowaną kuchnię i wina, które mogą konkurować z najlepszymi europejskimi destynacjami. Balaton, znany z dzieciństwa wielu Polaków, teraz zachwyca nowoczesnością i pięknymi widokami. Warto również odwiedzić Egerszalu z jego niezwykłą górą solną oraz historyczne miasto Eger, słynące z wina Egri Bikaver. Dywany znów zyskują na popularności, ale ich utrzymanie w czystości bywa wyzwaniem. Prosty domowy sposób pozwala na szybkie odświeżenie dywanu bez użycia specjalistycznego sprzętu. Wystarczy zmieszać wodę z sodą oczyszczoną i olejkiem eterycznym, by w 30 minut przywrócić dywanowi miękkość i piękny zapach. Dzięki temu trikowi wnętrza stają się bardziej przytulne.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Czereśnie, symbol lata, często kryją w sobie nieprzyjemną niespodziankę w postaci robaków. Na szczęście istnieje prosty sposób, by sprawdzić ich obecność. obecność. Wystarczy zanurzyć owoce w roztworze wody z solą na kilkanaście minut. Jeśli w czereśniach są larwy, wypłyną na powierzchnię, a po opłukaniu owoców można cieszyć się ich smakiem bez obaw.
1: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, wciąż zachwyca swoim stylem i elegancją. Ostatnio odwiedziła atelier znanego projektanta Łukasza Jemioła, gdzie przymierzała wiosenne kreacje. Nie wyszła z pustymi rękami, zabierając ze sobą kilka toreb z ubraniami oraz bukiet białych kwiatów. To prawdopodobnie prezent na jej nadchodzące urodziny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1008 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Dzisiejsze słońce aż prosi się o chwilę na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Sabrina Carpenter, znana amerykańska wokalistka, przeżywa prawdziwy thriller w swoim własnym domu. Po tym, jak tajemniczy mężczyzna próbował sforsować jej drzwi, artystka musiała zaangażować prawników i policję. 31-letni William Applegate, bo tak nazywa się intruz, został zatrzymany, a sąd nakazał mu trzymać się z daleka. Tymczasowa ochrona dla Sabriny obowiązuje do 17 czerwca, kiedy to sąd zdecyduje o ewentualnym dożywotnim zakazie zbliżania się. Cóż, życie gwiazdy popu to nie tylko blask reflektorów, ale i mroczne cienie. Anna Mucha, znana z burzliwego związku z Kubą Wojewódzkim, zaskakuje wyznaniem, że to ona uwiodła starszego o 17 lat gwiazdora. Aktorka podkreśla, że mimo różnicy wieku, oboje byli dorosłymi ludźmi, a ich związek trwał 5 lat. Mucha wspomina, że dzieliła z Wojewódzkim nie tylko łazienkę, ale i życie. Choć teraz jej wspomnienia o nim nie pasują do obecnego wizerunku. Cóż, czas płynie, a wspomnienia bywają bardziej kolorowe niż rzeczywistość.
2: Sztuczna inteligencja wkracza na scenę muzyczną z przytupem, a kontrowersje rosną jak grzyby po deszczu. Po tym, jak Ozzy Osbourne ma przemówić do fanów jako awatar, Republika chciała wskrzesić głos Grzegorza Ciechowskiego, by dokończyć niedokończone utwory. Jednak wdowa po artyście powiedziała stanowcze nie, zamykając temat. Wygląda na to, że nawet sztuczna inteligencja nie jest w stanie przełamać granic praw autorskich i rodzinnych sporów. Świat show biznesu wstrząśnięty. Owain Rhys Davies, gwiazdor kultowych seriali, zmarł nagle w wieku zaledwie 44 lat. Rodzina aktora, pogrążona w żałobie, przekazała, że okoliczności jego śmierci pozostają tajemnicą. Davies, znany z roli agenta FBI w Twin Peaks The Return, pozostawił po sobie wiele pytań i jeszcze więcej złamanych serc. Cóż, życie potrafi zaskoczyć nawet największe gwiazdy.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Opole znów w centrum uwagi. Festiwal, który od lat przyciąga tłumy, startuje już 4 czerwca. Na scenie pojawią się zarówno debiutanci, jak i gwiazdy, które znamy od lat. Wśród nich m.in. Doda, Justyna Steczkowska i legendarna formacja Lady Punk. A wszystko to pod czujnym okiem konferansjerów, którzy zadbają, by nikt nie zasnął przed telewizorem. Cóż, Opole jak zawsze zaskakuje. Ariana Grande znowu na topie. Jej najnowszy singiel, Hate That I Made You Love Me, szturmem zdobywa listy przebojów, a teledysk do niego nakręcony przez polskiego mistrza kamery Janusza Kamińskiego już podbija YouTube. Niestety, fani z Polski mogą tylko pomarzyć o koncercie, bo Ariana ominie nasz kraj podczas swojego światowego tournée. Ale nie ma co się martwić, bo już 31 lipca pojawi się jej nowa płyta Petal. Czekamy z niecierpliwością.
2: Syn Doroty Wellman, Jakub, w końcu wyszedł z cienia sławnej mamy i zaskoczył wszystkich swoją samotną wizytą w Dzień Dobry TVN. Widzowie przecierali oczy, zastanawiając się, czy jest równie charyzmatyczny jak jego mama. Jakub, zamiast podążać za blaskiem reflektorów, wybrał własną ścieżkę, ale teraz coraz częściej pojawia się w mediach. Czyżby szykował się do przejęcia rodzinnego tronu w showbiznesie?
1: Susan Boyle, niegdyś skromna gwiazda z brytyjskiego Mam Talent, przeszła metamorfozę, która zszokowała świat. Platynowy blond, modna fryzura i stylizacje rodem z Hollywood sprawiły, że internet oszalał. Fani przecierają oczy ze zdumienia, a niektórzy twierdzą, że nowa Susan przypomina żonę mafiosa. Mimo luksusowego wyglądu Boyle nadal mieszka w swoim rodzinnym domu, choć coraz częściej pojawia się na prestiżowych wydarzeniach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dominik Dudek, znany z The Voice of Poland, w końcu powiedział tak swojej ukochanej Aleksandrze. Co ciekawe, na ślubie pojawił się bez swojej charakterystycznej czapki, co dla wielu było większym szokiem niż sama ceremonia. Panna młoda zachwyciła wszystkich klasyczną, koronkową suknią i długim welonem. Cóż, wygląda na to, że miłość naprawdę zmienia ludzi, nawet jeśli chodzi o nakrycia głowy. W przyszłym roku minie 200 lat od śmierci Ludwiga van Beethovena, a naukowcy wciąż próbują rozwikłać tajemnice jego życia. Najnowsze badania DNA sugerują, że kompozytor zmagał się z wirusowym zapaleniem wątroby typu B, a nie, jak wcześniej sądzono, zatruciem ołowiem. Okazuje się, że geniusz muzyki mógł mieć problemy z wątrobą, które pogarszał alkohol. A co z jego słynną głuchotą? Cóż, to pozostaje zagadką, której nawet współczesna nauka nie potrafi rozwikłać. Beethoven nawet po śmierci nie przestaje zaskakiwać. Mystic Festival 2026 już za chwilę, a na scenie głównej w Gdańsku pojawi się Megadeth. To nie byle jaki koncert, bo zespół Dave'a Mustaine'a szykuje się do muzycznej emerytury. Ich ostatni album, który zadebiutował na szczycie amerykańskiej listy przebojów, zawiera niespodziankę. Cover Metallica. Megadeth zagra w czwartek, 4 czerwca, o godzinie 23, zamykając ten dzień festiwalu. To będzie pożegnanie, które na pewno zapadnie w pamięć. Iron Maiden. Legendarni tytani metalu. W końcu dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Cóż za ironia, że ceremonia odbędzie się 14 listopada, kiedy zespół będzie akurat w trasie koncertowej w Australii. Wygląda na to, że organizatorzy będą musieli obejść się smakiem, bo Maideni nie zamierzają zmieniać swoich planów. Tymczasem w Sofii ponad 30 tysięcy fanów bawiło się na ich koncercie, a prezydent Bułgarii, Iliana Jotowa, nie kryła zachwytu nad skromnością muzyków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1008 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia termometry ukażą 23 stopnie i małe zachmurzenie. Temperatura balansuje na granicy komfortu. Lato bez wahania wkroczyło na scenę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie otwarto nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na Białołęce przy ulicy Kopilników 13. Obiekt działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 20 oraz w soboty od 9 do 17. PSZOK przyjmuje odpady z gospodarstw domowych, takie jak zużyte tekstylia, odpady poremontowe czy przeterminowane leki. Nie można tam jednak oddawać m.in. paliw czy paneli fotowoltaicznych. Na warszawskim Gocławiu złowiono gigantycznego suma z jeziorka Balaton, co wywołało burzę w internecie. Ryba mierząca 173 cm została złowiona w okresie ochronnym, co budzi kontrowersje prawne i etyczne. Mieszkańcy Gocławia są oburzeni, ponieważ sum był lokalną atrakcją. Dodatkowo nagranie pokazuje, że ryba została żywcem wrzucona do bagażnika, co wzbudziło skrajne emocje. Przed Sądem Okręgowym w Krakowie rozpoczął się proces Michała J., znanego jako Smok, oraz jego partnerki i dwóch innych mężczyzn. Grupa jest oskarżona o sprowadzanie do Polski dużych ilości narkotyków i udział w międzynarodowej przestępczości. Kluczowym dowodem w sprawie były dane z komunikatora Anom, który miał zapewniać anonimowość. Oskarżonym grozi nawet 20 lat więzienia. W centrum Szczecina pojawiła się nowa instalacja artystyczna w postaci lustrzanego sześcianu, zaprojektowana przez grupę architektoniczną Domino. Niestety, mieszkańcy mają trudności z jej odnalezieniem, ponieważ znajduje się na zamkniętym dziedzińcu w kwartale 36. Mimo to obiekt przyciąga uwagę swoją nowoczesną formą i dynamicznym charakterem. Dodatkowo, w tej samej okolicy powstał ogród społeczny, który jest częścią szerszego planu rewitalizacji miasta.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W miejscowości Łobez w Zachodniopomorskiem odkryto ciało 30-letniego Piotra D. w budynku znanym jako Wesoły Domek. Ciało miało liczne obrażenia, a prokuratura bada sprawę pod kątem morderstwa, choć nie wyklucza innych scenariuszy. Mieszkańcy spekulują, że śmierć Piotra D. może być powiązana z zaginięciem Beaty Klimek. Jednak to tylko niepotwierdzone teorie. Śledztwo trwa, a kluczowe będą wyniki sekcji zwłok.
1: W poniedziałek wieczorem grupa poszukiwawczo-ratownicza OSP Gościerac poinformowała o śmierci druhny Eweliny. Wiadomość ta wywołała falę poruszających pożegnań i wspomnień w internecie. Ewelina była cenioną ratowniczką i osobą pełną ciepła oraz optymizmu. Rodzinie i bliskim składane są wyrazy współczucia i wsparcia. W czwartek, 4 czerwca, Białystok stanie się miejscem licznych procesji z okazji Bożego Ciała. Główne obchody, prowadzone przez metropolitę arcybiskupa Józefa Gustka, rozpoczną się o godzinie 10 przy archikatedrze. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia w centrum miasta oraz na wielu osiedlach. Wierni będą przemierzać ulice, co spowoduje czasowe blokady drogowe. W Jeleniej Górze doszło do poważnej awarii wodociągowej, która sparaliżowała miasto. Pęknięcie głównej rury przy ulicy Wolności spowodowało zalanie dróg i parkingów, co wywołało chaos komunikacyjny. Mieszkańcy zmagają się z brakiem wody, prądu i gazu, a służby ratunkowe intensywnie pracują nad usunięciem skutków awarii. Władze ostrzegają przed możliwymi dalszymi przerwami w dostawach mediów i apelują o omijanie zalanych rejonów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na warszawskim Bemowie doszło do brutalnego ataku nożownika. 33-letni mężczyzna zaatakował swoją ofiarę nożem w mieszkaniu, a następnie gonił ją po ulicy. Policjanci zatrzymali podejrzanego w domku letniskowym w powiecie mińskim. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, a za usiłowanie zabójstwa grozi mu nawet dożywocie.
2: Pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych wyrazili obawy dotyczące planowanych zmian w organizacji pracy i możliwych redukcji etatów. Związki zawodowe ostrzegają, że oszczędności mogą wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Posłanka Paulina Matysiak skierowała do ministra infrastruktury pytania dotyczące tych planów oraz ich wpływu na bezpieczeństwo. W petycji poruszono także kwestie zaległych wynagrodzeń i postulat podwyżek dla pracowników.
1: Polskie i ukraińskie służby rozbiły międzynarodową grupę przestępczą, która oszukiwała Polaków na fałszywe platformy inwestycyjne. W maju na Ukrainie zlikwidowano 3 call center, a straty pokrzywdzonych szacuje się na co najmniej 80 milionów złotych. W ramach śledztwa zatrzymano 12 osób, a zabezpieczone mienie obejmuje luksusowe auta, zegarki i helikopter. Sprawa jest rozwojowa, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Na długi czerwcowy weekend 2026 roku pogoda zapowiada się dynamicznie. Już w Boże Ciało, 4 czerwca, Dolny Śląsk i Ziemia Lubuska będą najcieplejsze, z temperaturami sięgającymi 26 stopni Celsjusza. W piątek, 5 czerwca, deszczowy front przyniesie ochłodzenie, ale Podkarpacie i Lubelszczyzna utrzymają 24 stopnie. W niedzielę, 7 czerwca, Małopolska i Podkarpacie będą najcieplejsze, z temperaturą 24 stopni.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Kielc zatrzymali 40-letniego mieszkańca Śląska, podejrzewanego o serię włamań do taksówek w mieście. Mężczyzna miał dokonać co najmniej 13 przestępstw w Kielcach, a także być powiązany z ponad 50 podobnymi przypadkami w całej Polsce. Straty taksówkarzy w Kielcach oszacowano na ponad 30 tysięcy złotych. Podejrzany trafił do aresztu, gdzie spędzi najbliższe 3 miesiące.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni. Koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które...

0: Klimat i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Piotr Stokowiec, były trener Pogoni Grodzisk Mazowiecki, zakończył pracę w klubie po jednym sezonie z własnej inicjatywy. W rozmowie z TVP Sport ujawnił, że otrzymał oferty z zagranicy, choć nie były to topowe ligi, a rozmowy prowadził m.in. na Łotwie i Litwie. Stokowiec podkreśla, że polskim trenerom wciąż trudno przebić się na międzynarodowych rynkach, choć nie brakuje im wiedzy i doświadczenia. Media spekulują również o jego możliwym powrocie do Polonii Warszawa. Robert Dobrzycki, właściciel Widzewa Łódź, planuje objąć funkcję prezesa klubu, co oznacza jego większe zaangażowanie w działalność zespołu. Mimo presji związanej z groźbą spadku, Dobrzycki nie żałuje swoich inwestycji, traktując Widzew jako długoterminowy projekt. Biznesmen podkreśla, że klub musi się ustabilizować finansowo i osiągać lepsze wyniki sportowe. Trener Aleksander Wukowicz pozostaje na stanowisku, a celem na kolejny sezon jest poprawa gry i wyników. Reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 0-2 we Wrocławiu, co wywołało burzę po meczu. Ukraińskie media ostro skrytykowały polskich kibiców za wygwizdywanie hymnu i symboli narodowych Ukrainy.

0: Dziennikarze zarzucili Polakom kruche i wrażliwe ego. Mimo porażki mecz miał symboliczny wymiar, gdyż piłkarze i kibice oddali hołd zmarłemu Jackowi Magierze. Podczas meczu Polska-Ukraina, który odbył się we Wrocławiu, polscy kibice wykazali się wzorowym zachowaniem, mimo wcześniejszych obaw o napięcia na trybunach. Spotkanie zakończyło się porażką Polski 0-2, a nasi piłkarze mieli trudności ze stworzeniem sytuacji bramkowych. Kontrowersje wzbudziła decyzja sędziego o nieprzyznaniu rzutu karnego po faulu na Tomaszu Kędziorze. Mimo to atmosfera na stadionie była spokojna, a kibice obu drużyn wspólnie dopingowali swoje zespoły.
1: Radio Super Express. Sport.
0: Robert Lewandowski rozpoczął mecz Polska. Ukraina w pierwszym składzie, ale po pierwszej połowie został zmieniony przez Mateusza Żukowskiego. Polska przegrała towarzyskie spotkanie 0-2, co wywołało falę krytyki. Lewandowski, zazwyczaj stonowany, tym razem otwarcie skrytykował grę ofensywną drużyny, podkreślając brak stwarzanych okazji. Zauważył również, że błędy w obronie ułatwiły Ukrainie zdobycie bramek. Świat sportów walki opłakuje śmierć Jaya Silvy, amerykańskiego zawodnika MMA, który zmarł w wieku 45 lat. Silva był znany z występów w KSW i Fame MMA, a jego rywalem w oktagonie był między innymi Mariusz Pudzianowski. Pudzianowski pożegnał swojego dawnego przeciwnika wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych. Jay Silva pozostanie w pamięci fanów jako profesjonalny sportowiec i człowiek pełen pozytywnej energii.
2: Maja Chwalińska, polska tenisistka, odnosi kolejne sukcesy na międzynarodowej arenie. Jej były trener, Paweł Kałuża, wspomina początki kariery Mai, podkreślając jej pracowitość i zaangażowanie. Maja, inspirowana między innymi Rogerem Federerem i Simoną Halep, wypracowała swój unikalny styl gry. Teraz, pewna siebie i dojrzała, staje przed kolejnymi wyzwaniami na kortach. Anna Kalińska zmierzy się z Mają Chwalińską w ćwierćfinale prestiżowego turnieju Roland Garros. 27-letnia tenisistka z Moskwy, znana z agresywnego stylu gry, pragnie być doceniana za swoje osiągnięcia na korcie, a nie tylko za urodę. Kalińska, która rozpoczęła treningi tenisowe w wieku 5 lat, jest często określana jako jedna z najpiękniejszych zawodniczek w światowym turze. W przeszłości była związana z Jannikiem Sinnerem i Nikiem Kyrgiosem, ale teraz skupia się na swojej karierze sportowej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hubert Hurkacz ponownie znalazł się w centrum uwagi. Tym razem z powodu domniemanego związku z 21-letnią Hanią Walicką. Zdjęcie pary, które pojawiło się na Instagramie, wywołało spore zamieszanie wśród internautów. Choć oboje nie potwierdzili oficjalnie relacji, Walicka była widywana na turniejach, co podsyca spekulacje. Tymczasem Hurkacz przeżywa trudne chwile na korcie, przegrywając z Francesem Tiafoe w drugiej rundzie Rolanda Garrosa.
0: Polska przegrała z Ukrainą 0-2 w meczu towarzyskim we Wrocławiu, co wywołało falę krytyki. Były bramkarz Jan Tomaszewski ostro ocenił decyzję trenera, nazywając taktykę futbolowym samobójstwem. Skrytykował także występ bramkarza Marcina Bułki oraz błędy w ustawieniu drużyny. Tomaszewski podkreślił, że obecna reprezentacja nie przypomina zgranego zespołu. Maja Chwalińska z Dąbrowy Górniczej zaskakuje na Roland Garros, docierając do ćwierćfinału. Wcześniej pokonała m.in. Zheng Qinwen i Elise Mertens. To ogromny sukces, zwłaszcza, że Chwalińska zmagała się z depresją. W środę zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską.
2: Podczas meczu Polska-Ukraina we Wrocławiu polscy kibice zachowali się wzorowo, mimo wcześniejszych obaw o możliwe napięcia na trybunach. Służby były w pełnej gotowości, ale nie doszło do żadnych incydentów. Niestety, na boisku Polska drużyna przegrała z Ukrainą 0-2, co było kolejnym rozczarowaniem dla fanów.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Robert Lewandowski kończy swoją przygodę z FC Barceloną 30 czerwca i stanie się wolnym agentem. Turecki klub Fenerbahçe wyraził zainteresowanie pozyskaniem polskiego napastnika, a sam Lewandowski rozważa tę ofertę. Klub ze Stambułu oferuje mu 2-letni kontrakt z możliwością gry w Lidze Mistrzów. Eksperci wskazują, że Lewandowski może również rozważać oferty z Lig w Arabii Saudyjskiej i Stanach Zjednoczonych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 21 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Powietrze drży od ciepła. Lato rozgościło się na dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 938 odcinku serialu Dziedzictwo Poyraz postanawia napisać list miłosny do Nany, wyrażając w nim swoje najgłębsze uczucia. Choć list jest pełen emocji, Poyraz w ostatniej chwili rezygnuje z jego wręczenia. Powodem jest nagła niepewność, czy jego słowa rzeczywiście oddają prawdę. W tym samym odcinku dochodzi do niespodziewanego spotkania Poyraza i Nany w kuchni, gdzie Nana próbuje skłonić go do otwarcia się. Mimo że Poyraz zachowuje kamienną twarz, doskonale rozumie intencje Nany. Ostatecznie decyduje się jeszcze raz przemyśleć swoje uczucia, zanim podejmie ostateczny krok. Dziedzictwo wkracza w nowy, emocjonujący etap. Już w sobotę, 6 czerwca, o 16:05 na TVP1 zobaczymy 940 odcinek tej tureckiej telenoweli. Hansel, pod presją szantażu bezwzględnego przestępcy, planuje porwanie Nany i małego Jusufa. Bohaterowie, nieświadomi zagrożenia, mogą wpaść w zastawioną pułapkę. Po śmierci Yamana ich życie stało się dramatyczną walką o przetrwanie. Trucizna, dawny wróg, nie ustaje w dążeniu do ich zlikwidowania. Hansel, zastraszona ujawnieniem swoich sekretów, staje się kluczową postacią w tej niebezpiecznej grze. Dla tych, którzy przegapią emisję, powtórki i archiwalne odcinki dostępne, są w serwisie TVP VOD. Złoty Chłopak zapowiada emocjonujący 306 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 5 czerwca. Halis Korhan podejmuje dramatyczną decyzję, oddając rodową rezydencję Wielkiej Pani w zamian za zawieszenie broni. Ferit, nie zgadzając się z tym krokiem, wraz z Cengizem odkrywa kryjówkę mafii, ale ich wysiłki okazują się daremne. Tymczasem w szpitalu Suna próbuje wyjawić Seiran ważny sekret, lecz jej stan gwałtownie się pogarsza, co prowadzi do dramatycznej walki lekarzy o jej życie. Na jaw wychodzi również romans Orhana i Ifaka, co wstrząsa rodzinę. Serial można śledzić od poniedziałku do piątku o 14 na TVP1. M jak Miłość powraca po wakacjach z nowymi emocjami. W centrum uwagi znajdą się Hania i Franek, którzy już wcześniej złapali świetny kontakt. Przybrany syn Lisieckich i córka Natalki coraz częściej będą się spotykać w siedlisku Lisiecki. Franek, który zostanie oficjalnie synem Doroty i Bartka, na stałe zamieszka w Grabinie. Czy młodych połączy coś więcej niż przyjaźń? Zdjęcia z planu sugerują, że ich relacja może się rozwijać. Czy Hania i Franek staną się parą? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W nowym sezonie M jak Miłość. Po wakacjach powróci kontrowersyjny Dominik Walat. Sprawca tragicznego wypadku, w którym ucierpieli Zduńscy, ponownie pojawi się w Grabinie. Choć sąd skazał go na 2 lata więzienia w zawieszeniu i zakaz prowadzenia pojazdów, Walat znów złamie zasady. Tym razem zamiast kłada pojawi się w sportowym aucie, co może przysporzyć mu kolejnych problemów z prawem. Czy w końcu trafi za kratki? Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Aktorzy, w tym Bartosz Surówka, zapowiadają powrót w nowych odsłonach, co dodatkowo podgrzewa atmosferę.
1: Panna Młoda w 114 odcinku przynosi dramatyczne chwile. Cichan, który dochodzi do siebie po postrzale, nagle dostaje wysokiej gorączki. Wszystko przez maść, do której Bejza dodała podejrzany środek. Hancer, mimo oskarżeń ze strony teściowej Mukkader, nie opuszcza ukochanego nawet na chwilę. W finale odcinka, by zbić gorączkę, Hancer i Cichan znajdą się razem pod prysznicem, co przyniesie widzom romantyczne chwile. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 4 czerwca, o 17:20 na TVP2. To emocjonująca walka o zdrowie i miłość, której nie można przegapić. M jak Miłość wraca z emocjonującymi odcinkami tej jesieni. Paulina, grana przez Marię Wieczorek, mimo aresztowania swojego męża, nie zamierza zniknąć z życia Budzyńskich. Jej zazdrość o szczęście Magdy i Andrzeja może przynieść nowe kłopoty. Choć kiedyś była kochanką Andrzeja, teraz musi pogodzić się z jego oddaniem dla Magdy. Widzowie zastanawiają się, czy Paulina spróbuje ponownie uwieść prawnika. Jednak ich związek opiera się na silnych fundamentach, co czyni taki scenariusz mało prawdopodobnym. Paulina będzie musiała zmierzyć się z samotnością i frustracją, co może być impulsem do zmiany jej życia. M jak Miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi odcinkami. Kasia, zdesperowana lekarka, wciąż ukrywa przed Mariuszem, że biologicznym ojcem małej Zosi jest Jakub. Aby utrzymać tajemnicę, Kasia ulega szantażom Anki i Sowińskiego, a nawet decyduje się na romans z dyrektorem. Sowiński nie poprzestaje na intymnych spotkaniach i żąda od Kasi pomocy w zniszczeniu rodziny Chodakowskich. Tymczasem Aneta, znająca sekret Kasi, może w każdej chwili ujawnić prawdę. Czy Mariusz dowie się o zdradzie? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki po wakacjach.
0: To są wiadomości w Radio Super Express.
1: W serialu Barwy Szczęścia nadchodzą emocjonujące zmiany. Po wakacyjnej przerwie Agata, grana przez Natalię Zambrzycką, i Ignacy, w którego wciela się Olaf Staszkiewicz, prowadzą się do nowego mieszkania. Niestety, radość z nowego lokum szybko przyćmią problemy finansowe i konflikty związane z jego urządzaniem. Te trudności mogą doprowadzić do poważnego kryzysu w ich związku, a nawet do rozstania. Agata może zdecydować się na rozpoczęcie nowego życia z dala od kraju. W jesiennych odcinkach widzowie będą świadkami, jak bohaterka zmierzy się z wyzwaniami i czy zdecyduje się na samotną podróż do egzotycznych miejsc. Czy Ignacy do niej dołączy, czy też ich drogi się rozejdą? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1009 hektopaskali. W Gdańsku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 21 stopni. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Minęła ósma.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Donald Trump podczas majowej wizyty w Pekinie poprosił Xi Jinpinga o pomoc w zakończeniu wojny na Ukrainie. Amerykański prezydent chciał, aby Chiny wykorzystały swoje wpływy, by nakłonić Władimira Putina do negocjacji. Choć temat wojny pojawił się w rozmowach, głównym punktem spotkania były kwestie handlowe i inwestycyjne. Wkrótce po wizycie Trumpa Putin również odwiedził Chiny, gdzie podpisano wspólną deklarację o współpracy. Polska armia wkracza w nową erę modernizacji dzięki unijnemu programowi SAFE. Pierwszy etap podpisywania kontraktów zakończono, a polski przemysł zbrojeniowy otrzyma 120 miliardów złotych na nowoczesny sprzęt wojskowy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że inwestycje te są kluczowe dla bezpieczeństwa przyszłych pokoleń. Kolejnym krokiem będą wspólne zakupy z partnerami zagranicznymi, co ma zwiększyć zdolności operacyjne Wojska Polskiego.
3: W Ostrołęce doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem 19-letniego kierowcy BMW, który driftował na jednym z głównych skrzyżowań miasta. Młody mężczyzna stracił prawo jazdy na 3 miesiące i otrzymał mandat w wysokości 1500 zł oraz 10 punktów karnych. Policja przypomina, że ulice nie są miejscem na brawurowe popisy i apeluje o rozsądek za kierownicą. Piekarnik to urządzenie, które szybko się brudzi, co prowadzi do nieprzyjemnych zapachów podczas pieczenia. Istnieje jednak prosty sposób na ich usunięcie. Wystarczy wycisnąć sok z cytryn do żaroodpornego naczynia, włożyć je do piekarnika i podgrzać do 180 stopni Celsjusza przez 30 minut. Cytrynowy aromat skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy, przywracając świeżość w kuchni.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pranie białych trampek w pralce często kończy się żółtymi plamami. Problemem jest klasyczny proszek do prania, który można zastąpić sodą oczyszczoną. Przed praniem warto namoczyć buty w ciepłej wodzie z sodą, a następnie prać je w delikatnym cyklu w niskiej temperaturze. Dodatkowo umieszczenie trampek w poszewce na poduszkę i dodanie ręcznika do bębna pomoże uniknąć uszkodzeń.
3: 27 maja w Kamieńczyku Podwyżkowym doszło do kradzieży luksusowego Mercedesa. Policja w ciągu 2 godzin zatrzymała pijanego 39-latka, odzyskując auto warte 400 tysięcy złotych. Mężczyzna, znany z wcześniejszych przestępstw, usłyszał zarzuty kradzieży, jazdy po alkoholu i złamania zakazu sądowego. Grozi mu do 10 lat więzienia. Pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych wyrazili obawy dotyczące planowanych zmian w organizacji pracy i możliwych redukcji etatów. Związki zawodowe ostrzegają, że oszczędności mogą wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Posłanka Paulina Matysiak skierowała do ministra infrastruktury pytania dotyczące tych planów oraz ich wpływu na bezpieczeństwo. W petycji poruszono także kwestie zaległych wynagrodzeń i postulat podwyżek dla pracowników.
1: Polskie i ukraińskie służby rozbiły międzynarodową grupę przestępczą, która oszukiwała Polaków na fałszywe platformy inwestycyjne. W maju na Ukrainie zlikwidowano 3 call center, a straty pokrzywdzonych szacuje się na co najmniej 80 milionów złotych. W ramach śledztwa zatrzymano 12 osób, a zabezpieczone mienie obejmuje luksusowe auta, zegarki i helikopter. Sprawa jest rozwojowa, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ślimaki w ogrodzie to problem wielu ogrodników, ale jest na to naturalne rozwiązanie. Świerzbnica, efektowna bylina nie tylko ozdobi ogród, ale także skutecznie odstraszy te uciążliwe szkodniki. Dzięki zawartości związków fenolowych i saponin, świerzbnica działa drażniąco na ślimaki. Dodatkowo jest odporna na suszę, co czyni ją idealnym wyborem na trudne warunki. Na długi czerwcowy weekend 2026 roku pogoda zapowiada się dynamicznie. Już w Boże Ciało, 4 czerwca, Dolny Śląsk i Ziemia Lubuska będą najcieplejsze, z temperaturami sięgającymi 26 stopni Celsjusza. W piątek, 5 czerwca, deszczowy front przyniesie ochłodzenie, ale Podkarpacie i Lubelszczyzna utrzymają 24 stopnie. W niedzielę, 7 czerwca, Małopolska i Podkarpacie będą najcieplejsze, z temperaturą 24 stopni.
3: Policjanci z Kielc zatrzymali 40-letniego mieszkańca Śląska, podejrzewanego o serię włamań do taksówek w mieście. Mężczyzna miał dokonać co najmniej 13 przestępstw w Kielcach, a także być powiązany z ponad 50 podobnymi przypadkami w całej Polsce. Straty taksówkarzy w Kielcach oszacowano na ponad 30 tysięcy złotych. Podejrzany trafił do aresztu, gdzie spędzi najbliższe 3 miesiące. We Wrocławiu zatrzymano poszukiwanego od 4 lat obywatela Turcji, który uciekł z austriackiego więzienia. Mężczyzna zmienił tożsamość i wygląd, by ukryć się przed wymiarem sprawiedliwości. Dzięki działaniom dolnośląskich łowców głów został schwytany na wrocławskim rynku. Teraz czeka go ekstradycja do Austrii i Niemiec, gdzie dokończy wyrok.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marta Nawrocka pojawiła się na gali Orlen Ekstraligi Kobiet w Warszawie, przyciągając uwagę swoją stylizacją. Pierwsza dama wybrała czarny garnitur z białymi wstawkami, który wyróżniał się nowoczesnym detalem. Wydarzenie poświęcone było najlepszym piłkarkom sezonu, a obecność Nawrockiej nadała mu oficjalny charakter. W mediach społecznościowych podkreśliła swoje wsparcie dla kobiecej piłki nożnej i młodych zawodniczek.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1008 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Czerwcowe ciepło wypełnia miasto pozytywną energią. Warto to poczuć.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Skrzynecka znowu zaskakuje. Tym razem aktorka postanowiła porzucić swój klasyczny blond na rzecz intensywnego burgundu. Wszystko to dla roli tajemniczej Aurelii, którą zagra w nowej produkcji. Fani są w szoku, a sama Skrzynecka obiecuje, że ta zmiana potrwa tylko 3 miesiące. Ciekawe, co jeszcze wymyśli, by przyciągnąć uwagę. Madonna znowu zaskakuje. Królowa popu, znana z łamania tabu, opublikowała na Instagramie odważne wideo z łazienki, świętując miesiąc dumy. W jedwabnej sukience i zmysłowych rękawiczkach niemalże wywołała skandal, gdy musiała zasłonić wyskakującą pierś. A to wszystko w ramach promocji nowego albumu Confessions 2, którego premiera już w lipcu. Warszawska Parada Równości zapowiada się jeszcze bardziej kolorowo, bo Warner Music Poland planuje huczne świętowanie z Madonną na czele. Maciej Pela, po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską, postanowił stworzyć dla swoich córek prawdziwe, bajkowe królestwo. Nowe mieszkanie tancerza stało się tematem numer jeden w mediach społecznościowych, a wszystko za sprawą pokoju, który wygląda jak z dziecięcej fantazji. Piętrowe łóżko, przypominające domek, pastelowe dodatki i pluszowe maskotki. To wszystko, by dziewczynki czuły się jak w domu. Internauci nie szczędzą pochwał, podkreślając, jak bardzo zależy mu na szczęściu córek. Taylor Swift znów próbuje zdobyć Oscara, tym razem z piosenką do Toy Story 5. Jej nowy utwór I Knew It, I Knew You to powrót do korzeni country, a fani już trzymają kciuki, by w końcu udało się jej dołączyć do grona oscarowych laureatów. Czy tym razem Akademia wreszcie doceni jej starania? Czy może znów obejdzie się smakiem? Czas pokaże, ale szanse są naprawdę spore.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Jakub Józef Orliński, światowej sławy polski kontratenor, który zdobył uznanie nawet samej Rihanny, rozważa udział w Eurowizji. Choć nikt mu tego jeszcze nie zaproponował, artysta nie wyklucza, że mógłby reprezentować Polskę. Po sukcesie Alicji Szemplińskiej w Wiedniu, fani konkursu chętnie widzieliby go na eurowizyjnej scenie. Czas pokaże, czy polski śpiewak operowy znajdzie czas w swoim napiętym grafiku na ten muzyczny spektakl.
1: Ania Karwan znowu zaskakuje. Jej nowy utwór, Wiem, co było warto, to nie tylko muzyczna nowość, ale i manifest kobiecej siły. W teledysku, zamiast sztucznych scen, pojawiają się prawdziwe rozmowy z bliskimi kobietami, które przeszły przez życiowe zakręty. Ania dzieli się osobistą historią o rozstaniu, podkreślając, jak ważne jest słuchanie siebie i stawianie granic. Czyżby nowa ikona feminizmu? Krzysztof Jackowski, znany jasnowic z Człuchowa, w audycji Wojewódzki Kędzierski ujawnił, że za pomoc w odnalezieniu ciała Piotra Woźniaka-Staraka otrzymał całe 250 zł. Tak, to nie żart. W czasach, gdy za kawę w modnej kawiarni płaci się więcej, jasnowic wycenił swoje usługi na 250 zł. Obecnie jego stawka wzrosła do 300 zł, ale jak sam mówi, klienci nadal walą drzwiami i oknami. Cóż, może to nowa forma oszczędności w budżetach domowych. Coldplay i ich album X and Y z 2005 roku to prawdziwa saga pełna dramatów i sukcesów. Zespół, który z alternatywnej niszy wskoczył na szczyty list przebojów, musiał zmierzyć się z ogromnymi oczekiwaniami i wewnętrznymi konfliktami. Proces nagrywania przypominał bardziej telenowelę niż pracę nad płytą, ale ostatecznie przyniósł takie hity jak Fix You i Speed of Sound. Mimo że album sprzedał się w milionach egzemplarzy, trasa koncertowa była dla muzyków prawdziwym koszmarem. Czyżby sukces miał swoją gorzką cenę?
0: To są wiadomości w radiu Super Express.
1: Dave Navarro, znany gitarzysta z Jane's Addiction, wspomina swoje niezwykłe 5 lat w Red Hot Chili Peppers. Przyznaje, że czuł się jak gotycki dzieciak w funkowym zespole, a reakcje fanów były dla niego niezrozumiałe. Mimo że nie udało mu się wnieść do zespołu magii Johna Frusciante, Navarro podkreśla, że gra z Fleą i Chadem Smithem była dla niego jak przyspieszony kurs mistrzowski. Cóż, czasem nawet najlepsze intencje nie wystarczą, by zagrać w harmonii. Amerykańska formacja Mastodon zaskakuje fanów premierowym utworem Your Ghost Again, który jest pierwszą zapowiedzią ich nowego albumu. To pierwszy krążek bez udziału zmarłego gitarzysty Brenta Hintza, co dodaje emocjonalnego ładunku całemu projektowi. Nowi członkowie zespołu, gitarzysta Nick Johnston i klawiszowiec João Nogueira, wnoszą świeże brzmienie. Mastodon już 6 czerwca wystąpi na Mystic Festiwalu w Gdańsku, a nowy album ma pojawić się jeszcze w tym roku.
2: Minęło już 9 lat od tragicznej śmierci Chrisa Cornella, a emocje wciąż są żywe. Kim Tail, gitarzysta Soundgarden, w swojej nadchodzącej autobiografii zdradza, że już przed koncertem w Detroit wyczuwał u Cornella dziwną energię. Niestety, nikt nie zdołał odczytać tych subtelnych sygnałów, a wieść o śmierci wokalisty dotarła do zespołu w najbardziej absurdalny sposób – przez Facebooka. Książka Taila, pełna refleksji i gorzkich przemyśleń, pojawi się na półkach 9 czerwca. Led Zeppelin, zespół, który na zawsze zmienił oblicze muzyki, miał w swoim składzie perkusistę, który nie znał pojęcia tło. John Bonham, legenda bębnów, stworzył utwór Moby Dick, który stał się perkusyjnym Everestem. Choć w wersji studyjnej trwał zaledwie 4 minuty. Na koncertach Bonham rozciągał go do 20 minut, udowadniając, że perkusja to nie tylko rytm, ale i sztuka. Moby Dick, nazwany przez syna Bonhama, stał się symbolem muzycznej potęgi i nieposkromionej energii.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1008 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia termometry ukażą 23 stopnie i małe zachmurzenie. Temperatura rośnie z każdą chwilą. Warto zwolnić i dać sobie więcej przestrzeni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na poważne utrudnienia w centrum miasta. Rozpoczęty remont torowiska w Alejach Jerozolimskich spowodował gigantyczne korki, szczególnie na trasie od mostu Poniatowskiego do Ronda Dmowskiego. Mieszkańcy jednak wykazują zrozumienie, podkreślając, że modernizacja była konieczna ze względu na zużycie infrastruktury. Prace mają zakończyć się na początku sierpnia, co pozwoli na szybszy i bezpieczniejszy przejazd tramwajów. W Płocku, przy ulicy Rębielińskiego, doszło do dużego pożaru hali usługowo-magazynowej o powierzchni 8000 m2. Ogień wybuchł w poniedziałek wieczorem, a w akcji gaśniczej brało udział około 40 zastępów Straży Pożarnej. Sytuacja została opanowana, nikt nie ucierpiał, ale dogaszanie wciąż trwa. Ewakuowano mieszkańców pobliskiego bloku, a władze miasta zaapelowały o zamknięcie okien z powodu zadymienia.
2: Zbliża się długi weekend Bożego Ciała, który w tym roku przypada na 4 czerwca, dając aż 4 dni wolnego. Choć pogoda może być kapryśna, warto mieć plan awaryjny na deszczowe dni. W Polsce nie brakuje zadaszonych atrakcji, takich jak Suntago Wodny Świat, Afrykarium we Wrocławiu czy Kopalnia Soli w Wieliczce. Pamiętajmy o wcześniejszej rezerwacji biletów online, aby uniknąć kolejek.
1: W Nakle Śląskim doszło do ataku na ratowników medycznych podczas interwencji związanej z 30-letnim mężczyzną w kryzysie emocjonalnym. Mężczyzna, który początkowo pozwolił na udzielenie pomocy, nagle stał się agresywny i zaatakował medyków. Dzięki szybkiej reakcji policji i ratowników sytuację udało się opanować, a mężczyzna trafił do szpitala. Ratownicy nie odnieśli poważnych obrażeń, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Technikum Kształtowania Środowiska w Szczecinie zdobyło 2 prestiżowe tytuły w konkursie Profesjonalna Szkoła Roku 2025. Szkoła została uznana za najlepszą w województwie zachodniopomorskim oraz w dziedzinie energetyki, elektryki i elektroniki. Wyróżnienia przyznano za osiągnięcia w kształceniu techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Sukcesy uczniów i innowacyjne projekty edukacyjne potwierdzają wysoką jakość nauczania w tej placówce.
2: Centrum Szczecina, w kwartału 36, pojawiła się nowa rzeźba projektu grupy architektonicznej Domino. Masywny lustrzany kubik, choć robi wrażenie, jest trudny do znalezienia, ukryty między kamienicami. Rzeźba przyciąga głównie interesantów TBS i użytkowników podziemnego parkingu. Mieszkańcy zwracają uwagę, że nazwa kwartał 36 nie jest zbyt intuicyjna i niełatwo ją zlokalizować. Hotel Gołębiewski w Pobierowie ponownie wzbudza emocje, tym razem z powodu wąskiego zejścia na plażę. Internauci obawiają się, że przy pełnym obłożeniu obiektu, który ma pomieścić nawet 3000 gości, może dojść do zatorów. Wideo przedstawiające ciasne schody szybko zyskało popularność w sieci, wywołując dyskusje na temat funkcjonalności tego rozwiązania.
1: W Łobzie trwa śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci 30-letniego Piotra D., którego ciało znaleziono w mieszkaniu przy ulicy Komuny Paryskiej. Mężczyzna miał liczne rany cięte, a obok znaleziono rozbitą butelkę. Prokuratura bada, czy doszło do zabójstwa, czy samookaleczenia, a wyniki sekcji zwłok mogą być znane za kilka tygodni. Mieszkańcy Łobza są wstrząśnięci i z niecierpliwością czekają na ustalenia śledczych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kościół katolicki w Polsce zmaga się z poważnym kryzysem powołań. W diecezji bydgoskiej w tym roku święcenia kapłańskie przyjął tylko jeden nowy ksiądz, Dominik Grolewski. Liczba kleryków w seminariach duchownych spadła o ponad 75% w porównaniu z początkiem XXI wieku. Zmniejsza się także liczba księży pracujących w parafiach. Rozpoczęła się letnia sesja egzaminów zawodowych 2026 roku, w której uczestniczą setki tysięcy uczniów. Egzaminy odbywają się w 2 formułach, 2019 i 2017, a część pisemna potrwa do 11 czerwca. Wyniki zostaną opublikowane 28 sierpnia o godzinie 10 na portalu zdającego. Świadectwa i dyplomy trafią do szkół najpóźniej 7 września. Środowisko ratownicze i strażackie pogrążone jest w żałobie po śmierci druhny Eweliny Joachimiak z grupy poszukiwawczo-ratowniczej OSP Gościerac. Informacja o jej odejściu pojawiła się w mediach społecznościowych, wywołując falę wspomnień i wyrazów współczucia. Ewelina była cenioną ratowniczką i przyjaciółką, której odejście pozostawiło ogromną pustkę. Okoliczności jej śmierci nie zostały ujawnione.
2: Polska tradycja układania dywanów kwiatowych na Boże Ciało, wpisana na listę UNESCO, przyciąga co roku tysiące turystów. W 2026 roku uroczystość odbędzie się 4 czerwca, a najdłuższy dywan, liczący niemal 2 kilometry, powstanie w Spycimierzu. To niezwykłe wydarzenie, które łączy sztukę i naturę. Warto zobaczyć na żywo, zanim procesja zniszczy misternie ułożone wzory.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: czwartek, 4 czerwca, w Białymstoku odbędą się procesje z okazji Bożego Ciała. Największa z nich przejdzie przez centrum miasta pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Gustka. Kierowcy muszą przygotować się na czasowe utrudnienia w ruchu na trasach przemarszu, zarówno w centrum, jak i na osiedla. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10 mszą świętą przed archikatedrą białostocką.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei.

0: stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 2027 roku abonament RTV ma wzrosnąć o około 13%. Nowe stawki wyniosą 34 zł i 50 groszy miesięcznie za telewizor i niecałe 11 zł za radio. Podwyżki mogą jednak nie wejść w życie, jeśli rząd zdąży z likwidacją abonamentu i wprowadzi nowe zasady finansowania mediów publicznych. Wciąż trwają prace nad nowym systemem, który miałby zastąpić obecne opłaty. Jeśli rząd nie zdąży z reformą, Polacy będą musieli płacić więcej. Dodatkowo wzrosną kary za korzystanie z niezarejestrowanych odbiorników.
2: Województwo śląskie stało się liderem pod względem wysokości emerytur w Polsce. W Rybniku przeciętna emerytura wynosi aż 5668 zł brutto, co czyni to miasto prawdziwym Eldorado dla seniorów. Warszawa, choć oferuje wysokie świadczenia, znalazła się dopiero za Śląskiem i Dolnym Śląskiem. Najniższe emerytury wypłacane są w województwach lubelskim i podlaskim, gdzie średnia wynosi około 4075 zł. Eksperci przypominają, że wysokość emerytury zależy od zgromadzonych składek i długości pracy. Różnice w wysokości świadczeń między regionami są coraz bardziej widoczne.
1: InPost zwiększa swoje inwestycje we Francji o 500 milionów euro, co łącznie da 1,5 miliarda euro do 2030 roku. Prezydent Francji Emmanuel Macron podziękował firmie za tę znaczącą

0: są inwestycje, która stworzy 750 nowych miejsc pracy. Środki zostaną przeznaczone na modernizację sortowni, rozbudowę sieci paczkomatów oraz poprawę jakości usług. InPost, będący największym polskim inwestorem we Francji, stawia na innowacje i wyprzedzanie konkurencji. Firma planuje kontynuować dynamiczny rozwój, umacniając swoją pozycję na francuskim rynku. Narodziny dziecka mogą znacząco obniżyć zdolność kredytową rodziny. Już jedno dziecko zmniejsza dostępny kredyt hipoteczny o około 95 tysięcy złotych, a przy trójce dzieci różnica sięga aż 415 tysięcy złotych. W efekcie wiele par decyduje się na zakup mieszkania przed powiększeniem rodziny. Mimo obniżek stóp procentowych, ceny mieszkań wciąż są bardzo wysokie, co utrudnia zakup większego lokum. W największych miastach, takich jak Warszawa czy Gdańsk, ceny za metr kwadratowy osiągają rekordowe poziomy. Dla wielu rodzin zakup mieszkania przed narodzinami dziecka staje się koniecznością, a nie tylko marzeniem.
1: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
0: Wiosenne porządki mogą skończyć się wysokimi karami finansowymi. Spalanie liści i gałęzi w ogrodzie jest nielegalne, jeśli gmina prowadzi selektywną zbiórkę bioodpadów. Mandat za takie działanie może wynieść do 500 zł, a w sądzie kara może wzrosnąć nawet do 5000 zł. Rozpalanie ognisk blisko lasu również jest ryzykowne, ponieważ przepisy przeciwpożarowe zabraniają tego w odległości mniejszej niż 100 metrów od lasu. Nawet legalne ognisko może stać się problemem, jeśli dym przeszkadza sąsiadom lub ogranicza widoczność na drodze. Eksperci zalecają używanie wyłącznie suchego drewna opałowego i dbanie o bezpieczeństwo, aby uniknąć nieprzyjemności.
1: Leszek Miller, były premier Polski, w rozmowie z Hubertem Biskupskim podzielił się refleksjami na temat swojego stosunku do śmierci po stracie syna. Miller przyznał, że przestał się bać śmierci, a nawet odczuwa ciekawość, czy spotka swojego syna po drugiej stronie. Wspominał także o pierwszej wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku, która była dla władz PRL kłopotliwa, ale miała ogromne znaczenie psychologiczne dla Polaków. Miller odniósł się również do roli Kościoła w polityce, podkreślając, że jego zaangażowanie polityczne osłabia autorytet. Zaznaczył, że mimo iż jest ateistą, docenia uniwersalne wartości chrześcijańskie.
0: Agencja Uzbrojenia podpisała z grupą WB umowy na dostawy nowych systemów bezzałogowych, co stanowi największe zamówienie tego typu w historii Europy. Kontrakty będą finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach mechanizmu SAFE. Grupa WB dostarczy m.in. amunicję krążącą Warmail, systemy Flyeye oraz moduły Gladius. Umowy te mają wzmocnić zdolności obronne Polski i przyczynić się do rozwoju lokalnych społeczności poprzez tworzenie miejsc pracy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie tych kontraktów dla Polski gospodarki i bezpieczeństwa. Rumunia podpisała ogromne kontrakty z niemieckim koncernem zbrojeniowym Rheinmetall na dostawę bojowych wozów piechoty Lynx oraz systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwdronowej. Wartość transakcji wynosi prawie 5 miliardów euro. To strategiczne zakupy, które mają wzmocnić bezpieczeństwo Rumunii i całej Europy Wschodniej. Produkcja i montaż części sprzętu odbędą się w Rumunii, co zapewni transfer nowoczesnych technologii. Całość finansowana jest z europejskiego instrumentu SAFE. To krok w stronę modernizacji rumuńskich sił zbrojnych w obliczu współczesnych zagrożeń.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Podczas kongresu wodnego w Bydgoszczy eksperci ostrzegają przed skutkami betonozy w Polsce. Betonowanie miast i działek pogłębia problem suszy, a kluczowe jest zatrzymywanie wody w krajobrazie. Bydgoszcz staje się wzorem, budując zbiorniki retencyjne, które pomagają gromadzić deszczówkę. Prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz podkreśla, że gospodarka wodna zaczyna się na naszych działkach. Eksperci apelują o działania na wszystkich szczeblach, od państwa po każdego z nas, aby oszczędzać wodę i przeciwdziałać zmianom klimatu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie prognozowana temperatura to 21 stopni, z wiatrem wschodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Bydgoszczy termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 4 metry na sekundę. Dziś zbliżające się lato pokazuje swoją silniejszą stronę. Gorąco nie zostawia złudzeń.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Po wakacyjnej przerwie, która zakończy się na początku września, Asia Sokalska i jej mąż Hubert staną przed trudnymi decyzjami. Sprzedaż domu przy Zacisznej może zmusić ich do przeprowadzki, co otworzy drzwi do nowych problemów. Daniel, ojciec Emila, nie przestaje manipulować sytuacją, próbując odzyskać syna. Jego wpływ na Emila rośnie, co budzi niepokój Asi. W tle pojawia się także Lucyna Zwierzchowska, która sprytnie manipuluje całą rodziną. Czy Asia i Hubert znajdą sposób, by ochronić swoją rodzinę przed nadchodzącymi wyzwaniami? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia.
2: Dziedzictwo wkracza w nowy, emocjonujący etap. Już w sobotę, 6 czerwca, o 16:05 na TVP1 zobaczymy 940 odcinek tej tureckiej telenoweli. Kansel, pod presją szantażu bezwzględnego przestępcy, planuje porwanie Nany i małego Jusufa. Bohaterowie, nieświadomi zagrożenia, mogą wpaść w zastawioną pułapkę. Po śmierci Yamana ich życie stało się dramatyczną walką o przetrwanie. Trucizna, dawny wróg, nie ustaje w dążeniu do ich zlikwidowania. Kansel, zastraszona ujawnieniem swoich sekretów, staje się kluczową postacią w tej niebezpiecznej grze. Dla tych, którzy przegapią emisję, powtórki i archiwalne odcinki dostępne, są w serwisie TVP VOD.
1: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach powróci kontrowersyjny Dominik Walat. Sprawca tragicznego wypadku, w którym ucierpieli Zduńscy, ponownie pojawi się w Grabinie. Choć sąd skazał go na 2 lata więzienia w zawieszeniu i zakaz prowadzenia pojazdów, Walat znów złamie zasady. Tym razem zamiast kłada pojawi się w sportowym aucie, co może przysporzyć mu kolejnych problemów z prawem. Czy w końcu trafi za kratki? Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Aktorzy, w tym Bartosz Surówka, zapowiadają powrót w nowych odsłonach, co dodatkowo podgrzewa atmosferę.
2: Na Wspólnej wkracza na nowe tory emocji w odcinku 4227, który zostanie wyemitowany 11 czerwca o 20:15 na TVN. Dominik Zduński, znany z intryg, posunie się do szantażu, by zdobyć Olę. Grozi, że zniszczy jej karierę, jeśli nie spędzi z nim nocy. Ola, zmagająca się z dramatycznymi wydarzeniami po operacji męża, Mariusza, staje przed trudnym wyborem. Choć Zduński próbuje ją zastraszyć, Ola nie zamierza poświęcać swojego małżeństwa dla nieuczciwego biznesmena. W finale odcinka odwiedzi go w hotelu, ale nie po to, by spełnić jego żądania. Zduński przekona się, że nie ma szans na dalszą współpracę z prawniczką.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 408 odcinek. Imena nie cofnie się przed niczym, by ukryć prawdę. Nawet jeśli oznacza to groźby wobec lekarza. W rezydencji narasta napięcie, gdy mieszkańcy rozważają przeprowadzkę do stolicy. Manuel kończy swoje małżeństwo, co prowadzi Jimenę do podejrzeń o romans z Blanką Palomar. Maria odkrywa torbę pełną pieniędzy, a Virtudes z trudem znosi pracę w posiadłości. Lorenzo szantażuje Pelaja, żądając udziału w zyskach z handlu bronią. Odcinek zostanie wyemitowany 10 czerwca o 15:05 na TVP2. To kolejna okazja, by śledzić losy mieszkańców tej tajemniczej posiadłości. Pierwsza miłość wkracza w emocjonującą fazę. W najnowszym, 4232 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca, sytuacja w Wadlewie staje się coraz bardziej napięta. Zniknięcie Karoliny Kazanowej wciąż pozostaje zagadką, a niespodziewane wydarzenia rzucają nowe światło na sprawę. Miron, niepełnosprawny syn Zenka, staje się kluczową postacią, gdy jego dziwne zachowanie wzbudza podejrzenia. W odcinku 4232 Miron atakuje Seweryna, co tylko podsyca atmosferę niepewności. Zenek, przyciśnięty do muru, wyjawia Róży prawdę o tragicznej nocy, co może być przełomem w śledztwie. Odpowiedzi na nurtujące pytania już wkrótce zszokują całe Wadlewo. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:00 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go.
1: Złoty Chłopak wkracza w emocjonujący 309 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 10 czerwca, o godzinie 14:00 na TVP1. Suna staje przed dramatycznym wyborem i szuka wsparcia u siostry, co prowadzi do burzliwych wydarzeń w rezydencji. Abidin, zdeterminowany, by ratować swoje dziecko, planuje porwanie Suny. Tymczasem Ferit otrzymuje udziały w firmie, co może zmienić jego życie zawodowe. W rezydencji dochodzi do tragicznego wypadku, gdy Aysen spada ze schodów po kłótni z Suną. Serial, pełen intryg i emocji, przyciąga przed ekrany rzesze widzów, którzy z niecierpliwością czekają na kolejne zwroty akcji. Złoty Chłopak to opowieść o miłości, rodzinnych sekretach i walce o niezależność.
2: W serialu Barwy Szczęścia nadchodzą emocjonujące zmiany. Po wakacyjnej przerwie Agata, grana przez Natalię Zambrzycką, i Ignacy, którego wciela się Olaf Staszkiewicz, prowadzą się do nowego mieszkania. Niestety, radość z nowego lokum szybko przyćmią problemy finansowe i konflikty związane z jego urządzaniem. Te trudności mogą doprowadzić do poważnego kryzysu w ich związku, a nawet do rozstania. Agata może zdecydować się na rozpoczęcie nowego życia z dala od kraju. W jesiennych odcinkach widzowie będą świadkami, jak bohaterka zmierzy się z wyzwaniami i czy zdecyduje się na samotną podróż do egzotycznych miejsc. Czy Ignacy do niej dołączy, czy też ich drogi się rozejdą? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 21 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą także 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1009 hektopaskali. Dzisiejsza aura aż prosi się o letnią sukienkę lub przewiewne szorty.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W Fukushimie doszło do ataku niedźwiedzia, który ranił 4 osoby. Zwierzę zaatakowało najpierw pracowników stalowni, a następnie uciekło do dzielnicy mieszkalnej, gdzie zaatakowało kolejne 2 osoby. Wszystkie ofiary trafiły do szpitala i są przytomne. Niedźwiedź nadal jest na wolności, a władze rozważają ogłoszenie stanu wyjątkowego, co umożliwiłoby jego zastrzelenie. Szkoły w mieście odwołały zajęcia, a mieszkańcy są proszeni o pozostanie w domach.
2: Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, uderzając w Kijów, Dnipro i Charków. W Kijowie zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. W wyniku ataków płonęły budynki mieszkalne, a wielu mieszkańców schroniło się w metrze. Polska poderwała myśliwce, jednak nasza przestrzeń powietrzna nie została naruszona.
1: W nocy z poniedziałku na wtorek południe Włoch nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,2. Epicentrum znajdowało się w Morzu Tyreńskim, niedaleko Kalabrii. Wstrząsy były odczuwalne w wielu regionach, jednak nie zgłoszono żadnych zniszczeń ani osób poszkodowanych. Włoska obrona cywilna monitoruje sytuację, ale nie ma potrzeby interwencji ratunkowej.
2: Dodanie łyżeczki kakao do porannej kawy może przedłużyć jej pobudzające działanie. Kakao zawiera teobrominę, która działa łagodniej i dłużej niż kofeina, wspierając koncentrację bez nagłych spadków energii. Dzięki temu prostemu trikowi możemy cieszyć się lepszą koncentracją i energią przez wiele godzin. To mała zmiana, która może przynieść zaskakujące korzyści.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Zbliżają się wakacje, a to idealny czas na zadbanie o stopy. Przesuszony naskórek na piętach można łatwo zmiękczyć, mocząc stopy w ciepłej wodzie z dodatkiem octu jabłkowego. Wystarczy 15 minut, by zrogowaciała skóra ustąpiła miejsca gładkiej powierzchni. Regularne stosowanie tej metody pomoże utrzymać stopy w doskonałej kondycji przez całe lato.
2: Najnowsze badania obalają mit, że kolację należy jeść przed 18. Kluczowe jest, by ostatni posiłek spożyć około 3 godzin przed snem, co pozwala na lepsze trawienie i regenerację organizmu. Ważne jest również, by wieczorny posiłek był lekkostrawny i niezbyt obfity. Dzięki temu można uniknąć problemów z zasypianiem i nocnego dyskomfortu. 17-latek z Oleśnicy został aresztowany za oszustwo metodą na policjanta, w wyniku którego 83-letnia mieszkanka Inowrocławia straciła 50 tysięcy złotych. Dzięki szybkiej interwencji policji cała kwota została odzyskana. Nastolatek trafił do aresztu na 2 miesiące, a za przestępstwo grozi mu do 8 lat więzienia. Policja nadal poszukuje drugiego sprawcy, który zdołał uciec. W Świerklańcu doszło do poważnego wypadku, w którym 17-letnia dziewczyna została potrącona na przejściu dla pieszych przez samochód. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu, a policja opublikowała nagranie jako przestrogę. Funkcjonariusze przypominają, że nieudzielenie pomocy poszkodowanym jest przestępstwem, za które grozi do 3 lat więzienia. Policja apeluje o odpowiedzialne zachowanie na drodze i reagowanie w sytuacjach zagrożenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Psycholodzy coraz częściej podkreślają znaczenie wieczornej autorefleksji jako kluczowego elementu dojrzałości emocjonalnej. Zamiast sięgać po telefon czy serial, warto poświęcić chwilę na przemyślenie minionego dnia. Taki nawyk pomaga uporządkować emocje, co przekłada się na lepszy sen i większą odporność na stres. Badania pokazują, że osoby praktykujące tę metodę lepiej radzą sobie w relacjach i szybciej odzyskują równowagę po trudnych sytuacjach. Imię Pelagia, choć ma greckie korzenie i bogatą historię, pozostaje rzadkością w Polsce. W 2025 roku nadano je zaledwie 4 dziewczynkom. Mimo że wiele tradycyjnych imion wraca do łask, Pelagia nie zdobywa popularności. Symbolizujące morze i wolność, imię to może wkrótce całkowicie zniknąć z użycia. Węgry przeżywają prawdziwy renesans jako atrakcyjny kierunek turystyczny. Kraj ten oferuje nowoczesną infrastrukturę, luksusowe hotele wellness oraz wyrafinowaną kuchnię i wina, które mogą konkurować z najlepszymi europejskimi destynacjami. Balaton, znany z dzieciństwa wielu Polaków, teraz zachwyca nowoczesnością i pięknymi widokami. Warto również odwiedzić Egerszalu z jego niezwykłą górą solną oraz historyczne miasto Eger, słynące z wina Egri Bikaver. Dywany znów zyskują na popularności, ale ich utrzymanie w czystości bywa wyzwaniem. Prosty domowy sposób pozwala na szybkie odświeżenie dywanu bez użycia specjalistycznego sprzętu. Wystarczy zmieszać wodę z sodą oczyszczoną i olejkiem eterycznym, by w 30 minut przywrócić dywanowi miękkość i piękny zapach. Dzięki temu trikowi wnętrza stają się bardziej przytulne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Czereśnie, symbol lata, często kryją w sobie nieprzyjemną niespodziankę w postaci robaków. Na szczęście istnieje prosty sposób, by sprawdzić ich obecność. Wystarczy zanurzyć owoce w roztworze wody z solą na kilkanaście minut. Jeśli w czereśniach są larwy, wypłyną na powierzchnię, a po opłukaniu owoców można cieszyć się ich smakiem bez obaw.
1: Diolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, wciąż zachwyca swoim stylem i elegancją. Ostatnio odwiedziła atelier znanego projektanta Łukasza Jemioła, gdzie przymierzała wiosenne kreacje. Nie wyszła z pustymi rękami, zabierając ze sobą kilka toreb z ubraniami oraz bukiet białych kwiatów. To prawdopodobnie prezent na jej nadchodzące urodziny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1008 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Dzisiejszy dzień zachęca do odpoczynku na leżaku z muzyką w tle.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie celebrytów znowu gorąco. Krzysztof Gojdź, znany lekarz celebryta, znalazł się w centrum burzy medialnej. Jego były partner, Marcin Roznowski, opublikował emocjonalne oświadczenie, w którym zarzuca Gojdźowi manipulacje i kłamstwa. Roznowski twierdzi, że posiada dowody na rzekome znęcanie się i zapowiada, że prawda wyjdzie na jaw w sądzie już 30 lipca. Czyżbyśmy mieli do czynienia z dramatem godnym najlepszych telenowel? Czas pokaże.
2: Sebastian Fabiański znowu zaskakuje. Tym razem na festiwalu w Opolu, gdzie zaśpiewa z młodą wokalistką Darią. Aktor twierdzi, że najbardziej pociągają go kobiety, które nie są idealne. Jego nowa piosenka ma być hołdem dla naturalności i codzienności, choć sam nie chce, by stała się hymnem. Cóż, może to nowa definicja piękna.
1: 18. sezon Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, zakończył się triumfem Gamu Fala i Hanny Żudziewicz, którzy wytańczyli sobie kryształową kulę. Gamoł, początkowo mało znany, zyskał serca widzów i jurorów, stając się niespodziewanym faworytem. Czyżbyśmy mieli nową taneczną parę marzeń? Ich występy wciąż biją rekordy popularności w sieci, a fani z niecierpliwością czekają na ich powrót na parkiet. Czyżby szykowało się jeszcze jedno tango?
2: Sztuczna inteligencja wkracza na scenę muzyczną z przytupem, a kontrowersje rosną jak grzyby po deszczu. Po tym, jak Ozzy Osbourne ma przemówić do fanów jako awatar, Republika chciała wskrzesić głos Grzegorza Ciechowskiego, by dokończyć niedokończone utwory. Jednak wdowa po artyście powiedziała stanowcze nie, zamykając temat. Wygląda na to, że nawet sztuczna inteligencja nie jest w stanie przełamać granic praw autorskich i rodzinnych sporów.
1: Opole, czyli nasz narodowy teatr muzycznych absurdów, znów otwiera swoje podwoje. Już jutro startuje kolejna edycja festiwalu, który od ponad 6 dekad dostarcza nam niezapomnianych wrażeń. Kto nie pamięta Grzegorza Markowskiego bez koszulki, czy Michała Wiśniewskiego z odkrytym brzuchem i makijażem? To właśnie tutaj rodzą się legendy, a kontrowersje i skandale są na porządku dziennym. Ciekawe, co tym razem zaserwują nam gwiazdy na opolskiej scenie? Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz mogą być dumni z córki, Kaliny, która już w wieku 17 lat podbija scenę. Dziewczyna, jak się okazuje, nie tylko odziedziczyła urodę po mamie, ale i talent po rodzicach. Kalina, mimo że nie miała taryfy ulgowej, przeszła przez wszystkie castingi do musicalu Metro, co z pewnością jest powodem do dumy. Ciekawe, czy w przyszłości również będzie wzbudzać takie kontrowersje jak jej rodzice, których związek od lat przyciąga uwagę.
2: Sandra Kubicka, znana z zamiłowania do luksusu, zamieniła swój dom z ogrodem na mieszkanie z tarasem w Warszawie. Po rozstaniu z Aleksandrem Milwiwem Baronem, modelka postanowiła zacząć życie na nowo w stolicy. Jej nowy taras, pełen zieleni i wygodnych mebli, stał się prawdziwą perełką, którą chętnie chwali się w mediach społecznościowych. Fani są zachwyceni, a Sandra z uśmiechem podkreśla, że nikt jej z domu nie wyrzucił. To była jej decyzja, by zacząć wszystko od nowa.
1: Susan Boyle, niegdyś skromna gwiazda z brytyjskiego Mam Talent, przeszła metamorfozę, która zszokowała świat. Platynowy blond, modna fryzura i stylizacje rodem z Hollywood sprawiły, że internet oszalał. Fani przecierają oczy ze zdumienia, a niektórzy twierdzą, że nowa Susan przypomina żonę mafiosa. Mimo luksusowego wyglądu Boyle nadal mieszka w swoim rodzinnym domu, choć coraz częściej pojawia się na prestiżowych wydarzeniach. Mystic Festival 2026 już za chwilę, a na scenie głównej w Gdańsku pojawi się Megadeth. To nie byle jaki koncert, bo zespół Dave'a Mustaine'a szykuje się do muzycznej emerytury. Ich ostatni album, który zadebiutował na szczycie amerykańskiej listy przebojów, zawiera niespodziankę. Cover Metallica. Megadeth zagra w czwartek, 4 czerwca, o godzinie 23, zamykając ten dzień festiwalu. To będzie pożegnanie, które na pewno zapadnie w pamięć. Iron Maiden, legendarni tytani metalu, w końcu dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Cóż za ironia, że ceremonia odbędzie się 14 listopada, kiedy zespół będzie akurat w trasie koncertowej w Australii. Wygląda na to, że organizatorzy będą musieli obejść się smakiem, bo Maideni nie zamierzają zmieniać swoich planów. Tymczasem w Sofii ponad 30 tysięcy fanów bawiło się na ich koncercie, a prezydent Bułgarii, Iliana Jotowa, nie kryła zachwytu nad skromnością muzyków. Artur Gadowski, dawny buntownik z długimi włosami i skórzaną kurtką, dziś prezentuje się w bardziej eleganckim stylu, ale nadal z rockowym zacięciem. Choć lata 90. były jego złotym okresem z zespołem Ira, Gadowski nie zwalnia tempa i wciąż zaskakuje fanów nowymi projektami. Jego charyzma i niepowtarzalny głos sprawiają, że koncerty są niezapomniane, a on sam pozostaje ikoną polskiego rocka. Ciekawe, czy jego dzieci też będą miały taką rockową duszę jak tata?
2: Queen, zespół, który w latach 80. nie tylko grał muzykę, ale wręcz tworzył historię. Po spektakularnym występie na Live Aid w 1985 roku, który do dziś uznawany jest za najlepszy w dziejach, Freddie Mercury i spółka nie zwalniali tempa. Już rok później wydali album A Kind of Magic, który mimo mieszanych recenzji krytyków z miejsca stał się hitem, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. A wszystko to w ramach trasy Magic Tour, podczas której Freddie po raz ostatni wystąpił z zespołem. Cóż, magia Queen nie znała granic.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 21 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 23 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1008 hektopaskali. Dziś zbliżające się lato pokazuje swoją silniejszą stronę. Gorąco nie zostawia złudzeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Wydziale Komunikacji w Grodzisku Mazowieckim mieszkańcy czekają w kolejkach nawet do 6 godzin. Powodem są problemy z rejestracją pojazdów i brak wolnych terminów na wizyty. Władze powiatu planują zmiany, w tym zatrudnienie dodatkowych pracowników i wcześniejsze godziny otwarcia urzędu. Mimo to mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ kolejki na razie się nie skracają.
2: W Warszawie otwarto nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na Białołęce przy ulicy Kopilników 13. Obiekt działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 20 oraz w soboty od 9 do 17. Przeok przyjmuje odpady z gospodarstw domowych, takie jak zużyte tekstylia, odpady poremontowe czy przeterminowane leki. Nie można tam jednak oddawać m.in. paliw czy paneli fotowoltaicznych. Na warszawskim Gocławiu złowiono gigantycznego suma z jeziorka Balaton, co wywołało burzę w internecie. Ryba mierząca 173 cm została złowiona w okresie ochronnym, co budzi kontrowersje prawne i etyczne. Mieszkańcy Gocławia są oburzeni, ponieważ sum był lokalną atrakcją. Dodatkowo nagranie pokazuje, że ryba została żywcem wrzucona do bagażnika, co wzbudziło skrajne emocje. W centrum Szczecina pojawiła się nowa instalacja artystyczna w postaci lustrzanego sześcianu, zaprojektowana przez grupę architektoniczną Domino. Niestety, mieszkańcy mają trudności z jej odnalezieniem, ponieważ znajduje się na zamkniętym dziedzińcu w kwartale 36. Mimo to obiekt przyciąga uwagę swoją nowoczesną formą i dynamicznym charakterem. Dodatkowo, w tej samej okolicy powstał ogród społeczny, który jest częścią szerszego planu rewitalizacji miasta.
0: Słuchacie Radia Super Express. W miejscowości Łobez w Zachodniopomorskim odkryto ciało 30-letniego Piotra D. w budynku znanym jako Wesoły Domek. Ciało miało liczne obrażenia, a prokuratura bada sprawę pod kątem morderstwa, choć nie wyklucza innych scenariuszy. Mieszkańcy spekulują, że śmierć Piotra D. może być powiązana z zaginięciem Beaty Klimek. Jednak to tylko niepotwierdzone teorie. Śledztwo trwa, a kluczowe będą wyniki sekcji zwłok.
2: W poniedziałek wieczorem grupa poszukiwawczo-ratownicza OSP Gościerac poinformowała o śmierci druhny Eweliny. Wiadomość ta wywołała falę poruszających pożegnań i wspomnień w internecie. Ewelina była cenioną ratowniczką i osobą pełną ciepła oraz optymizmu. Rodzinie i bliskim składane są wyrazy współczucia i wsparcia. W czwartek, 4 czerwca, Białystok stanie się miejscem licznych procesji z okazji Bożego Ciała. Główne obchody, prowadzone przez metropolitę arcybiskupa Józefa Gustka, rozpoczną się o godzinie 10 przy archikatedrze. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia w centrum miasta oraz na wielu osiedlach. Wierni będą przemierzać ulice, co spowoduje czasowe blokady drogowe. W Jeleniej Górze doszło do poważnej awarii wodociągowej, która sparaliżowała miasto. Pęknięcie głównej rury przy ulicy Wolności spowodowało zalanie dróg i parkingów, co wywołało chaos komunikacyjny. Mieszkańcy zmagają się z brakiem wody, prądu i gazu, a służby ratunkowe intensywnie pracują nad usunięciem skutków awarii. Władze ostrzegają przed możliwymi dalszymi przerwami w dostawach mediów i apelują o omijanie zalanych rejonów.
0: Słuchacie Radia Super Express. W niedzielę nad jeziorem Balaton doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. Młodsza aspirant Marta Eliasz, policjantka po służbie, wraz z dwoma plażowiczami uratowała tonącego mężczyznę. Utworzyli łańcuch życia i bezpiecznie wyciągnęli go na brzeg. Mężczyzna doznał nagłego skurczu mięśni, ale na szczęście nie wymagał resuscytacji. W Gorzowie Wielkopolskim policjant po służbie uratował życie 75-letniej kobiety. Do zdarzenia doszło 31 maja na ulicy Matejki, gdzie funkcjonariusz zauważył nieprzytomną kobietę i natychmiast rozpoczął resuscytację. Dzięki jego szybkiej reakcji i nieprzerwanej akcji ratunkowej, medycy po przyjeździe zdołali przywrócić kobiecie krążenie. Lekarze podkreślają, że profesjonalne działanie policjanta było kluczowe. Pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych wyrazili obawy dotyczące planowanych zmian w organizacji pracy i możliwych redukcji etatów. Związki zawodowe ostrzegają, że

0: wandalizmie. Mężczyzna został powstrzymany przez policjanta z Koszalina, który wracał do domu po służbie. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza udało się uniknąć tragedii na drodze. 59-latek trafił do aresztu i czekają go surowe konsekwencje prawne.
1: Posłanka Koalicji Obywatelskiej, Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, została mamą. Jej syn przyszedł na świat 25 maja. W mediach społecznościowych podzieliła się zdjęciem z mężem i noworodkiem, podkreślając, że to był najpiękniejszy dzień matki i dzień dziecka.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice. Czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Piotr Stokowiec, były trener Pogoni Grodzisk Mazowiecki, zakończył pracę w klubie po jednym sezonie z własnej inicjatywy. W rozmowie z TVP Sport ujawnił, że otrzymał oferty z zagranicy, choć nie były to topowe ligi, a rozmowy prowadził m.in. na Łotwie i Litwie. Stokowiec podkreśla, że polskim trenerom wciąż trudno przebić się na międzynarodowych rynkach, choć nie brakuje im wiedzy i doświadczenia. Media spekulują również o jego możliwym powrocie do Polonii Warszawa. Robert Dobrzycki, właściciel Widzewa Łódź, planuje objąć funkcję prezesa klubu, co oznacza jego większe zaangażowanie w działalność zespołu. Mimo presji związanej z groźbą spadku, Dobrzycki nie żałuje swoich inwestycji, traktując Widzew jako długoterminowy projekt. Biznesmen podkreśla, że klub musi się ustabilizować finansowo i osiągać lepsze wyniki sportowe. Trener Aleksander Wukowicz pozostaje na stanowisku, a celem na kolejny sezon jest poprawa gry i wyników.
0: Na stadionie we Wrocławiu odbył się emocjonujący mecz towarzyski Polska-Ukraina, który przyciągnął tłumy kibiców. Trybuny mieniły się biało-czerwonymi barwami, a doping nie ustawał przez całe 90 minut. Choć wynik nie był najważniejszy, fani podkreślali zaangażowanie i dobrą grę polskiej drużyny. Nasi fotoreporterzy uchwycili te niezwykłe chwile, a galeria zdjęć z trybun jest już dostępna.
1: Emmanuel Olisadebe niespodziewanie pojawił się na konferencji prasowej selekcjonera Jana Urbana przed meczem Polska-Nigeria. Były gwiazdor reprezentacji Polski zadał Urbanowi pytanie o możliwość gry w ataku obok Roberta Lewandowskiego. Po konferencji Olisadebe stwierdził w wywiadzie, że strzeliłby więcej goli niż Lewandowski, gdyby mieli okazję grać razem. Tymczasem Jan Urban skomentował ostatnią porażkę z Ukrainą, zwracając uwagę na błędy sędziego.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 0-2 we Wrocławiu, co wywołało burzę po meczu. Ukraińskie media ostro skrytykowały polskich kibiców za wygwizdywanie hymnu i symboli narodowych Ukrainy. Dziennikarze zarzucili Polakom kruche i wrażliwe ego. Mimo porażki mecz miał symboliczny wymiar, gdyż piłkarze i kibice oddali hołd zmarłemu Jackowi Magierze. Podczas meczu Polska-Ukraina, który odbył się we Wrocławiu, polscy kibice wykazali się wzorowym zachowaniem, mimo wcześniejszych obaw o napięcia na trybunach. Spotkanie zakończyło się porażką Polski 0-2, a nasi piłkarze mieli trudności ze stworzeniem sytuacji bramkowych. Kontrowersje wzbudziła decyzja sędziego o nieprzyznaniu rzutu karnego po faulu na Tomaszu Kędziorze. Mimo to atmosfera na stadionie była spokojna, a kibice obu drużyn wspólnie dopingowali swoje zespoły. Robert Lewandowski rozpoczął mecz Polska-Ukraina w pierwszym składzie, ale po pierwszej połowie został zmieniony przez Mateusza Żukowskiego. Polska przegrała towarzyskie spotkanie 0-2, co wywołało falę krytyki. Lewandowski, zazwyczaj stonowany, tym razem otwarcie skrytykował grę ofensywną drużyny, podkreślając brak stwarzanych okazji. Zauważył również, że błędy w obronie ułatwiły Ukrainie zdobycie bramek. Świat sportów walki opłakuje śmierć Jaya Silvy, amerykańskiego zawodnika MMA, który zmarł w wieku 45 lat. Silva był znany z występów w KSW i Fame MMA, a jego rywalem w oktagonie był m.in. Mariusz Pudzianowski. Pudzianowski pożegnał swojego dawnego przeciwnika wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych. Jay Silva pozostanie w pamięci fanów jako profesjonalny sportowiec i człowiek pełen pozytywnej energii.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express. Na turnieju Roland Garros doszło do skandalu. Paragwajski tenisista Adolfo Daniel Vallejo został ukarany grzywną w wysokości 65 tysięcy euro za seksistowskie uwagi skierowane do sędzi Anny Carvalho. Incydent miał miejsce po przegranym meczu drugiej rundy z Francuzem Moise Kouame. Dyrektorka turnieju Amélie Mauresmo podkreśliła, że takie zachowanie jest nieakceptowalne. Hubert Hurkacz ponownie znalazł się w centrum uwagi, tym razem z powodu domniemanego związku z 21-letnią Hanią Walicką. Zdjęcie pary, które pojawiło się na Instagramie, wywołało spore zamieszanie wśród internautów. Choć oboje nie potwierdzili oficjalnie relacji, Walicka była widywana na turniejach, co podsyca spekulacje. Tymczasem Hurkacz przeżywa trudne chwile na korcie, przegrywając z Francesem Tiafoe w drugiej rundzie Rolanda Garrosa.
1: Maja Chwalińska z Dąbrowy Górniczej zaskakuje na Roland Garros, docierając do ćwierćfinału. Wcześniej pokonała m.in. Zheng Qinwen i Elise Mertens. To ogromny sukces, zwłaszcza, że Chwalińska zmagała się z depresją. W środę zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską.
0: Podczas meczu Polska-Ukraina we Wrocławiu polscy kibice zachowali się wzorowo, mimo wcześniejszych obaw o możliwe napięcia na trybunach. Służby były w pełnej gotowości, ale nie doszło do żadnych incydentów. Niestety, na boisku Polska drużyna przegrała z Ukrainą 0-2, co było kolejnym rozczarowaniem dla fanów.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski kończy swoją przygodę z FC Barceloną 30 czerwca i stanie się wolnym agentem. Turecki klub Fenerbahçe wyraził zainteresowanie pozyskaniem polskiego napastnika, a sam Lewandowski rozważa tę ofertę. Klub ze Stambułu oferuje mu 2-letni kontrakt z możliwością gry w Lidze Mistrzów. Eksperci wskazują, że Lewandowski może również rozważać oferty z Lig w Arabii Saudyjskiej i Stanach Zjednoczonych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Wysoka temperatura dyktuje rytm. Dziś mniej znaczy lepiej.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Po wakacyjnej przerwie, która zakończy się na początku września, Asia Sokalska i jej mąż Hubert staną przed trudnymi decyzjami. Sprzedaż domu przy Zacisznej może zmusić ich do przeprowadzki, co otworzy drzwi do nowych problemów. Daniel, ojciec Emila, nie przestaje manipulować sytuacją, próbując odzyskać syna. Jego wpływ na Emila rośnie, co budzi niepokój Asi. W tle pojawia się także Lucyna Zwierzchowska, która sprytnie manipuluje całą rodziną. Czy Asia i Hubert znajdą sposób, by ochronić swoją rodzinę przed nadchodzącymi wyzwaniami? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia.
2: W 938 odcinku serialu Dziedzictwo Poyraz postanawia napisać list miłosny do Nany, wyrażając w nim swoje najgłębsze uczucia. Choć list jest pełen emocji, Poyraz w ostatniej chwili rezygnuje z jego wręczenia. Powodem jest nagła niepewność, czy jego słowa rzeczywiście oddają prawdę. W tym samym odcinku dochodzi do niespodziewanego spotkania Poyraza i Nany w kuchni, gdzie Nana próbuje skłonić go do otwarcia się. Mimo że Poyraz zachowuje kamienną twarz, doskonale rozumie intencje Nany. Ostatecznie decyduje się jeszcze raz przemyśleć swoje uczucia, zanim podejmie ostateczny krok. Dziedzictwo wkracza w nowy, emocjonujący etap. Już w sobotę, 6 czerwca, o 16:05 na TVP1 zobaczymy 940 odcinek tej tureckiej telenoweli. Kansel, pod presją szantażu bezwzględnego przestępcy, planuje porwanie Nany i małego Jusufa. Bohaterowie, nieświadomi zagrożenia, mogą wpaść w zastawioną pułapkę. Po śmierci Yamana ich życie stało się dramatyczną walką o przetrwanie. Trucizna, dawny wróg, nie ustaje w dążeniu do ich zlikwidowania. Kansel, zastraszona ujawnieniem swoich sekretów, staje się kluczową postacią w tej niebezpiecznej grze. Dla tych, którzy przegapią emisję, powtórki i archiwalne odcinki dostępne, są w serwisie TVP VOD. M jak miłość powraca po wakacjach z nowymi emocjami. W centrum uwagi znajdą się Hania i Franek, którzy już wcześniej złapali świetny kontakt. Przybrany syn Lisieckich i córka Natalki coraz częściej będą się spotykać w siedlisku Lisieckich. Franek, który zostanie oficjalnie synem Doroty i Bartka, na stałe zamieszka w Grabinie. Czy młodych połączy coś więcej niż przyjaźń? Zdjęcia z planu sugerują, że ich relacja może się rozwijać. Czy Hania i Franek staną się parą? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót po wakacjach. W nowym sezonie, który startuje 7 września, widzowie zobaczą dramatyczne zmiany w życiu Marysi. Jej małżeństwo z Arturem Rogowskim nie przetrwa zdrady, a Marysia pogrąży się w rozpaczy. Jednak na horyzoncie pojawi się nowa postać, Jerzy Wielicki, grany przez Marcina Kwaśnego. To on ma przynieść Marysi nowe szczęście i pomóc zapomnieć o bolesnej przeszłości. Jerzy, młodszy mężczyzna, prowadzi świeżość i nadzieję do jej życia. Odcinki z jego udziałem pojawią się późną jesienią, a jego obecność z pewnością namiesza w fabule. Czekają nas wielkie emocje i niespodziewane zwroty akcji. Na wspólnej wkracza na nowe tory emocji w odcinku 4227, który zostanie wyemitowany 11 czerwca o 20:15 na TVN. Dominik Zduński, znany z intryg, posunie się do szantażu, by zdobyć Olę. Grozi, że zniszczy jej karierę, jeśli nie spędzi z nim nocy. Ola, zmagająca się z dramatycznymi wydarzeniami po operacji męża, Mariusza, staje przed trudnym wyborem. Choć Zduński próbuje ją zastraszyć, Ola nie zamierza poświęcać swojego małżeństwa dla nieuczciwego biznesmena. W finale odcinka odwiedzi go w hotelu, ale nie po to, by spełnić jego żądania. Zduński przekona się, że nie ma szans na dalszą współpracę z prawniczką. Panna Młoda w 114 odcinku przynosi dramatyczne chwile. Cichan, który dochodzi do siebie po postrzale, nagle dostaje wysokiej gorączki. Wszystko przez maść, do której Bejza dodała podejrzany środek. Kancer, mimo oskarżeń ze strony teściowej Mukkader, nie opuszcza ukochanego nawet na chwilę. W finale odcinka, by zbić gorączkę, Kancer i Cichan znajdą się razem pod prysznicem, co przyniesie widzom romantyczne chwile. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 4 czerwca, o 17:20 na TVP2. To emocjonująca walka o zdrowie i miłość, której nie można przegapić. M jak miłość wraca z emocjonującymi odcinkami tej jesieni. Paulina, grana przez Marię Wieczorek, mimo aresztowania swojego męża, nie zamierza zniknąć z życia Budzyńskich. Jej zazdrość o szczęście Magdy i Andrzeja może przynieść nowe kłopoty. Choć kiedyś była kochanką Andrzeja, teraz musi pogodzić się z jego oddaniem dla Magdy. Widzowie zastanawiają się, czy Paulina spróbuje ponownie uwieść prawnika. Jednak ich związek opiera się na silnych fundamentach, co czyni taki scenariusz mało prawdopodobnym. Paulina będzie musiała zmierzyć się z samotnością i frustracją, co może być impulsem do zmiany jej życia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi odcinkami. Kasia, zdesperowana lekarka, wciąż ukrywa przed Mariuszem, że biologicznym ojcem małej Zosi jest Jakub. Aby utrzymać tajemnicę, Kasia ulega szantażom Anki i Sowińskiego, a nawet decyduje się na romans z dyrektorem. Sowiński nie poprzestaje na intymnych spotkaniach i żąda od Kasi pomocy w zniszczeniu rodziny Chodakowskich. Tymczasem Aneta, znająca sekret Kasi, może w każdej chwili ujawnić prawdę. Czy Mariusz dowie się o zdradzie? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki po wakacjach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura 21 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Gdańsku zachmurzenie całkowite i temperatura 22 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. Dzisiejsze słońce dodaje energii. Czas na aktywności na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Polsce trwa gorąca debata na temat obronności. Rząd ogłosił wart 120 miliardów złotych maraton kontraktowy w ramach unijnego programu SAFE, co spotkało się z mieszanymi reakcjami. Generał Roman Polko skrytykował brak strategii obronnej, choć podkreślił, że szybkie podpisanie umów było konieczne, by polski przemysł zbrojeniowy mógł skorzystać z unijnych środków. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zainicjował kampanię, która zaowocowała umowami na dostawy sprzętu i amunicji. Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło Michała Drewnickiego swoim kandydatem na prezydenta Krakowa w nadchodzących wyborach. Drewnicki to doświadczony samorządowiec, obecnie pełniący funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Partia podkreśla jego zaangażowanie w sprawy lokalne oraz silne związki z miastem. Decyzja o jego nominacji zapadła jednogłośnie podczas posiedzenia Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Karol Nawrocki planuje odebrać prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu, order Orła Białego. Decyzja ta jest reakcją na nadanie przez Ukrainę jednej z jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA. Wołodymyr Petraniuk, dyrektor kijowskiego teatru Zwierciadło, uważa, że takie działania mogą jedynie zaostrzyć konflikty między Polską a Ukrainą. Podkreśla, że zwykli obywatele obu krajów nie chcą nowych sporów, a problem powinien być rozwiązany dyplomatycznie.
1: W niedzielę nad jeziorem Balaton doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. Młodsza aspirant Marta Eliasz, policjantka po służbie, wraz z dwoma plażowiczami uratowała tonącego mężczyznę. Utworzyli łańcuch życia i bezpiecznie wyciągnęli go na brzeg. Mężczyzna doznał nagłego skurczu mięśni, ale na szczęście nie wymagał resuscytacji.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych wyrazili obawy dotyczące planowanych zmian w organizacji pracy i możliwych redukcji etatów. Związki zawodowe ostrzegają, że oszczędności mogą wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Posłanka Paulina Matysiak skierowała do ministra infrastruktury pytania dotyczące tych planów oraz ich wpływu na bezpieczeństwo. W petycji poruszono także kwestie zaległych wynagrodzeń i postulat podwyżek dla pracowników.
2: Polskie i ukraińskie służby rozbiły międzynarodową grupę przestępczą, która oszukiwała Polaków na fałszywe platformy inwestycyjne. W maju na Ukrainie zlikwidowano 3 call center, a straty pokrzywdzonych szacuje się na co najmniej 80 milionów złotych. W ramach śledztwa zatrzymano 12 osób, a zabezpieczone mienie obejmuje luksusowe auta, zegarki i helikopter. Sprawa jest rozwojowa, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Ślimaki w ogrodzie to problem wielu ogrodników, ale jest na to naturalne rozwiązanie. Świerzbnica, efektowna bylina nie tylko ozdobi ogród, ale także skutecznie odstraszy te uciążliwe szkodniki. Dzięki zawartości związków fenolowych i saponin, świerzbnica działa drażniąco na ślimaki. Dodatkowo jest odporna na suszę, co czyni ją idealnym wyborem na trudne warunki. Na długi czerwcowy weekend 2026 roku pogoda zapowiada się dynamicznie. Już w Boże Ciało, 4 czerwca, Dolny Śląsk i Ziemia Lubuska będą najcieplejsze, z temperaturami sięgającymi 26 stopni Celsjusza. W piątek, 5 czerwca, deszczowy front przyniesie ochłodzenie, ale Podkarpacie i Lubelszczyzna utrzymają 24 stopnie. W niedzielę, 7 czerwca, Małopolska i Podkarpacie będą najcieplejsze, z temperaturą 24 stopni.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policjanci z Kielc zatrzymali 40-letniego mieszkańca Śląska, podejrzewanego o serię włamań do taksówek w mieście. Mężczyzna miał dokonać co najmniej 13 przestępstw w Kielcach, a także być powiązany z ponad 50 podobnymi przypadkami w całej Polsce. Straty taksówkarzy w Kielcach oszacowano na ponad 30 tysięcy złotych. Podejrzany trafił do aresztu, gdzie spędzi najbliższe 3 miesiące.
2: Policjanci z Łodzi zatrzymali 23-letniego mężczyznę na osiedlu Teofilów, który miał przy sobie narkotyki. W jego mieszkaniu znaleziono prawie 3 kg marihuany, haszyszu i 3 CMC. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego, któremu grozi do 10 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. W Starych Bielicach zatrzymano kierowcę z ponad 3 promilami alkoholu w organizmie. Mężczyzna został powstrzymany przez policjanta z Koszalina, który wracał do domu po służbie. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza udało się uniknąć tragedii na drodze. 59-latek trafił do aresztu i czekają go surowe konsekwencje prawne.
1: Posłanka Koalicji Obywatelskiej, Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, została mamą. Jej syn przyszedł na świat 25 maja. W mediach społecznościowych podzieliła się zdjęciem z mężem i noworodkiem, podkreślając, że to był najpiękniejszy dzień matki i dzień dziecka.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marta Nawrocka po roku pełnienia roli pierwszej damy cieszy się pozytywną oceną wśród Polaków. Według sondażu United Surveys niecałe 59% respondentów ocenia jej działalność pozytywnie, a ponad 18% nie ma wyrobionego zdania. Z kolei prezydent Karol Nawrocki uzyskał bardziej podzielone opinie z ponad 48% ocen pozytywnych i ponad 50% negatywnych. Wizerunek pierwszej damy wciąż się kształtuje, co może tłumaczyć wysoki odsetek niezdecydowanych.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1008 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Ciepłe czerwcowe dni najlepiej smakują z lemoniadą w ręce.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kotońska, znana babcia dziesięciolatka, rozpoczęła wakacje w wielkim stylu, prezentując się w obcisłym kombinezonie w kolorze czekolady. Jeszcze niedawno ważyła ponad 100 kg, a teraz jej metamorfoza wprawia fanów w osłupienie. Kombinezon podkreślił jej nową figurę, a sama Kotońska zdaje się czuć w nim jak ryba w wodzie, zwiedzając Wielką Brytanię. Pani nie szczędzą komplementów, porównując ją do 18-latki. Cóż, marzenia są po to, by je spełniać, a Kotońska zdaje się być tego żywym dowodem. Anna Mucha, znana z burzliwego związku z Kubą Wojewódzkim, zaskakuje wyznaniem, że to ona uwiodła starszego o 17 lat gwiazdora. Aktorka podkreśla, że mimo różnicy wieku, oboje byli dorosłymi ludźmi, a ich związek trwał 5 lat. Mucha wspomina, że dzieliła z Wojewódzkim nie tylko łazienkę, ale i życie, choć teraz jej wspomnienia o nim nie pasują do obecnego wizerunku. Cóż, czas płynie, a wspomnienia bywają bardziej kolorowe niż rzeczywistość. Madonna znowu zaskakuje. Królowa popu, znana z łamania tabu, opublikowała na Instagramie odważne wideo z łazienki, świętując miesiąc dumy. W jedwabnej sukience i zmysłowych rękawiczkach niemalże wywołała skandal, gdy musiała zasłonić wyskakującą pierś. A to wszystko w ramach promocji nowego albumu Confessions 2, którego premiera już w lipcu. Warszawska Parada Równości zapowiada się jeszcze bardziej kolorowo, bo Warner Music Poland planuje huczne świętowanie z Madonną na czele.
0: Świat show biznesu wstrząśnięty. Owen Rhys Davies, gwiazdor kultowych seriali, zmarł nagle w wieku zaledwie 44 lat. Rodzina aktora, pogrążona w żałobie, przekazała, że okoliczności jego śmierci pozostają tajemnicą. Davies, znany z roli agenta FBI w Twin Peaks The Return, pozostawił po sobie wiele pytań i jeszcze więcej złamanych serc. Cóż, życie potrafi zaskoczyć nawet największe gwiazdy.
2: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Opole znów w centrum uwagi. Festiwal, który od lat przyciąga tłumy, startuje już 4 czerwca. Na scenie pojawią się zarówno debiutanci, jak i gwiazdy, które znamy od lat. Wśród nich m.in. Doda, Justyna Steczkowska i legendarna formacja Lady Punk. A wszystko to pod czujnym okiem konferansjerów, którzy zadbają, by nikt nie zasnął przed telewizorem. Cóż, Opole jak zawsze zaskakuje. Ariana Grande znowu na topie. Jej najnowszy singiel, Hate That I Made You Love Me, szturmem zdobywa listy przebojów, a teledysk do niego nakręcony przez polskiego mistrza kamery Janusza Kamińskiego już podbija YouTube. Niestety, fani z Polski mogą tylko pomarzyć o koncercie, bo Ariana ominie nasz kraj podczas swojego światowego tournée. Ale nie ma co się martwić, bo już 31 lipca pojawi się jej nowa płyta Petal. Czekamy z niecierpliwością.
0: Jakub Józef Orliński, światowej sławy polski kontratenor, który zdobył uznanie nawet samej Riany, rozważa udział w Eurowizji. Choć nikt mu tego jeszcze nie zaproponował, artysta nie wyklucza, że mógłby reprezentować Polskę. Po sukcesie Alicji Szemplińskiej w Wiedniu, fani konkursu chętnie widzieliby go na eurowizyjnej scenie. Czas pokaże, czy polski śpiewak operowy znajdzie czas w swoim napiętym grafiku na ten muzyczny spektakl.
1: Ania Karwan znowu zaskakuje. Jej nowy utwór, Wiem, co było warto, to nie tylko muzyczna nowość, ale i manifest kobiecej siły. W teledysku, zamiast sztucznych scen, pojawiają się prawdziwe rozmowy z bliskimi kobietami, które przeszły przez życiowe zakręty. Ania dzieli się osobistą historią o rozstaniu, podkreślając, jak ważne jest słuchanie siebie i stawianie granic. Czyżby nowa ikona feminizmu?
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Maja Rutkowski, żona słynnego detektywa, postanowiła przypomnieć światu, że kiedyś była gwiazdą wybiegów. W Dniu Dziecka opublikowała archiwalne zdjęcia z czasów, gdy brylowała w świecie mody. Internauci nie szczędzą komplementów, porównując ją do wina, które z wiekiem staje się coraz lepsze. Ciekawe, czy Krzysztof Rutkowski też ma w zanadrzu jakieś tajemnicze zdjęcia z przeszłości. W przyszłym roku minie 200 lat od śmierci Ludwiga van Beethovena, a naukowcy wciąż próbują rozwikłać tajemnice jego życia. Najnowsze badania DNA sugerują, że kompozytor zmagał się z wirusowym zapaleniem wątroby typu B, a nie, jak wcześniej sądzono, zatruciem ołowiem. Okazuje się, że geniusz muzyki mógł mieć problemy z wątrobą, które pogarszał alkohol. A co z jego słynną głuchotą? Cóż, to pozostaje zagadką, której nawet współczesna nauka nie potrafi rozwikłać. Beethoven nawet po śmierci nie przestaje zaskakiwać. Amerykańska formacja Mastodon zaskakuje fanów premierowym utworem Your Ghost Again, który jest pierwszą zapowiedzią ich nowego albumu. To pierwszy krążek bez udziału zmarłego gitarzysty Brenta Hintza, co dodaje emocjonalnego ładunku całemu projektowi. Nowi członkowie zespołu, gitarzysta Nick Johnston i klawiszowiec João Nogueira, wnoszą świeże brzmienie. Mastodon już 6 czerwca wystąpi na Mystic Festiwalu w Gdańsku, a nowy album ma pojawić się jeszcze w tym roku.
0: Minęło już 9 lat od tragicznej śmierci Chrisa Cornella, a emocje wciąż są żywe. Kim Tae-il, gitarzysta Soundgarden, w swojej nadchodzącej autobiografii zdradza, że już przed koncertem w Detroit wyczuwał u Cornella dziwną energię. Niestety, nikt nie zdołał odczytać tych subtelnych sygnałów, a wieść o śmierci wokalisty dotarła do zespołu w najbardziej absurdalny sposób. Przez Facebooka. Książka Tae-ila, pełna refleksji i gorzkich przemyśleń, pojawi się na półkach 9 czerwca.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1008 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Temperatura balansuje na granicy komfortu. Lato bez wahania wkroczyło na scenę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na poważne utrudnienia w centrum miasta. Rozpoczęty remont torowiska w Alejach Jerozolimskich spowodował gigantyczne korki, szczególnie na trasie od mostu Poniatowskiego do Ronda Dmowskiego. Mieszkańcy jednak wykazują zrozumienie, podkreślając, że modernizacja była konieczna ze względu na zużycie infrastruktury. Prace mają zakończyć się na początku sierpnia, co pozwoli na szybszy i bezpieczniejszy przejazd tramwajów.
2: W Warszawie otwarto nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na Białołęce przy ulicy Kopiejników 13. Mieszkańcy mogą tam oddawać odpady komunalne, takie jak opakowania, opony czy zużyty sprzęt RTV i AGD. Punkt działa 6 dni w tygodniu, a szczegóły dotyczące mobilnych PSZOK-ów dostępne są na stronach miasta.
1: W Płocku, przy ulicy Rębielińskiego, doszło do dużego pożaru hali usługowo-magazynowej o powierzchni 8000 m2. Ogień wybuchł w poniedziałek wieczorem, a w akcji gaśniczej brało udział około 40 zastępów Straży Pożarnej. Sytuacja została opanowana, nikt nie ucierpiał, ale dogaszanie wciąż trwa. Ewakuowano mieszkańców pobliskiego bloku, a władze miasta zaapelowały o zamknięcie okien z powodu zadymienia.
2: Zbliża się długi weekend Bożego Ciała, który w tym roku przypada na 4 czerwca, dając aż 4 dni wolnego. Choć pogoda może być kapryśna, warto mieć plan awaryjny na deszczowe dni. W Polsce nie brakuje zadaszonych atrakcji, takich jak Suntago Wodny Świat, Afrykarium we Wrocławiu czy Kopalnia Soli w Wieliczce. Pamiętajmy o wcześniejszej rezerwacji biletów online, aby uniknąć kolejek.
1: Przed Sądem Okręgowym w Krakowie rozpoczął się proces Michała J., znanego jako Smok, oraz jego partnerki i dwóch innych mężczyzn. Grupa jest oskarżona o sprowadzanie do Polski dużych ilości narkotyków i udział w międzynarodowej przestępczości. Kluczowym dowodem w sprawie były dane z komunikatora Anom, który miał zapewniać anonimowość. Oskarżonym grozi nawet 20 lat więzienia. W najbliższą niedzielę, 7 czerwca, kierowcy wracający z długiego weekendu muszą przygotować się na duże korki na polskich drogach. Szczególnie trudna sytuacja spodziewana jest na Zakopiance, gdzie przejazd może zająć nawet do 6 godzin. Problemy wystąpią także na autostradzie A1, zwłaszcza w okolicach punktów poboru opłat. Warto rozważyć wyjazd wczesnym rankiem lub przesunięcie powrotu na poniedziałek, by uniknąć największych zatorów. W Krakowie odkryto szokującą historię 51-letniej Magdaleny K., która przez 30 lat była zamknięta w mieszkaniu przez własnych rodziców. Kobieta nie miała kontaktu ze światem zewnętrznym, nie posiadała dowodu osobistego ani nie była pod opieką medyczną. Sprawa wyszła na jaw dzięki sąsiadom, którzy zauważyli kartki z prośbą o pomoc. Magdalena trafiła do szpitala, a prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie ponownie wzbudza emocje, tym razem z powodu wąskiego zejścia na plażę. Internauci obawiają się, że przy pełnym obłożeniu obiektu, który ma pomieścić nawet 3000 gości, może dojść do zatorów. Wideo przedstawiające ciasne schody szybko zyskało popularność w sieci, wywołując dyskusje na temat funkcjonalności tego rozwiązania.
1: W Łobzie trwa śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci 30-letniego Piotra D., którego ciało znaleziono w mieszkaniu przy ulicy Komuny Paryskiej. Mężczyzna miał liczne rany cięte, a obok znaleziono rozbitą butelkę. Prokuratura bada, czy doszło do zabójstwa, czy samookaleczenia, a wyniki sekcji zwłok mogą być znane za kilka tygodni. Mieszkańcy Łobza są wstrząśnięci i z niecierpliwością czekają na ustalenia śledczych. Rozpoczęła się letnia sesja egzaminów zawodowych 2026 roku, w której uczestniczą setki tysięcy uczniów. Egzaminy odbywają się w dwóch formułach, 2019 i 2017, a część pisemna potrwa do 11 czerwca. Wyniki zostaną opublikowane 28 sierpnia o godzinie 10 na portalu zdającego. Świadectwa i dyplomy trafią do szkół najpóźniej 7 września.
2: Polska tradycja układania dywanów kwiatowych na Boże Ciało, wpisana na listę UNESCO, przyciąga co roku tysiące turystów. W 2026 roku uroczystość odbędzie się 4 czerwca, a najdłuższy dywan, liczący niemal 2 kilometry, powstanie w Spycimierzu. To niezwykłe wydarzenie, które łączy sztukę i naturę. Warto zobaczyć na żywo, zanim procesja zniszczy misternie ułożone wzory. W miejscowości Narewka doszło do dramatycznej sytuacji. Policjant pomógł w pilnym transporcie 75-letniego mężczyzny, który doznał wstrząsu anafilaktycznego po urządleniu przez osy. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza senior trafił pod opiekę lekarzy w Hajnówce w zaledwie kilkanaście minut.
1: W czwartek, 4 czerwca, w Białymstoku odbędą się procesje z okazji Bożego Ciała. Największa z nich przejdzie przez centrum miasta pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Gustka. Kierowcy muszą przygotować się na czasowe utrudnienia w ruchu na trasach przemarszu, zarówno w centrum, jak i na osiedlach. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10 mszą świętą przed archikatedrą białostocką. We wtorek w Brańsku doszło do groźnego wypadku drogowego. Na ulicy Binduga ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym, a następnie uderzyła w ganek domu. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Służby ratunkowe szybko pojawiły się na miejscu, a przyczyny zdarzenia są w trakcie ustalania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Dzisiejszy dzień warto wykorzystać na zwiedzanie urokliwych zakątków miasta.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Roma, Roma ma gaga, ulala, what you be Roma.
1: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Województwo śląskie stało się liderem pod względem wysokości emerytur w Polsce. W Rybniku przeciętna emerytura wynosi aż 5668 zł brutto, co czyni to miasto prawdziwym Eldorado dla seniorów. Warszawa, choć oferuje wysokie świadczenia, znalazła się dopiero za Śląskiem i Dolnym Śląskiem. Najniższe emerytury wypłacane są w województwach lubelskim i podlaskim, gdzie średnia wynosi około 4075 zł. Eksperci przypominają, że wysokość emerytury zależy od zgromadzonych składek i długości pracy. Różnice w wysokości świadczeń między regionami są coraz bardziej widoczne.
2: InPost zwiększa swoje inwestycje we Francji o 500 milionów euro, co łącznie da 1,5 miliarda euro do 2030 roku. Prezydent Francji Emmanuel Macron podziękował firmie za tę znaczącą inwestycję, która stworzy 750 nowych miejsc pracy. Środki zostaną przeznaczone na modernizację sortowni, rozbudowę sieci paczkomatów oraz poprawę jakości usług. InPost, będący największym polskim inwestorem we Francji, stawia na innowacje i wyprzedzanie konkurencji. Firma planuje kontynuować dynamiczny rozwój, umacniając swoją pozycję na francuskim rynku. Wiosenne porządki mogą skończyć się wysokimi karami finansowymi. Spalanie liści i gałęzi w ogrodzie jest nielegalne, jeśli gmina prowadzi selektywną zbiórkę bioodpadów. Mandat za takie działanie może wynieść do 500 zł, a w sądzie kara może wzrosnąć nawet do 5000 zł. Rozpalanie ognisk blisko lasu również jest ryzykowne, ponieważ przepisy przeciwpożarowe zabraniają tego w odległości mniejszej niż 100 metrów od lasu. Nawet legalne ognisko może stać się problemem, jeśli dym przeszkadza sąsiadom lub ogranicza widoczność na drodze. Eksperci zalecają używanie wyłącznie suchego drewna opałowego i dbanie o bezpieczeństwo, aby uniknąć nieprzyjemności.
1: Rada Nadzorcza Orlenu zatwierdziła skład zarządu na nową, 3-letnią kadencję. Na czele zarządu ponownie stanie Ireneusz Fonfara. Cały dotychczasowy zespół zarządzający utrzyma swoje stanowiska, co oznacza brak zmian personalnych. Decyzja zapadła pomimo wcześniejszego konkursu na te stanowiska. Nowa kadencja obejmie lata od 2026 do 2029. Skład zarządu pozostaje niezmieniony, co potwierdza kontynuację dotychczasowego kierownictwa.
3: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Finansów wyjaśnia zasady opodatkowania w systemie kaucyjnym. Zwrot kaucji za butelki i puszki, które sami kupiliśmy, nie podlega podatkowi dochodowemu, ponieważ jest to odzyskanie własnych środków. Inaczej wygląda sytuacja, gdy zwracamy opakowania znalezione lub otrzymane. Wtedy mogą one być uznane za przychód i podlegać opodatkowaniu. Od 1 października zeszłego roku za plastikowe butelki i puszki zapłacimy 50 groszy kaucji, a za szklane butelki 1 zł.

0: System ten ma na celu osiągnięcie unijnych celów recyklingu. Minister klimatu zapewnia, że konsumenci nie zapłacą podatku od standardowego zwrotu kaucji.
1: Agencja Uzbrojenia podpisała z grupą WB umowy na dostawy nowych systemów bezzałogowych, co stanowi największe zamówienie tego typu w historii Europy. Kontrakty będą finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach mechanizmu SAFE. Grupa WB dostarczy m.in. amunicję krążącą Warmay, systemy Flyeye oraz moduły Gladius. Umowy te mają wzmocnić zdolności obronne Polski i przyczynić się do rozwoju lokalnych społeczności poprzez tworzenie miejsc pracy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie tych kontraktów dla Polski i gospodarki i bezpieczeństwa.
0: W maju Korea Północna przeprowadziła serię testów nowych systemów rakietowych pod nadzorem Kim Jong-una. Testy te wskazują na większą automatyzację systemów kierowania ogniem oraz zaawansowane systemy naprowadzania. Wśród testowanych systemów znalazły się pociski manewrujące o zasięgu około 100 km oraz modułowa wyrzutnia zdolna do odpalania pocisków balistycznych. Testy odbyły się w rejonie poligonu Jongju, a pociski odpalono w stronę Morza Żółtego. Analitycy wojskowi zwracają uwagę na zastosowanie zautomatyzowanych systemów dowodzenia, co może zwiększyć skuteczność północno-koreańskich sił zbrojnych. Współpraca z Rosją może mieć wpływ na rozwój tych technologii, choć możliwości Korei Północnej są ograniczone.
1: Rumunia podpisała ogromne kontrakty z niemieckim koncernem zbrojeniowym Rheinmetall na dostawę bojowych wozów piechoty Lynx oraz systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwdronowej. Wartość transakcji wynosi prawie 5 miliardów euro. To strategiczne zakupy, które mają wzmocnić bezpieczeństwo Rumunii i całej Europy Wschodniej. Produkcja i montaż części sprzętu odbędą się w Rumunii, co zapewni transfer nowoczesnych technologii. Całość finansowana jest z europejskiego instrumentu SAFE. To krok w stronę modernizacji rumuńskich sił zbrojnych w obliczu współczesnych zagrożeń.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas kongresu wodnego w Bydgoszczy eksperci ostrzegają przed skutkami betonozy w Polsce. Betonowanie miast i działek pogłębia problem suszy, a kluczowe jest zatrzymywanie wody w krajobrazie. Bydgoszcz staje się wzorem, budując zbiorniki retencyjne, które pomagają gromadzić deszczówkę. Prezes Wód Polskich, Mateusz Balcerowicz, podkreśla, że gospodarka wodna zaczyna się na naszych działkach. Eksperci apelują o działania na wszystkich szczeblach, od państwa po każdego z nas, aby oszczędzać wodę i przeciwdziałać zmianom klimatu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 24 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą również 24 stopnie, a wiatr wschodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Dzień należy dziś do ciepła. Gorąco to główny bohater tej odsłony czerwca.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Po wakacyjnej przerwie, która zakończy się na początku września, Asia Sokalska i jej mąż Hubert staną przed trudnymi decyzjami. Sprzedaż domu przy Zacisznej może zmusić ich do przeprowadzki, co otworzy drzwi do nowych problemów. Daniel, ojciec Emila, nie przestaje manipulować sytuacją, próbując odzyskać syna. Jego wpływ na Emila rośnie, co budzi niepokój Asi. W tle pojawia się także Lucyna Zwierzchowska, która sprytnie manipuluje całą rodziną. Czy Asia i Hubert znajdą sposób, by ochronić swoją rodzinę przed nadchodzącymi wyzwaniami? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia. W nowym sezonie M jak Miłość po wakacjach powróci kontrowersyjny Dominik Walat. Sprawca tragicznego wypadku, w którym ucierpieli Zduńscy, ponownie pojawi się w Grabinie. Choć sąd skazał go na 2 lata więzienia w zawieszeniu i zakaz prowadzenia pojazdów, Walat znów złamie zasady. Tym razem zamiast kłada pojawi się w sportowym aucie, co może przysporzyć mu kolejnych problemów z prawem. Czy w końcu trafi za kratki? Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Aktorzy, w tym Bartosz Surówka, zapowiadają powrót w nowych odsłonach, co dodatkowo podgrzewa atmosferę.
2: Na Wspólnej wkracza na nowe tory emocji w odcinku 4227, który zostanie wyemitowany 11 czerwca o 20.15 na TVN. Dominik Zduński, znany z intryg, posunie się do szantażu, by zdobyć Olę. Grozi, że zniszczy jej karierę, jeśli nie spędzi z nim nocy. Ola, zmagająca się z dramatycznymi wydarzeniami po operacji męża, Mariusza, staje przed trudnym wyborem. Choć Zduński próbuje ją zastraszyć, Ola nie zamierza poświęcać swojego małżeństwa dla nieuczciwego biznesmena. W finale odcinka odwiedzi go w hotelu, ale nie po to, by spełnić jego żądania. Zduński przekona się, że nie ma szans na dalszą współpracę z prawniczką. Akacjowa 38 powraca z emocjonującym 888 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 11 czerwca o 18.25 na TVP1. W tym odcinku sytuacja wokół rodziny Diega staje się wyjątkowo napięta, a jego bolesne plany wywołują narastające niezrozumienie. Blanka pozostaje osamotniona w swoich przekonaniach, co prowadzi do trudnych konfrontacji. Arturo zmaga się z zazdrością o Sylwię, a jego próby odzyskania kontroli nad sytuacją towarzyską mogą przynieść nieoczekiwane skutki. Tymczasem Diego, dzięki interwencji Felipe, otrzymuje szansę na wolność. W tle pojawia się także wątek patriotyczny z Estebanem, który prosi o wsparcie w sprowadzeniu żołnierza z Filipin. Serial, pełen niespodziewanych zwrotów akcji, przenosi nas do tętniącego życiem Madrytu z początku XX wieku, gdzie za zamkniętymi drzwiami kamienicy skrywają się sekrety mieszkańców. Panna Młoda w 114 odcinku przynosi dramatyczne chwile. Cichan, który dochodzi do siebie po postrzale, nagle dostaje wysokiej gorączki. Wszystko przez maść, do której Bejza dodała podejrzany środek. Hancer, mimo oskarżeń ze strony teściowej Mukkader, nie opuszcza ukochanego nawet na chwilę. W finale odcinka, by zbić gorączkę, Hancer i Cichan znajdą się razem pod prysznicem, co przyniesie widzom romantyczne chwile. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 4 czerwca o 17.20 na TVP2. To emocjonująca walka o zdrowie i miłość, której nie można przegapić. Pierwsza miłość wkracza w emocjonującą fazę. W najnowszym 4232 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca, sytuacja w Wadlewie staje się coraz bardziej napięta. Zniknięcie Karoliny Kazanowej wciąż pozostaje zagadką, a niespodziewane wydarzenia rzucają nowe światło na sprawę. Miron, niepełnosprawny syn Zenka, staje się kluczową postacią, gdy jego dziwne zachowanie wzbudza podejrzenia. W odcinku 4232 Miron atakuje Seweryna, co tylko podsyca atmosferę niepewności. Zenek, przyciśnięty do muru, wyjawia Róży prawdę o tragicznej nocy, co może być przełomem w śledztwie. Odpowiedzi na nurtujące pytania już wkrótce zszokują całe Wadlewo. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.00 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go. M jak Miłość wraca z emocjonującymi odcinkami tej jesieni. Paulina, grana przez Marię Wieczorek, mimo aresztowania swojego męża, nie zamierza zniknąć z życia Budzyńskich. Jej zazdrość o szczęście Magdy i Andrzeja może przynieść nowe kłopoty. Choć kiedyś była kochanką Andrzeja, teraz musi pogodzić się z jego oddaniem dla Magdy. Widzowie zastanawiają się, czy Paulina spróbuje ponownie uwieść prawnika. Jednak ich związek opiera się na silnych fundamentach, co czyni taki scenariusz mało prawdopodobnym. Paulina będzie musiała zmierzyć się z samotnością i frustracją, co może być impulsem do zmiany jej życia.
1: Złoty Chłopak wkracza w emocjonujący 309 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 10 czerwca, o godzinie 14 na TVP1. Suna staje przed dramatycznym wyborem i szuka wsparcia u siostry, co prowadzi do burzliwych wydarzeń w rezydencji. A Bidin, zdeterminowany, by ratować swoje dziecko, planuje porwanie Suny. Tymczasem Ferit otrzymuje udziały w firmie, co może zmienić jego życie zawodowe. W rezydencji dochodzi do tragicznego wypadku, gdy Aysen spada ze schodów po kłótni z Suną. Serial, pełen intryg i emocji, przyciąga przed ekrany rzesze widzów, którzy z niecierpliwością czekają na kolejne zwroty akcji. Złoty Chłopak to opowieść o miłości, rodzinnych sekretach i walce o niezależność.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1009 hektopaskali. W Poznaniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były prezydent Andrzej Duda odniósł się do propozycji odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Duda przypomniał, że odznaczenie przyznano w innych okolicznościach w 2022 roku, a decyzję pozostawia obecnemu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Kontrowersje wywołała decyzja Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co spotkało się z krytyką w Polsce. Prezydent Nawrocki zasugerował, że gloryfikowanie UPA może wpłynąć na europejskie aspiracje Ukrainy. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z pełnomocniczką rządu do spraw programu SAFE, Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką, odwiedzają polskie zakłady zbrojeniowe, podpisując nowe kontrakty. Program SAFE ma na celu wzmocnienie potencjału obronnego kraju poprzez finansowanie zakupów sprzętu wojskowego. Mimo prezydenckiego weta dotyczącego unijnej pożyczki, rząd zdecydował się na przyjęcie zobowiązania finansowego. Decyzja ta wywołała kontrowersje i krytykę ze strony opozycji. Amerykańskie wojsko przechwyciło wiele irańskich rakiet balistycznych i dronów, które zostały wystrzelone w kierunku państw Bliskiego Wschodu. W odpowiedzi Stany Zjednoczone zaatakowały irańską wyspę Keszm w Zatoce Perskiej. Działania miały charakter obronny, a żaden amerykański żołnierz nie został ranny. To kolejna wymiana ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w ostatnich dniach.
1: W Fukushimie doszło do ataku niedźwiedzia, który ranił 4 osoby. Zwierzę zaatakowało najpierw pracowników stalowni, a następnie uciekło do dzielnicy mieszkalnej, gdzie zaatakowało kolejne 2 osoby. Wszystkie ofiary trafiły do szpitala i są przytomne. Niedźwiedź nadal jest na wolności, a władze rozważają ogłoszenie stanu wyjątkowego, co umożliwiłoby jego zastrzelenie. Szkoły w mieście odwołały zajęcia, a mieszkańcy są proszeni o pozostanie w domach.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Donald Trump podczas majowej wizyty w Pekinie poprosił Xi Jinpinga o pomoc w zakończeniu wojny na Ukrainie. Amerykański prezydent chciał, aby Chiny wykorzystały swoje wpływy, by nakłonić Władimira Putina do negocjacji. Choć temat wojny pojawił się w rozmowach, głównym punktem spotkania były kwestie handlowe i inwestycyjne. Wkrótce po wizycie Trumpa Putin również odwiedził Chiny, gdzie podpisano wspólną deklarację o współpracy. Dodanie łyżeczki kakao do porannej kawy może przedłużyć jej pobudzające działanie. Kakao zawiera teobrominę, która działa łagodniej i dłużej niż kofeina, wspierając koncentrację bez nagłych spadków energii. Dzięki temu prostemu trikowi możemy cieszyć się lepszą koncentracją i energią przez wiele godzin. To mała zmiana, która może przynieść zaskakujące korzyści. W Świerklańcu doszło do poważnego wypadku, w którym 17-letnia dziewczyna została potrącona na przejściu dla pieszych przez samochód. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu, a policja opublikowała nagranie jako przestrogę. Funkcjonariusze przypominają, że nieudzielenie pomocy poszkodowanym jest przestępstwem, za które grozi do 3 lat więzienia. Policja apeluje o odpowiedzialne zachowanie na drodze i reagowanie w sytuacjach zagrożenia. Psycholodzy coraz częściej podkreślają znaczenie wieczornej autorefleksji jako kluczowego elementu dojrzałości emocjonalnej. Zamiast sięgać po telefon czy serial, warto poświęcić chwilę na przemyślenie minionego dnia. Taki nawyk pomaga uporządkować emocje, co przekłada się na lepszy sen i większą odporność na stres. Badania pokazują, że osoby praktykujące tę metodę lepiej radzą sobie w relacjach i szybciej odzyskują równowagę po trudnych sytuacjach.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Imię Pelagia, choć ma greckie korzenie i bogatą historię, pozostaje rzadkością w Polsce. W 2025 roku nadano je zaledwie 4 dziewczynkom. Mimo że wiele tradycyjnych imion wraca do łask, Pelagia nie zdobywa popularności. Symbolizujące morze i wolność, imię to może wkrótce całkowicie zniknąć z użycia. Węgry przeżywają prawdziwy renesans jako atrakcyjny kierunek turystyczny. Kraj ten oferuje nowoczesną infrastrukturę, luksusowe hotele wellness oraz wyrafinowaną kuchnię i wina, które mogą konkurować z najlepszymi europejskimi destynacjami. Balaton, znany z dzieciństwa wielu Polaków, teraz zachwyca nowoczesnością i pięknymi widokami. Warto również odwiedzić Egerszalu z jego niezwykłą górą solną oraz historyczne miasto Eger, słynące z wina Egri Bikaver. Dywany znów zyskują na popularności, ale ich utrzymanie w czystości bywa wyzwaniem. Prosty domowy sposób pozwala na szybkie odświeżenie dywanu bez użycia specjalistycznego sprzętu. Wystarczy zmieszać wodę z sodą oczyszczoną i olejkiem eterycznym, by w 30 minut przywrócić dywanowi miękkość i piękny zapach. Dzięki temu trikowi wnętrza stają się bardziej przytulne. czereśnie, symbol lata, często kryją w sobie nieprzyjemną niespodziankę w postaci robaków. Na szczęście istnieje prosty sposób, by sprawdzić ich obecność. Wystarczy zanurzyć owoce w roztworze wody z solą na kilkanaście minut. Jeśli w czereśniach są larwy, wypłyną na powierzchnię, a po opłukaniu owoców można cieszyć się ich smakiem bez obaw.
1: Słuchacie Radia Super Express. We Wrocławiu zatrzymano poszukiwanego od 4 lat obywatela Turcji, który uciekł z austriackiego więzienia. Mężczyzna zmienił tożsamość i wygląd, by ukryć się przed wymiarem sprawiedliwości. Dzięki działaniom dolnośląskich łowców głów został schwytany na wrocławskim rynku. Teraz czeka go ekstradycja do Austrii i Niemiec, gdzie dokończy wyrok.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1008 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 24 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Dzisiejsza aura pachnie wakacjami. Warto zabrać koc na piknik.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Super Express.
1: Jak powiedział kiedyś Konfucjusz, siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, ale na tym, że potrafi się podnieść. Nazywam się Katarzyna Ziółkowska-Dąbek i w tym podcaście chciałam przedstawić Wam kobiety, które znalazły się w różnych, czasami bardzo trudnych sytuacjach życiowych. Choroby, wypadki, przemoc, utrata pracy czy trudne rozstania. Gdy wydawało się, że to sytuacje bez wyjścia, one znalazły w sobie na tyle siły, by się podnieść. Mam nadzieję, że ich historie zainspirują inne kobiety do walki o siebie. Wielu próbuje, ale nie każdemu się udaje. Odnieść sukces w mediach społecznościowych wcale nie jest łatwo. Trzeba mieć pomysł na siebie i to coś, co zachęci innych do obserwowania nas każdego dnia. Basia Budniok, znana jako Joni Mama, na swój sukces pracuje wiele lat. Na pewno pomaga w tym jej ciekawa historia.
2: Cześć, jestem Basia, jestem Rosjanką i 9 lat temu przeprowadziłam się do Polski.
1: Jak to się stało, że trafiłaś do Polski?
2: Studiowałam wtedy filologię słowiańską w Moskwie i na trzecim roku studiów dali nam język polski jako język dodatkowy. I wtedy poczułam, że chciałabym kogoś poznać, żeby praktykować polski. No i zarejestrowałam się na portalu randkowym buziak.pl i pamiętam, że praktycznie następnego dnia odezwał się do mnie przyszły mąż, napisał taką długą, wzruszającą wiadomość, która mnie poruszyła. No i tak to wszystko się zakręciło, że już za miesiąc byłam w Warszawie na lotnisku.
1: I co, miłość od pierwszego wejrzenia była, czy nie?
2: Wtedy myślałam, że tak. Wtedy myślałam, że to jest miłość od pierwszego wejrzenia. Byłam bardzo zakochana. Młoda dziewczyna, 20 lat. On był ode mnie starszy, miał 47 lat. Bardzo szybko przeszło do takich poważnych rzeczy i ja w końcu zostałam w Polsce. Rzuciłam studia i przeprowadziłam się do niego do Katowic.
1: A co rodzina na to?
2: Oj, no rodzice byli oczywiście załamani. Dla nich to był duży szok. Było im bardzo przykro, że rzuciłam studia, zaszłam w ciążę ze starszym ode mnie facetem. No ale co, no przyzwyczaili się. Ja wtedy byłam pewna, że to jest moje życie, moje wybory. Ja pochodzę z wielodzietnej rodziny, rodzice też mają czworo młodszego rodzeństwa, więc mieli kim się zajmować.
1: Nie przerażało ich to, że wychodzisz za obcokrajowca?
2: Tutaj nie chodziło o to, że obcokrajowca, przede wszystkim ta różnica w wieku i to, że ja zniknęłam, że ja się przeprowadziłam i mnie nie ma, ja rzuciłam studia, a to, że on jest Polakiem, czy bądź Francuzem, czy kimś, to myślę, że to nie było już tak istotne w tej sytuacji.
1: Jak się twoje losy w Polsce potoczyły dalej?
2: Ja zaczęłam mieszkać w Katowicach, moje życie bardzo się zmieniło, zamiast moskiewskiego rytmu, metra, mnóstwo wydarzeń po prostu w jednym dniu, miałam bardzo spokojny rytm, Katowice w porównaniu do Moskwy to jest spokojne, miłe miasto. Na początku bardzo się cieszyłam swoją nową rolą, rolą mamy, rolą żony. Codziennie chodziłam do sklepu, gotowałam. Cieszyłam się nowymi produktami, których w Rosji nie było, nowymi smakami, poznawałam kuchnię polską, pichciłam. Ale potem z czasem zaczęło mi brakować towarzystwa, zaczęło mi brakować jakiejś czynności, która by była nie tylko na rzecz rodziny, ale też na moje własne potrzeby, potrzeby rozwoju, potrzeby nawet zarabiania pieniędzy też. Więc w ciągu 7 lat ja urodziłam 4 dzieci i właśnie miałam 27 lat, kiedy urodziłam 4 córkę. Czwarte dziecko, bo mam syna i 3 córek. I zaczęłam szukać intensywnie swojej drogi zawodowej w Polsce. Ja miałam już wtedy Instagrama i prowadziłam go po polsku, ale no nie było to na jakąś dużą skalę. Miałam tam może garstkę, 2000 obserwatorów, nie było to duże medium. I ja postanowiłam po prostu zainwestować wszystko, co mam, wszystko, co mogę w kursy i szkolenia z prowadzenia social mediów, żeby zrozumieć ten algorytm, mechanizmy, jak tworzyć markę osobistą, jak pozyskiwać obserwatorów. I pamiętam, że po prostu całymi dniami i nocami słuchałam tych nagrań, próbowałam. Nagrywałam pierwsze rolki, może takie mniej udane, jeszcze nie zasięgowe. I w pewnym momencie zrozumiałam, jak to jest i z czym się to je. I pierwsze moje milionowe, wiralowe rolki się pojawiły tam rok temu. I odtąd moje konto urosło o 65 tysięcy obserwujących.
1: Tak, zaczęłaś karierę, ale w życiu tym twoim prywatnym troszkę zaczęło się psuć. Rozstałaś się z mężem.
2: Tak, dokładnie. To było w ogóle miesiąc po tym, jak założyłam działalność gospodarczą, więc tak bardzo dla mnie symboliczne, że odkąd zaczęłam być niezależna finansowo, to mąż ode mnie odszedł, powiedział, że już nie chce ze mną być. Potem wielokrotnie próbował wracać, natomiast ja już przeanalizowałam całą sytuację, całą naszą relację i stwierdziłam, że to był związek toksyczny i ja nie chcę dalej tkwić w takiego rodzaju związku.
1: A powiedz mi, po tym jak się rozstaliście, nie myślałaś o tym, żeby wrócić do Rosji?
2: Nie, absolutnie. Teraz niestety sytuacja polityczna w Rosji bardzo się napięła. Ja nie chcę wracać do Rosji. Jestem szczęśliwa, że jestem w Polsce i Polska jest moim domem. Absolutnie nie widzę siebie w Rosji.
1: A w związku z właśnie z tą sytuacją polityczną, o której wspomniałaś, spotykały cię jakieś przykrości tutaj w Polsce?
2: W pewnym sensie tak, natomiast to było tylko na przestrzeni Instagrama, na przestrzeni internetu. Osobiście, w kontakcie osobistym, żaden Polak mnie nie obraził, nie oskarżył, nic mi nie zarzucił. Polacy są mądrzy, świadomi i generalnie jak rozmawiasz z jednostką, to nie ma takiego stereotypu, że Rosjanie, że są źli. Natomiast w internecie oczywiście troli nie brakuje, ludzi chorych na głowę nie brakuje. Kiedy ja mówię w rolkach, że jestem Rosjanką, czasami sypie się hejt. Ale paradoksalnie najśmieszniejsze jest to, że ja właśnie sama uczyłam się języka ukraińskiego, będąc w Rosji, uczyłam później języka ukraińskiego i raczej byłam taką przedstawicielką kultury ukraińskiej, choć nie mam ukraińskich korzeni, więc dla mnie to było podwójnie przykre.
1: A co ci mówili, co ci pisali?
2: No wracaj do siebie przede wszystkim, często było wracaj do swojej Rosji, spadaj stąd i tak dalej, albo w ogóle jakieś bzdury odnośnie rządzącego na czele Rosji, które w ogóle mnie nie dotyczą.
1: Czułaś się tak, jakby ciebie obwiniali za to, co się dzieje?
2: Dokładnie. Czułam się winna w tym konflikcie wojennym, że to jest moja wina, że ja jestem Rosjanką. I też było bardzo dla mnie straszne, kiedy mi piszą wracaj do siebie, a ja wiem, że nie bardzo mam gdzie wracać, bo analizując jak teraz ludzie tam, no powiedzmy, siedzą w więzieniach i za jakie rzeczy siedzą w więzieniach, to no bałam się tam wrócić, bo nigdy nie wiadomo, za co cię oskarżą. Ty możesz być niewinny, ale jak zareagują ludzie na twoje poglądy, na twoje podejście, nie wiadomo. Więc dla mnie to było podwójnie przykre, bo ja mam taki lęk, że nie wiem, że właśnie będę musiała wrócić, a ja bardzo bym nie chciała wracać.
1: A masz kontakt z rodziną?
2: Tak, ja mam kontakt z rodzicami, natomiast no, nie jesteśmy w jakimś ciągłym kontakcie. Ja oczywiście tam do nich się odzywam, oni do mnie też, no ale nie widziałam rodziców ponad 5 lat.
1: Myślisz, że może być w nich strach taki, że jakby mieli z tobą większy kontakt, to mogliby z tego powodu mieć jakieś nieprzyjemności, czy nie?
2: Ja mam nadzieję, że nie ma aż tak źle, natomiast czasami sama mam takie myśli, że być może lepiej, że nie jestem z nimi zbyt blisko. Być może to tylko moje przekonanie w głowie, ale naprawdę sytuacja nie jest wesoła. To, co się dzieje w Rosji, nie jest wesołe.
1: Zostałaś tutaj sama z czwórką dzieci. Skąd ty miałaś pomoc? Jak ty sobie radziłaś? To jest czwórka małych dzieci.
2: Oczywiście no, ja nie jestem w rozwodzie, jesteśmy po rozstaniu. Mąż bierze udział w wychowaniu dzieci, tutaj nic nie powiem. Ja mam nianię, dzieci też chodzą do przedszkola. No, generalnie mam też wsparcie moich obserwujących, może przede wszystkim takie mentalne, bo dziewczyny mnie podziwiają, kibicują mi bardzo, dzielą się swoimi historiami, jak się rozstały, jak sobie radziły po rozstaniu. I widzę dużo inspirujących sytuacji, kiedy dziewczyna po rozstaniu właśnie założyła firmę, zaczęła pracować, zaczęła się rozwijać, znalazła nowy związek, więc naprawdę ja cały czas mam to wsparcie. Oczywiście mam gorsze momenty i lepsze, ale nie czuję, że jestem sama, bo moje obserwatorki bardzo mnie wspierają i moja firma mnie wspiera jako możliwość zarabiania pieniędzy na tym, co kocham.
1: Tobie łatwiej było znaleźć takie wsparcie w internecie niż normalnie w życiu?
2: No, to jest ciężko powiedzieć, bo to wszystko jest przeplatane. Wsparcie w internecie, ty kogoś poznajesz w internecie, potem ta osoba do ciebie przyjeżdża i ty ją poznajesz osobiście. Więc generalnie dla mnie te dwa światy się zlały. To nie jest tak, że to jest wsparcie z internetu, raczej kanał dotarcia do ludzi, które ciebie mogą polubić i mogą cię wesprzeć.
1: Jak pojawiło się już czwarte dziecko i brakowało ci tego, zastanawiałaś się, z czego będziesz żyć, że czegoś ci brakuje, to o czym ty najpierw pomyślałaś, że co byś chciała pokazać ludziom, co byś chciała ludziom opowiedzieć, jaką historię o sobie?
2: Ja już wtedy prowadziłam Instagrama na tematy dulowania i na tematy połogu, ponieważ ja ukończyłam taki kurs na dulę połogową. To jest kobieta, która opiekuje się kobietą w połogu, czyli po porodzie, i to obejmuje masaże, żywienie, wsparcie emocjonalne, wsparcie w domu. I ten temat mnie mega kręcił, ponieważ sama jestem mamą czwórki dzieci. Wiem, jak połóg może dać w kość, jak może być to traumatyczne doświadczenie i jak dużo możemy zrobić, będąc w ciąży i świadomie przygotowując do tego połogu, wiedząc te wszystkie zagrożenia i jak to możemy po prostu dobrze obejść. Dlatego mój temat przez kilka lat na Instagramie już był. To były tematy naturalnych porodów, połogów, opieki poporodowej. Natomiast ja wiedziałam, że nie będę w stanie przyjeżdżać do kobiet jako dula po porodzie, ponieważ sama mam malutkie dzieci i nie mam takiej mobilności. Siadam do samochodu, pakuję termos z rosołem i jestem. No nie. Dlatego ja zaczęłam myśleć, a co ja jeszcze kocham robić, a co ja lubię. I ja stwierdziłam, że ja naprawdę kocham prowadzić tego Instagrama. Ja lubię mówić na stories, ja lubię nagrywać rolki, ja lubię kontakt z ludźmi i tak naprawdę najbardziej lubię to. I tak się stało, że kiedy ja zrozumiałam, jak to konto się rozkręcić, ja stwierdziłam, że ja też mogę pomagać kobietom w budowaniu marek osobistych, bo ja jestem człowiekiem, który interesuje się wieloma rzeczami naraz. Wiele tematów mnie kręci. Dlatego, kiedy klientki przychodzą do mnie z różnych branż, z różnych tematów, jest mi łatwo tym się odnaleźć, bo jedna jest, nie wiem, fryzjerką, druga zajmuje się psami, trzecia jest edukatorką, czwarta zajmuje się modą, ale wszystko w gruncie rzeczy mnie interesuje i jestem otwarta, żeby to poznać bliżej. I ja wtedy wgłębiam się w jej temat i jestem też osobą, mogę powiedzieć, uważam, że jestem osobą empatyczną i właśnie ten zawód duli też mi dużo dał. On mi dał taką otwartość na kobiety, otwartość na historię i brak oceniania, a po prostu możliwość słuchania, co do mnie mówi człowiek i analizowanie. Ja też bardzo dobrze analizuję fakty, łączę kropki i od razu mówię, ty masz robić takie rolki, masz mówić o tym, o tym, o tym.
1: Co ty studiowałaś w Rosji?
2: Ja studiowałam filologię słowiańską, w ogóle mój pierwszy język był język bułgarski i co jest najśmieszniejsze, że ja chyba oprócz cześć nic w tym języku nie powiem. Na trzecim roku studiów dostałam język polski, na trzecim roku studiów rzuciłam te studia i język polski jest moim chlebem, zarabiam na języku polskim, piszę scenariusze rolek w języku polskim, gadam po polsku, prowadzę kursy po polsku i w ogóle ten język mnie karmi, a bułgarski leży w zapomnieniu.
1: Tak sobie wyobrażałaś swoją pracę, będąc na studiach? Chyba zupełnie inaczej, prawda?
2: Absolutnie nie, natomiast ja już wtedy czułam się zawiedziona, bo zamiast ciekawych przygód, podróży, ruchu, spotkałam się ze starymi podręcznikami śmierdzącymi pleśnią, te takie podręczniki z epoki sowieckiej, takie bardzo teoretyczne podejście, multum teorii, brak praktyki. Mnie to nudziło, wkurzało. Ja uwielbiałam gotować, uwielbiałam zbierać książki kucharskie w wielu językach. Kupowałam sobie na targach staroci, nie wiem, jakąś nawet do teraz mam książkę kucharską z lat 60. po polsku, którą kupiłam jeszcze nie znając polskiego na studiach w Moskwie, po prostu by mnie zafascynowało. W ogóle jestem osobą, która łatwo się fascynuje, łatwo się wkręca i jestem żywiołowa. Pamiętam, że na studiach właśnie uczęszczałam do teatru ukraińskiego na Arbacie, grałam w teatrze, uczyłam się litewskiego dodatkowo, uczyłam dzieci języka ukraińskiego. Cały czas coś wymyślałam, piekłam na wszystkie wydarzenia ciasta, bo mam w sobie multum energii i nie znoszę nudów.
1: Myślisz, że to ci pomogło, żeby się odnaleźć w trudnej sytuacji, w trudnym położeniu, mając czwórkę małych dzieci, zostałaś sama?
2: No myślę, że moja kreatywność, wiara w lepsze zawsze jest ze mną, pomimo, że miałam bardzo trudny miesiąc. Pamiętam, że po rozstaniu nie mogłam o tym mówić na Instagramie. Było mi z tym ciężko, bo ja cały czas pokazywałam obraz szczęśliwej rodziny i w to bardzo wierzyłam. To nie było w żaden sposób udawane. Ja cały czas wierzyłam, że będzie lepiej, że muszę jeszcze bardziej trochę się postarać. No ale kiedy ta bańka iluzji pękła, to przez cały miesiąc wychodziłam stories sporadycznie. Mówiłam tylko, że coś złego się wydarzyło u mnie, jest mi ciężko, ale nie mówiłam co. No i potem już nie wytrzymałam, podzieliłam się tym, dostałam po prostu setki, nie wiem, jeśli nie tysiące wiadomości od ludzi i to naprawdę było ogromne wsparcie.
1: Nie masz takiej blokady przed tym, żeby opowiadać w internecie o sobie? Są jakieś takie tematy, których nie poruszasz?
2: Oczywiście są tematy, których nie poruszam. Na przykład, jeżeli chodzi o dzieci, to ja bardzo filtruję. Ja wcale nie pokazuję dzieci za dużo. Oczywiście ja nie jestem osobą, która ukrywa dzieci. Ja pokazuję, ale bardzo sporadycznie, kiedy one są w dobrym humorze. Ja też dzielę się swoją sytuacją prywatną, ale nie zdradzam szczegółów, ponieważ są strefy, które po prostu nie są bezpieczne do dzielenia się i ja to mocno filtruję. Można powiedzieć, że ja mam serce na dłoni, ale w gruncie rzeczy to zawsze jest przemyślana strategia. Ja nie powiem, że ja prowadzę podwójnego życia, bo to by brzmiało tak, że ja coś ukrywam. To jest tak, że po prostu zawsze to jest tylko ułamek twojego życia. W kilka minut na stories, w jedną minutę na rolce nie da się upchać całego swojego świata. To jest wręcz niemożliwe. Dlatego no zawsze są rzeczy do pokazania, a są rzeczy, które zostawiamy dla siebie. To jest absolutnie normalne.
3: Mówisz, że w tej chwili doradzasz dziewczynom, kobietom, w jaki sposób w tym internecie się odnaleźć, tak? Co zrobić, żeby zarabiać po prostu w internecie? Myślisz, że jest duża potrzeba? Dużo kobiet tak chce żyć?
2: Myślę, że potrzeba jest bardzo duża i tutaj nie chodzi o to, że ty właśnie pokazujesz całe swoje życie. To jest umiejętność wyodrębnienia z twojej codzienności takich tematów, takich faktów, z którymi jesteś w stanie wyjść do ludzi i to pokazywać w ciekawy, atrakcyjny sposób, bo to każda kobieta może to w różny sposób użyć. Ktoś ma gabinet kosmetologiczny, ktoś robi rękodzieło, ktoś założył przedszkole i chce mieć więcej klientów do przedszkola. Naprawdę, każda kobieta, która jakikolwiek ma biznes albo rozważa swój biznes, potrzebuje social mediów, moim zdaniem.
3: Czyli co, już teraz bez internetu chyba trudno funkcjonować?
2: Ja uważam, że tak. Że trudno, że warto być otwartym na nowe technologie, nawet na przykład ChatGPT może na w bardzo mądry i pomysłowy sposób go używać. Nie chodzi o to, żeby robić kopiuj wklej, chodzi o to, żeby korzystać z jego szybkości, analizy i nie robić, wiecie, no kiedyś nie było pralek, kobiety prały w zimnej rzece. Teraz mamy pralki, mamy wszystko. Tak samo jest z ChatGPT, z Instagramem.
3: Powiedz mi, czy to jest też dobre rozwiązanie dla kobiet, które na przykład siedzą z małymi dziećmi w domu, tak? I generalnie nie mogą iść do żadnej pracy takiej na 8 godzin. Czy na przykład prowadzenie jakiegoś konta na Instagramie to jest rozwiązanie? To jest takie wyjście z tego, w jaki sposób na przykład można sobie dorobić?
2: Oczywiście, to jest moim zdaniem najlepszy sposób, żeby prowadzić social media i tutaj można sobie wybrać kilka kierunków. Po pierwsze, jeżeli masz jakąś wiedzę ekspercką, na przykład jesteś psychologiem, jesteś, uczysz jakiegoś języka obcego, po prostu możesz tam znaleźć klientów na kilka godzin dziennie, na przykład dorywczo. A jeżeli lubisz fotografować, nagrywać filmiki, możesz współpracować z markami i ty możesz nagrywać dla nich content, dziecięce ubranka, akcesoria, książeczki, wszystko. Albo ty możesz być twórcą UGC, czyli nagrywać filmiki dla firm, nawet nie mając dużego konta na Instagramie, bo liczą się nie twoje zasięgi, a tylko twoja umiejętność pokazania produktów w taki fajny, naturalny sposób. Albo ty też możesz działać w marketingu sieciowym, nie widzę w tym nic złego. Można pokazywać olejki eteryczne, produkty z aloesu, mopy, Thermomix, wszystko co chcesz.
3: Czyli jak ktoś chce, ma chęci, to znajdzie dla siebie taką, można powiedzieć, niszę, żeby móc w tym internecie zaistnieć.
2: Jak najbardziej, naprawdę można ze wszystkiego robić produkt, ze wszystkiego można robić content i moim zdaniem każda osoba, która jest tylko odważna, otwarta, ma w sobie tyle determinacji, bo dziewczyny, to jest często tak, że ktoś, ja bym chciała, ale na przykład masz na tyle dobrą sytuację, że w gruncie rzeczy tego nie potrzebujesz. Ja nie uważam, że Instagram jest dla wszystkich, prowadzenie Instagrama, ale jeżeli masz na tyle sytuację życiową, że stoisz trochę pod ścianą, pod murem jak ja, obcy krajowiec, czwórka dzieci, rozstanie. No serio, ja nie wyobrażam sobie innej pracy niż ta, którą mam. I ona mi daje taką elastyczność. Takie możliwości niesamowite, współprac, podróży, znajomości, tak? No to jest po prostu cudowne. Nie wiem, ostatnio mnie zaprosili nawet na pytanie na śniadanie, bo moją rolkę zobaczyli, bo ona miała milionowe wyświetlenia. Więc serio, to jest najlepsza, najszybsza winda społeczna. To są social media.
3: I to pomaga ci też wychowywaniu dzieci, tak? Bo dzieci na tym nie cierpią, bo cały czas z tobą mogą być, tak?
2: Dzieci, ja po prostu, my nie mamy dziadków, moje są w Rosji, a rodzice męża nie żyją. Ja też mam wsparcie nianie, przedszkola. To jest tak, że ja mogę łączyć swoją pracę z dziećmi, ja mogę iść z nimi do parku i przy okazji nagrać materiał, który mi się potem przyda do reklamy, a przy tym super możemy spędzić czas. Więc uważam, że to jest naprawdę dobre rozwiązanie, aczkolwiek no, że dzieci są z dziadkami, nie widzę w tym absolutnie nic złego. To jest najwspanialsza rzecz, która może ich spotkać, że są z dziadkami. Ja niestety tego nie mam, więc no, jeżeli to macie, to docencie to.
3: A powiedz mi, długo się uczyłaś internetu? Cały czas się go uczysz?
2: Ja cały czas się uczę, ja inwestuję w kursy ogromne pieniądze nadal, że sama uczę, bo z Instagramem to nie jest tak, że ty 3 lata temu czegoś się nauczyłaś i teraz możesz non-stop jechać na tej samej wiedzy. To jest tak elastyczny mechanizm, tak szybko się zmienia, że ty naprawdę musisz no, co roku swoje kwalifikacje podwyższać, tylko my nie mamy tutaj takich uczelni państwowych, to jest wiedza żywa, wiedza od osób praktykujących, które po prostu teraz zdobyli ileś tam obserwujących, zarobili tyle i tyle i trzeba do nich iść. Kto teraz zyskał obserwatorów, kto teraz zrobił milionowe tam obroty, no to trzeba do tej osoby iść po prostu. Nie, że ona ma jakieś tytuły, nie? Tutaj liczy się twoje doświadczenie i twoje osobiste osiągnięcia. I osiągnięcia twoich klientów oczywiście.
3: Też właśnie musisz podążać za modą, bo coś, co było modne kilka lat temu, już w tej chwili modne nie jest.
2: No raczej tutaj nie moda, to trendy są, tak? Pewne tendencje i trendy. Tak, jak najbardziej. Trzeba to analizować i śledzić. Ale przy tym warto uważać i nie zatracać swojej autentyczności i nie jechać na samych trendach, a tylko to w mądry sposób łączyć.
3: Powiedz mi, jak ty myślisz, tak sobie analizujesz, czym ty ujęłaś ludzi, że oni klikają na to, co ty wrzucasz, oni chcą to oglądać?
2: Myślę, że moja naturalność, że ja pokazuję życie takie, jakie jest. Jeżeli ja jestem zrana, bez makijażu, nieuczesana, ja mogę tak się pokazać. Ja mieszkałam jeszcze 5 roku temu w domu teściowej i tam była stara kuchnia z lat 70. No, można powiedzieć brzydka. I ja pewny czas tego się wstydziłam, a w pewnym momencie pomyślałam, Boże, no to jest takie życie, a ile osób tak ma tak samo jak ja, może gorzej. Czemu ja mam się tego wstydzić? To jest tylko kuchnia. I ja zrobiłam o tym rolkę. Ona miała ogromne wyświetlenia i przyniosła mi 10 tysięcy obserwujących. Bo ja pokazałam życie takie, jakie jest. Do ludzi to bardzo przemawia, bo ludzie już mają dosyć tych masek, udawania idealnego światu, tych filtrów. Ludzie chcą widzieć prawdę i czasami ludzi cieszy, że ktoś też ma gorzej. No, bądźmy szczere.
3: Czyli twoim zdaniem drogą do twojego sukcesu było postawienie właśnie na tą autentyczność?
2: Dokładnie. Mnie bardzo często ludzie mówią, że Basiu, jesteś niemalże jedyną instagramerką, którą oglądam, jesteś taka prawdziwa, jesteś taka autentyczna. I też social media. Ja nie jestem taką typową ekspertką, aczkolwiek też zaczęłam dbać o swój wizerunek bardziej profesjonalny. Nie widzę w tym absolutnie nic złego. Natomiast często dziewczyny mi piszą, Basiu, ty jesteś taką zwykłą mamą w sukience, karmisz piersią, jesteś jedną z nas, tutaj ogarniasz coś w kuchni, tutaj dzieci i ty też uczysz tego Instagrama, że ich trochę odstrasza obraz takiej idealnej pani, która ma hybrydy, która jeździ nowoczesnym autem i ma wszystko na tip-top. Aczkolwiek to jest piękne, że kobieta tak ma. Ja nie mam nic przeciw tego, żeby o siebie dbać. Z tym, że ja zaczęłam w momencie, kiedy nie miałam ani środków, ani czasu, ani motywacji, żeby się sobą zająć. Ja dopiero teraz powolutku zaczynam o siebie dbać, nie wiem, zrobię sobie zęby, tam pójdę do kosmetyczki na masaż twarzy. Powolutku odzyskuję swoją kobiecość, swoją moc, bo po prostu przez te 9 lat w małżeństwie nie miałam przestrzeni na dbanie o siebie, a ludzie nie wszyscy tego rozumieli, też ze mnie często się śmiali. Basiu, jesteś taka zaniedbana. No ale ktoś się śmiał, ktoś mnie uwielbia po prostu.
3: A skąd masz pomysły, skąd czerpiesz pomysły na to, co wrzucić na przykład na Instagrama?
2: Przede wszystkim moja codzienność i moje historie. Ja naprawdę z każdego wydarzenia w życiu zrobię rolkę.
3: Czyli co, coś się dzieje, a ty już widzisz oczyma wyobraźni, że z tego może być fajna rolka.
2: Tak, dokładnie. Ja po prostu nawet to mi bardzo pomaga w życiu nie zatracić głowy. Kiedy zrobi się coś ciężkiego, ja myślę sobie, dobra, no przynajmniej będzie content na rolkę i ja jeszcze na tym zarobię.
3: Czyli myślisz kategoriami popularności, klikalności, a jednocześnie pieniędzy, tak? Bo z czegoś musisz żyć.
2: Dokładnie. Wszystko w moim życiu może być tematem na rolkę. Oczywiście są pewne obszary, których nie pokazuję, to jest normalne, ale w gruncie rzeczy nawet teraz ja miałam robić grill na tarasie, ale przez 2 dni lało jak z cebra. I ja nagrałam rolkę, że zrobiliśmy grilla w domowym zaciszu. Ja jestem bardzo elastyczna i ja dopasowuję się do wyzwań życiowych.
3: A co jest najtrudniejsze? Powiedz mi, jak się w ogóle za to zabrać, bo wiele dziewczyn może być w takiej sytuacji jak ty, że zastanawiają się, co ze sobą zrobić. Wiedzą, że internet daje duże możliwości, natomiast nie bardzo mają pomysły, od czego zacząć.
2: Ja bym spisała tematy, o których lubisz gadać z przyjaciółką. Co cię kręci? Nieważne, nawet jakieś seriale, muzyka, robienie paznokci, robienie sałatek, spacerki z dziećmi. Może lubisz chodzić do kawiarni, a może uwielbiasz książki dla dzieci, a może masz swoją wiedzę z kursów, studiów i lubisz się tym dzielić. Wypisz 5-6 tematów i zacznij o tym regularnie opowiadać.
3: Czyli co, nie liczy się mówienie o byle czym, trzeba mieć pomysł, tak, na siebie w internecie.
2: Dobrze mieć kilka tematów, o których mówisz regularnie. Na początku ty nikogo nie interesujesz i nikomu nie jesteś potrzebny, ale jeżeli twoje tematy są pomocne, korzystne, robisz o tym z zapałem, z ogniem w oczach i regularnie, to może przynieść swoje efekty.
3: Ty zaczęłaś właśnie od takich porad, tak, dla kobiet w połogu i co później powolutku rozszerzałaś ten zakres tematów, który poruszałaś?
2: Dokładnie. Myślałam, że

0: co zrobiłam, poszłam na zakupy, co się wydarzyło, ale będę również łączyła to z tematami instagramowymi i to po prostu u mnie zadziałało, u mnie to poszło. Tak, po prostu ja łączę te obszary, życie i ekspertyzę.
1: Myślisz, że ludzie już chcą w twoim życiu uczestniczyć, bo już cię poznali na tyle, że chcą zobaczyć, co u ciebie, jak się na przykład dzieci rozwijają, co dzisiaj robiłaś, jakie masz plany na jutro?
0: Dokładnie, no patrząc na zasięgi, że nie wiem, 10-15 tysięcy osób mnie ogląda na stories, to znaczy, że ich ciekawi, że nawet na śniadanie zrobiłam sobie szarlotkę, ich to mega cieszy i pytają o przepis. Jeżeli my codziennie pokazujemy tylko kawę i kanapki, to nie jest tak ciekawe, trzeba to łączyć, trzeba mówić też o swoich emocjach, o swoich zadaniach na dzień, o swoich wyzwaniach, o swoich przeżyciach, więc sama kawa nie wystarczy.
1: A myślisz, że dla ludzi też jesteś ciekawą osobą, dlatego, że jesteś obcokrajowcem, generalnie dalej jesteś w obcym państwie? Dla siebie, tak? Ty się go uczysz również.
0: Myślę, że to też było na plus, a właśnie przez kilka lat ja nie podkreślałam tego, że jestem Rosjanką. Tak, ja mówię płynnie po polsku, ale ten akcent po pierwsze można zawsze rozpoznać, po drugie, no jednak to jest część mojej historii. I właśnie kiedy ja próbowałam być tylko jedną z dziewczyn, która mówi o połogu, no to moje konto nie było tak duże. A kiedy ja pomyślałam, Basiu, a co cię wyróżnia? No, że ty jesteś Rosjanką, to wykorzystaj to. Niech z tego będzie content, niech z tego będzie marketing, zarób na tym. I ja na tym zarobiłam.
1: Czyli wykorzystałaś wszystkie swoje atuty. To, co mogło się dla niektórych wydawać wadą, czyli przyznawanie się do pochodzenia po wybuchu wojny, tak? U ciebie to zadziałało w drugą stronę.
0: No oczywiście, ja dostałam też trochę hejtu, ale ludzie to jej kręci, że ja jestem właśnie obcokrajowcem i o, ona jest inna, ona z innego kraju. Ja dla siebie, ja już jestem tak wpajona w polską mentalność, w polskie życie, mam czwórkę dzieci polskich obywateli, no ja w ogóle nie czuję się tutaj obca, ale ludzie nadal mnie odbierają, że jestem tutaj obcokrajowcem. To niech to ja to wykorzystam, ja z dystansem na to patrzę. Ja nie czuję się tu obca, ale wiem, że dla ludzi to może być ciekawostka, dlatego ja świadomie tego używam. Nie dlatego, że się jaram swoim pochodzeniem, dlatego że ja codziennie o tym myślę, że ja jestem Rosjanką, a wy nie. Nie, po prostu wiem, że to się klika, to się nazywa clickbait.
1: Gdzie ty się widzisz za kilka lat?
0: Oj, no ja bym chciała otworzyć sieć swoich kawiarni, może hoteli, no mam duże marzenia.
1: Myślisz, że tyle zarobisz w internecie, żeby te marzenia zrealizować?
0: Myślę, że jak najbardziej. Pieniądze leżą na wyciągnięciu ręki, pieniądze leżą na ziemi, pieniądze są w powietrzu, wszędzie. Każdy twój pomysł może być złotówkami na twoim koncie. Trzeba tylko to widzieć.
1: Jesteś w stanie zrozumieć kogoś, kto siedzi tylko i narzeka, że no i co ja teraz zrobię, gdzie tu zarobić? Ty nie masz chyba takich problemów, co?
0: Nie, no ja nie mam takiego problemu. Ja myślę, że zawsze ze wszystkiego można coś wyciągnąć. Tym bardziej, no my mieszkamy w demokratycznym państwie, mamy tutaj tyle możliwości. No nie jesteśmy gdzieś w Afryce, nie wiem. Każdy ma komórkę. Nawet jeżeli ty nie masz iPhone'a, no to ty możesz nagrywać swoją komórką. Masz kamerę, włącz, nagrywaj, gadaj do ludzi.
1: A powiedz mi, jak dzieci? W jakim wieku ty masz dzieci?
0: Ja mam dzieci w wieku 2, 4, 6 i 8 lat.
1: No i jak one się na to zapatrują, na tą twoją obecność w internecie?
0: One generalnie nie są jakby tego, nie obserwują tego na co dzień, bo one nie mają Instagramów, więc dla nich, one po prostu wiedzą, że no mamusia ma nagrać rolkę. One czasami współpracują, czasami nie. One nie są głównymi bohaterami mojego Instagrama. Główną bohaterką jestem ja. Dzieci tylko są... Czasami je pokazuję, bo to jest część mojego życia, ale no ja nie mam konta parentingowego raczej. Ja tak nie odbieram tego, że parentingowe konto.
1: A zdarzać się tak na przykład, że to życie prywatne ustawiasz sobie pod rolki, czy nie? Czy zawsze jest na pierwszym miejscu twoje życie prywatne, a te rolki są jakby przy okazji?
0: Głównie ja wyciągam pomysły z mojego życia, natomiast oczywiście jeżeli ja mam jakąś współpracę i mam pokazać taki i taki produkt, to ja mówię dzieciom, dzieciaki, no dzisiaj my robimy to i to, chodźmy, nawet jeśli wy macie ochotę jeszcze na coś oprócz tego, no to zróbmy to później, teraz zróbmy to, ale tak naprawdę to jest bardzo rzadkie. Generalnie na potrzeby współpracy mam może kilka procent zaledwie moich rolek są na potrzebach współpracy, reszta jest po prostu z życia codziennego, inspiracja.
1: Wspomniałaś o tym na początku tej rozmowy, że mąż odszedł od ciebie miesiąc po tym, jak zaczęłaś tak aktywnie działać w internecie. Dlaczego tak się stało, jak myślisz?
0: Nie jak zaczęłam aktywnie działać w internecie. Ja już wtedy działałam na pełnych obrotach, po prostu założyłam działalność gospodarczą i sprzedałam pierwszy kurs swój. Dlaczego tak się stało? Wiesz co, myślę, że to się nawarstwiało. Ja tutaj nie chcę wdawać się w szczegóły naszego życia prywatnego. Po prostu myślę, że to już wisiało w powietrzu i być może jest taki typ mężczyzn, dla których kobieta zależna jest atutem, a kiedy kobieta zaczyna dostrzegać swoją wartość i zaczyna zarabiać, to traci dla nich smak i sens.
1: Żałujesz tego, że zaczęłaś zarabiać i że nie zostałaś taka, jak chciał twój mąż?
0: No coś ty, ja jestem taka spełniona, taka szczęśliwa, ani chwili nie żałowałam, a dzień założenia mojej firmy jest moim świętem narodowym wewnętrznym.
1: Pokazujesz dziewczynom, że może się dużo rzeczy zawalić, ale można wszystko wziąć w swoje ręce, tak? I dać sobie radę.
0: Dokładnie, tak dziewczyny przynajmniej do mnie piszą, że Basiu, jesteś inspiracją, Basiu, ja dopiero się rozstałam, okropnie się czuję, codziennie płaczę, ale twoje rolki dają mi odrobinę otuchy. No i ja się cieszę, że tak nawet może nie celowo, ale inspiruję dziewczyny.
1: Czyli piszą do ciebie, tak? Że jesteś dla nich takim wsparciem?
0: Dokładnie, piszą w komentarzach, w wiadomościach prywatnych, jak najbardziej.
1: To jest dla ciebie ważne też, że pomagasz innym?
0: To jest dla mnie ważne, ponieważ ja czuję swoją więź z kobietami. Ja czuję, że jestem częścią czegoś większego.
1: Tak sobie siebie wyobrażałaś? Jakbyś tak się cofnęła te 10 lat wcześniej, tak myślałaś, że się twoje życie potoczy, czy nie?
0: Ja wtedy bardzo marzyłam o takim kreatywnym, może jeszcze największych obrotach życiu. Więc ja myślę, że tak za 5 lat moja wizja sprzed 10 lat się zrealizuje.
1: Czyli teraz na razie, że tak powiem, się dopiero rozkręcasz.
0: Uważam, że tak, no bo ja założyłam firmę jakieś pół roku temu. To jest dopiero początek, więc wszystko przede mną. Myślę, że moje życie jeszcze będzie cudowniejsze, piękniejsze, będzie więcej tam intensywnych wydarzeń i przygód.
1: Jaką byś miała radę dla kobiet, dziewczyn, które no też się z różnymi przeciwnościami losu mierzą? W jaki sposób sobie z tym wszystkim poradzić? Jak przekonać się do tego, że warto działać?
0: Weź wszystkie swoje problemy i użyj ich jako swoje atuty. Wszystkie twoje problemy, bóle, doświadczenia, traumy mogą być świetnym materiałem dla ludzi, właśnie też inspirującym i dzięki temu, jeżeli działasz na przykład w sieci, ty możesz się na tym wybić. Przestań się z tego wstydzić. To, co teraz najbardziej się wstydzisz, może być twoją największą mocą i wartością.
1: Czujesz się silna?
0: Myślę, że tak.
1: Powiedziałaś o tym, że czujesz się silna. Tą siłę próbujesz przekazać też innym kobietom. Motywujesz je nie tylko przez internet, ale też podczas takich spotkań, można powiedzieć, face to face.
0: Ja również organizuję spotkania w Katowicach. Spotykamy się w kawiarni. Ostatnio było ponad 30 kobiet. Każda miała swoją historię. Każda podzieliła się, dlaczego tu jest, jakie ma pomysły na życie, na biznes. I to było bardzo fajne, wzruszające. I wiem, że dziewczyny nawet z tej grupy nadal potem się spotykały już beze mnie, po prostu poznały się i te więzie się utrwalają i to jest fajne.
1: Później patrzysz, gdzie one idą, w którym kierunku, czy cały czas macie kontakty?
0: No może nie cały czas, ale to są głównie moje obserwatorki i jak one mnie obserwują, to zawsze mogą do mnie się odezwać. Co prawda teraz skrzynkę mam zawaloną, ale no to jest tak, że dziewczyny też mi piszą, Basiu, słuchaj, ja założyłam firmę, Basiu, a ja mam 10 tysięcy już obserwatorów. Basiu, a ja chcę swojego e-booka już sprzedać. I piszą do mnie, odzywają się, jesteśmy w kontakcie, tak.
1: Czyli co, motywujesz, można cię obserwować?
0: Jak najbardziej, zapraszam do mojego świata.
1: Influencerzy mają bardzo silny wpływ na opinie i decyzje zakupowe innych. Mogą się zajmować konkretnymi dziedzinami, takimi jak moda, podróże, fitness czy kulinaria. Ale czy na social mediach można zarabiać, tak żeby uczynić z tego stałe źródło dochodu? Pytam o to specjalistkę z zakresu kreowania wizerunku i zawodowego rzecznika prasowego Annę Ginał.
2: No myślę, że zdecydowanie tak. Problem jest w tym, co to może być za aktywność, na czym ona konkretnie będzie polegała. Czy kreujemy własną markę osobistą, czyli jakby gramy na siebie, czy też zajmujemy się kreowaniem innych marek osobistych, pomagamy w tym innym osobom, czyli pracujemy na czyjąś rzecz. Więc wtedy musimy rozróżnić specyfikę tej pracy, bo to jest zupełnie inna materia. Jeżeli stawiamy na siebie, czyli ten scenariusz pierwszy, no to musimy wziąć pod uwagę fakt, że musimy zgromadzić ludzi wokół siebie, którzy będą zainteresowani tym, co mamy im do przekazania. To nie jest łatwa sztuka. Jeżeli komuś się wydaje, że to jest proste, myślę, że jest w błędzie poważnym. Dlatego, że w tej chwili osób, które poszukują swojej publiczności szeroko rozumianej, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I ta konkurencyjność w tym obszarze jest ogromna. Natomiast jeżeli bierzemy się za wyzwanie w postaci takiej, że zajmujemy się kreowaniem marki, firmy, instytucji, czy też zajmujemy się pracą na rzecz jakiejś konkretnej osoby, na przykład polityka, to wtedy też trzeba pamiętać o tym, że bierzemy odpowiedzialność za to, że mamy czyjś wizerunek w rękach. I to jest nasza wielka, wielka odpowiedzialność za to, co się będzie w przestrzeni publicznej z wizerunkiem tej osoby, z jej nazwiskiem, z jej dorobkiem działo.
1: Może działać to w dwie strony, czyli albo przysporzy popularności, albo wręcz odwrotnie.
2: Oczywiście, że tak. Bardzo słuszne jest powiedzenie, że na swój wizerunek, na swoją markę pracuje się latami, można to stracić w jeden dzień. I to wcale nie jest przesada. Uważam, że to jest bardzo prawdziwe. W dzisiejszych czasach już mieliśmy wielokrotnie tego typu sytuacje, gdzie właśnie tak się zdarzało. No, szalowy kryzys wybucha zwykle, może nie tyle co niespodziewanie, co bardzo szybko. To jest naprawdę prędkość błyskawicy. Rozprzestrzenia się w sposób naprawdę czasami wręcz z prędkością światła. I musimy sobie zdać sprawę z tego, że w internecie nic nie ginie. I raz podana tam treść, ona, nawet jak my ją będziemy tam próbowali, nie wiem, usuwać, coś z nią robić, ona i tak zostanie. Także to drugie z kolei powiedzenie, w internecie nic nie ginie, też trzeba brać mocno pod uwagę, bo rzeczywiście nawet jeżeli chcemy się potem wycofać, to już nie jest takie proste.
1: Jakie platformy dają możliwości zarabiania?
2: No takim przykładem może być YouTube. To jest platforma, w której każdy z nas tak naprawdę może założyć swój kanał, może tam tworzyć własne treści. Natomiast jeżeli chcemy robić to w sposób taki bardziej zawodowy, no bo oczywiście możemy to robić hobbystycznie, tak, pokazywać, nie wiem, nasze pasje, nasze zainteresowania. Natomiast jeżeli chcemy się skupić na tym, żeby była to taka działalność zawodowa, no to musimy przede wszystkim postawić na technikalia, czyli na to, żeby ten przekaz był odpowiedniej jakości, dobrej jakości, żeby był dobrze zmontowany, żeby to wszystko miało, powiedziałabym, taki bardzo profesjonalny wymiar, to jest raz. No więc musimy zainwestować. Natomiast druga sprawa to jest to, czy uda nam się znaleźć odpowiednią liczbę subskrybentów, bo to jest kluczowe, do tego, żeby taki kanał funkcjonował. No bo jeżeli tych subskrybentów nie będzie przybywało, jeżeli ten ruch nie będzie odpowiedni, na odpowiednio wysokim poziomie, tak? No to wszystko nam tak naprawdę ta robota traci sens.
1: Czyli co, tu w tym przypadku najważniejsze jest po pierwsze co? Mieć pomysł, tak? Na to, z czym chcemy wystartować.
2: Dokładnie. Wydaje mi się, że kluczowe w odniesieniu sukcesu jest to, żeby znaleźć przestrzeń, której jeszcze nikt nie zagospodarował i stwierdzić, że jest opcja, żeby zgromadzić publiczność wokół tej przestrzeni i na tym bazować.
1: Co to znaczy budowanie marki osobistej?
2: To jest budowanie przekonania. Ja pamiętam takie określenie jednego z profesorów Uniwersytetu Śląskiego, że to jest malowanie obrazu. To jest to, jaki obraz firmy, instytucji, człowieka posiadamy w naszych umysłach. I tak naprawdę wydaje mi się, że to jest taka najprostsza definicja tego, czym jest marka osobista. Marka oczywiście dotyczy firmy, instytucji, dotyczy każdej właściwie organizacji, ale też oczywiście dotyczy człowieka. Człowieka, który chce stworzyć pewien obraz siebie jako na przykład eksperta w danej dziedzinie.
1: A jak zwiększyć tą swoją widoczność w social mediach? Co takiego możemy zrobić?
2: Możemy przede wszystkim postawić na merytoryczne treści, ale to nie wystarczy. Dlatego, że wiadomo, że dzisiaj niestety social media różnie są postrzegane jako źródło merytorycznej wiedzy, tak? Wiadomo, że też jest cała masa informacji nieprawdziwych, fejkowych, cała masa dezinformacji. Natomiast sam fakt, że będziemy się dzielić merytorycznymi treściami, też nie wystarczy. To musi być jeszcze dobrze opakowane, przygotowane, dobrze sformatowane pod konkretnego odbiorcę i dopiero wtedy ma szansę na sukces. Bo tak naprawdę jeżeli my tylko będziemy zamieszczać tam posty, czy relacje, czy rolki z samą wiedzą, no to to jest za mało.
1: A co to jest ten marketing afiliacyjny? Co to takiego jest?
2: To jest czerpanie korzyści z tego, że polecamy na przykład jakąś usługę i część wtedy przychodów ze sprzedaży trafia do nas. Oczywiście jest to trudna sztuka. To naprawdę nie jest proste. Jeżeli komuś się wydaje, że to jest tak od można sobie po prostu fajnie zarabiać w internecie, lekka, fajna praca? Nie. Na pewno nie.
1: A czy możemy na przykład jakieś produkty sprzedawać? Czy możemy polecać je?
2: Możemy założyć sklep internetowy, natomiast sam fakt, że go założymy, to też jest dopiero jakiś ułamek tego, żeby jakikolwiek sukces odnieść. Bo jeszcze trzeba zadbać oczywiście o promocję, o to, żeby dotrzeć do swoich odbiorców, o to, żeby właśnie wypełnić pewną lukę. Znaleźć tę lukę, ją wypełnić, mało tego, znaleźć osoby zainteresowane tym obszarem i dopiero wtedy możemy mówić, że ruszyliśmy, że coś się zadziało. Bo sam fakt na przykład stworzenia fanpage'a, no to ja sobie mogę go stworzyć, tylko co dalej? No jeżeli on będzie pusty i tam nie będzie kontentu, nie będzie tam wsadu, nie będzie tam treści, no to to jest bez sensu. Dokładnie tak samo jest z każdym biznesem internetowym, z każdą aktywnością. Jeżeli nie zadba się o odpowiednie opakowanie tego i przygotowanie, no to właściwie szanse na to, na powodzenie maleją.
1: A jak zdobyć na przykład współpracę z markami? Bo często tak jest, że influencerzy takie współpracy mają. Jak zacząć w ogóle?
2: Ja myślę, że to jest tak, że kluczowe są zasięgi. I na pewno osoby, które się w danych firmach czy instytucjach zajmują poszukiwaniem influencerów do współpracy, no to patrzą na pewno na zasięgi, na to, co ta osoba sobą reprezentuje, jakie ma opinie, oceny. Wiadomo, że są tacy, którzy poszukują ludzi kontrowersyjnych, ludzi wzbudzających jakieś emocje różne. Natomiast no, są oczywiście marki, które sobie na takie ryzyko nie mogą pozwolić absolutnie. Więc jeżeli to są osoby, które się angażują w jakieś kontrowersyjne przedsięwzięcia, no to wiadomo, że będą marki, dla których to będzie w jakiś sposób atrakcyjne, natomiast oczywiście dla niektórych będzie absolutnie wykluczające, bo nikt nie chce być kojarzony prowadzący na przykład jakiś biznes opierający się na powadze, na bardzo takich, powiedziałbym, czy usługach ekskluzywnych dla odbiorcy, który jest, no, ma duże oczekiwania, no to tutaj to jest taka też bardzo, bardzo cienka granica. Więc to na pewno zbudowanie zasięgów, zbudowanie tej swojej publiczności, którą mamy, no to jest kluczowe. Bez tego raczej działań takich influencerskich no nie zaczniemy. To nie jest też tak, żeby siedzieć i czekać, dlatego że jest cała masa chociażby wydarzeń, w których influencerzy biorą udział, w których się pokazują, w których również stawiają na swoją aktywność, tak? I na pewno nie powinno się to odbywać na zasadzie takiej, że siedzimy i czekamy, aż ktoś nas zauważy. Nie. Na pewno podejmujemy my również jako twórcy aktywności po to, żeby zauważonym zostać. I to jest bardzo, bardzo ważne, dlatego że w dzisiejszych czasach siedzenie i czekanie, aż ktoś nas zauważy, jest błędem, po prostu błędem.
1: A jak zdobywać subskrybentów?
2: No to na pewno jest kwestia tego, żeby zainteresować treściami, żeby sprawić, że nasze treści staną się istotne. To ma chociażby znaczenie dla twórców, nie wiem, podcastów. Wiadomo, że podcastów jest w tej chwili mnóstwo. Natomiast są oczywiście takie, które rzeczywiście wzbudzają ogromne zainteresowanie. Ten feedback ze strony słuchaczy jest ogromny. Ja sama obserwuję wielu twórców internetowych, ludzi, którzy zaczęli bardzo skromnie, bardzo tak powiedziałabym wręcz amatorsko czasami i w tej chwili zbudowali ten swój potencjał, ale to są lata. To nie jest miesiąc, dwa. To są lata.
1: A czy są na przykład jakieś ograniczenia wiekowe, w których możemy zacząć próbować, czy nie? Czy tu jest kwestia tylko właśnie tego pomysłu, który będziemy mieli na siebie?
2: No ja bym tutaj była bardzo ostrożna, jeżeli chodzi o aktywność, nie wiem, dzieci w internecie, o aktywność osób poniżej 18 roku życia, no to zawsze wzbudza kontrowersje, zwłaszcza, że w tej chwili rzeczywiście jest też tak, że no na pewno internet to jest niestety miejsce, gdzie również będą mogły pojawić się osoby, które będą chciały takiego młodego człowieka wykorzystać w jakiś sposób, tak? To nie jest dobre. Ja bym takiego czegoś nie polecała, mówiąc szczerze. Natomiast jeżeli mówimy o treściach już tworzonych przez twórców, czy na przykład studentów, czy osoby już powyżej 18 roku życia, dorosłe, które mają jakiś pomysł na siebie, no to jak najbardziej tak, ale ten pomysł rzeczywiście musi być skonkretyzowany. To nie jest na zasadzie, a sobie spróbuję i zobaczymy. Bo to jest taka metoda prób i błędów, oczywiście no ma gdzieś tam jakieś zastosowanie. Natomiast jeżeli mówimy o takiej działalności zawodowej, no to chyba też nie mamy za bardzo możliwości, żeby tak sobie do nie wiadomo kiedy próbować.
1: Wracając jeszcze do tej współpracy z markami, ile my możemy zarobić? Czy to są duże pieniądze, czy nie?
2: No są tacy, którzy zarabiają bardzo duże pieniądze. No ale to jest taka czołówka polska. Natomiast to nie jest jakieś wielkie grono osób. Myślę, że to jest bardzo takie, powiedziałabym, wręcz hermetyczne środowisko. No i to są osoby, które na swoją markę osobistą pracowały od wielu, wielu lat. To się nie dzieje z dnia na dzień. Nic się nie dzieje z dnia na dzień. I rzeczywiście, no, są w Polsce gwiazdy, tak, które faktycznie w internecie zarabiają i to są fajne pieniądze i to są dobre pieniądze. Natomiast to są osoby zapewne, które po prostu robią to obok swojej aktywności zawodowej, takiej głównej, tak? I wtedy jakby to jest takie źródło dochodu, powiedziałabym, dodatkowe, czy też takie, które umożliwia im na przykład spełnianie swoich marzeń, swoich pragnień, bo jeżeli to są na przykład podróże, czy jakiś sprzęt audiowizualny na przykład, no to faktycznie wtedy to ma takie przełożenie. Oczywiście wiadomo, że te benefity z współpracy z markami mogą być bardzo różne, bo one nie muszą być stricte w postaci finansowej. One mogą być również w postaci rzeczowej. Natomiast no to są już bardzo też indywidualne negocjacje z poszczególnymi markami. Myślę, że tutaj nie ma jakiegoś jednego schematu postępowania, tylko w takich sytuacjach na pewno rozwiązuje się to bardzo indywidualnie w kontekście tego, co chcemy uzyskać, uzyskać, jakiego mamy twórcę, co on sobą reprezentuje, czy to jest osoba z ogromnym doświadczeniem, czy to jest osoba, która jest początkująca, ale na przykład widać, że ma doskonały potencjał.
1: My często już obserwujemy właśnie tych influencerów, którzy zarabiają bardzo duże pieniądze, natomiast właśnie nie zauważamy, jak oni też ciężko pracują, bo to jest ciężka, codzienna praca. Oni muszą codziennie mieć pomysł na siebie, codziennie w tych social mediach po prostu być.
2: Oczywiście, że tak. I ja na przykład prowadząc social media instytucjonalne, tak, bo jakby ja się tym zajmuję, sama mam świadomość, jakie to jest obciążające, bo ja muszę zacząć dzień z pomysłem. I to nie jest tak, że mi to spadnie z nieba. Ja to muszę stworzyć taką koncepcję, stworzyć taką kreację, przygotować, czasami zmontować, poprawić, skorygować. To naprawdę, jeżeli komuś się wydaje, że wrzucanie na Facebooka to jest jakaś taka lekka, fajna robota, czy na Instagrama, czy YouTube'a, czy tutaj jakby mówimy też oczywiście o LinkedInie, jeżeli zawodowo. I jeżeli to jest taka prosta, łatwa i fajna robota, absolutnie nie. Uważam, że to jest teza błędna i trzeba wziąć pod uwagę to, że są ludzie, którzy naprawdę poświęcają temu zdecydowaną większość swojego czasu w ciągu dnia i naprawdę to jest w stanie tyle tego czasu wygenerować, żeby stworzyć dobrą treść. Mało tego, nigdy nie ma gwarancji, że ten zasięg się osiągnie. To też nie jest tak, że to jest zagwarantowane. Nie, bo gdyby to była taka prosta recepta, no to myślę, że funkcjonowałoby to zupełnie inaczej, a tej prostej recepty nie ma.
1: Czyli tu można też mówić troszeczkę o szczęściu, tak? Że też ono czasami zadecyduje o tym, czy gdzieś się tam zaczniemy wyświetlać, czy wielu osobom się spodobamy.
2: Jest takie powiedzenie, że trzeba się znaleźć w dobrym miejscu, w dobrym czasie. I to faktycznie tutaj ma zastosowanie. Też znalezienie się w odpowiednim miejscu i odnalezienie się w tej rzeczywistości, skupienie wokół siebie odpowiednich ludzi, no to jest taka, powiedziałabym, droga do sukcesu. To jeszcze nie jest sukces, to jest droga do niego. I myślę, że tutaj trzeba zwrócić właśnie uwagę na fakt, że to czasami kosztuje naprawdę wiele wysiłku. I ten wysiłek bardzo często jest też niedostrzegany, a powinien być dostrzegany. Bo ja znam mnóstwo osób, które rzeczywiście przygotowują bardzo rzetelne treści. Mówię tutaj chociażby o podcastach medycznych i zajmuje im to bardzo dużo czasu i mnóstwo energii wkładają w to, żeby to było zrobione w sposób profesjonalny, żeby to było zrobione w sposób merytoryczny i żeby rzeczywiście stanowiło to wysoki poziom. To jest po prostu charówka czasami.
1: Czasami też pewnie jest taka frustracja ze strony tych, którzy ciężko pracują, przygotowują dobrze opracowane, fajne treści. Tymczasem ktoś, kto robi sobie popularność na głupocie po prostu, ma większe zasięgi niż on.
2: Tak, to może rodzić frustrację, ale takie są social media. Tego, wydaje mi się, na razie nie zmienimy. Walczenie z tym nie ma sensu za bardzo. Dostosowywanie się? No tu bym dyskutowała, dlatego że ja znam też bardzo wiele sytuacji, kiedy faktycznie ludzie publikują ambitne treści, dobre treści i one znajdują odbiorców. I ja sobie zdaję sprawę, że te mityczne pieski, kotki na Facebooku, bo to jest taki, prawda, taki symbol wręcz już, że wystarczy wrzucić pieska, kotka i wszystko będzie super. No to jest bardzo duże uproszczenie. Bardzo duże uproszczenie. Myślę, że oczywiście pewnie ludzie emocjonalnie reagują i ten związek emocjonalny pomiędzy treścią a odbiorcą, on musi zaistnieć, bo jeżeli nie zaistnieje, no to też nie będziemy wygrani. Natomiast wydaje mi się, że musimy zwrócić uwagę na fakt, że te pieski, kotki i te takie treści, powiedziałabym, łatwo przynoszące zasięgi, to jest tylko taka metoda, powiedziałabym, fajerwerkowa, że to szybciutko się skończy i tak naprawdę niewiele z tego zostanie.
1: A czy jest jeszcze miejsce, jeszcze przestrzeń w internecie gdzieś na nowe pomysły, czy to już jest, wszystko już w tym internecie jest?
2: Nie, myślę, że nigdy nie jest tak, że wszystko już było. Ja wierzę w to, że ciągle możemy wymyślać coś nowego. Czy ktoś z nas 5 lat temu słyszał o podcastach w takiej formule jak dzisiaj, w takiej intensywności jak dzisiaj? Myślę, że nie. Pewnie po prostu za 5 lat będzie coś jeszcze innego i to niekończąca się historia. Więc myślę, że jak najbardziej jeszcze dużo mamy do odkrycia. Ja się domyślam, że przyszłość będzie taka, że niektóre rzeczy będą zastępowane przez inne rzeczy. I tak będzie się toczyło.
1: A my musimy cały czas za tym nadążać, jeśli chcemy tę markę swoją budować.
2: A ja bym nie powiedziała, że nadążać, ja bym powiedziała odnajdywać się w tym. Sprawiać, żeby w każdych z tych, nawet w tych nowych gatunkach, w tych nowych opcjach znaleźć cząstkę siebie i tam spróbować swojego sukcesu.
1: Czy każdy może zostać influencerem i zarabiać pieniądze? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Sukces w byciu influencerem zależy od wielu czynników, takich jak kreatywność, osobowość, umiejętności komunikacyjne czy wierność własnym wartościom. Historia Basi pokazuje, że jak się chce, to wszystko jest.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Polsce trwa gorąca debata na temat obronności. Rząd ogłosił wart 120 miliardów złotych maraton kontraktowy w ramach unijnego programu SAFE, co spotkało się z mieszanymi reakcjami. Generał Roman Polko skrytykował brak strategii obronnej, choć podkreślił, że szybkie podpisanie umów było konieczne, by polski przemysł zbrojeniowy mógł skorzystać z unijnych środków. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zainicjował kampanię, która zaowocowała umowami na dostawy sprzętu i amunicji.
3: Karol Nawrocki nadal prowadzi w rankingu zaufania Ibris, choć jego przewaga maleje. Prezydentowi ufa około 46,5% badanych, ale nie ufa mu już niecałe 43%. Na drugie miejsce wraca Radosław Sikorski z wynikiem niecałe 43%, a Krzysztof Bosak zyskuje na popularności, zbliżając się do czołówki. Donald Tusk zamyka podium, jednak ponad połowa badanych mu nie ufa.
2: Prezydent Karol Nawrocki planuje odebrać prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu, Order Orła Białego. Decyzja ta jest reakcją na nadanie przez Ukrainę jednej z jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA. Wołodymyr Petraniuk, dyrektor kijowskiego teatru Zwierciadło, uważa, że takie działania mogą jedynie zaostrzyć konflikty między Polską a Ukrainą. Podkreśla, że zwykli obywatele obu krajów nie chcą nowych sporów, a problem powinien być rozwiązany dyplomatycznie. W Muscatine w stanie Iowa doszło do tragicznej zbrodni. 52-letni Ryan McFarland zastrzelił 7 członków swojej rodziny, a następnie popełnił samobójstwo. Jedynym ocalałym jest jego 22-letni syn, Jonathan. Policja bada motywy tej tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W niedzielę nad jeziorem Balaton doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. Młodsza aspirant Marta Eliasz, policjantka po służbie, wraz z dwoma plażowiczami uratowała tonącego mężczyznę. Utworzyli łańcuch życia i bezpiecznie wyciągnęli go na brzeg. Mężczyzna doznał nagłego skurczu mięśni, ale na szczęście nie wymagał resuscytacji. Dziś obchodzimy Boże Ciało, które w tym roku przypada na 4 czerwca. To dzień wolny od pracy, co oznacza zamknięcie urzędów, szkół i większości sklepów. Warto pamiętać, że w wielu miastach odbędą się procesje, które mogą powodować utrudnienia w ruchu drogowym. Jeśli planujecie długi weekend, piątek pozostaje dniem roboczym, więc warto wcześniej zaplanować urlop. Pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych wyrazili obawy dotyczące planowanych zmian w organizacji pracy i możliwych redukcji etatów. Związki zawodowe ostrzegają, że oszczędności mogą wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Posłanka Paulina Matysiak skierowała do ministra infrastruktury pytania dotyczące tych planów oraz ich wpływu na bezpieczeństwo. W petycji poruszono także kwestie zaległych wynagrodzeń i postulat podwyżek dla pracowników.
2: Polskie i ukraińskie służby rozbiły międzynarodową grupę przestępczą, która oszukiwała Polaków na fałszywe platformy inwestycyjne. W maju na Ukrainie zlikwidowano 3 call center, a straty pokrzywdzonych szacuje się na co najmniej 80 milionów złotych. W ramach śledztwa zatrzymano 12 osób, a zabezpieczone mienie obejmuje luksusowe auta, zegarki i helikopter. Sprawa jest rozwojowa, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na długi czerwcowy weekend 2026 roku pogoda zapowiada się dynamicznie. Już w Boże Ciało, 4 czerwca, Dolny Śląsk i Ziemia Lubuska będą najcieplejsze, z temperaturami sięgającymi 26 stopni Celsjusza. W piątek, 5 czerwca, deszczowy front przyniesie ochłodzenie, ale Podkarpacie i Lubelszczyzna utrzymają 24 stopnie. W niedzielę, 7 czerwca, Małopolska i Podkarpacie będą najcieplejsze, z temperaturą 24 stopni. W Gorzkowicach doszło do próby kradzieży pieniędzy z bankomatu, którą udaremnili policjanci. Dwaj mężczyźni w wieku 60 i 58 lat zostali zatrzymani po tym, jak 5 lutego próbowali wysadzić bankomat w centrum miejscowości. Dzięki intensywnej pracy śledczych z Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego podejrzani zostali ujęci w 2 województwach. Sąd zdecydował, że spędzą najbliższe 3 miesiące w tymczasowym areszcie. W Starych Bielicach zatrzymano kierowcę z ponad 3 promilami alkoholu w organizmie. Mężczyzna został powstrzymany przez policjanta z Koszalina, który wracał do domu po służbie. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza udało się uniknąć tragedii na drodze. 59-latek trafił do aresztu i czekają go surowe konsekwencje prawne.
3: Posłanka Koalicji Obywatelskiej, Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, została mamą. Jej syn przyszedł na świat 25 maja. W mediach społecznościowych podzieliła się zdjęciem z mężem i noworodkiem, podkreślając, że to był najpiękniejszy dzień matki i dzień dziecka.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Marta Nawrocka po roku pełnienia roli pierwszej damy cieszy się pozytywną oceną wśród Polaków. Według sondażu United Surveys niecałe 59% respondentów ocenia jej działalność pozytywnie, a ponad 18% nie ma wyrobionego zdania. Z kolei prezydent Karol Nawrocki uzyskał bardziej podzielone opinie z ponad 48% ocen pozytywnych i ponad 50% negatywnych. Wizerunek pierwszej damy wciąż się kształtuje, co może tłumaczyć wysoki odsetek niezdecydowanych.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1008 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Ciepłe powietrze sprawia, że każda aktywność staje się przyjemnością.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kotońska, znana babcia dziesięciolatka, rozpoczęła wakacje w wielkim stylu, prezentując się w obcisłym kombinezonie w kolorze czekolady. Jeszcze niedawno ważyła ponad 100 kg, a teraz jej metamorfoza wprawia fanów w osłupienie. Kombinezon podkreślił jej nową figurę, a sama Kotońska zdaje się czuć w nim jak ryba w wodzie, zwiedzając Wielką Brytanię. Fani nie szczędzą komplementów, porównując ją do 18-latki. Cóż, marzenia są po to, by je spełniać, a Kotońska zdaje się być tego żywym dowodem. Anna Mucha, znana z burzliwego związku z Kubą Wojewódzkim, zaskakuje wyznaniem, że to ona uwiodła starszego o 17 lat gwiazdora. Aktorka podkreśla, że mimo różnicy wieku, oboje byli dorosłymi ludźmi, a ich związek trwał 5 lat. Mucha wspomina, że dzieliła z Wojewódzkim nie tylko łazienkę, ale i życie, choć teraz jej wspomnienia o nim nie pasują do obecnego wizerunku. Cóż, czas płynie, a wspomnienia bywają bardziej kolorowe niż rzeczywistość. Opole, czyli nasz narodowy teatr muzycznych absurdów, znów otwiera swoje podwoje. Już jutro startuje kolejna edycja festiwalu, który od ponad 6 dekad dostarcza nam niezapomnianych wrażeń. Kto nie pamięta Grzegorza Markowskiego bez koszulki, czy Michała Wiśniewskiego z odkrytym brzuchem i makijażem? To właśnie tutaj rodzą się legendy, a kontrowersje i skandale są na porządku dziennym. Ciekawe, co tym razem zaserwują nam gwiazdy na opolskiej scenie? Madonna znowu zaskakuje. Królowa popu, znana z łamania tabu, opublikowała na Instagramie odważne wideo z łazienki, świętując miesiąc dumy. W jedwabnej sukience i zmysłowych rękawiczkach niemalże wywołała skandal, gdy musiała zasłonić wyskakującą pierś. A to wszystko w ramach promocji nowego albumu Confessions 2, którego premiera już w lipcu. Warszawska Parada Równości zapowiada się jeszcze bardziej kolorowo, bo Warner Music Poland planuje huczne świętowanie z Madonną na czele.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Świat show biznesu wstrząśnięty. Owain Rhys Davies, gwiazdor kultowych seriali, zmarł nagle w wieku zaledwie 44 lat. Rodzina aktora, pogrążona w żałobie, przekazała, że okoliczności jego śmierci pozostają tajemnicą. Davies, znany z roli agenta FBI w Twin Peaks The Return, pozostawił po sobie wiele pytań i jeszcze więcej złamanych serc. Cóż, życie potrafi zaskoczyć nawet największe gwiazdy. Sandra Kubicka, znana z zamiłowania do luksusu, zamieniła swój dom z ogrodem na mieszkanie z tarasem w Warszawie. Po rozstaniu z Aleksandrem Milwiwem Baronem, modelka postanowiła zacząć życie na nowo w stolicy. Jej nowy taras, pełen zieleni i wygodnych mebli, stał się prawdziwą perełką, którą chętnie chwali się w mediach społecznościowych. Fani są zachwyceni, a Sandra z uśmiechem podkreśla, że nikt jej z domu nie wyrzucił. To była jej decyzja, by zacząć wszystko od nowa. Syn Doroty Wellman, Jakub, w końcu wyszedł z cienia sławnej mamy i zaskoczył wszystkich swoją samotną wizytą w Dzień Dobry TVN. Widzowie przecierali oczy, zastanawiając się, czy jest równie charyzmatyczny jak jego mama. Jakub, zamiast podążać za blaskiem reflektorów, wybrał własną ścieżkę, ale teraz coraz częściej pojawia się w mediach. Czyżby szykował się do przejęcia rodzinnego tronu w showbiznesie? Jakub Józef Orliński, światowej sławy polski kontratenor, który zdobył uznanie nawet samej Riany, rozważa udział w Eurowizji. Choć nikt mu tego jeszcze nie zaproponował, artysta nie wyklucza, że mógłby reprezentować Polskę. Po sukcesie Alicji Szemplińskiej w Wiedniu, fani konkursu chętnie widzieliby go na eurowizyjnej scenie. Czas pokaże, czy polski śpiewak operowy znajdzie czas w swoim napiętym grafiku na ten muzyczny spektakl.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ania Karwan znowu zaskakuje. Jej nowy utwór, Wiem, co było warto, to nie tylko muzyczna nowość, ale i manifest kobiecej siły. W teledysku, zamiast sztucznych scen, pojawiają się prawdziwe rozmowy z bliskimi kobietami, które przeszły przez życiowe zakręty. Ania dzieli się osobistą historią o rozstaniu, podkreślając, jak ważne jest słuchanie siebie i stawianie granic. Czyżby nowa ikona feminizmu? Maja Rutkowski, żona słynnego detektywa, postanowiła przypomnieć światu, że kiedyś była gwiazdą wybiegów. W Dniu Dziecka opublikowała archiwalne zdjęcia z czasów, gdy brylowała w świecie mody. Internauci nie szczędzą komplementów, porównując ją do wina, które z wiekiem staje się coraz lepsze. Ciekawe, czy Krzysztof Rutkowski też ma w zanadrzu jakieś tajemnicze zdjęcia z przeszłości. W przyszłym roku minie 200 lat od śmierci Ludwiga van Beethovena, a naukowcy wciąż próbują rozwikłać tajemnice jego życia. Najnowsze badania DNA sugerują, że kompozytor zmagał się z wirusowym zapaleniem wątroby typu B, a nie, jak wcześniej sądzono, zatruciem ołowiem. Okazuje się, że geniusz muzyki mógł mieć problemy z wątrobą, które pogarszał alkohol. A co z jego słynną głuchotą? Cóż, to pozostaje zagadką, której nawet współczesna nauka nie potrafi rozwikłać. Beethoven nawet po śmierci nie przestaje zaskakiwać.
2: Minęło już 9 lat od tragicznej śmierci Chrisa Cornella, a emocje wciąż są żywe. Kim Thayil, gitarzysta Soundgarden, w swojej nadchodzącej autobiografii zdradza, że już przed koncertem w Detroit wyczuwał u Cornella dziwną energię. Niestety, nikt nie zdołał odczytać tych subtelnych sygnałów, a wieść o śmierci wokalisty dotarła do zespołu w najbardziej absurdalny sposób – przez Facebooka. Książka Thayila, pełna refleksji i gorzkich przemyśleń, pojawi się na półkach 9 czerwca.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1008 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Dzień przynosi ze sobą energię, ale i zmęczenie, gorąca równowaga.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na poważne utrudnienia w centrum miasta. Rozpoczęty remont torowiska w Alejach Jerozolimskich spowodował gigantyczne korki, szczególnie na trasie od mostu Poniatowskiego do Ronda Dmowskiego. Mieszkańcy jednak wykazują zrozumienie, podkreślając, że modernizacja była konieczna ze względu na zużycie infrastruktury. Prace mają zakończyć się na początku sierpnia, co pozwoli na szybszy i bezpieczniejszy przejazd tramwajów.
2: W Ciechanowie doszło do nietypowego zdarzenia. 24-letni mężczyzna przyjechał na komendę, by sprawdzić swój stan trzeźwości, ale jego zachowanie wzbudziło podejrzenia policjantów. Okazało się, że miał blisko 0,5 promila alkoholu we krwi. Stracił prawo jazdy i stanie przed sądem. Grozi mu grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów.
1: Przed Sądem Okręgowym w Krakowie rozpoczął się proces Michała J., znanego jako Smok, oraz jego partnerki i dwóch innych mężczyzn. Grupa jest oskarżona o sprowadzanie do Polski dużych ilości narkotyków i udział w międzynarodowej przestępczości. Kluczowym dowodem w sprawie były dane z komunikatora Anom, który miał zapewniać anonimowość. Oskarżonym grozi nawet 20 lat więzienia. W najbliższą niedzielę, 7 czerwca, kierowcy wracający z długiego weekendu muszą przygotować się na duże korki na polskich drogach. Szczególnie trudna sytuacja spodziewana jest na Zakopiance, gdzie przejazd może zająć nawet do 6 godzin. Problemy wystąpią także na autostradzie A1, zwłaszcza w okolicach punktów poboru opłat. Warto rozważyć wyjazd wczesnym rankiem lub przesunięcie powrotu na poniedziałek, by uniknąć największych zatorów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie odkryto szokującą historię 51-letniej Magdaleny K., która przez 30 lat była zamknięta w mieszkaniu przez własnych rodziców. Kobieta nie miała kontaktu ze światem zewnętrznym, nie posiadała dowodu osobistego ani nie była pod opieką medyczną. Sprawa wyszła na jaw dzięki sąsiadom, którzy zauważyli kartki z prośbą o pomoc. Magdalena trafiła do szpitala, a prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. W Świerklańcu doszło do potrącenia 17-letniej dziewczyny na przejściu dla pieszych. Monitoring zarejestrował, jak niektórzy kierowcy przejeżdżali obok leżącej na jezdni nastolatki, nie zatrzymując się, by udzielić pomocy. Policja przypomina, że brak reakcji w takich sytuacjach może skutkować karą do 3 lat więzienia. Mundurowi apelują o odpowiedzialność i przypominają o obowiązku udzielania pierwszej pomocy. Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzy się wcześniej niż planowano, już 10 czerwca. Decyzja ta wywołała mieszane reakcje wśród turystów. Część z nich cieszy się z wcześniejszego startu sezonu. Jednak wielu klientów, którzy rezerwowali pobyt na 26 czerwca, wyraża rozczarowanie, czując się oszukani. Zarząd hotelu prosi niezadowolonych gości o kontakt z recepcją.
2: Polska tradycja układania dywanów kwiatowych na Boże Ciało, wpisana na listę UNESCO, przyciąga co roku tysiące turystów. W 2026 roku uroczystość odbędzie się 4 czerwca, a najdłuższy dywan, liczący niemal 2 kilometry, powstanie w Spycimierzu. To niezwykłe wydarzenie, które łączy sztukę i naturę. Warto zobaczyć na żywo, zanim procesja zniszczy misternie ułożone wzory.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Centralne Biuro Antykorupcyjne zabezpieczyło dokumenty dotyczące Roberta Telusa i jego rodziny. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę w Piotrkowie Trybunalskim dotyczy możliwych nieprawidłowości związanych z nieruchomościami i transakcjami z lat 2015-2023. CBA działało w łódzkim oddziale KOWR oraz biurze ARI-MR w Opocznie. Na tym etapie nikomu nie postawiono zarzutów, a prokuratura gromadzi materiał dowodowy.
2: Jeden z europosłów musiał skorzystać z pomocy medycznej po pobycie w hotelu w Strasburgu z powodu złych warunków higienicznych. Sprawa ta ponownie wywołała debatę na temat comiesięcznych wyjazdów Parlamentu Europejskiego z Brukseli do Strasburga. Nazwisko poszkodowanego oraz nazwa hotelu nie zostały ujawnione. Europoseł Marc Angel z Luksemburga podkreślił potrzebę stworzenia procedur na wypadek podobnych sytuacji w przyszłości.
1: Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło Michała Drewnickiego swoim kandydatem na prezydenta Krakowa w nadchodzących wyborach. Drewnicki to doświadczony samorządowiec, obecnie pełniący funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Partia podkreśla jego zaangażowanie w sprawy lokalne oraz silne związki z miastem. Decyzja o jego nominacji zapadła jednogłośnie podczas posiedzenia Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości.
2: Komitet Polityczny PiS spotkał się 2 czerwca, aby omówić kluczowe kwestie wewnętrzne partii, w tym przyszłość stowarzyszeń partyjnych. Szczególną uwagę poświęcono Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus, które wywołało napięcia w partii. Nieobecność Morawieckiego na spotkaniu podkreśla narastające wewnętrzne konflikty. Ważnym tematem były również wyzwania finansowe partii w kontekście zbliżającej się kampanii wyborczej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Poseł PiS Marcin Porzucek znalazł się w centrum uwagi drogi po incydencie na lotnisku Chopina w Warszawie. Polityk miał trudności z opuszczeniem samolotu i musiał zostać wyniesiony przez personel medyczny. W oświadczeniu na Twitterze przeprosił za sytuację, tłumacząc ją połączeniem alkoholu z lekami przeciwbólowymi. Zapewnił, że to pierwszy taki przypadek i zrobi wszystko, by się nie powtórzył.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Dzisiejszy dzień warto wykorzystać na zwiedzanie urokliwych zakątków miasta.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Before you go, there's something I want you to have.
1: Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this...
0: Yeah, yes it is.
1: But I thought the old lady dropped it into the ocean in the air.
0: Well, baby, I went down and got it.
2: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Ceny gazu w Europie ponownie rosną, co związane jest z napięciami na Bliskim Wschodzie. Konflikt w regionie wpływa na niepewność inwestorów, co przekłada się na wzrosty na giełdach. Obecnie ceny gazu w Amsterdamie wzrosły o ponad 2%, osiągając niecałe 49 euro za megawattogodzinę. Dodatkowo, europejskie magazyny gazu są wypełnione poniżej 40%, co budzi obawy przed nadchodzącą zimą. Negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem utknęły, co dodatkowo destabilizuje globalne dostawy surowców energetycznych. Analitycy wskazują, że niepewność pozostaje głównym czynnikiem kształtującym ceny na rynku. Województwo śląskie stało się liderem pod względem wysokości emerytur w Polsce. W Rybniku przeciętna emerytura wynosi aż 5668 zł brutto, co czyni to miasto prawdziwym Eldorado dla seniorów. Warszawa, choć oferuje wysokie świadczenia, znalazła się dopiero za Śląskiem i Dolnym Śląskiem. Najniższe emerytury wypłacane są w województwach lubelskim i podlaskim, gdzie średnia wynosi około 4075 zł. Eksperci przypominają, że wysokość emerytury zależy od zgromadzonych składek i długości pracy. Różnice w wysokości świadczeń między regionami są coraz bardziej widoczne.
3: InPost zwiększa swoje inwestycje we Francji o 500 milionów euro, co łącznie da 1,5 miliarda euro do 2030 roku. Prezydent Francji Emmanuel Macron podziękował firmie za tę znaczącą inwestycję, która stworzy 750 nowych miejsc pracy. Środki zostaną przeznaczone na modernizację sortowni, rozbudowę sieci paczkomatów oraz poprawę jakości usług. InPost, będący największym polskim inwestorem we Francji, stawia na innowacje i wyprzedzanie konkurencji. Firma planuje kontynuować dynamiczny rozwój, umacniając swoją pozycję na francuskim rynku. Komisja Europejska nałożyła karę 200 milionów euro na platformę Temu za sprzedaż niebezpiecznych produktów. Dochodzenie wykazało, że Temu nie chroniło wystarczająco swoich klientów, sprzedając towary zagrażające bezpieczeństwu. Wśród niebezpiecznych produktów znalazły się zabawki z niedozwolonymi substancjami oraz elektronika bez atestów. Temu ma czas do końca sierpnia na przedstawienie planu naprawczego. Firma zapowiedziała współpracę z regulatorami, choć nie zgadza się z wysokością kary. Klienci powinni zachować ostrożność przy zakupach na platformie spoza Unii Europejskiej.
2: Biznes i finanse w Radiu Super Express. Ministerstwo Finansów wyjaśnia zasady opodatkowania w systemie kaucyjnym. Zwrot kaucji za butelki i puszki, które sami kupiliśmy, nie podlega podatkowi dochodowemu, ponieważ jest to odzyskanie własnych środków. Inaczej wygląda sytuacja, gdy zwracamy opakowania znalezione lub otrzymane. Wtedy mogą one być uznane za przychód i podlegać opodatkowaniu. Od 1 października zeszłego roku za plastikowe butelki i puszki zapłacimy 50 groszy kaucji, a za szklane butelki 1 zł. System ten ma na celu osiągnięcie unijnych celów recyklingu. Minister klimatu zapewnia, że konsumenci nie zapłacą podatku od standardowego zwrotu kaucji.
3: Collins Aerospace, należąca do koncernu RTX, otworzyła nową część zakładu w Tajencinie, inwestując ponad 250 milionów złotych. Dzięki temu powstanie blisko 190 nowych miejsc pracy. Rozbudowa zwiększy moce produkcyjne podwozi lotniczych o 25%, co wzmocni pozycję Polski w sektorze lotniczym. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie w lotnictwie cywilnym i wojskowym. Warto dodać, że RTX planuje także inwestycje w Rzeszowie, co jeszcze bardziej umocni jego obecność w Polsce. Agencja Uzbrojenia podpisała z grupą WB umowy na dostawy nowych systemów bezzałogowych, co stanowi największe zamówienie tego typu w historii Europy. Kontrakty będą finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach mechanizmu SAFE. Grupa WB dostarczy m.in. amunicję krążącą Warmay, systemy Flyeye oraz moduły Gladius. Umowy te mają wzmocnić zdolności obronne Polski i przyczynić się do rozwoju lokalnych społeczności poprzez tworzenie miejsc pracy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie tych kontraktów dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa.
2: W maju Korea Północna przeprowadziła serię testów nowych systemów rakietowych pod nadzorem Kim Jong-una. Testy te wskazują na większą automatyzację systemów kierowania ogniem oraz zaawansowane systemy naprowadzania. Wśród testowanych systemów znalazły się pociski manewrujące o zasięgu około 100 km oraz modułowa wyrzutnia zdolna do odpalania pocisków balistycznych. Testy odbyły się w rejonie poligonu Jongju, a pociski odpalono w stronę Morza Żółtego. Analitycy wojskowi zwracają uwagę na zastosowanie zautomatyzowanych systemów dowodzenia, co może zwiększyć skuteczność północno-koreańskich sił zbrojnych. Współpraca z Rosją może mieć wpływ na rozwój tych technologii, choć możliwości Korei Północnej są ograniczone.
4: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Podczas Kongresu Wodnego w Bydgoszczy eksperci ostrzegają przed skutkami betonozy w Polsce. Betonowanie miast i działek pogłębia problem suszy, a kluczowe jest zatrzymywanie wody w krajobrazie. Bydgoszcz staje się wzorem, budując zbiorniki retencyjne, które pomagają gromadzić deszczówkę. Prezes Wód Polskich, Mateusz Balcerowicz, podkreśla, że gospodarka wodna zaczyna się na naszych działkach. Eksperci apelują o działania na wszystkich szczeblach, od państwa po każdego z nas, aby oszczędzać wodę i przeciwdziałać zmianom klimatu.
4: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1009 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Czerwiec rozpala dziś nie tylko niebo, to dzień na lekkie ubrania i spokojne tempo.
5: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Po wakacyjnej przerwie, która zakończy się na początku września, Asia Sokalska i jej mąż Hubert staną przed trudnymi decyzjami. Sprzedaż domu przy Zacisznej może zmusić ich do przeprowadzki, co otworzy drzwi do nowych problemów. Daniel, ojciec Emila, nie przestaje manipulować sytuacją, próbując odzyskać syna. Jego wpływ na Emila rośnie, co budzi niepokój Asi. W tle pojawia się także Lucyna Zwierzchowska, która sprytnie manipuluje całą rodziną. Czy Asia i Hubert znajdą sposób, by ochronić swoją rodzinę przed nadchodzącymi wyzwaniami? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia.
2: Dziedzictwo to turecki serial, który w najnowszym, 940 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi zwrotami akcji. Emisja już w sobotę, 6 czerwca. W tym odcinku Poyraz, zmęczony ukrywaniem swoich uczuć, postanawia wyznać je Mertowi. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że ich rozmowę podsłuchuje ciekawska Sibel, która szybko dzieli się informacjami z Senem. Matka Poyraza wpada w panikę i przysięga, że nie dopuści do związku syna z Naną. W efekcie między bohaterami narasta dystans, który może zniweczyć ich szanse na wspólną przyszłość. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD. Akacjowa 38 powraca z emocjonującym 888 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 11 czerwca o 18:25 na TVP1. W tym odcinku sytuacja wokół rodziny Diega staje się wyjątkowo napięta, a jego bolesne plany wywołują narastające niezrozumienie. Blanka pozostaje osamotniona w swoich przekonaniach, co prowadzi do trudnych konfrontacji. Arturo zmaga się z zazdrością o Silwię, a jego próby odzyskania kontroli nad sytuacją towarzyską mogą przynieść nieoczekiwane skutki. Tymczasem Diego, dzięki interwencji Felipe, otrzymuje szansę na wolność. W tle pojawia się także wątek patriotyczny z Estebanem, który prosi o wsparcie w sprowadzeniu żołnierza z Filipin. Serial, pełen niespodziewanych zwrotów akcji, przenosi nas do tętniącego życiem Madrytu z początku XX wieku, gdzie za zamkniętymi drzwiami kamienicy skrywają się sekrety mieszkańców. La Promesa, Pałac Tajemnic, w 409 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Jana stara się ukryć swoją relację z Manuelem przed jego żoną, co wprowadza napiętą atmosferę w posiadłości. Konflikty wśród służby narastają, a Salvador rozważa odejście z pracy. W salonach wręczenie upominku Margaricie wywołuje falę szeptów. Imena grozi Abelowi, by zachował tajemnicę o jej ciąży, a jej rodzice planują wyjazd do Madrytu. Odcinek zostanie wyemitowany 11 czerwca o 15:05 na TVP2. Serial niezmiennie przyciąga fanów intryg i zakazanych romansów. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 120 odcinek. Bejza z determinacją dąży do odzyskania względów Cichana, co prowadzi do nowych napięć w rezydencji. Melich, chcąc wzbudzić zazdrość u Sinem, zaczyna szukać idealnej kandydatki na żonę. Tymczasem Deria próbuje przekonać Hanser do zachowania spokoju w obliczu narastających emocji. Cichan i Bejza w tajemnicy urządzają pokój dla dziecka, co tylko potęguje atmosferę pełną niedomówień. Odcinek zostanie wyemitowany 11 czerwca o godzinie 17:20 na TVP2. To doskonała okazja, by śledzić rozwój skomplikowanych relacji tej popularnej produkcji. Serial przyciąga widzów opowieścią o miłości i rodzinnych intrygach. Pierwsza miłość wkracza w emocjonującą fazę. W najnowszym, 4232 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca, sytuacja w Wadlewie staje się coraz bardziej napięta. Zniknięcie Karoliny Kazanowej wciąż pozostaje zagadką, a niespodziewane wydarzenia rzucają nowe światło na sprawę. Miron, niepełnosprawny syn Zenka, staje się kluczową postacią, gdy jego dziwne zachowanie wzbudza podejrzenia. W odcinku 4232 Miron atakuje Seweryna, co tylko podsyca atmosferę niepewności. Zenek, przyciśnięty do muru, wyjawia Róży prawdę o tragicznej nocy, co może być przełomem w śledztwie. Odpowiedzi na nurtujące pytania już wkrótce zszokują całe Wadlewo. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go. M jak Miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi odcinkami. Kasia, zdesperowana lekarka, wciąż ukrywa przed Mariuszem, że biologicznym ojcem małej Zosi jest Jakub. Aby utrzymać tajemnicę, Kasia ulega szantażom Anki i Sowińskiego, a nawet decyduje się na romans z dyrektorem. Sowiński nie poprzestaje na intymnych spotkaniach i żąda od Kasi pomocy w zniszczeniu rodziny Chodakowskiej. Tymczasem Aneta, znająca sekret Kasi, może w każdej chwili ujawnić prawdę. Czy Mariusz dowie się o zdradzie? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki po wakacjach. W serialu Barwy Szczęścia nadchodzą emocjonujące zmiany. Po wakacyjnej przerwie Agata, grana przez Natalię Zamrzycką, i Ignacy, w którego wciela się Olaf Staszkiewicz, prowadzą się do nowego mieszkania. Niestety, radość z nowego lokum szybko przyćmią problemy finansowe i konflikty związane z jego urządzaniem. Te trudności mogą doprowadzić do poważnego kryzysu w ich związku, a nawet do rozstania. Agata może zdecydować się na rozpoczęcie nowego życia z dala od kraju. W jesiennych odcinkach widzowie będą świadkami, jak bohaterka zmierzy się z wyzwaniami i czy zdecyduje się na samotną podróż do egzotycznych miejsc. Czy Ignacy do niej dołączy, czy też ich drogi się rozejdą? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni w Poznaniu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Gdańsku natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 23 stopnie, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Czerwcowe promienie wprowadzają wakacyjny nastrój. Warto to wykorzystać.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były prezydent Andrzej Duda odniósł się do propozycji odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Duda przypomniał, że odznaczenie przyznano w innych okolicznościach w 2022 roku, a decyzję pozostawia obecnemu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Kontrowersje wywołała decyzja Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co spotkało się z krytyką w Polsce. Prezydent Nawrocki zasugerował, że gloryfikowanie UPA może wpłynąć na europejskie aspiracje Ukrainy.
3: Jeden z europosłów musiał skorzystać z pomocy medycznej po pobycie w hotelu w Strasburgu z powodu złych warunków higienicznych. Sprawa ta ponownie wywołała debatę na temat comiesięcznych wyjazdów Parlamentu Europejskiego z Brukseli do Strasburga. Nazwisko poszkodowanego oraz nazwa hotelu nie zostały ujawnione. Europoseł Marc Angel z Luksemburga podkreślił potrzebę stworzenia procedur na wypadek podobnych sytuacji w przyszłości.
2: Amerykańskie wojsko przechwyciło wiele irańskich rakiet balistycznych i dronów, które zostały wystrzelone w kierunku państw Bliskiego Wschodu. W odpowiedzi Stany Zjednoczone zaatakowały irańską wyspę Keszm w Zatoce Perskiej. Działania miały charakter obronny, a żaden amerykański żołnierz nie został ranny. To kolejna wymiana ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w ostatnich dniach. Donald Trump podczas majowej wizyty w Pekinie poprosił Xi Jinpinga o pomoc w zakończeniu wojny na Ukrainie. Amerykański prezydent chciał, aby Chiny wykorzystały swoje wpływy, by nakłonić Władimira Putina do negocjacji. Choć temat wojny pojawił się w rozmowach, głównym punktem spotkania były kwestie handlowe i inwestycyjne. Wkrótce po wizycie Trumpa Putin również odwiedził Chiny, gdzie podpisano wspólną deklarację o współpracy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Gorzowie Wielkopolskim policjant po służbie uratował życie 75-letniej kobiety. Do zdarzenia doszło 31 maja na ulicy Matejki, gdzie funkcjonariusz zauważył nieprzytomną kobietę i natychmiast rozpoczął resuscytację. Dzięki jego szybkiej reakcji i nieprzerwanej akcji ratunkowej, medycy po przyjeździe zdołali przywrócić kobiecie krążenie. Lekarze podkreślają, że profesjonalne działanie policjanta było kluczowe.
2: Dodanie łyżeczki kakao do porannej kawy może przedłużyć jej pobudzające działanie. Kakao zawiera teobrominę, która działa łagodniej i dłużej niż kofeina, wspierając koncentrację bez nagłych spadków energii. Dzięki temu prostemu trikowi możemy cieszyć się lepszą koncentracją i energią przez wiele godzin. To mała zmiana, która może przynieść zaskakujące korzyści. Pod Bydgoszczą doszło do policyjnego pościgu, który zakończył się zatrzymaniem dwóch nielegalnych imigrantów z Pakistanu oraz Gruzina podejrzanego o organizowanie przemytu ludzi. Jeden z mężczyzn został znaleziony w bagażniku porzuconego samochodu. Gruzin, który kierował akcją, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Obywatele Pakistanu usłyszeli zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy i zostaną deportowani. W Świerklańcu doszło do poważnego wypadku, w którym 17-letnia dziewczyna została potrącona na przejściu dla pieszych przez samochód. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu, a policja opublikowała nagranie jako przestrogę. Funkcjonariusze przypominają, że nieudzielenie pomocy poszkodowanym jest przestępstwem, za które grozi do 3 lat więzienia. Policja apeluje o odpowiedzialne zachowanie na drodze i reagowanie w sytuacjach zagrożenia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ślimaki w ogrodzie to problem wielu ogrodników, ale jest na to naturalne rozwiązanie. Świerzbnica, efektowna bylina, nie tylko ozdobi ogród, ale także skutecznie odstraszy te uciążliwe szkodniki. Dzięki zawartości związków fenolowych i saponin, świerzbnica działa drażniąco na ślimaki. Dodatkowo jest odporna na suszę, co czyni ją idealnym wyborem na trudne warunki. Węgry przeżywają prawdziwy renesans jako atrakcyjny kierunek turystyczny. Kraj ten oferuje nowoczesną infrastrukturę, luksusowe hotele wellness oraz wyrafinowaną kuchnię i wina, które mogą konkurować z najlepszymi europejskimi destynacjami. Balaton, znany z dzieciństwa wielu Polaków, teraz zachwyca nowoczesnością i pięknymi widokami. Warto również odwiedzić Egerszalu z jego niezwykłą górą solną oraz historyczne miasto Eger, słynące z wina Egri Bikaver.
3: Policjanci z Kielc zatrzymali 40-letniego mieszkańca Śląska, podejrzewanego o serię włamań do taksówek w mieście. Mężczyzna miał dokonać co najmniej 13 przestępstw w Kielcach, a także być powiązany z ponad 50 podobnymi przypadkami w całej Polsce. Straty taksówkarzy w Kielcach oszacowano na ponad 30 tysięcy złotych. Podejrzany trafił do aresztu, gdzie spędzi najbliższe 3 miesiące.
2: Dywany znów zyskują na popularności, ale ich utrzymanie w czystości bywa wyzwaniem. Prosty domowy sposób pozwala na szybkie odświeżenie dywanu bez użycia specjalistycznego sprzętu. Wystarczy zmieszać wodę z sodą oczyszczoną i olejkiem eterycznym, by w 30 minut przywrócić dywanowi miękkość i piękny zapach. Dzięki temu trikowi wnętrza stają się bardziej przytulne.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Czereśnie, symbol lata, często kryją w sobie nieprzyjemną niespodziankę w postaci robaków. Na szczęście istnieje prosty sposób, by sprawdzić ich obecność. Wystarczy zanurzyć owoce w roztworze wody z solą na kilkanaście minut. Jeśli w czereśniach są larwy, wypłyną na powierzchnię, a po opłukaniu owoców można cieszyć się ich smakiem bez obaw.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1008 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy lekkie opady deszczu. Dla Krakowa termometry ukażą 21 stopni i umiarkowane opady deszczu. Ciepłe popołudnie to idealny czas na rozmowy na balkonie.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Sebastian Fabiański znowu zaskakuje. Tym razem na festiwalu w Opolu, gdzie zaśpiewa z młodą wokalistką Darią. Aktor twierdzi, że najbardziej pociągają go kobiety, które nie są idealne. Jego nowa piosenka ma być hołdem dla naturalności i codzienności, choć sam nie chce, by stała się hymnem. Cóż, może to nowa definicja piękna.
2: 18 sezon Dancing with the Stars, Taniec z Gwiazdami, zakończył się triumfem Gamu Fala i Hanny Żudziewicz, którzy wytańczyli sobie kryształową kulę. Gamoł, początkowo mało znany, zyskał serca widzów i jurorów, stając się niespodziewanym faworytem. Czyżbyśmy mieli nową taneczną parę marzeń? Ich występy wciąż biją rekordy popularności w sieci, a fani z niecierpliwością czekają na ich powrót na parkiet. Czyżby szykowało się jeszcze jedno tango?
1: Sztuczna inteligencja wkracza na scenę muzyczną z przytupem, a kontrowersje rosną jak grzyby po deszczu. Po tym, jak Ozzy Osbourne ma przemówić do fanów jako awatar, Republika chciała wskrzesić głos Grzegorza Ciechowskiego, by dokończyć niedokończone utwory. Jednak wdowa po artyście powiedziała stanowcze nie, zamykając temat. Wygląda na to, że nawet sztuczna inteligencja nie jest w stanie przełamać granic praw autorskich i rodzinnych sporów.
2: Opole znów w centrum uwagi. Festiwal, który od lat przyciąga tłumy, startuje już 4 czerwca. Na scenie pojawią się zarówno debiutanci, jak i gwiazdy, które znamy od lat. Wśród nich m.in. Doda, Justyna Steczkowska i legendarna formacja Lady Punk. A wszystko to pod czujnym okiem konferansjerów, którzy zadbają, by nikt nie zasnął przed telewizorem. Cóż, Opole jak zawsze zaskakuje.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Ariana Grande znowu na topie. Jej najnowszy singiel, Hate That I Made You Love Me, szturmem zdobywa listy przebojów, a teledysk do niego nakręcony przez polskiego mistrza kamery Janusza Kamińskiego już podbija YouTube. Niestety, fani z Polski mogą tylko pomarzyć o koncercie, bo Ariana ominie nasz kraj podczas swojego światowego tournée. Ale nie ma co się martwić, bo już 31 lipca pojawi się jej nowa płyta Petal. Czekamy z niecierpliwością. Susan Boyle, niegdyś skromna gwiazda z brytyjskiego Mam Talent, przeszła metamorfozę, która zszokowała świat. Platynowy blond, modna fryzura i stylizacje rodem z Hollywood sprawiły, że internet oszalał. Fani przecierają oczy ze zdumienia, a niektórzy twierdzą, że nowa Susan przypomina żonę mafiosa. Mimo luksusowego wyglądu Boyle nadal mieszka w swoim rodzinnym domu, choć coraz częściej pojawia się na prestiżowych wydarzeniach. Taylor Swift znów próbuje zdobyć Oscara, tym razem z piosenką do Toy Story 5. Jej nowy utwór I Knew It, I Knew You to powrót do korzeni country, a fani już trzymają kciuki, by w końcu udało się jej dołączyć do grona oscarowych laureatów. Czy tym razem Akademia wreszcie doceni jej starania? Czy może znów obejdzie się smakiem? Czas pokaże, ale szanse są naprawdę spore. Krzysztof Skiba, lider zespołu Big Six, udowadnia, że miłość nie zna granic, nawet tych wiekowych. Choć wielu wróżyło im szybki koniec, on i jego młodsza o 26 lat, żona Karolina, obchodzą już 3. rocznicę ślubu. Skiba przyznaje, że różnice w zarobkach nie są dla nich problemem, a jego żona, pracująca w branży IT, jest mistrzynią ogarniania internetu. Cóż, kto by pomyślał, że Rockman znajdzie szczęście w takiej harmonii?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Lato w Polsce to prawdziwa uczta dla fanów rocka i metalu. Po głośnym występie Metaliki w Chorzowie, czas na Mystic Festival i dwukrotną wizytę Guns N' Roses w Gliwicach. Axl Rose i spółka zagrają 2 koncerty w odstępie zaledwie 2 dni, co jest pierwszym takim wydarzeniem w ich 20-letniej historii występów w Polsce. Organizatorzy przypominają, że na koncert nie można wnosić plecaków ani jedzenia, ale kto by się tym przejmował, gdy na scenie rozbrzmiewają takie hity? Artur Gadowski, dawny buntownik z długimi włosami i skórzaną kurtką, dziś prezentuje się w bardziej eleganckim stylu, ale nadal z rockowym zacięciem. Choć lata 90. były jego złotym okresem z zespołem Ira, Gadowski nie zwalnia tempa i wciąż zaskakuje fanów nowymi projektami. Jego charyzma i niepowtarzalny głos sprawiają, że koncerty są niezapomniane, a on sam pozostaje ikoną polskiego rocka. Ciekawe, czy jego dzieci też będą miały taką rockową duszę jak tata? The Black Crowes znowu na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Podczas koncertu w Tampa Chris Robinson postanowił zaserwować publiczności lekcję geografii, co nie spotkało się z entuzjazmem. Skandowanie USA zamieniło się w buczenie, a tłum zaczął opuszczać salę. Robinson, niezrażony, odpowiedział ostro, podkreślając, że nie wszyscy są pieprzonymi ignorantami. Cóż, wygląda na to, że nie tylko muzyka potrafi poruszyć tłumy. Kultowa gitara Gibson Les Paul z 1975 roku, należąca do zmarłego Ace'a Frehleya z Kiss, znalazła nowego właściciela za niebagatelną sumę $512,000. Aukcja odbyła się w Nowym Jorku, a organizatorzy przewidywali, że cena będzie oscylować między 400 a 600 tysiącami dolarów. Wśród innych pamiątek po muzyku znalazł się m.in. sceniczny kostium z ery albumu Destroyer, który sprzedano za ponad 51 tysięcy dolarów. Ace Frehley zmarł w zeszłym roku w wyniku nieszczęśliwego upadku, pozostawiając po sobie nie tylko muzyczne dziedzictwo, ale i pamiątki, które teraz osiągają zawrotne ceny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1008 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsze słońce dodaje energii. Czas na aktywności na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Ciechanowie doszło do nietypowego zdarzenia. Młody kierowca, chcąc zbadać swój stan trzeźwości, przyjechał pod komendę policji. Jego styl jazdy wzbudził podejrzenia funkcjonariuszy, którzy odkryli, że ma blisko 0,5 promila alkoholu we krwi. Mężczyzna stracił prawo jazdy i stanie przed sądem. W Wydziale Komunikacji w Grodzisku Mazowieckim mieszkańcy czekają w kolejkach nawet do 6 godzin. Powodem są problemy z rejestracją pojazdów i brak wolnych terminów na wizyty. Władze powiatu planują zmiany, w tym zatrudnienie dodatkowych pracowników i wcześniejsze godziny otwarcia urzędu. Mimo to mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ kolejki na razie się nie skracają.
1: W Warszawie otwarto nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na Białołęce przy ulicy Kopilników 13. Obiekt działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 20 oraz w soboty od 9 do 17. PSZOK przyjmuje odpady z gospodarstw domowych, takie jak zużyte tekstylia, odpady poremontowe czy przeterminowane leki. Nie można tam jednak oddawać m.in. paliw czy paneli fotowoltaicznych. Na warszawskim Gocławiu złowiono gigantycznego suma z jeziorka Balaton, co wywołało burzę w internecie. Ryba mierząca 173 cm została złowiona w okresie ochronnym, co budzi kontrowersje prawne i etyczne. Mieszkańcy Gocławia są oburzeni, ponieważ sum był lokalną atrakcją. Dodatkowo nagranie pokazuje, że ryba została żywcem wrzucona do bagażnika, co wzbudziło skrajne emocje.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś, 4 czerwca, obchodzimy Boże Ciało, a polskie miasta i wsie wypełniają się barwnymi procesjami. Ulice zamieniają się w przestrzeń pełną kwiatów i charakterystycznych ołtarzy, których zawsze jest 4. Ta liczba ma głębokie znaczenie, symbolizując 4 ewangelistów i 4 strony świata. Procesje mogą powodować utrudnienia w ruchu, ale są też okazją do refleksji nad tradycją i wiarą.
0: Piątek po Bożym Ciele, czyli 5 czerwca, to dla wielu początek długiego weekendu, ale w Kościele katolickim obowiązuje wtedy post od mięsa. Decyzja o ewentualnym zwolnieniu z tego obowiązku zależy od lokalnego biskupa, który może udzielić dyspensy. Warto sprawdzić, czy w diecezji, w której się znajdujemy, taka dyspensa została ogłoszona. Pamiętajmy, że dyspensa ma charakter terytorialny i obowiązuje tylko w granicach danej diecezji. Znana karczma w Zawoi, która zyskała popularność dzięki kuchennym rewolucjom Magdy Gessler, jest na sprzedaż. Obiekt, teraz działający jako karczma Dzika Chata, został wyceniony na ponad 12 milionów złotych. Oferta obejmuje cały kompleks z pełnym wyposażeniem, co umożliwia płynne przejęcie działalności. Karczma, położona u podnóża Babiej Góry, cieszy się dużym zainteresowaniem turystów i lokalnych gości.
1: W Zabrzu trwają zdjęcia do nowego filmu Nieśmiertelny. W zabytkowym kościele świętego Józefa pojawił się Jeremy Irons, znany z takich produkcji jak Szklana Pułapka 3 czy Dom Gucci. Ekipa filmowa pozostanie na Śląsku jeszcze kilka dni, a następnie przeniesie się do kolejnych lokalizacji. Obecność hollywoodzkich gwiazd przyciągnęła tłumy mieszkańców i fanów kina.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W miejscowości Łobez w Zachodniopomorskiem odkryto ciało 30-letniego Piotra D. w budynku znanym jako Wesoły Domek. Ciało miało liczne obrażenia, a prokuratura bada sprawę pod kątem morderstwa, choć nie wyklucza innych scenariuszy. Mieszkańcy spekulują, że śmierć Piotra D. może być powiązana z zaginięciem Beaty Klimek. Jednak to tylko niepotwierdzone teorie. Śledztwo trwa, a kluczowe będą wyniki sekcji zwłok. W centrum Szczecina, w kwartału 36, pojawiła się nowa rzeźba projektu grupy architektonicznej Domino. Masywny lustrzany kubik, choć robi wrażenie, jest trudny do znalezienia, ukryty między kamienicami. Rzeźba przyciąga głównie interesantów TBS i użytkowników podziemnego parkingu. Mieszkańcy zwracają uwagę, że nazwa kwartał 36 nie jest zbyt intuicyjna i niełatwo ją zlokalizować.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzy się wcześniej niż planowano. Pierwsi goście będą mogli zameldować się już 10 czerwca, zamiast 26 czerwca, jak pierwotnie zapowiadano. Decyzja o przyspieszeniu otwarcia spotkała się z mieszanymi reakcjami. Część turystów jest zadowolona, ale niektórzy, którzy liczyli na udział w inauguracyjnych dniach, wyrażają swoje rozczarowanie. Hotel prosi o kontakt w sprawie rezerwacji. Kościół katolicki w Polsce zmaga się z poważnym kryzysem powołań. W diecezji bydgoskiej w tym roku święcenia kapłańskie przyjął tylko jeden nowy ksiądz, Dominik Grolewski. Liczba kleryków w seminariach duchownych spadła o ponad 75% w porównaniu z początkiem XXI wieku. Zmniejsza się także liczba księży pracujących w parafiach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express. W miejscowości Narewka doszło do dramatycznej sytuacji. Policjant pomógł w pilnym transporcie 75-letniego mężczyzny, który doznał wstrząsu anafilaktycznego po urządleniu przez osy. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza, senior trafił pod opiekę lekarzy w Hajnówce w zaledwie kilkanaście minut.
1: We wtorek w Brańsku doszło do groźnego wypadku drogowego. Na ulicy Winduga ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym, a następnie uderzyła w ganek domu. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Służby ratunkowe szybko pojawiły się na miejscu, a przyczyny zdarzenia są w trakcie ustalania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 16 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni. Koniecznie na świeżym powietrzu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Piotr Stokowiec, były trener Pogoni Grodzisk Mazowiecki, zakończył pracę w klubie po jednym sezonie z własnej inicjatywy. W rozmowie z TVP Sport ujawnił, że otrzymał oferty z zagranicy, choć nie były to topowe ligi, a rozmowy prowadził m.in. na Łotwie i Litwie. Stokowiec podkreśla, że polskim trenerom wciąż trudno przebić się na międzynarodowych rynkach, choć nie brakuje im wiedzy i doświadczenia. Media spekulują również o jego możliwym powrocie do Polonii Warszawa. Robert Dobrzycki, właściciel Widzewa Łódź, planuje objąć funkcję prezesa klubu, co oznacza jego większe zaangażowanie w działalność zespołu. Mimo presji związanej z groźbą spadku, Dobrzycki nie żałuje swoich inwestycji, traktując Widzew jako długoterminowy projekt. Biznesmen podkreśla, że klub musi się ustabilizować finansowo i osiągać lepsze wyniki sportowe. Trener Aleksander Wukowicz pozostaje na stanowisku, a celem na kolejny sezon jest poprawa gry i wyników.
0: Arkadiusz Milik w rozmowie z Mateuszem Borkiem w kanale sportowym podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat relacji z Robertem Lewandowskim. Milik zaznaczył, że choć nie można mówić o przyjaźni, to zawsze mieli dobry kontakt na boisku. Podkreślił, że Lewandowski ma ogromny wpływ na drużynę, zarówno bramkowy, jak i mentalny. Milik zauważył też, że Lewandowski jest większym egoistą na boisku, co jego zdaniem przyczyniło się do sukcesów kapitana reprezentacji Polski.
1: Emmanuel Olisadebe niespodziewanie pojawił się na konferencji prasowej selekcjonera Jana Urbana przed meczem Polska-Nigeria. Były gwiazdor reprezentacji Polski zadał Urbanowi pytanie o możliwość gry w ataku obok Roberta Lewandowskiego. Po konferencji Olisadebe stwierdził w wywiadzie, że strzeliłby więcej goli niż Lewandowski, gdyby mieli okazję grać razem. Tymczasem Jan Urban skomentował ostatnią porażkę z Ukrainą, zwracając uwagę na błędy sędziego.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Podczas meczu Polska-Ukraina, który odbył się we Wrocławiu, polscy kibice wykazali się wzorowym zachowaniem, mimo wcześniejszych obaw o napięcia na trybunach. Spotkanie zakończyło się porażką Polski 0-2, a nasi piłkarze mieli trudności ze stworzeniem sytuacji bramkowych. Kontrowersje wzbudziła decyzja sędziego o nieprzyznaniu rzutu karnego po faulu na Tomaszu Kędziorze. Mimo to atmosfera na stadionie była spokojna, a kibice obu drużyn wspólnie dopingowali swoje zespoły. Świat sportów walki opłakuje śmierć Jaya Silvy, amerykańskiego zawodnika MMA, który zmarł w wieku 45 lat. Silva był znany z występów w KSW i Fame MMA, a jego rywalem w oktagonie był między innymi Mariusz Pudzianowski. Pudzianowski pożegnał swojego dawnego przeciwnika wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych. Jay Silva pozostanie w pamięci fanów jako profesjonalny sportowiec i człowiek pełen pozytywnej energii. Maja Chwalińska jest największą sensacją tegorocznego Roland Garros, awansując do ćwierćfinału. Polka pokonała m.in. Zheng Qinwen i Elise Mertens, a dziś zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską. Tymczasem na oficjalnym portalu WTA pojawił się artykuł, który wywołał spore zamieszanie, nazywając Chwalińską popciuszkiem turnieju. Maja, mimo że uważana za underdoga, z łatwością przekroczy granicę najlepszej setki w rankingu.
0: Maja Chwalińska, polska tenisistka, odnosi kolejne sukcesy na międzynarodowej arenie. Jej były trener, Paweł Kałuża, wspomina początki kariery Mai, podkreślając jej pracowitość i zaangażowanie. Maja, inspirowana m.in. Rogerem Federerem i Simoną Halep, wypracowała swój unikalny styl gry. Teraz, pewna siebie i dojrzała, staje przed kolejnymi wyzwaniami na kortach. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Na turnieju Roland Garros doszło do skandalu. Paragwajski tenisista Adolfo Daniel Vallejo został ukarany grzywną w wysokości 65 tysięcy euro za seksistowskie uwagi skierowane do sędzi Anny Carvalho. Incydent miał miejsce po przegranym meczu drugiej rundy z Francuzem Moise Kouame. Dyrektorka turnieju, Amélie Mauresmo, podkreśliła, że takie zachowanie jest nieakceptowalne.

0: Anna Kalińska zmierzy się z Mają Chwalińską w ćwierćfinale prestiżowego turnieju Roland Garros. 27-letnia tenisistka z Moskwy, znana z agresywnego stylu gry, pragnie być doceniana za swoje osiągnięcia na korcie, a nie tylko za urodę. Kalińska, która rozpoczęła treningi tenisowe w wieku 5 lat, jest często określana jako jedna z najpiękniejszych zawodniczek w światowym turze. W przeszłości była związana z Jannikiem Sinnerem i Nikiem Kyrgiosem, ale teraz skupia się na swojej karierze sportowej. Hubert Hurkacz ponownie znalazł się w centrum uwagi, tym razem z powodu domniemanego związku z 21-letnią Hanią Walicką. Zdjęcie pary, które pojawiło się na Instagramie, wywołało spore zamieszanie wśród internautów. Choć oboje nie potwierdzili oficjalnie relacji, Walicka była widywana na turniejach, co podsyca spekulacje. Tymczasem Hurkacz przeżywa trudne chwile na korcie, przegrywając z Francesem Tiafoe w drugiej rundzie Rolanda Garrosa.
1: Robert Lewandowski kończy swoją przygodę z FC Barceloną 30 czerwca i stanie się wolnym agentem. Turecki klub Fenerbahçe wyraził zainteresowanie pozyskaniem polskiego napastnika, a sam Lewandowski rozważa tę ofertę. Klub ze Stambułu oferuje mu 2-letni kontrakt z możliwością gry w Lidze Mistrzów. Eksperci wskazują, że Lewandowski może również rozważać oferty z Lig w Arabii Saudyjskiej i Stanach Zjednoczonych.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1009 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W nowym sezonie, który rozpocznie się we wrześniu, losy domu Pyrków staną pod znakiem zapytania. Maciej Wilk, deweloper, już jest współwłaścicielem nieruchomości przy ulicy Zacisznej, a jego matka, Lucyna Zwierzchowska, namawia Huberta do sprzedaży. Jednak nagła choroba Lucyny może pokrzyżować ich plany. W szpitalu Hubert przypadkowo spotka Wilka, co może odkryć ich tajemnicę. Czy Hubert zdecyduje się sprzedać dom? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki we wrześniu. Oficjalna data premiery nie została jeszcze ogłoszona, ale prawdopodobnie będzie to 1 lub 7 września. Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zmianami w życiu Agaty Pyrki. Już w pierwszych odcinkach nowego sezonu Agata i Ignacy będą musieli stawić czoła problemom związanym z przeprowadzką do nowego mieszkania. Para, mimo zakupu lokum od Wilka, napotka finansowe trudności, które mogą wpłynąć na ich związek. Agata, zmuszona do podjęcia trudnych decyzji, może opuścić Polskę i rozpocząć nowe życie w egzotycznym miejscu. W tle tych wydarzeń pojawiają się także problemy z rodzinnym domem Pyrków, który może zostać sprzedany. Czy Agata zdecyduje się na samotną podróż dookoła świata? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki Barw Szczęścia.
2: W 938 odcinku serialu Dziedzictwo Poyraz postanawia napisać list miłosny do Nany, wyrażając w nim swoje najgłębsze uczucia. Choć list jest pełen emocji, Poyraz w ostatniej chwili rezygnuje z jego wręczenia. Powodem jest nagła niepewność, czy jego słowa rzeczywiście oddają prawdę. W tym samym odcinku dochodzi do niespodziewanego spotkania Poyraza i Nany w kuchni, gdzie Nana próbuje skłonić go do otwarcia się. Mimo że Poyraz zachowuje kamienną twarz, doskonale rozumie intencje Nany. Ostatecznie decyduje się jeszcze raz przemyśleć swoje uczucia, zanim podejmie ostateczny krok. M jak miłość powraca po wakacjach z nowymi emocjami. W centrum uwagi znajdą się Hania i Franek, którzy już wcześniej złapali świetny kontakt. Przybrany syn Lisieckich i córka Natalki coraz częściej będą się spotykać w siedlisku Lisieckich. Franek, który zostanie oficjalnie synem Doroty i Bartka, na stałe zamieszka w Grabinie. Czy młodych połączy coś więcej niż przyjaźń? Zdjęcia z planu sugerują, że ich relacja może się rozwijać. Czy Hania i Franek staną się parą? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W nowym sezonie M jak miłość Paulina nie zniknie z życia Budzyńskich. Po wakacyjnej przerwie, mimo że jej niebezpieczny mąż Igor Jabłoński trafi do aresztu, wątek Pauliny będzie kontynuowany. Lipska, wolna od zagrożeń, będzie patrzeć z zazdrością na szczęście Magdy i Andrzeja. Choć kiedyś łączyło ją z Andrzejem gorące uczucie, teraz będzie musiała zmierzyć się z własnymi emocjami. Czy zdesperowana Paulina spróbuje zniszczyć małżeństwo Budzyńskich? Wydaje się, że Magda może spać spokojnie, bo Andrzej nie czuje do Pauliny tego, co kiedyś. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a losy Pauliny mogą jeszcze zaskoczyć.
2: M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót po wakacjach. W nowych odcinkach Kasia stanie w obliczu dramatycznych wyborów. Jej romans z Sowińskim, dyrektorem kliniki, nabiera tempa. Sowiński, znając tajemnicę Kasi, wykorzysta ją do zemsty na Olku. Czy jednak jego uczucia do Kasi okażą się prawdziwe? Zwiastun nowego sezonu sugeruje, że Sowiński może się w niej zakochać. Widzowie muszą przygotować się na niespodziewane zwroty akcji i odkrycie prawdy o ojcostwie Zosi. Jesień przyniesie odpowiedzi na pytania, które nurtują fanów serialu.
1: W nowym sezonie M jak miłość po wakacjach powróci kontrowersyjny Dominik Walat. Sprawca tragicznego wypadku, w którym ucierpieli Zduńscy, ponownie pojawi się w Grabinie. Choć sąd skazał go na 2 lata więzienia w zawieszeniu i zakaz prowadzenia pojazdów, Walat znów złamie zasady. Tym razem zamiast kłada pojawi się w sportowym aucie, co może przysporzyć mu kolejnych problemów z prawem. Czy w końcu trafi za kratki? Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Aktorzy, w tym Bartosz Surówka, zapowiadają powrót w nowych odsłonach, co dodatkowo podgrzewa atmosferę.
2: Panna Młoda w 114 odcinku przynosi dramatyczne chwile. Cichan, który dochodzi do siebie po postrzale, nagle dostaje wysokiej gorączki. Wszystko przez maść, do której Bejza dodała podejrzany środek. Kancer, mimo oskarżeń ze strony teściowej Mukkader, nie opuszcza ukochanego nawet na chwilę. W finale odcinka, by zbić gorączkę, Kancer i Cichan znajdą się razem pod prysznicem, co przyniesie widzom romantyczne chwile. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 4 czerwca, o 17.20 na TVP2. To emocjonująca walka o zdrowie i miłość. której nie można przegapić.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Pierwsza miłość wkracza w dramatyczną fazę. W 4232 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca, Eliza trafia do szpitala po brutalnym ataku ze strony męża, Bolesława. Próba mediacji kończy się fiaskiem, a Bolesław wnosi kontrpozew, oskarżając żonę o zdradę. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a Eliza, zdruzgotana i zastraszona, opuszcza salę sądową w panice. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i reakcję córki Angeliki. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online w serwisie Polsat Box Go. Pierwsza miłość od lat przyciąga widzów emocjonującymi wątkami i znakomitą obsadą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1008 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Czerwcowe ciepło wypełnia miasto pozytywną energią. Warto to poczuć.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Karol Nawrocki wnioskuje o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Powodem jest decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Władysław Frasyniuk ostro skrytykował ten ruch, twierdząc, że może to pogłębić kryzys w relacjach z Ukrainą. Były opozycjonista podkreśla, że Polska powinna prowadzić rozmowy dyskretnie, bez medialnego spektaklu. Karol Nawrocki nadal prowadzi w rankingu zaufania Ibris, choć jego przewaga maleje. Prezydentowi ufa około 46,5% badanych, ale nie ufa mu już niecałe 43%. Na drugie miejsce wraca Radosław Sikorski z wynikiem niecałe 43%, a Krzysztof Bosak zyskuje na popularności, zbliżając się do czołówki. Donald Tusk zamyka podium, jednak ponad połowa badanych mu nie ufa.
0: W Muscatine w stanie Iowa doszło do tragicznej zbrodni. 52-letni Ryan McFarland zastrzelił 7 członków swojej rodziny, a następnie popełnił samobójstwo. Jedynym ocalałym jest jego 22-letni syn, Jonathan. Policja bada motywy tej tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością.
2: W niedzielę nad jeziorem Balaton doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. Młodsza aspirant Marta Eliasz, policjantka po służbie, wraz z 2 plażowiczami uratowała tonącego mężczyznę. Utworzyli łańcuch życia i bezpiecznie wyciągnęli go na brzeg. Mężczyzna doznał nagłego skurczu mięśni, ale na szczęście nie wymagał resuscytacji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś obchodzimy Boże Ciało, które w tym roku przypada na 4 czerwca. To dzień wolny od pracy, co oznacza zamknięcie urzędów, szkół i większości sklepów. Warto pamiętać, że w wielu miastach odbędą się procesje, które mogą powodować utrudnienia w ruchu drogowym. Jeśli planujecie długi weekend, piątek pozostaje dniem roboczym, więc warto wcześniej zaplanować urlop.
0: Grudzień przyniesie pracownikom aż 5 dni wolnych z rzędu, dzięki korzystnemu układowi kalendarza i przepisom o rekompensacie za święto przypadające w sobotę od 24 do 28 grudnia można cieszyć się nieprzerwanym odpoczynkiem. To doskonała okazja na dłuższy relaks bez konieczności korzystania z urlopu. Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnych płynów do płukania na rzecz domowych rozwiązań. Wystarczy połączyć cytrynę z olejkami eterycznymi, aby uzyskać świeży zapach prania. Taka mieszanka jest nie tylko ekologiczna, ale także bezpieczniejsza dla skóry i materiału.
2: Pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych wyrazili obawy dotyczące planowanych zmian w organizacji pracy i możliwych redukcji etatów. Związki zawodowe ostrzegają, że oszczędności mogą wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Posłanka Paulina Matysiak skierowała do ministra infrastruktury pytania dotyczące tych planów oraz ich wpływu na bezpieczeństwo. W petycji poruszono także kwestie zaległych wynagrodzeń i postulat podwyżek dla pracowników.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polskie i ukraińskie służby rozbiły międzynarodową grupę przestępczą, która oszukiwała Polaków na fałszywe platformy inwestycyjne. W maju na Ukrainie zlikwidowano 3 call center, a straty pokrzywdzonych szacuje się na co najmniej 80 milionów złotych. W ramach śledztwa zatrzymano 12 osób, a zabezpieczone mienie obejmuje luksusowe auta, zegarki i helikopter. Sprawa jest rozwojowa, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Long bob, czyli fryzura sięgająca do obojczyków, znowu jest na topie. Ten klasyczny styl powraca w nowoczesnej odsłonie, oferując elastyczność i łatwość w codziennym utrzymaniu. Pasuje do różnych kształtów twarzy i typów włosów, co czyni go uniwersalnym wyborem dla kobiet w każdym wieku. Dzięki możliwości personalizacji, long bob dodaje świeżości i elegancji, bez radykalnych zmian. Na długi czerwcowy weekend 2026 roku pogoda zapowiada się dynamicznie. Już w Boże Ciało, 4 czerwca, Dolny Śląsk i Ziemia Lubuska będą najcieplejsze, z temperaturami sięgającymi 26 stopni Celsjusza. W piątek, 5 czerwca, deszczowy front przyniesie ochłodzenie, ale Podkarpacie i Lubelszczyzna utrzymają 24 stopnie. W niedzielę, 7 czerwca, Małopolska i Podkarpacie będą najcieplejsze, z temperaturą 24 stopni. W Starych Bielicach zatrzymano kierowcę z ponad 3 promilami alkoholu w organizmie. Mężczyzna został powstrzymany przez policjanta z Koszalina, który wracał do domu po służbie. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza udało się uniknąć tragedii na drodze. 59-latek trafił do aresztu i czekają go surowe konsekwencje prawne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Uznańska-Wiśniewska została mamą. Jej syn przyszedł na świat 25 maja. W mediach społecznościowych podzieliła się zdjęciem z mężem i noworodkiem, podkreślając, że to był najpiękniejszy dzień matki i dzień dziecka.
0: Marta Nawrocka po roku pełnienia roli pierwszej damy cieszy się pozytywną oceną wśród Polaków. Według sondażu United Surveys niecałe 59% respondentów ocenia jej działalność pozytywnie, a ponad 18% nie ma wyrobionego zdania. Z kolei prezydent Karol Nawrocki uzyskał bardziej podzielone opinie z ponad 48% ocen pozytywnych i ponad 50% negatywnych. Wizerunek pierwszej damy wciąż się kształtuje, co może tłumaczyć wysoki odsetek niezdecydowanych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1008 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy lekkie opady deszczu. Dla Krakowa termometry ukażą 21 stopni i umiarkowane opady deszczu. Słońce przyjemnie ogrzewa. Świetny moment na rodzinny spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kotońska, znana babcia dziesięciolatka, rozpoczęła wakacje w wielkim stylu, prezentując się w obcisłym kombinezonie w kolorze czekolady. Jeszcze niedawno ważyła ponad 100 kg, a teraz jej metamorfoza wprawia fanów w osłupienie. Kombinezon podkreślił jej nową figurę, a sama Kotońska zdaje się czuć w nim jak ryba w wodzie, zwiedzając Wielką Brytanię. Pani nie szczędzą komplementów, porównując ją do 18-latki. Cóż, marzenia są po to, by je spełniać, a Kotońska zdaje się być tego żywym dowodem.
2: Wielkie wydarzenie w rodzinie Skorupko-Czerkawski. Julia, córka Izabelli i Mariusza, szykuje się do ślubu, a jej wieczór panieński to prawdziwa sensacja na Instagramie. Dziewczyny bawiły się na całego, a przyszła panna młoda już paradowała w welonie. Ciekawe, czy na ślubie pojawią się znani przyjaciele rodziny i jaką kreację wybierze Julia. A może już niedługo Izabela i Mariusz zostaną dziadkami.
1: Madonna znowu zaskakuje. Królowa popu, znana z łamania tabu, opublikowała na Instagramie odważne wideo z łazienki, świętując miesiąc dumy. W jedwabnej sukience i zmysłowych rękawiczkach niemalże wywołała skandal, gdy musiała zasłonić wyskakującą pierś. A to wszystko w ramach promocji nowego albumu Confessions 2, którego premiera już w lipcu. Warszawska Parada Równości zapowiada się jeszcze bardziej kolorowo, bo Warner Music Poland planuje huczne świętowanie z Madonną na czele. Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz mogą być dumni z córki, Kaliny, która już w wieku 17 lat podbija scenę. Dziewczyna, jak się okazuje, nie tylko odziedziczyła urodę po mamie, ale i talent po rodzicach. Kalina, mimo że nie miała taryfy ulgowej, przeszła przez wszystkie castingi do musicalu Metro, co z pewnością jest powodem do dumy. Ciekawe, czy w przyszłości również będzie wzbudzać takie kontrowersje jak jej rodzice, których związek od lat przyciąga uwagę.
2: Sandra Kubicka, znana z zamiłowania do luksusu, zamieniła swój dom z ogrodem na mieszkanie z tarasem w Warszawie. Po rozstaniu z Aleksandrem Milwiwem Baronem, modelka postanowiła zacząć życie na nowo w stolicy. Jej nowy taras, pełen zieleni i wygodnych mebli, stał się prawdziwą perełką, którą chętnie chwali się w mediach społecznościowych. Fani są zachwyceni, a Sandra z uśmiechem podkreśla, że nikt jej z domu nie wyrzucił. To była jej decyzja, by zacząć wszystko od nowa. Jakub Józef Orliński, światowej sławy polski kontratenor, który zdobył uznanie nawet samej Riany, rozważa udział w Eurowizji. Choć nikt mu tego jeszcze nie zaproponował, artysta nie wyklucza, że mógłby reprezentować Polskę. Po sukcesie Alicji Szemplińskiej w Wiedniu, fani konkursu chętnie widzieliby go na eurowizyjnej scenie. Czas pokaże, czy polski śpiewak operowy znajdzie czas w swoim napiętym grafiku na ten muzyczny spektakl.
1: Maja Rutkowski, żona słynnego detektywa, postanowiła przypomnieć światu, że kiedyś była gwiazdą wybiegów. W Dniu Dziecka opublikowała archiwalne zdjęcia z czasów, gdy brylowała w świecie mody. Internauci nie szczędzą komplementów, porównując ją do wina, które z wiekiem staje się coraz lepsze. Ciekawe, czy Krzysztof Rutkowski też ma w zanadrzu jakieś tajemnicze zdjęcia z przeszłości. W przyszłym roku minie 200 lat od śmierci Ludwiga van Beethovena, a naukowcy wciąż próbują rozwikłać tajemnice jego życia. Najnowsze badania DNA sugerują, że kompozytor zmagał się z wirusowym zapaleniem wątroby typu B, a nie, jak wcześniej sądzono, zatruciem ołowiem. Okazuje się, że geniusz muzyki mógł mieć problemy z wątrobą, które pogarszał alkohol. A co z jego słynną głuchotą? Cóż, to pozostaje zagadką, której nawet współczesna nauka nie potrafi rozwikłać. Beethoven nawet po śmierci nie przestaje zaskakiwać. Daria Zawiałow, znana z tego, że potrafi zaskoczyć, przygotowała dla fanów prawdziwą gratkę. Z okazji dziesięciolecia kariery artystycznej, artystka wydaje limitowaną edycję swoich pierwszych singli na winylach, tym kultowy Malinowy Chruśniak. Ale to nie wszystko. Na winylach znajdą się też nowe aranżacje, tajemniczo nazwane Słuchowiskiem X. A jeśli ktoś myśli, że to koniec niespodzianek, to niech przygotuje się na powrót Darii na scenę w 2027 roku z halową trasą koncertową. Czyżby szykowała się muzyczna rewolucja? Linia autobusowa 666 powraca na polskie drogi, a jej trasa prowadzi prosto na Hel. Po 3 latach przerwy kultowy numer wraca w nowym wydaniu, tym razem pod skrzydłami Flixbusa. Trasa rozpocznie się w Krakowie i przejedzie przez całą Polskę, kończąc podróż na Helu. Wygląda na to, że Highway to Hell nabiera nowego znaczenia, a media na całym świecie już zwróciły uwagę na ten diabelski powrót.
2: Minęło już 9 lat od tragicznej śmierci Chrisa Cornella, a emocje wciąż są żywe. Kim Thayil, gitarzysta Soundgarden, w swojej nadchodzącej autobiografii zdradza, że już przed koncertem w Detroit wyczuwał u Cornella dziwną energię. Niestety, nikt nie zdołał odczytać tych subtelnych sygnałów, a wieść o śmierci wokalisty dotarła do zespołu w najbardziej absurdalny sposób – przez Facebooka. Książka Thayila, pełna refleksji i gorzkich przemyśleń, pojawi się na półkach 9 czerwca.
1: Chrissy Hynde z The Pretenders nie przebiera w słowach, porównując fanów nagrywających koncerty do małp w zoo. Artystka ma dość świecących ekranów smartfonów, które psują atmosferę występów. Wspólnie z Emmylou Harris ubolewa nad tym, że prośby o schowanie telefonów są ignorowane. Wygląda na to, że niektórzy fani bardziej cenią sobie nagrania niż samą muzykę na żywo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 5 metrów na sekundę. Z kolei w Toruniu temperatura będzie wynosić 22 stopnie i będzie wiał wiatr południowo-wschodni z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Taka pogoda aż prosi się o rowerową przejażdżkę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Gocławiu doszło do kontrowersyjnego zdarzenia. Wędkarze złowili legendarnego suma z jeziorka Balaton i umieścili go żywego w bagażniku samochodu, co wywołało oburzenie lokalnej społeczności. Policja zatrzymała 57-letniego mężczyznę podejrzanego o ten czyn. Na Ursynowie w Warszawie trwa finałowy etap budowy nowego parku, który powstaje na stropie tunelu drogowego. Mieszkańcy będą mogli korzystać z tej unikatowej przestrzeni jeszcze w tym roku. Park zaoferuje m.in. zjeżdżalnie, hamaki, stoły do tenisa i szachów oraz siłownię plenerową. Całość inwestycji ma być gotowa do końca roku, a park osiągnie długość około 2 km.
2: W Ciechanowie doszło do nietypowego zdarzenia. 24-letni mężczyzna przyjechał na komendę, by sprawdzić swój stan trzeźwości, ale jego zachowanie wzbudziło podejrzenia policjantów. Okazało się, że miał blisko 0,5 promila alkoholu we krwi. Stracił prawo jazdy i stanie przed sądem. Grozi mu grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów.
1: Przed Sądem Okręgowym w Krakowie rozpoczął się proces Michała J., znanego jako Smok, oraz jego partnerki i dwóch innych mężczyzn. Grupa jest oskarżona o sprowadzanie do Polski dużych ilości narkotyków i udział w międzynarodowej przestępczości. Kluczowym dowodem w sprawie były dane z komunikatora Anom, który miał zapewniać anonimowość. Oskarżonym grozi nawet 20 lat więzienia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Krakowie ujawniono dramatyczną historię 51-letniej Magdaleny K., która przez 3 dekady była więziona we własnym mieszkaniu przez ojca. Sąsiedzi odkryli jej sytuację przypadkiem, gdy na ich balkonie pojawiły się kartki z prośbą o pomoc. Magdalena była w tragicznym stanie fizycznym i psychicznym, a sprawą zajmuje się już prokuratura. Ojciec przyznaje się do zaniedbania, ale zaprzecza stosowaniu przemocy.
1: W najbliższą niedzielę, 7 czerwca, kierowcy wracający z długiego weekendu muszą przygotować się na duże korki na polskich drogach. Szczególnie trudna sytuacja spodziewana jest na Zakopiance, gdzie przejazd może zająć nawet do 6 godzin. Problemy wystąpią także na autostradzie A1, zwłaszcza w okolicach punktów poboru opłat. Warto rozważyć wyjazd wczesnym rankiem lub przesunięcie powrotu na poniedziałek, by uniknąć największych zatorów.
2: Planujący wyjścia w góry w długi weekend czerwcowy powinni przygotować się na zmienne warunki pogodowe. W czwartek, 4 czerwca, w Tatrach i Bieszczadach możliwe są przelotne opady, ale Sudety cieszyć się będą słoneczną aurą. W piątek nastąpi załamanie pogody z ulewami, szczególnie w Sudetach, choć w Tatrach i Beskidach będzie ciepło. Sobota i niedziela przyniosą poprawę z niemal bezchmurnym niebem i idealnymi warunkami do wędrówek. Na Śląsku ruszył sezon samozbiorów truskawek w Księżym Lesie u Manfreda Skrzypczyka. Odwiedzający mogą cieszyć się świeżymi owocami, prosto z pola i rodzinną atmosferą. Zainteresowanie jest ogromne, a plantacja przyciąga zarówno rodziny z dziećmi, jak i stałych bywalców. Samozbiory odbywają się w wyznaczonych godzinach, z przerwą w czwartek z powodu Bożego Ciała.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Świerklańcu doszło do potrącenia 17-letniej dziewczyny na przejściu dla pieszych. Monitoring zarejestrował, jak niektórzy kierowcy przejeżdżali obok leżącej na jezdni nastolatki, nie zatrzymując się, by udzielić pomocy. Policja przypomina, że brak reakcji w takich sytuacjach może skutkować karą do 3 lat więzienia. Mundurowi apelują o odpowiedzialność i przypominają o obowiązku udzielania pierwszej pomocy. Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzy się wcześniej niż planowano, już 10 czerwca. Decyzja ta wywołała mieszane reakcje wśród turystów. Część z nich cieszy się z wcześniejszego startu sezonu. Jednak wielu klientów, którzy rezerwowali pobyt na 26 czerwca, wyraża rozczarowanie, czując się oszukani. Zarząd hotelu prosi niezadowolonych gości o kontakt z recepcją.
2: Polska tradycja układania dywanów kwiatowych na Boże Ciało, wpisana na listę UNESCO, przyciąga co roku tysiące turystów. W 2026 roku uroczystość odbędzie się 4 czerwca, a najdłuższy dywan, liczący niemal 2 kilometry, powstanie w Spycimierzu. To niezwykłe wydarzenie, które łączy sztukę i naturę. Warto zobaczyć na żywo, zanim procesja zniszczy misternie ułożone wzory. We wtorkowe popołudnie w Brańsku doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Na ulicy Binduga ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym, a następnie uderzyła w ganek budynku mieszkalnego. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Służby ratunkowe szybko pojawiły się na miejscu, a okoliczności wypadku są obecnie wyjaśniane.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W okolicach Narewki doszło do dramatycznej sytuacji. 75-letni mężczyzna po wielokrotnym urządleniu przez osy doznał wstrząsu anafilaktycznego. Dzięki szybkiej reakcji policjanta z miejscowego posterunku, który eskortował samochód do szpitala w Hajnówce, senior szybko trafił pod opiekę lekarzy. Funkcjonariusz użył sygnałów świetlnych i dźwiękowych, by jak najszybciej dotrzeć na miejsce. Specjalny samolot z 24-letnią Klaudią Uciechowską, jej mamą i zespołem medycznym wystartował z Pekinu do Polski. Klaudia, która od kilku tygodni była hospitalizowana w Chinach z powodu ciężkiej choroby, jeszcze dziś ma dotrzeć do kraju. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że transport medyczny jest w drodze. To ważny krok w kierunku dalszego leczenia młodej studentki w Polsce.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Białymstoku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny gazu w Europie ponownie rosną, co związane jest z napięciami na Bliskim Wschodzie. Konflikt w regionie wpływa na niepewność inwestorów, co przekłada się na wzrosty na giełdach. Obecnie ceny gazu w Amsterdamie wzrosły o ponad 2%, osiągając niecałe 49 euro za megawattogodzinę. Dodatkowo, europejskie magazyny gazu są wypełnione poniżej 40%, co budzi obawy przed nadchodzącą zimą. Negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem utknęły, co dodatkowo destabilizuje globalne dostawy surowców energetycznych. Analitycy wskazują, że niepewność pozostaje głównym czynnikiem kształtującym ceny na rynku. Znana sieć handlowa Dealz Poland została sprzedana za symboliczną kwotę złotówki. Transakcja obejmuje 343 sklepy i około 1500 pracowników. Nowy właściciel, działający w europejskim sektorze handlowym, przejmie majątek i zobowiązania spółki, a sklepy nadal będą działać pod szyldem Dealz. Pepco Group, dotychczasowy właściciel, zapewni wsparcie finansowe do 20 milionów funtów przez 18 miesięcy. Sprzedaż ma na celu uproszczenie struktury i koncentrację na rozwoju marki Pepco. Finalizacja transakcji planowana jest najpóźniej na 30 października. Polska firma Control Process została usunięta z projektu budowy zakładu przetwarzania odpadów we Lwowie, mimo że ukończyła 95% prac. Przedsiębiorstwo twierdzi, że miasto Lwów nie zapłaciło za wykonane roboty, a straty mogą sięgnąć nawet 18 milionów euro. Konflikt eskalował, gdy pracownicy firmy oraz przedstawiciel polskiej ambasady nie zostali wpuszczeni na teren budowy. Spór może zagrozić tysiącom miejsc pracy, a także odstraszyć polskich inwestorów od przyszłych projektów na Ukrainie. Władze Lwowa pozostają nieugięte, a sytuacja wciąż pozostaje nierozwiązana.
2: Komisja Europejska nałożyła karę 200 milionów euro na platformę Temu za sprzedaż niebezpiecznych produktów. Dochodzenie wykazało, że Temu nie chroniło wystarczająco swoich klientów, sprzedając towary zagrażające bezpieczeństwu. Wśród niebezpiecznych produktów znalazły się zabawki z niedozwolonymi substancjami oraz elektronika bez atestów. Temu ma czas do końca sierpnia na przedstawienie planu naprawczego. Firma zapowiedziała współpracę z regulatorami, choć nie zgadza się z wysokością kary. Klienci powinni zachować ostrożność przy zakupach na platformie spoza Unii Europejskiej.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Dziś, 4 czerwca, w Polsce obchodzimy Boże Ciało, co oznacza dzień wolny od pracy i zamknięte sklepy. Jeśli planujecie wyjazd za granicę, warto wiedzieć, że w Niemczech święto to jest dniem wolnym tylko w niektórych landach, jak Bawaria czy Badenia-Württembergia. W Czechach Boże Ciało nie jest dniem wolnym, więc sklepy i atrakcje turystyczne działają normalnie. Podobnie jest we Włoszech i Belgii, gdzie święto to nie przerywa codziennego rytmu. Natomiast w Austrii Boże Ciało to dzień wolny w całym kraju, co oznacza zamknięte sklepy i ograniczenia w transporcie.
1: Rada Nadzorcza Orlenu zatwierdziła skład zarządu na nową, trzyletnią kadencję. Na czele zarządu ponownie stanie Ireneusz Fonfara. Cały dotychczasowy zespół zarządzający utrzyma swoje stanowiska, co oznacza brak zmian personalnych. Decyzja zapadła pomimo wcześniejszego konkursu na te stanowiska. Nowa kadencja obejmie lata od 2026 do 2029. Skład zarządu pozostaje niezmieniony, co potwierdza kontynuację dotychczasowego kierownictwa.
2: W Petersburgu rozpoczęło się Międzynarodowe Forum Ekonomiczne, które miało symbolizować powrót Rosji na światowe salony biznesowe. Jednak wydarzenie przyćmiły eksplozje i słupy dymu nad miastem. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, potwierdził atak dronów na petersburski terminal naftowy oraz inne strategiczne obiekty w Rosji. Ataki te są określane przez Ukrainę jako sankcje dalekiego zasięgu. Forum, reklamowane jako rosyjskie Davos, miało być pokazem siły, ale stało się dowodem na słabość rosyjskiej obrony. Władimir Putin ma otworzyć forum w czwartek, ale nie wiadomo, czy po tych wydarzeniach zdecyduje się na publiczne wystąpienie.
1: Izraelski eksport sprzętu obronnego osiągnął w 2025 roku rekordową wartość ponad 19 miliardów dolarów. To już piąty z rzędu rok, w którym Izrael bije swoje własne rekordy, notując wzrost o blisko 30% w porównaniu do roku poprzedniego. Ponad połowa tej kwoty pochodzi z umów międzyrządowych, które

0: osiągnęły wartość około 10 miliardów dolarów. Główne kategorie eksportu to systemy rakietowe, obrony powietrznej oraz systemy obserwacyjne. Największymi rynkami zbytu były Europa, region Azji i Pacyfiku oraz Bliski Wschód. Izraelski przemysł obronny zyskuje na międzynarodowym zaufaniu, co przekłada się na rosnący popyt na jego technologie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rumunia podpisała ogromne kontrakty z niemieckim koncernem zbrojeniowym Rheinmetall na dostawę bojowych wozów, piechoty Lynx oraz systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwdronowej. Wartość transakcji wynosi prawie 5 miliardów euro. To strategiczne zakupy, które mają wzmocnić bezpieczeństwo Rumunii i całej Europy Wschodniej. Produkcja i montaż części sprzętu odbędą się w Rumunii, co zapewni transfer nowoczesnych technologii. Całość finansowana jest z europejskiego instrumentu SEI. To krok w stronę modernizacji rumuńskich sił zbrojnych w obliczu współczesnych zagrożeń.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1009 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Po wakacyjnej przerwie, która zakończy się na początku września, Asia Sokalska i jej mąż Hubert staną przed trudnymi decyzjami. Sprzedaż domu przy Zacisznej może zmusić ich do przeprowadzki, co otworzy drzwi do nowych problemów. Daniel, ojciec Emila, nie przestaje manipulować sytuacją, próbując odzyskać syna. Jego wpływ na Emila rośnie, co budzi niepokój Asi. W tle pojawia się także Lucyna Zwierzchowska, która sprytnie manipuluje całą rodziną. Czy Asia i Hubert znajdą sposób, by ochronić swoją rodzinę przed nadchodzącymi wyzwaniami? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. Artur Rogowski znów zdradza Marysię, tym razem z młodszą Joanną. Jednak Marysia nie pozostaje sama na długo, gdyż w jej życiu pojawia się nowy mężczyzna, Jerzy Wielicki, grany przez Marcina Kwaśnego. Jerzy wprowadza się do jej życia w momencie, gdy Artur ponownie wybiera kochankę zamiast rodziny. Zazdrosny Rogowski nie zamierza jednak odpuścić i szybko wraca, by walczyć o Marysię. Czy Marysia da mu kolejną szansę? Czy może zdecyduje się na nowy początek z Jerzym? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki serialu.
2: Na Wspólnej wkracza na nowe tory emocji w odcinku 4227, który zostanie wyemitowany 11 czerwca o 20.15 na TVN. Dominik Zduński, znany z intryg, posunie się do szantażu, by zdobyć Olę. Grozi, że zniszczy jej karierę, jeśli nie spędzi z nim nocy. Ola, zmagająca się z dramatycznymi wydarzeniami po operacji męża, Mariusza, staje przed trudnym wyborem. Choć Zduński próbuje ją zastraszyć, Ola nie zamierza poświęcać swojego małżeństwa dla nieuczciwego biznesmena. W finale odcinka odwiedzi go w hotelu, ale nie po to, by spełnić jego żądania. Zduński przekona się, że nie ma szans na dalszą współpracę z prawniczką. Akacjowa 38 powraca z emocjonującym 888 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 11 czerwca o 18.25 na TVP1. W tym odcinku sytuacja wokół rodziny Diega staje się wyjątkowo napięta, a jego bolesne plany wywołują narastające niezrozumienie. Blanka pozostaje osamotniona w swoich przekonaniach, co prowadzi do trudnych konfrontacji. Arturo zmaga się z zazdrością o Sylwię, a jego próby odzyskania kontroli nad sytuacją towarzyską mogą przynieść nieoczekiwane skutki. Tymczasem Diego, dzięki interwencji Felipe, otrzymuje szansę na wolność. W tle pojawia się także wątek patriotyczny z Estebanem, który prosi o wsparcie w sprowadzeniu żołnierza z Filipin. Serial, pełen niespodziewanych zwrotów akcji, przenosi nas do tętniącego życiem Madrytu z początku XX wieku, gdzie za zamkniętymi drzwiami kamienicy skrywają się sekrety mieszkańców.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 120 odcinek. Bejza z determinacją dąży do odzyskania względów Cichana, co prowadzi do nowych napięć w rezydencji. Melich, chcąc wzbudzić zazdrość u Sinem, zaczyna szukać idealnej kandydatki na żonę. Tymczasem Deria próbuje przekonać Hanser do zachowania spokoju w obliczu narastających emocji. Cichan i Bejza w tajemnicy urządzają pokój dla dziecka, co tylko potęguje atmosferę pełną niedomówień. Odcinek zostanie wyemitowany 11 czerwca o godzinie 17.20 na TVP2. To doskonała okazja, by śledzić rozwój skomplikowanych relacji tej popularnej produkcji. Serial przyciąga widzów opowieścią o miłości i rodzinnych intrygach. M jak Miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi odcinkami. Kasia, zdesperowana lekarka, wciąż ukrywa przed Mariuszem, że biologicznym ojcem małej Zosi jest Jakub. Aby utrzymać tajemnicę, Kasia ulega szantażom Anki i Sowińskiego, a nawet decyduje się na romans z dyrektorem. Sowiński nie poprzestaje na intymnych spotkaniach i żąda od Kasi pomocy w zniszczeniu rodziny Chodakowskich. Tymczasem Aneta, znająca sekret Kasi, może w każdej chwili ujawnić prawdę. Czy Mariusz dowie się o zdradzie? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki po wakacjach.
1: W 310 odcinku serialu Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Dramatyczny incydent na schodach, w którym Aizen spada, wywołuje lawinę tajemnic i intryg. Suna, próbując ukryć prawdę, staje przed trudnym wyborem, a poszkodowana Aizen planuje zemstę. Tymczasem Suna i Abidin przewożą ranną do szpitala, licząc na jej szybki powrót do zdrowia. Sytuacja komplikuje się, gdy Aizen odzyskuje przytomność i oskarża Sunę o wypadek. Mimo to decyduje się nie zgłaszać tego policji, planując samodzielnie wymierzyć sprawiedliwość. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 11 czerwca na kanale TVP 1 o godzinie 14. Serial Złoty Chłopak przyciąga widzów dynamiczną akcją i wyrazistymi postaciami, które zmagają się z presją rodziny i własnymi marzeniami.
2: serialu Barwy Szczęścia nadchodzą emocjonujące zmiany. Po wakacyjnej przerwie Agata, grana przez Natalię Zambrzycką, i Ignacy, w którego wciela się Olaf Staszkiewicz, prowadzą się do nowego mieszkania. Niestety, radość z nowego lokum szybko przyćmią problemy finansowe i konflikty związane z jego urządzaniem. Te trudności mogą doprowadzić do poważnego kryzysu w ich związku, a nawet do rozstania. Agata może zdecydować się na rozpoczęcie nowego życia z dala od kraju. W jesiennych odcinkach widzowie będą świadkami, jak bohaterka zmierzy się z wyzwaniami i czy zdecyduje się na samotną podróż do egzotycznych miejsc. Czy Ignacy do niej dołączy, czy też ich drogi się rozejdą? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1008 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Dzisiejsze słońce dodaje energii. Czas na aktywności na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wiceszef EMESWiA Czesław Mroczek poinformował o postępach w sprawie fałszywych alarmów, które w ostatnim czasie zaniepokoiły służby. Wśród nich znalazła się interwencja w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Wiceminister ujawnił, że 4 osoby zostały tymczasowo aresztowane, a policja zidentyfikowała grupę odpowiedzialną za te działania. To znaczący sukces, biorąc pod uwagę dotychczasową niską wykrywalność takich przestępstw.
3: Prezydent Karol Nawrocki planuje odebrać prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu, Order Orła Białego. Decyzja ta jest reakcją na nadanie przez Ukrainę jednej z jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA. Wołodymyr Petraniuk, dyrektor kijowskiego teatru Zwierciadło, uważa, że takie działania mogą jedynie zaostrzyć konflikty między Polską a Ukrainą. Podkreśla, że zwykli obywatele obu krajów nie chcą nowych sporów, a problem powinien być rozwiązany dyplomatycznie.
2: Katarzyna Sobkowiak-Czarnecka w programie Ekspres Biedrzyckiej mówiła o podpisaniu przez rząd Donalda Tuska kontraktów na 120 miliardów złotych dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Podkreśliła, że inwestycje te to nie tylko sprzęt dla armii, ale także miejsca pracy i rozwój gospodarki. Zaznaczyła również, że polski sprzęt zaczyna trafiać na rynki zagraniczne, w tym do Kanady, co świadczy o rosnącej pozycji polskiej zbrojeniówki na świecie.
3: Amerykańskie wojsko przechwyciło wiele irańskich rakiet balistycznych i dronów, które zostały wystrzelone w kierunku państw Bliskiego Wschodu. W odpowiedzi Stany Zjednoczone zaatakowały irańską wyspę Keszm w Zatoce Perskiej. Działania miały charakter obronny, a żaden amerykański żołnierz nie został ranny. To kolejna wymiana ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w ostatnich dniach. W stanie Georgia doszło do tragicznej katastrofy śmigłowca, w której zginął 25-letni pan młody, Dave Fiji. Mężczyzna wraz z żoną leciał w podróż poślubną, gdy maszyna rozbiła się w lesie. Pilot i pan młody nie przeżyli, natomiast jego żona Jessie cudem ocalała i przez kilka godzin czekała na pomoc. Przyczyny wypadku bada amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu. Donald Trump podczas majowej wizyty w Pekinie poprosił Xi Jinpinga o pomoc w zakończeniu wojny na Ukrainie. Amerykański prezydent chciał, aby Chiny wykorzystały swoje wpływy, by nakłonić Władimira Putina do negocjacji. Choć temat wojny pojawił się w rozmowach, głównym punktem spotkania były kwestie handlowe i inwestycyjne. Wkrótce po wizycie Trumpa Putin również odwiedził Chiny, gdzie podpisano wspólną deklarację o współpracy.
2: W Gorzowie Wielkopolskim policjant po służbie uratował życie 75-letniej kobiety. Do zdarzenia doszło 31 maja na ulicy Matejki, gdzie funkcjonariusz zauważył nieprzytomną kobietę i natychmiast rozpoczął resuscytację. Dzięki jego szybkiej reakcji i nieprzerwanej akcji ratunkowej, medycy po przyjeździe zdołali przywrócić kobiecie krążenie. Lekarze podkreślają, że profesjonalne działanie policjanta było kluczowe.
3: Dodanie łyżeczki kakao do porannej kawy może przedłużyć jej pobudzające działanie. Kakao zawiera teobrominę, która działa łagodniej i dłużej niż kofeina, wspierając koncentrację bez nagłych spadków energii. Dzięki temu prostemu trikowi możemy cieszyć się lepszą koncentracją i energią przez wiele godzin. To mała zmiana, która może przynieść zaskakujące korzyści. Pod Bydgoszczą doszło do policyjnego pościgu, który zakończył się zatrzymaniem dwóch nielegalnych imigrantów z Pakistanu oraz Gruzina podejrzanego o organizowanie przemytu ludzi. Jeden z mężczyzn został znaleziony w bagażniku porzuconego samochodu. Gruzin, który kierował akcją, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Obywatele Pakistanu usłyszeli zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy i zostaną deportowani. Psycholodzy coraz częściej podkreślają znaczenie wieczornej autorefleksji jako kluczowego elementu dojrzałości emocjonalnej. Zamiast sięgać po telefon czy serial, warto poświęcić chwilę na przemyślenie minionego dnia. Taki nawyk pomaga uporządkować emocje, co przekłada się na lepszy sen i większą odporność na stres. Badania pokazują, że osoby praktykujące tę metodę lepiej radzą sobie w relacjach i szybciej odzyskują równowagę po trudnych sytuacjach. Ślimaki w ogrodzie to problem wielu ogrodników, ale jest na to naturalne rozwiązanie. Świerzbnica, efektowna bylina, nie tylko ozdobi ogród, ale także skutecznie odstraszy te uciążliwe szkodniki. Dzięki zawartości związków fenolowych i saponin, świerzbnica działa drażniąco na ślimaki. Dodatkowo jest odporna na suszę, co czyni ją idealnym wyborem na trudne warunki. Węgry przeżywają prawdziwy renesans jako atrakcyjny kierunek turystyczny. Kraj ten oferuje nowoczesną infrastrukturę, luksusowe hotele wellness oraz wyrafinowaną kuchnię i wina, które mogą konkurować z najlepszymi europejskimi destynacjami. Balaton, znany z dzieciństwa wielu Polaków, teraz zachwyca nowoczesnością i pięknymi widokami. Warto również odwiedzić Egerszalu z jego niezwykłą górą solną oraz historyczne miasto Eger, słynące z wina Egri Bikaver. Gorzkowicach doszło do próby kradzieży pieniędzy z bankomatu, którą udaremnili policjanci. Dwaj mężczyźni w wieku 60 i 58 lat zostali zatrzymani po tym, jak 5 lutego próbowali wysadzić bankomat w centrum miejscowości. Dzięki intensywnej pracy śledczych z Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego podejrzani zostali ujęci w dwóch województwach. Sąd zdecydował, że spędzą najbliższe 3 miesiące w tymczasowym areszcie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr południowy z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Z kolei w Krakowie temperatura będzie wynosić 20 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza aura pachnie wakacjami. Warto zabrać koc na piknik.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 18 sezon Dancing with the Stars, Taniec z gwiazdami, zakończył się triumfem Gamu Fala i Hanny Żudziewicz, którzy wytańczyli sobie kryształową kulę. Gamou, początkowo mało znany, zyskał serca widzów i jurorów, stając się niespodziewanym faworytem. Czyżbyśmy mieli nową taneczną parę marzeń? Ich występy wciąż biją rekordy popularności w sieci, a fani z niecierpliwością czekają na ich powrót na parkiet. Czyżby szykowało się jeszcze jedno tango?
2: Monika Richardson znów w centrum uwagi. Wystarczyło jedno zdjęcie kapusty z boczkiem i serkiem halloumi, by fani zaczęli snuć teorie o nowym mężczyźnie w jej życiu. Jak ja sobie zazdroszczę, że mieszkam z osobą, która tak świetnie gotuje, napisała na Instagramie, podsycając plotki. Czy to nowa miłość, czy tylko kulinarna fascynacja? Cóż, Monika zawsze potrafi zaskoczyć.
1: Afera wokół rządowego projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów nabiera rumieńców. Skolim, król Latino Disco, wyraził się o pomocy dla artystów w sposób, który można by nazwać nieco kontrowersyjnym. Ralf Kamiński, nie pozostając dłużnym, przypomniał, że artyści to nie tylko celebryci, ale także ci, którzy ledwo wiążą koniec z końcem. Czyżbyśmy mieli nową wojnę na słowa w polskim showbiznesie? Marta i Michał Wiśniewscy, niegdyś najbardziej rozpoznawalna para polskiego showbiznesu, zaczęli swoją miłosną przygodę w dość nietypowy sposób. Na pierwszą randkę wybrali się do domu publicznego, bo nic innego nie było otwarte. Mandaryna z uśmiechem na ustach potwierdziła tę historię, podkreślając, że ich życie zawsze było pełne niespodzianek. Cóż, kto by pomyślał, że romantyczne początki mogą być takie oryginalne?
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i showbiznes.
1: Susan Boyle, niegdyś skromna gwiazda z brytyjskiego Mam Talent, przeszła metamorfozę, która zszokowała świat. Platynowy blond, modna fryzura i stylizacje rodem z Hollywood sprawiły, że internet oszalał. Fani przecierają oczy ze zdumienia, a niektórzy twierdzą, że nowa Susan przypomina żonę mafiosa. Mimo luksusowego wyglądu Boyle nadal mieszka w swoim rodzinnym domu, choć coraz częściej pojawia się na prestiżowych wydarzeniach. Krzysztof Skiba, lider zespołu Big Six, udowadnia, że miłość nie zna granic, nawet tych wiekowych. Choć wielu wróżyło im szybki koniec, on i jego młodsza o 26 lat, żona Karolina, obchodzą już trzecią rocznicę ślubu. Skiba przyznaje, że różnice w zarobkach nie są dla nich problemem, a jego żona, pracująca w branży IT, jest mistrzynią ogarniania internetu. Cóż, kto by pomyślał, że Rockman znajdzie szczęście w takiej harmonii? Magda Umer, ikona polskiej piosenki literackiej, odeszła w grudniu zeszłego roku, pozostawiając po sobie nie tylko smutek, ale i piękne wspomnienia. Festiwal w Opolu postanowił uczcić jej pamięć koncertem Kiedy mnie już nie będzie, który odbędzie się 7 czerwca. To wydarzenie ma być nie tylko hołdem dla Umer, ale także dla Agnieszki Osieckiej, która obchodziłaby 90. urodziny. Ciekawe, czy duchy obu artystek pojawią się na scenie, by przypomnieć nam, co to znaczy prawdziwa muzyczna magia. Lato w Polsce to prawdziwa uczta dla fanów rocka i metalu. Po głośnym występie Metaliki w Chorzowie, czas na Mystic Festival i dwukrotną wizytę Guns N' Roses w Gliwicach. Axl Rose i spółka zagrają dwa koncerty w odstępie zaledwie 2 dni, co jest pierwszym takim wydarzeniem w ich 20-letniej historii występów w Polsce. Organizatorzy przypominają, że na koncert nie można wnosić plecaków ani jedzenia, ale kto by się tym przejmował, gdy na scenie rozbrzmiewają takie hity?
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: William Reid z The Jesus and Mary Chain postanowił rzucić rękawice legendzie rocka, Eddiemu Van Halenowi. Reed stwierdził, że Van Halen zrujnował rockową gitarę, a jego styl gry to nic innego jak hałaśliwe popisy. Tymczasem na horyzoncie pojawia się nowy album z niewydanymi utworami Van Halena, który według Steve'a Lukathera z Toto ma być prawdziwą perełką. Ciekawe, czy Reed znajdzie w nim coś, co nie przyprawi go o ból głowy. Artur Gadowski, dawny buntownik z długimi włosami i skórzaną kurtką, dziś prezentuje się w bardziej eleganckim stylu, ale nadal z rockowym zacięciem. Choć lata 90. były jego złotym okresem z zespołem Ira, Gadowski nie zwalnia tempa i wciąż zaskakuje fanów nowymi projektami. Jego charyzma i niepowtarzalny głos sprawiają, że koncerty są niezapomniane, a on sam pozostaje ikoną polskiego rocka. Ciekawe, czy jego dzieci też będą miały taką rockową duszę jak tata?
2: Queen, zespół, który w latach 80. nie tylko grał muzykę, ale wręcz tworzył historię. Po spektakularnym występie na Live Aid w 1985 roku, który do dziś uznawany jest za najlepszy w dziejach, Freddie Mercury i spółka nie zwalniali tempa. Już rok później wydali album A Kind of Magic, który mimo mieszanych recenzji krytyków z miejsca stał się hitem, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. A wszystko to w ramach trasy Magic Tour, podczas której Freddie po raz ostatni wystąpił z zespołem. Cóż, magia Queen nie znała granic.
1: The Black Crowes znowu na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Podczas koncertu w Tampa Chris Robinson postanowił zaserwować publiczności lekcję geografii, co nie spotkało się z entuzjazmem. Skandowanie USA zamieniło się w buczenie, a tłum zaczął opuszczać salę. Robinson, niezrażony, odpowiedział ostro, podkreślając, że nie wszyscy są pieprzonymi ignorantami. Cóż, wygląda na to, że nie tylko muzyka potrafi poruszyć tłumy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie opady deszczu. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1009 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 17 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. Dla Torunia spodziewajmy się 21 stopni i prognozowane będzie lekkie opady deszczu. Czerwcowa aura dodaje lekkości. Czas na ulubioną letnią koszulę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Wydziale Komunikacji w Grodzisku Mazowieckim mieszkańcy czekają w kolejkach nawet do 6 godzin. Powodem są problemy z rejestracją pojazdów i brak wolnych terminów na wizyty. Władze powiatu planują zmiany, w tym zatrudnienie dodatkowych pracowników i wcześniejsze godziny otwarcia urzędu. Mimo to mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ kolejki na razie się nie skracają. Jutro, 4 czerwca, w Warszawie odbędzie się centralna procesja Bożego Ciała. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą o godzinie 10 w Archikatedrze Warszawskiej, której przewodniczyć będzie arcybiskup Adrian Galbas. Procesja przejdzie ulicami Świętojańską, Krakowskim Przedmieściem i Królewską, kończąc na Placu Piłsudskiego. Na trasie wierni zatrzymają się przy czterech ołtarzach, gdzie będą czytane fragmenty Ewangelii.
2: Na Ursynowie w Warszawie trwa ostatni etap budowy nowatorskiego parku linearnego. Ten pierwszy w Polsce park powstaje na stropie tunelu drogowego i ma być gotowy do końca roku. Spacerowicze będą mogli korzystać z licznych atrakcji, takich jak zjeżdżalnie, hamaki czy stoły do tenisa. Cały park będzie miał około 2 km długości i 1000 nowych drzew. W Warszawie trwa rozbudowa stacji metra Kabaty, która weszła w kolejną fazę. Prace mają na celu usprawnienie ruchu i zawracanie pociągu. Metro Warszawskie zapewnia, że obecne roboty nie spowodują większych utrudnień w ruchu. Główne prace potrwają do połowy czerwca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskim Gocławiu doszło do kontrowersyjnego zdarzenia. Wędkarze wyłowili z jeziorka Balaton gigantycznego suma mierzącego 182 cm, a następnie wrzucili go żywego do bagażnika samochodu. Policja zatrzymała 57-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w tym incydencie. Sprawa wywołała burzę w mediach społecznościowych, gdzie internauci podzielili się na tych, którzy potępiają działanie wędkarzy i tych, którzy uważają, że sum stanowił zagrożenie.
1: Piątek po Bożym Ciele, czyli 5 czerwca, to dla wielu początek długiego weekendu, ale w Kościele katolickim obowiązuje wtedy post od mięsa. Decyzja o ewentualnym zwolnieniu z tego obowiązku zależy od lokalnego biskupa, który może udzielić dyspensy. Warto sprawdzić, czy w diecezji, w której się znajdujemy, taka dyspensa została ogłoszona. Pamiętajmy, że dyspensa ma charakter terytorialny i obowiązuje tylko w granicach danej diecezji.
2: W Krakowie ujawniono dramatyczną historię 51-letniej Magdaleny K., która przez 30 lat była zamknięta w mieszkaniu przez własnego ojca. Kobieta była w tragicznym stanie zdrowia, niemal łysa i bez zębów. Sąsiedzi, zaniepokojeni sygnałami o potrzebie pomocy, zawiadomili odpowiednie służby. Magdalena została przewieziona do szpitala, gdzie obecnie przebywa pod opieką lekarzy. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie.
1: Znana karczma w Zawoi, która zyskała popularność dzięki kuchennym rewolucjom Magdy Gessler, jest na sprzedaż. Obiekt, teraz działający jako karczma Dzika Chata, został wyceniony na ponad 12 milionów złotych. Oferta obejmuje cały kompleks z pełnym wyposażeniem, co umożliwia płynne przejęcie działalności. Karczma, położona u podnóża Babiej Góry, cieszy się dużym zainteresowaniem turystów i lokalnych gości.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Zabrzu trwają zdjęcia do nowego filmu Nieśmiertelny. W zabytkowym kościele świętego Józefa pojawił się Jeremy Irons, znany z takich produkcji jak Szklana Pułapka 3 czy Dom Gucci. Ekipa filmowa pozostanie na Śląsku jeszcze kilka dni, a następnie przeniesie się do kolejnych lokalizacji. Obecność hollywoodzkich gwiazd przyciągnęła tłumy mieszkańców i fanów kina. Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzy się wcześniej niż planowano. Pierwsi goście będą mogli zameldować się już 10 czerwca, zamiast 26 czerwca, jak pierwotnie zapowiadano. Decyzja o przyspieszeniu otwarcia spotkała się z mieszanymi reakcjami. Część turystów jest zadowolona, ale niektórzy, którzy liczyli na udział w inauguracyjnych dniach, wyrażają swoje rozczarowanie. Hotel prosi o kontakt w sprawie rezerwacji. W miejscowości Ciele pod Bydgoszczą wybuchł pożar hali namiotowej, w której magazynowano materiały higieniczne. Do akcji skierowano 14 zastępów straży pożarnej. Dzięki szybkiej interwencji udało się opanować ogień i zapobiec jego rozprzestrzenieniu na pobliski las. Na szczęście nikt nie został ranny.
1: W miejscowości Narewka doszło do dramatycznej sytuacji. Policjant pomógł w pilnym transporcie 75-letniego mężczyzny, który doznał wstrząsu anafilaktycznego po urządleniu przez osy. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza, senior trafił pod opiekę lekarzy w Hajnówce w zaledwie kilkanaście minut.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: We wtorek w Brańsku doszło do groźnego wypadku drogowego. Na ulicy Binduga ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym, a następnie uderzyła w ganek domu. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Służby ratunkowe szybko pojawiły się na miejscu, a przyczyny zdarzenia są w trakcie ustalania. 24-letnia Klaudia Uciechowska, która od tygodni walczyła o życie w szpitalu w Pekinie, jest już w drodze do Polski. Wojskowy samolot z Klaudią, jej mamą i zespołem medycznym wystartował z Chin i za kilka godzin wyląduje w kraju. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował wszystkim zaangażowanym w tę skomplikowaną operację ewakuacyjną. Klaudia trafi pod opiekę najlepszych polskich lekarzy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą podobnie 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice. Czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Piotr Stokowiec, były trener Pogoni Grodzisk Mazowiecki, zakończył pracę w klubie po jednym sezonie z własnej inicjatywy. W rozmowie z TVP Sport ujawnił, że otrzymał oferty z zagranicy, choć nie były to topowe ligi, a rozmowy prowadził m.in. na Łotwie i Litwie. Stokowiec podkreśla, że polskim trenerom wciąż trudno przebić się na międzynarodowych rynkach, choć nie brakuje im wiedzy i doświadczenia. Media spekulują również o jego możliwym powrocie do Polonii Warszawa. Robert Dobrzycki, właściciel Widzewa Łódź, planuje objąć funkcję prezesa klubu, co oznacza jego większe zaangażowanie w działalność zespołu. Mimo presji związanej z groźbą spadku, Dobrzycki nie żałuje swoich inwestycji, traktując Widzew jako długoterminowy projekt. Biznesmen podkreśla, że klub musi się ustabilizować finansowo i osiągać lepsze wyniki sportowe. Trener Aleksander Wukowicz pozostaje na stanowisku, a celem na kolejny sezon jest poprawa gry i wyników.
0: Arkadiusz Milik w rozmowie z Mateuszem Borkiem w kanale sportowym podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat relacji z Robertem Lewandowskim. Milik zaznaczył, że choć nie można mówić o przyjaźni, to zawsze mieli dobry kontakt na boisku. Podkreślił, że Lewandowski ma ogromny wpływ na drużynę, zarówno bramkowy, jak i mentalny. Milik zauważył też, że Lewandowski jest większym egoistą na boisku, co jego zdaniem przyczyniło się do sukcesów kapitana reprezentacji Polski.
1: Emmanuel Olisadebe niespodziewanie pojawił się na konferencji prasowej selekcjonera Jana Urbana przed meczem Polska-Nigeria. Były gwiazdor reprezentacji Polski zadał Urbanowi pytanie o możliwość gry w ataku obok Roberta Lewandowskiego. Po konferencji Olisadebe stwierdził w wywiadzie, że strzeliłby więcej goli niż Lewandowski, gdyby mieli okazję grać razem. Tymczasem Jan Urban skomentował ostatnią porażkę z Ukrainą, zwracając uwagę na błędy sędziego.
2: Radio Super Express. Sport.
1: Reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 0-2 we Wrocławiu, co wywołało burzę po meczu. Ukraińskie media ostro skrytykowały polskich kibiców za wygwizdywanie hymnu i symboli narodowych Ukrainy. Dziennikarze zarzucili Polakom kruche i wrażliwe ego. Mimo porażki mecz miał symboliczny wymiar, gdyż piłkarze i kibice oddali hołd zmarłemu Jackowi Magierze. Świat sportów walki opłakuje śmierć Jaya Silvy, amerykańskiego zawodnika MMA, który zmarł w wieku 45 lat. Silva był znany z występów w KSW i Fame MMA, a jego rywalem w oktagonie był m.in. Mariusz Pudzianowski. Pudzianowski pożegnał swojego dawnego przeciwnika wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych. Jay Silva pozostanie w pamięci fanów jako profesjonalny sportowiec i człowiek pełen pozytywnej energii.
0: Maja Chwalińska, polska tenisistka, odnosi kolejne sukcesy na międzynarodowej arenie. Jej były trener, Paweł Kałuża, wspomina początki kariery Mai, podkreślając jej pracowitość i zaangażowanie. Maja, inspirowana m.in. Rogerem Federerem i Simoną Halep, wypracowała swój unikalny styl gry. Teraz, pewna siebie i dojrzała, staje przed kolejnymi wyzwaniami na kortach. Na turnieju Roland Garros doszło do skandalu. Paragwajski tenisista Adolfo Daniel Vallejo został ukarany grzywną w wysokości 65 tysięcy euro za seksistowskie uwagi skierowane do sędzi Anny Carvalho. Incydent miał miejsce po przegranym meczu drugiej rundy z Francuzem Moise Kouame. Dyrektorka turnieju Amélie Mauresmo podkreśliła, że takie zachowanie jest nieakceptowalne.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Anna Kalińska zmierzy się z Mają Chwalińską w ćwierćfinale prestiżowego turnieju Roland Garros. 27-letnia tenisistka z Moskwy, znana z agresywnego stylu gry, pragnie być doceniana za swoje osiągnięcia na korcie, a nie tylko za urodę. Kalińska, która rozpoczęła treningi tenisowe w wieku 5 lat, jest często określana jako jedna z najpiękniejszych zawodniczek w światowym turze. W przeszłości była związana z Jannikiem Sinnerem i Nikiem Kyrgiosem, ale teraz skupia się na swojej karierze sportowej.
1: Maja Chwalińska, tenisistka z Dąbrowy Górniczej, awansowała do ćwierćfinału Roland Garros, stając się największą niespodzianką turnieju. Po odpadnięciu Igi Świątek to właśnie na niej skupiła się uwaga polskich fanów. Chwalińska, mimo trudności w karierze i zmagań z depresją, wróciła na korty z sukcesem. Jej życie prywatne pozostaje tajemnicą, co jest rzadkością w świecie sportu.
0: Podczas meczu Polska-Ukraina we Wrocławiu polscy kibice zachowali się wzorowo, mimo wcześniejszych obaw o możliwe napięcia na trybunach. Służby były w pełnej gotowości, ale nie doszło do żadnych incydentów. Niestety, na boisku Polska drużyna przegrała z Ukrainą 0-2, co było kolejnym rozczarowaniem dla fanów.
1: Polski Związek Piłki Nożnej przenosi swoje walne zgromadzenie delegatów do siedziby federacji, rezygnując z organizacji w luksusowych hotelach. Decyzja ta pozwoli zaoszczędzić około 500 000 zł rocznie. Spotkanie ma charakter sprawozdawczy i rozpoczęło się dziś o godzinie 13.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski kończy swoją przygodę z FC Barceloną 30 czerwca i stanie się wolnym agentem. Turecki klub Fenerbahçe wyraził zainteresowanie pozyskaniem polskiego napastnika, a sam Lewandowski rozważa tę ofertę. Klub ze Stambułu oferuje mu 2-letni kontrakt z możliwością gry w Lidze Mistrzów. Eksperci wskazują, że Lewandowski może również rozważać oferty z lig w Arabii Saudyjskiej i Stanach Zjednoczonych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie również 20 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Dzisiejsze słońce dodaje energii. Czas na aktywności na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 938 odcinku serialu Dziedzictwo Poyraz postanawia napisać list miłosny do Nany, wyrażając w nim swoje najgłębsze uczucia. Choć list jest pełen emocji, Poyraz w ostatniej chwili rezygnuje z jego wręczenia. Powodem jest nagła niepewność, czy jego słowa rzeczywiście oddają prawdę. W tym samym odcinku dochodzi do niespodziewanego spotkania Poyraza i Nany w kuchni, gdzie Nana próbuje skłonić go do otwarcia się. Mimo że Poyraz zachowuje kamienną twarz, doskonale rozumie intencje Nany. Ostatecznie decyduje się jeszcze raz przemyśleć swoje uczucia, zanim podejmie ostateczny krok.
0: Panna Młoda w 114 odcinku przynosi dramatyczne wydarzenia. Cichan, postrzelony biznesmen, zmaga się z pogarszającym się stanem zdrowia z powodu skażonej maści. Zdesperowana Hanser, jego żona, nie odstępuje go na krok, ignorując złośliwości teściowej i intrygi ciężarnej Bejzy. W obliczu wysokiej gorączki Hanser podejmuje desperacką próbę ratunku, zabierając Cichana pod prysznic, by zbić temperaturę. W tych emocjonujących chwilach ich więź okazuje się silniejsza niż kiedykolwiek. Odcinek pełen napięcia i zmysłowych scen można zobaczyć już 4 czerwca na TVP2. M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującymi zwrotami akcji. Bogna nie zamierza zniknąć z życia Mateusza i wciąż będzie walczyć o jego serce. Jej rywalka, Majka, również nie odpuszcza, co zapowiada prawdziwą bitwę o młodego mostowiaka. Bogna już zdobyła przewagę, całując Mateusza na oczach Majki, ale to dopiero początek. W tle pojawia się Michał, który próbuje połączyć Janka z Matyldą. Co może wpłynąć na dalsze losy Mateusza? Czy mostowiak sam dokona wyboru? Czy też jego przyjaciele pomogą mu w tej decyzji? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nowych odcinkach po wakacyjnej przerwie.
1: M jak miłość wraca z nowym sezonem pełnym emocji i tajemnic. Już we wrześniu widzowie dowiedzą się, że Jakub odkryje, iż jest ojcem córki Kasi. W tle tej dramatycznej historii pojawi się Mariusz, który również pozna prawdę o dziecku. Kasia, uwikłana w sieć kłamstw i zdrad, stanie przed trudnymi wyborami. Anka Sokołowska, nieprzewidywalna alkoholiczka, może być kluczem do ujawnienia sekretów. Sowiński, który ma na Kasię haka, nie zamierza szybko wyjawiać prawdy. Aneta, przyjaciółka Kasi, również może stracić cierpliwość i ujawnić wszystko. Wszystko wskazuje na to, że finał tej historii rozegra się późną jesienią.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. W nowym sezonie M jak miłość Paulina nie zniknie z życia Budzyńskich. Po wakacyjnej przerwie, mimo że jej niebezpieczny mąż Igor Jabłoński trafi do aresztu, wątek Pauliny będzie kontynuowany. Lipska, wolna od zagrożeń, będzie patrzeć z zazdrością na szczęście Magdy i Andrzeja. Choć kiedyś łączyło ją z Andrzejem gorące uczucie, teraz będzie musiała zmierzyć się z własnymi emocjami. Czy zdesperowana Paulina spróbuje zniszczyć małżeństwo Budzyńskich? Wydaje się, że Magda może spać spokojnie, bo Andrzej nie czuje do Pauliny tego, co kiedyś. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a losy Pauliny mogą jeszcze zaskoczyć. W nowym sezonie M jak miłość po wakacjach powróci kontrowersyjny Dominik Walat. Sprawca tragicznego wypadku, w którym ucierpieli Zduńscy, ponownie pojawi się w Grabinie. Choć sąd skazał go na 2 lata więzienia w zawieszeniu i zakaz prowadzenia pojazdów, Walat znów złamie zasady. Tym razem zamiast kłada pojawi się w sportowym aucie, co może przysporzyć mu kolejnych problemów z prawem. Czy w końcu trafi za kratki? Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Aktorzy, w tym Bartosz Surówka, zapowiadają powrót w nowych odsłonach, co dodatkowo podgrzewa atmosferę.
1: W 4233 odcinku Pierwszej Miłości, który zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca, Eliza przeżywa nieoczekiwany zwrot akcji. Po dramatycznych wydarzeniach i spotkaniu mediacyjnym z mężem, los stawia na jej drodze kogoś, kto przywraca jej uśmiech. Spotkanie na przystanku przeradza się w romantyczny piknik, dając Elizie chwilę wytchnienia. Niestety, nad tym momentem szczęścia szybko zbierają się czarne chmury. Okazuje się, że każdy jej krok jest śledzony przez detektywa wynajętego przez zazdrosnego męża. Zdjęcia z pikniku mogą stać się kolejnym narzędziem w sądowej walce. Jak potoczą się losy Elizy? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek.
0: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący moment. W odcinku 4233, który zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca, Zenek nie wytrzymuje presji i wyznaje Róży prawdę o zniknięciu Karoliny Kazanowej. Skrywane sekrety stają się zbyt ciężkie do zniesienia, a Róża, wstrząśnięta wyznaniem, stawia Zenkowi ultimatum. Ma 24 godziny, by zgłosić się na policję i opowiedzieć o wszystkim. W Wadlewie atmosfera jest napięta, a rozwiązanie zagadki coraz bliżej. Serial Pierwsza miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, w 409 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Jana stara się ukryć swoją relację z Manuelem przed jego żoną, co wprowadza napiętą atmosferę w posiadłości. Konflikty wśród służby narastają, a Salvador rozważa odejście z pracy. W salonach wręczenie upominku Margaricie wywołuje falę szeptów. Imena grozi Abelowi, by zachował tajemnicę o jej ciąży, a jej rodzice planują wyjazd do Madrytu. Odcinek zostanie wyemitowany 11 czerwca o 15:05 na TVP2. Serial niezmiennie przyciąga fanów intryg i zakazanych romansów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1009 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

Express. The story. Loca.

0: 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Jeden z europosłów musiał skorzystać z pomocy medycznej po pobycie w hotelu w Strasburgu z powodu złych warunków higienicznych. Sprawa ta ponownie wywołała debatę na temat comiesięcznych wyjazdów Parlamentu Europejskiego z Brukseli do Strasburga. Nazwisko poszkodowanego oraz nazwa hotelu nie zostały ujawnione. Europoseł Marc Angel z Luksemburga podkreślił potrzebę stworzenia procedur na wypadek podobnych sytuacji w przyszłości. Karol Nawrocki wnioskuje o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Powodem jest decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Władysław Frasyniuk ostro skrytykował ten ruch, twierdząc, że może to pogłębić kryzys w relacjach z Ukrainą. Były opozycjonista podkreśla, że Polska powinna prowadzić rozmowy dyskretnie, bez medialnego spektaklu. Jarosław Kaczyński złożył nowe oświadczenie majątkowe. Prezes PiS wykazał ponad 363 tysiące złotych oszczędności oraz 1/3 domu wartego ponad 2 miliony złotych. W ostatnim roku otrzymał 140 tysięcy złotych emerytury, a do spłaty w Skok Stefczyka pozostało mu prawie 30 tysięcy złotych kredytu. Dokument pokazuje stabilny majątek lidera opozycji. Karol Nawrocki nadal prowadzi w rankingu zaufania Ibris, choć jego przewaga maleje. Prezydentowi ufa około 46,5% badanych, ale nie ufa mu już niecałe 43%. Na drugie miejsce wraca Radosław Sikorski z wynikiem niecałe 43%, a Krzysztof Bosak zyskuje na popularności, zbliżając się do czołówki. Donald Tusk zamyka podium, jednak ponad połowa badanych mu nie ufa.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na stronie Sejmu pojawiły się nowe oświadczenia majątkowe posłów. Szczególną uwagę przyciąga oświadczenie Zbigniewa Ziobry, który od miesięcy przebywa za granicą. Polityk ujawnił, że jego obrona w związku z zarzutami w Polsce została sfinansowana przez Fundację Instytut Polski Suwerennej, a on sam zobowiązał się do zwrotu kosztów. Dodatkowo jego środki na koncie i nieruchomości zostały zajęte w listopadzie ubiegłego roku.
3: W Muscatine w stanie Iowa doszło do tragicznej zbrodni. 52-letni Ryan McFarland zastrzelił 7 członków swojej rodziny, a następnie popełnił samobójstwo. Jedynym ocalałym jest jego 22-letni syn, Jonathan. Policja bada motywy tej tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością.
1: W niedzielę nad jeziorem Balaton doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. Młodsza aspirant Marta Eliasz, policjantka po służbie, wraz z 2 plażowiczami uratowała tonącego mężczyznę. Utworzyli łańcuch życia i bezpiecznie wyciągnęli go na brzeg. Mężczyzna doznał nagłego skurczu mięśni, ale na szczęście nie wymagał resuscytacji. Dziś obchodzimy Boże Ciało, które w tym roku przypada na 4 czerwca. To dzień wolny od pracy, co oznacza zamknięcie urzędów, szkół i większości sklepów. Warto pamiętać, że w wielu miastach odbędą się procesje, które mogą powodować utrudnienia w ruchu drogowym. Jeśli planujecie długi weekend, piątek pozostaje dniem roboczym, więc warto wcześniej zaplanować urlop.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Czerwcowy długi weekend przyniesie zróżnicowaną pogodę w Polsce. W czwartek, 4 czerwca, Dolny Śląsk i Ziemia Lubuska będą najcieplejsze z temperaturami sięgającymi 26 stopni, podczas gdy nad morzem i na Suwalszczyźnie będzie około 21 do 22 stopni. W piątek, 5 czerwca, południowy wschód kraju odczuje upały do 24 stopni, a na północnym zachodzie temperatura spadnie do 16 stopni. W niedzielę, 7 czerwca, całe terytorium Polski cieszyć się będzie pięknym, słonecznym dniem z temperaturami do 24 stopni. Grudzień przyniesie pracownikom aż 5 dni wolnych z rzędu, dzięki korzystnemu układowi kalendarza i przepisom o rekompensacie za święto przypadające w sobotę od 24 do 28 grudnia można cieszyć się nieprzerwanym odpoczynkiem. To doskonała okazja na dłuższy relaks bez konieczności korzystania z urlopu. Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnych płynów do płukania na rzecz domowych rozwiązań. Wystarczy połączyć cytrynę z olejkami eterycznymi, aby uzyskać świeży zapach prania. Taka mieszanka jest nie tylko ekologiczna, ale także bezpieczniejsza dla skóry i materiału. Sezon grillowy to czas, kiedy przekąski stają się prawdziwym hitem spotkań. Lekkie i szybkie do przygotowania, takie jak szaszłyki z mozzarelli czy grillowane tortille, znikają ze stołu szybciej niż tradycyjne mięsa. Nie można też zapomnieć o pieczonym serze, który zawsze zbiera komplementy. Proste dodatki, takie jak grillowane pieczywo, tworzą luźną atmosferę i zachęcają do rozmów.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Long bob, czyli fryzura sięgająca do obojczyków, znowu jest na topie. Ten klasyczny styl powraca w nowoczesnej odsłonie, oferując elastyczność i łatwość w codziennym utrzymaniu. Pasuje do różnych kształtów twarzy i typów włosów, co czyni go uniwersalnym wyborem dla kobiet w każdym wieku. Dzięki możliwości personalizacji, long bob dodaje świeżości i elegancji, bez radykalnych zmian. W Starych Bielicach zatrzymano kierowcę z ponad 3 promilami alkoholu w organizmie. Mężczyzna został powstrzymany przez policjanta z Koszalina, który wracał do domu po służbie. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza udało się uniknąć tragedii na drodze. 59-latek trafił do aresztu i czekają go surowe konsekwencje prawne.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1009 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 18 stopni z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to tak samo 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Dzisiejszy dzień sprzyja leniwym chwilom na ławce w parku.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kotońska, znana babcia dziesięciolatka, rozpoczęła wakacje w wielkim stylu, prezentując się w obcisłym kombinezonie w kolorze czekolady. Jeszcze niedawno ważyła ponad 100 kg, a teraz jej metamorfoza wprawia fanów w osłupienie. Kombinezon podkreślił jej nową figurę, a sama Kotońska zdaje się czuć w nim jak ryba w wodzie, zwiedzając Wielką Brytanię. Pani nie szczędzą komplementów, porównując ją do 18-latki. Cóż, marzenia są po to, by je spełniać, a Kotońska zdaje się być tego żywym dowodem. Dorota Rabczewska, znana jako Doda, od lat króluje na polskiej scenie rozrywkowej. Ale jak się okazuje, muzyka to dla niej bardziej hobby niż źródło dochodów. Gwiazda przyznała, że pierwszy milion zarobiła na dzwonkach na telefon i innych gadżetach, a nie na hitach muzycznych. Jej sukces finansowy to efekt sprytu i umiejętności wykorzystania internetu, zanim stało się to modne. Teraz przygotowuje się do wielkiego koncertu na PEGE Narodowym w 2027 roku. Ale to raczej dla satysfakcji niż dla pieniędzy.
2: Justyna Steczkowska powraca na scenę Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, by świętować 30-lecie swojej kariery. Po zeszłorocznych kontrowersjach, kiedy to nie została zaproszona, teraz wraca w wielkim stylu. Artystka, która kiedyś usłyszała od Ireny Santor, że jest perłą, znów zaśpiewa dla opolskiej publiczności. Ciekawe, czy tym razem zaskoczy nas nową fryzurą, czy może kolejnym hołdem dla legend polskiej sceny muzycznej.
1: Polska produkcja Morfeusz zadebiutowała na Sky Showtime, a widzowie już mogą zanurzyć się w mroczny świat gangsterskiego kryminału. Andrzej Grabowski i spółka wciągają nas w historię młodego prawnika, który z dnia na dzień staje się mafijnym bossem. Serial, który z pewnością nie jest dla delikatnych dusz, oferuje 7 odcinków pełnych moralnych dylematów i bezwzględnych decyzji. Finał tej emocjonującej jazdy zaplanowano na początek lipca.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz mogą być dumni z córki, Kaliny, która już w wieku 17 lat podbija scenę. Dziewczyna, jak się okazuje, nie tylko odziedziczyła urodę po mamie, ale i talent po rodzicach. Kalina, mimo że nie miała taryfy ulgowej, przeszła przez wszystkie castingi do musicalu Metro, co z pewnością jest powodem do dumy. Ciekawe, czy w przyszłości również będzie wzbudzać takie kontrowersje jak jej rodzice, których związek od lat przyciąga uwagę. W przyszłym roku minie 200 lat od śmierci Ludwiga van Beethovena, a naukowcy wciąż próbują rozwikłać tajemnice jego życia. Najnowsze badania DNA sugerują, że kompozytor zmagał się z wirusowym zapaleniem wątroby typu B, a nie, jak wcześniej sądzono, zatruciem ołowiem. Okazuje się, że geniusz muzyki mógł mieć problemy z wątrobą, które pogarszał alkohol. A co z jego słynną głuchotą? Cóż, to pozostaje zagadką, której nawet współczesna nauka nie potrafi rozwikłać. Beethoven nawet po śmierci nie przestaje zaskakiwać. Daria Zawiałow, znana z tego, że potrafi zaskoczyć, przygotowała dla fanów prawdziwą gratkę. Z okazji dziesięciolecia kariery artystycznej, artystka wydaje limitowaną edycję swoich pierwszych singli na winylach, tym kultowy Malinowy Chruśniak. Ale to nie wszystko. Na winylach znajdą się też nowe aranżacje, tajemniczo nazwane Słuchowiskiem X. A jeśli ktoś myśli, że to koniec niespodzianek, to niech przygotuje się na powrót Darii na scenę w 2027 roku z halową trasą koncertową. Czyżby szykowała się muzyczna rewolucja? Linia autobusowa 666 powraca na polskie drogi, a jej trasa prowadzi prosto na Hel. Po 3 latach przerwy kultowy numer wraca w nowym wydaniu, tym razem pod skrzydłami Flixbusa. Trasa rozpocznie się w Krakowie i przejedzie przez całą Polskę, kończąc podróż na Helu. Wygląda na to, że Highway to Hell nabiera nowego znaczenia, a media na całym świecie już zwróciły uwagę na ten diabelski powrót.
0: Słuchacie Radia Super Express. Minęło już 9 lat od tragicznej śmierci Chrisa Cornella, a emocje wciąż są żywe. Kim Thayil, gitarzysta Soundgarden, w swojej nadchodzącej autobiografii zdradza, że już przed koncertem w Detroit wyczuwał u Cornella dziwną energię. Niestety, nikt nie zdołał odczytać tych subtelnych sygnałów, a wieść o śmierci wokalisty dotarła do zespołu w najbardziej absurdalny sposób – przez Facebooka. Książka Thayila, pełna refleksji i gorzkich przemyśleń, pojawi się na półkach 9 czerwca.
1: Kultowa gitara Gibson Les Paul z 1975 roku, należąca do zmarłego Ace'a Frehleya z Kiss, znalazła nowego właściciela za niebagatelną sumę $512,000. Aukcja odbyła się w Nowym Jorku, a organizatorzy przewidywali, że cena będzie oscylować między 400 a 600 tysiącami dolarów. Wśród innych pamiątek po muzyku znalazł się m.in. sceniczny kostium z ery albumu Destroyer, który sprzedano za ponad $51,000. Ace Frehley zmarł w zeszłym roku w wyniku nieszczęśliwego upadku, pozostawiając po sobie nie tylko muzyczne dziedzictwo, ale i pamiątki, które teraz osiągają zawrotne ceny. Chrissy Hynde z The Pretenders nie przebiera w słowach, porównując fanów nagrywających koncerty do małp w zoo. Artystka ma dość świecących ekranów smartfonów, które psują atmosferę występów. Wspólnie z Emmylou Harris ubolewa nad tym, że prośby o schowanie telefonów są ignorowane. Wygląda na to, że niektórzy fani bardziej cenią sobie nagrania niż samą muzykę na żywo.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie opady deszczu. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1009 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 15 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. Dla Torunia spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie lekkie opady deszczu. Niebo zachmurzone, a deszcz systematycznie nawiedza kolejne dzielnice miasta.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Gocławiu doszło do kontrowersyjnego zdarzenia. Wędkarze złowili legendarnego suma z jeziorka Balaton i umieścili go żywego w bagażniku samochodu, co wywołało oburzenie lokalnej społeczności. Policja zatrzymała 57-letniego mężczyznę podejrzanego o ten czyn. Przed nami długi weekend związany ze świętem Bożego Ciała, co oznacza wzmożony ruch na drogach. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie przepisów. Na popularnych trasach pojawi się więcej patroli, które będą kontrolować prędkość, stan trzeźwości kierowców oraz prawidłowe przewożenie pasażerów. Pamiętajmy, że łamanie zasad bezpieczeństwa może skończyć się mandatem lub poważniejszymi konsekwencjami.
0: W Krakowie ujawniono dramatyczną historię 51-letniej Magdaleny K., która przez 3 dekady była więziona we własnym mieszkaniu przez ojca. Sąsiedzi odkryli jej sytuację przypadkiem, gdy na ich balkonie pojawiły się kartki z prośbą o pomoc. Magdalena była w tragicznym stanie fizycznym i psychicznym, a sprawą zajmuje się już prokuratura. Ojciec przyznaje się do zaniedbania, ale zaprzecza stosowaniu przemocy.
1: Jutro, 4 czerwca, w Krakowie odbędą się uroczystości Bożego Ciała, które spowodują czasowe zamknięcia wielu ulic, zwłaszcza w centrum miasta. Największe utrudnienia w ruchu przewidywane są między 9.30 a 14.00, kiedy to odbywać się będą procesje. Zarząd Dróg Miasta Krakowa zaleca unikanie przejazdu przez centrum w tych godzinach oraz śledzenie bieżących komunikatów o zmianach w organizacji ruchu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Władze Mysłowic zrezygnowały z organizacji koncertu z okazji 660-lecia miasta, który miał odbyć się 6 czerwca. Pomysł nawiązywał do symbolicznej liczby 666, co wywołało kontrowersje wśród mieszkańców i lokalnych polityków. Zamiast tego miasto postawiło na spokojniejsze obchody, w tym koncert Bądź jak Jezus oraz imprezy kulinarne i sportowe.
1: Dawid Podsiadło zagra 2 koncerty na Stadionie Śląskim w Chorzowie 6 i 7 czerwca, a zainteresowanie wydarzeniem jest ogromne. Ceny noclegów w okolicy poszybowały w górę, osiągając poziom porównywalny z wakacjami nad Morzem Śródziemnym. Wszystkie bilety na oba koncerty zostały wyprzedane, a fani z całej Polski planują spędzić weekend na Śląsku. Podsiadło kontynuuje swoją trasę obrotowy tour, występując także w Gdańsku, Poznaniu i Warszawie.
0: Na Śląsku ruszył sezon samozbiorów truskawek w Księżym Lesie u Manfreda Skrzypczyka. Odwiedzający mogą cieszyć się świeżymi owocami, prosto z pola i rodzinną atmosferą. Zainteresowanie jest ogromne, a plantacja przyciąga zarówno rodziny z dziećmi, jak i stałych bywalców. Samozbiory odbywają się w wyznaczonych godzinach, z przerwą w czwartek z powodu Bożego Ciała.
1: W Świerklańcu doszło do potrącenia 17-letniej dziewczyny na przejściu dla pieszych. Monitoring zarejestrował, jak niektórzy kierowcy przejeżdżali obok leżącej na jezdni nastolatki, nie zatrzymując się, by udzielić pomocy. Policja przypomina, że brak reakcji w takich sytuacjach może skutkować karą do 3 lat więzienia. Mundurowi apelują o odpowiedzialność i przypominają o obowiązku udzielania pierwszej pomocy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzy się wcześniej niż planowano. Już 10 czerwca. Decyzja ta wywołała mieszane reakcje wśród turystów. Część z nich cieszy się z wcześniejszego startu sezonu. Jednak wielu klientów, którzy rezerwowali pobyt na 26 czerwca, wyraża rozczarowanie, czując się oszukani. Zarząd hotelu prosi niezadowolonych gości o kontakt z recepcją. W miejscowości Ciele koło Białych Błot doszło do ogromnego pożaru hali namiotowej. Na miejsce skierowano 14 zastępów straży pożarnej, które skutecznie opanowały sytuację, zapobiegając rozprzestrzenieniu się ognia na pobliski las. Na szczęście nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu.
0: We wtorkowe popołudnie w Brańsku doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Na ulicy Binduga ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym, a następnie uderzyła w ganek budynku mieszkalnego. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Służby ratunkowe szybko pojawiły się na miejscu, a okoliczności wypadku są obecnie wyjaśniane.
1: W okolicach Narewki doszło do dramatycznej sytuacji. 75-letni mężczyzna po wielokrotnym urządleniu przez osy doznał wstrząsu anafilaktycznego. Dzięki szybkiej reakcji policjanta z miejscowego posterunku, który eskortował samochód do szpitala w Hajnówce, senior szybko trafił pod opiekę lekarzy. Funkcjonariusz użył sygnałów świetlnych i dźwiękowych, by jak najszybciej dotrzeć na miejsce.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Specjalny samolot z 24-letnią Klaudią Uciechowską, jej mamą i zespołem medycznym, wystartował z Pekinu do Polski. Klaudia, która od kilku tygodni była hospitalizowana w Chinach z powodu ciężkiej choroby, jeszcze dziś ma dotrzeć do kraju. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że transport medyczny jest w drodze. To ważny krok w kierunku dalszego leczenia młodej studentki w Polsce. Posłanka Klaudia Jachira z Koalicji Obywatelskiej opublikowała swoje oświadczenie majątkowe. Wartość jej nieruchomości przekracza 2 miliony złotych, a oszczędności to 40 tysięcy złotych oraz środki w kilku walutach obcych. Wśród majątku ruchomego znalazł się jedynie Renault Clio z 2008 roku. Co ciekawe, posłanka nie posiada żadnych kredytów ani pożyczek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Długi, czerwcowy weekend to czas odpoczynku, ale warto pamiętać o finansach. W Boże Ciało, 4 czerwca, system Elixir nie obsługuje przelewów w złotówkach. Przelewy zlecone w środę po godzinie 16 dotrą do odbiorcy dopiero w piątek. Wyjątkiem są przelewy w euro, które będą realizowane normalnie. Jeśli potrzebujesz szybkiej transakcji, skorzystaj z Express Elixir lub Blik, które działają przez całą dobę, także w święta. Aby uniknąć stresu, najlepiej załatwić płatności do środy w południe.
2: Województwo śląskie stało się liderem pod względem wysokości emerytur w Polsce. W Rybniku przeciętna emerytura wynosi aż 5668 zł brutto, co czyni to miasto prawdziwym Eldorado dla seniorów. Warszawa, choć oświadczenia, znalazła się dopiero za

0: Deals. Pepco Group, dotychczasowy właściciel, zapewni wsparcie finansowe do 20 milionów funtów przez 18 miesięcy. Sprzedaż ma na celu uproszczenie struktury i koncentrację na rozwoju marki Pepco. Finalizacja transakcji planowana jest najpóźniej na 30 października.
1: InPost zwiększa swoje inwestycje we Francji o 500 milionów euro, co łącznie da 1,5 miliarda euro do 2030 roku. Prezydent Francji Emmanuel Macron podziękował firmie za tę znaczącą inwestycję, która stworzy 750 nowych miejsc pracy. Środki zostaną przeznaczone na modernizację sortowni, rozbudowę sieci paczkomatów oraz poprawę jakości usług. InPost, będący największym polskim inwestorem we Francji, stawia na innowacje i wyprzedzanie konkurencji. Firma planuje kontynuować dynamiczny rozwój, umacniając swoją pozycję na francuskim rynku.
2: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Od dziś obowiązują nowe przepisy dotyczące punktów karnych dla kierowców. Nie można już redukować punktów za najcięższe wykroczenia, takie jak jazda po alkoholu czy rażące przekroczenie prędkości. Za brawurową jazdę, jak drift czy jazda na tylnym kole, grozi teraz nawet 22 punkty karne i szybka utrata prawa jazdy. Nowe regulacje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i wprowadzenie surowszych kar, w tym więzienia, za niebezpieczne zachowania. Eksperci podkreślają, że konsekwencje mają być realne i długotrwałe.
0: W popularnym dyskoncie Action pojawiły się atrakcyjne oferty na prezenty z okazji Dnia Ojca. Wśród hitów znajdziemy inteligentne lokalizatory Fresh & Rebel Smart Finder, które można kupić za niecałe 55 zł. Dla majsterkowiczów dostępny jest kompresor Varo o mocy 1100 W oraz zestaw narzędzi w atrakcyjnych cenach. Miłośnicy relaksu na świeżym powietrzu mogą wybrać grill Big Jeff za niecałe 100 zł. Natomiast dla dbających o wygląd Action oferuje bezprzewodową maszynkę do strzyżenia Code Home za około 39 zł i 50 groszy. Wszystkie te produkty dostępne są w ofercie do 9 czerwca.
1: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty firmie Dino Polska oraz czterem firmom transportowym. Chodzi o podejrzenie zmowy, która miała blokować kierowcom ciężarówek możliwość zmiany pracy na lepiej płatną. Kierowcy mogli być objęci 3-miesięcznym zakazem zatrudnienia u konkurencji obsługującej sieć Dino. Takie działania miały na celu utrzymanie niskich wynagrodzeń w branży. Firmom grozi kara do 10% rocznego obrotu, a menedżerom do 2 milionów złotych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi także podobne postępowania wobec sieci Biedronka i Lidl. Agencja Uzbrojenia podpisała z grupą WB umowy na dostawy nowych systemów bezzałogowych, co stanowi największe zamówienie tego typu w historii Europy. Kontrakty będą finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach mechanizmu SAFE. Grupa WB dostarczy m.in. amunicję krążącą Warmej, systemy Flyeye oraz moduły Gladius. Umowy te mają wzmocnić zdolności obronne Polski i przyczynić się do rozwoju lokalnych społeczności poprzez tworzenie miejsc pracy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie tych kontraktów dla Polski i gospodarki i bezpieczeństwa.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Izraelski eksport sprzętu obronnego osiągnął w 2025 roku rekordową wartość ponad 19 miliardów dolarów. To już piąty z rzędu rok, w którym Izrael bije swoje własne rekordy, notując wzrost o blisko 30% w porównaniu do roku poprzedniego. Ponad połowa tej kwoty pochodzi z umów międzyrządowych, które osiągnęły wartość około 10 miliardów dolarów. Główne kategorie eksportu to systemy rakietowe, obrony powietrznej oraz systemy obserwacyjne. Największymi rynkami zbytu były Europa, region Azji i Pacyfiku oraz Bliski Wschód. Izraelski przemysł obronny zyskuje na międzynarodowym zaufaniu, co przekłada się na rosnący popyt na jego technologie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni w Warszawie, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice. Czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia szykują się na powrót po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami i zmianami w obsadzie. W nadchodzącym sezonie nie zobaczymy już Pawła Ławrynowicza i Jana Wieczorkowskiego, których postacie, Stefaniak i Karol Czubak, zginęły w dramatycznych okolicznościach. Z serialem pożegna się także Andrzej Niemyty, grający Darka, który po śmierci Karola wyjeżdża z Polski. Weronika Nockowska, wcielająca się w Sonię, również zejdzie na dalszy plan po skandalicznym wyroku sądu. Nowe odcinki wprowadzą jednak świeże twarze, w tym przystojnego kuriera Michała, przez Gamu Fala. Wątki nowych bohaterów obiecują trzymać widzów w napięciu i dostarczyć wielu niespodzianek. Jesień w Barwach Szczęścia zapowiada się więc pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji. W 406 odcinku, który zostanie wyemitowany 6 czerwca, Markiza Cruz nie daje spokoju Manuelowi, żądając ujawnienia tajemniczej kobiety, która zniszczyła jego małżeństwo. W tym samym czasie Virtudes niespodziewanie ucieka z pałacu, co wywołuje panikę wśród służby. Salvador debiutuje jako główny lokaj, starając się udowodnić swoją wartość. Maria Fernandez i Jana zawiązują tajny pakt, by odnaleźć zaginioną walizkę pełną pieniędzy. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD.
0: Panna Młoda to turecki serial, który zdobył serca widzów na całym świecie. Już 19 czerwca TVP 2 wyemituje 125 odcinek tej emocjonującej opowieści. W nadchodzącym epizodzie Hunter próbuje pogodzić się z Bejzą, co nie umyka uwadze paparazzi. Skandaliczne zdjęcia wywołują burzę, a ojciec Sinem postanawia zabrać córkę i wnuczkę do siebie. Deria jest coraz bardziej zirytowana zachowaniem Dilary, a Cemil oddaje pożyczone pieniądze Cichanowi. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, ma już 3 sezony i 325 odcinków. Dzięki podziałowi tureckich odcinków na krótsze fragmenty, polscy widzowie będą mogli cieszyć się tą historią jeszcze przez długi czas. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cihan. M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującymi zwrotami akcji. Bogna nie zamierza zniknąć z życia Mateusza i wciąż będzie walczyć o jego serce. Jej rywalka, Majka, również nie odpuszcza, co zapowiada prawdziwą bitwę o młodego mostowiaka. Bogna już zdobyła przewagę, całując Mateusza na oczach Majki, ale to dopiero początek. W tle pojawia się Michał, który próbuje połączyć Janka z Matyldą. Co może wpłynąć na dalsze losy Mateusza? Czy mostowiak sam dokona wyboru? Czy też jego przyjaciele pomogą mu w tej decyzji? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nowych odcinkach po wakacyjnej przerwie.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. Artur Rogowski znów zdradza Marysię, tym razem z młodszą Joanną. Jednak Marysia nie pozostaje sama na długo, gdyż w jej życiu pojawia się nowy mężczyzna, Jerzy Wielicki, grany przez Marcina Kwaśnego. Jerzy wprowadza się do jej życia w momencie, gdy Artur ponownie wybiera kochankę zamiast rodziny. Zazdrosny Rogowski nie zamierza jednak odpuścić i szybko wraca, by walczyć o Marysię. Czy Marysia da mu kolejną szansę? Czy może zdecyduje się na nowy początek z Jerzym? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki serialu.
1: Akacjowa 38 powraca z emocjonującym 888 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 11 czerwca o 18:25 na TVP 1. W tym odcinku sytuacja wokół rodziny Diega staje się wyjątkowo napięta, a jego bolesne plany wywołują narastające niezrozumienie. Blanka pozostaje osamotniona w swoich przekonaniach, co prowadzi do trudnych konfrontacji. Arturo zmaga się z zazdrością o Silwię, a jego próby odzyskania kontroli nad sytuacją towarzyską mogą przynieść nieoczekiwane skutki. Tymczasem Diego, dzięki interwencji Felipe, otrzymuje szansę na wolność. W tle pojawia się także wątek patriotyczny z Estebanem, który prosi o wsparcie w sprowadzeniu żołnierza z Filipin. Serial pełen niespodziewanych zwrotów akcji przenosi nas do tętniącego życiem Madrytu z początku XX wieku, gdzie za zamkniętymi drzwiami kamienicy skrywają się sekrety mieszkańców. Morfeusz to nowy polski serial kryminalny dostępny na Sky Showtime. Zadebiutował 2 czerwca, serwując widzom 2 pierwsze odcinki. Kolejne będą ukazywać się co tydzień, a finałowy, 7 odcinek, zobaczymy 7 lipca. Serial opowiada o Piotrze Lejerze, młodym prawniku, który po śmierci brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu. W głównych rolach występują Andrzej Grabowski, Kamil Szeptycki i Mateusz Kmieci. Piotr, początkowo przykładny ojciec, szybko odnajduje się w półświatku, zdobywając szacunek i władzę. Morfeusz to emocjonujący opowieść o przekraczaniu granic moralnych. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 120 odcinek. Bejza z determinacją dąży do odzyskania względów Cichana, co prowadzi do nowych napięć w rezydencji. Melich, chcąc wzbudzić zazdrość u Sinem, zaczyna szukać idealnej kandydatki na żonę. Tymczasem Deria próbuje przekonać Hanser do zachowania spokoju w obliczu narastających emocji. Cichan i Bejza w tajemnicy urządzają pokój dla dziecka, co tylko potęguje atmosferę pełną niedomówień. Odcinek zostanie wyemitowany 11 czerwca o godzinie 17:20 na TVP2. To doskonała okazja, by śledzić rozwój skomplikowanych relacji tej popularnej produkcji. Serial przyciąga widzów opowieścią o miłości i rodzinnych intrygach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1009 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepłe powietrze sprawia, że każda aktywność staje się przyjemnością.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wiceszef EMESWiA Czesław Mroczek poinformował o postępach w sprawie fałszywych alarmów, które w ostatnim czasie zaniepokoiły służby. Wśród nich znalazła się interwencja w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Wiceminister ujawnił, że 4 osoby zostały tymczasowo aresztowane, a policja zidentyfikowała grupę odpowiedzialną za te działania. To znaczący sukces, biorąc pod uwagę dotychczasową niską wykrywalność takich przestępstw. Poseł Marcin Romanowski, który od miesięcy przebywa na Węgrzech, złożył swoje oświadczenie majątkowe za 2025 rok. Wskazał w nim, że posiada 13 600 zł oraz 8,7 miliona forintów węgierskich, co daje około 103 800 zł. Romanowski nie ma żadnych nieruchomości ani papierów wartościowych. Z Kancelarii Sejmu uzyskał ponad 16 000 zł, a z Hungarian Polish Institute of Freedom ponad 208 000 zł.
3: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że będzie dążył do odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Decyzja ta jest reakcją na nadanie przez Zełenskiego jednej z jednostek specjalnych imienia bohaterów UPA. Sprawą zajmie się kapituła orderu, której decyzja ma zapaść 8 czerwca. Ostateczne odebranie orderu wymaga jednak kontrasygnaty premiera.
2: Katarzyna Sobkowiak-Czarnecka w programie Ekspres Biedrzyckiej mówiła o podpisaniu przez rząd Donalda Tuska kontraktów na 120 miliardów złotych dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Podkreśliła, że inwestycje te to nie tylko sprzęt dla armii, ale także miejsca pracy i rozwój gospodarki. Zaznaczyła również, że polski sprzęt zaczyna trafiać na rynki zagraniczne, w tym do Kanady, co świadczy o rosnącej pozycji polskiej zbrojeniówki na świecie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W stanie Oregon trwa proces Arona Paulsena, oskarżonego o zaniedbanie opieki nad swoim 2-letnim synem, Danem. Chłopiec utonął w rzece, gdy ojciec oglądał serial, a matka była w przyczepie na posesji. Śledczy ustalili, że dziecko opuściło dom przez przesuwane drzwi. Sąsiedzi wcześniej zgłaszali brak nadzoru nad dziećmi w tej rodzinie. Amerykańskie wojsko przechwyciło wiele irańskich rakiet balistycznych i dronów, które zostały wystrzelone w kierunku państw Bliskiego Wschodu. W odpowiedzi Stany Zjednoczone zaatakowały irańską wyspę Keszm w Zatoce Perskiej. Działania miały charakter obronny, a żaden amerykański żołnierz nie został ranny. To kolejna wymiana ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w ostatnich dniach. Dziś rano ukraińskie drony zaatakowały Petersburg, wywołując pożar w terminalu naftowym i uszkadzając infrastrukturę w 3 dzielnicach miasta. Atak zbiegł się z rozpoczęciem Międzynarodowego Forum Ekonomicznego, znanego jako rosyjskie Davos. W wyniku nalotu kilka osób zostało rannych, a ruch lotniczy na lotnisku Pułkowo został czasowo ograniczony. Rosyjskie władze potwierdziły atak, a prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, poinformował, że celem były również obiekty wojskowe.
2: W Gorzowie Wielkopolskim policjant po służbie uratował życie 75-letniej kobiety. Do zdarzenia doszło 31 maja na ulicy Matejki, gdzie funkcjonariusz zauważył nieprzytomną kobietę i natychmiast rozpoczął resuscytację. Dzięki jego szybkiej reakcji i nieprzerwanej akcji ratunkowej, medycy po przyjeździe zdołali przywrócić kobiecie krążenie. Lekarze podkreślają, że profesjonalne działanie policjanta było kluczowe.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Pod Bydgoszczą doszło do policyjnego pościgu, który zakończył się zatrzymaniem 2 nielegalnych imigrantów z Pakistanu oraz Gruzina podejrzanego o organizowanie przemytu ludzi. Jeden z mężczyzn został znaleziony w bagażniku porzuconego samochodu. Gruzin, który kierował akcją, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Obywatele Pakistanu usłyszeli zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy i zostaną deportowani. W Warszawie odbył się wielki finał projektu Sport kocha recykling, zorganizowany z okazji Światowego Dnia Roweru. Wydarzenie poprowadził mistrz olimpijski Robert Korzeniowski, a wystąpiła Patricia Casati. Uczestnicy, w tym dzieci z różnych miast, brali udział w warsztatach sportowych i ekologicznych. Celem projektu jest promowanie zdrowego trybu życia i recyklingu. Internauci oszaleli na punkcie walizki z Action, która stała się hitem w mediach społecznościowych. Produkt łączy nowoczesny design, funkcjonalność i przystępną cenę, co przyciąga klientów. Walizka zaskakuje pojemnością i wygodą użytkowania, a jej popularność sprawia, że szybko znika z półek sklepowych. Dzięki temu, że jest dostępna w dyskoncie, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W Gorzkowicach doszło do próby kradzieży pieniędzy z bankomatu, którą udaremnili policjanci. Dwaj mężczyźni w wieku 60 i 58 lat zostali zatrzymani po tym, jak 5 lutego próbowali wysadzić bankomat w centrum miejscowości. Dzięki intensywnej pracy śledczych z Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego podejrzani zostali ujęci w dwóch województwach. Sąd zdecydował, że spędzą najbliższe 3 miesiące w tymczasowym areszcie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Zapisy do trzeciej edycji turnieju z Orlika na Stadion zostały przedłużone do końca czerwca. To największy projekt piłkarski dla młodzieży w Polsce, dający szansę gry na profesjonalnym stadionie. Ambasadorzy, w tym Jakub Kamiński i Szymon Marciniak, zachęcają młodych piłkarzy do udziału. Turniej rozpocznie się we wrześniu, a wielki finał odbędzie się w listopadzie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 6 metrów na sekundę. Z kolei w Szczecinie temperatura będzie wynosić tak samo 18 stopni i będzie wiał wiatr południowy z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Dzisiejszy dzień to idealny czas na wyprawę nad wodę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ania Karwan znowu zaskakuje. Jej nowy singiel Wiem, co było warto to prawdziwa oda do kobiecej siły i niezależności. W teledysku, zamiast sztucznych scen, mamy autentyczne rozmowy z bliskimi artystce kobietami, które pokazują, że prawdziwa przyjaźń to najlepszy fundament. Ania nie boi się mówić o trudnych decyzjach i zamykaniu rozdziałów, a jej muzyka staje się głosem dla wszystkich kobiet, które uczą się stawiać siebie na pierwszym miejscu.
2: Wielkie wydarzenie w rodzinie Skorupko-Czerkawski. Julia, córka Izabelli i Mariusza, szykuje się do ślubu, a jej wieczór panieński to prawdziwa sensacja na Instagramie. Dziewczyny bawiły się na całego, a przyszła panna młoda już paradowała w welonie. Ciekawe, czy na ślubie pojawią się znani przyjaciele rodziny i jaką kreację wybierze Julia. A może już niedługo Izabela i Mariusz zostaną dziadkami?
1: Majka Jeżowska wspomina swój debiut w Opolu, który mógł zakończyć się skandalem. Zamiast tremy artystka musiała stawić czoła nieposłusznemu kostiumowi, który w kluczowym momencie zaczął się przesuwać. W ciągu 4 sekund na szpilkach Jeżowska opanowała sytuację, nie zapominając przy tym tekstu piosenki. Na szczęście Polska nie zobaczyła niczego, co mogłoby wywołać sensację.
2: Monika Richardson znów w centrum uwagi. Wystarczyło jedno zdjęcie kapusty z boczkiem i serkiem halloumi, by fani zaczęli snuć teorie o nowym mężczyźnie w jej życiu. Jak ja sobie zazdroszczę, że mieszkam z osobą, która tak świetnie gotuje, napisała na Instagramie, podsycając plotki. Czy to nowa miłość, czy tylko kulinarna fascynacja? Cóż, Monika zawsze potrafi zaskoczyć.
1: Afera wokół rządowego projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów nabiera rumieńców. Skolim, król Latino Disco, wyraził się o pomocy dla artystów w sposób, który można by nazwać nieco kontrowersyjnym. Ralf Kamiński, nie pozostając dłużnym, przypomniał, że artyści to nie tylko celebryci, ale także ci, którzy ledwo wiążą koniec z końcem. Czyżbyśmy mieli nową wojnę na słowa w polskim showbiznesie? Marta i Michał Wiśniewscy, niegdyś najbardziej rozpoznawalna para polskiego showbiznesu, zaczęli swoją miłosną przygodę w dość nietypowy sposób. Na pierwszą randkę wybrali się do domu publicznego, bo nic innego nie było otwarte. Mandaryna z uśmiechem na ustach potwierdziła tę historię, podkreślając, że ich życie zawsze było pełne niespodzianek. Cóż, kto by pomyślał, że romantyczne początki mogą być takie oryginalne? Susan Boyle, niegdyś skromna gwiazda z brytyjskiego Mam Talent, przeszła metamorfozę, która zszokowała świat. Platynowy blond, modna fryzura i stylizacje rodem z Hollywood sprawiły, że internet oszalał. Fani przecierają oczy ze zdumienia, a niektórzy twierdzą, że nowa Susan przypomina żonę mafiosa. Mimo luksusowego wyglądu Boyle nadal mieszka w swoim rodzinnym domu, choć coraz częściej pojawia się na prestiżowych wydarzeniach. Krzysztof Skiba, lider zespołu Big Sex, udowadnia, że miłość nie zna granic, nawet tych wiekowych. Choć wielu wróżyło im szybki koniec, on i jego młodsza o 26 lat, żona Karolina, obchodzą już 3. rocznicę ślubu. Skiba przyznaje, że różnice w zarobkach nie są dla nich problemem, a jego żona, pracująca w branży IT, jest mistrzynią ogarniania internetu. Cóż, kto by pomyślał, że rockman znajdzie szczęście w takiej harmonii? Lato w Polsce to prawdziwa uczta dla fanów rocka i metalu. Po głośnym występie Metaliki w Chorzowie, czas na Mystic Festival i dwukrotną wizytę Guns N' Roses w Gliwicach. Axl Rose i spółka zagrają 2 koncerty w odstępie zaledwie 2 dni, co jest pierwszym takim wydarzeniem w ich 20-letniej historii występów w Polsce. Organizatorzy przypominają, że na koncert nie można wnosić plecaków ani jedzenia, ale kto by się tym przejmował, gdy na scenie rozbrzmiewają takie hity? Metallica znów zaskakuje fanów nad Wisłą. 2 tygodnie po koncercie w Chorzowie, który pobił rekord frekwencji na Kotle Czarownic, zespół udostępnił kolejne nagranie z tego wydarzenia. Tym razem na YouTube pojawiło się emocjonalne wykonanie The Day That Never Comes. Wcześniej fani mogli usłyszeć cover Chcemy Być Sobą Perfektu, co z pewnością zapisze się w historii wizyt Metalliki w Polsce. Czyżby zespół planował już kolejne niespodzianki? William Reid z The Jesus and Mary Chain postanowił rzucić rękawice legendzie rocka, Eddiemu Van Halenowi. Reid stwierdził, że Van Halen zrujnował rockową gitarę, a jego styl gry to nic innego jak hałaśliwe popisy. Tymczasem na horyzoncie pojawia się nowy album z niewydanymi utworami Van Halena, który według Steve'a Lukathera z Toto ma być prawdziwą perełką. Ciekawe, czy Reid znajdzie w nim coś, co nie przyprawi go o ból głowy.
2: Wielka tajemnica rocka ujrzała światło dzienne. Do sieci wyciekł dokument Perfect Crime o legendarnej trasie Guns N' Roses, promującej album Use Your Illusion. Fani mogą teraz zobaczyć nie tylko koncertowe szaleństwo, ale i mroczne kulisy, jak dramatyczny moment, gdy Duff McKagan został zniesiony ze sceny na noszach. A co z nowym albumem? Slash obiecuje, że nadejdzie, ale jak zwykle, w swoim czasie.
1: The Black Crowes znowu na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Podczas koncertu w Tampa Chris Robinson postanowił zaserwować publiczności lekcję geografii, co nie spotkało się z entuzjazmem. Skandowanie USA zamieniło się w buczenie, a tłum zaczął opuszczać salę. Robinson, niezrażony, odpowiedział ostro, podkreślając, że nie wszyscy są pieprzonymi ignorantami. Cóż, wygląda na to, że nie tylko muzyka potrafi poruszyć tłumy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1009 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane opady deszczu. Dla Torunia termometry ukażą 20 stopni i lekkie opady deszczu. Letni deszcz dziś nie tylko na chwilę. Warto zaplanować czas w zadaszonym miejscu.
3: Radio Super Express.

0: bad.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: Jutro, 4 czerwca, w Warszawie odbędzie się centralna procesja Bożego Ciała. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą o godzinie 10 w Archikatedrze Warszawskiej, której przewodniczyć będzie arcybiskup Adrian Galbas. Procesja przejdzie ulicami Świętojańską, Krakowskim Przedmieściem i Królewską, kończąc na Placu Piłsudskiego. Na trasie wierni zatrzymają się przy czterech ołtarzach, gdzie będą czytane fragmenty Ewangelii. Na warszawskim Żoliborzu trwa gruntowna modernizacja słynnego bliźniaka, w którym mieszkał Jarosław Kaczyński. Intensywne prace budowlane zmusiły prezesa PiS do tymczasowej wyprowadzki. Remont sąsiedniej części budynku ma zakończyć się do końca czerwca.
3: Na Ursynowie w Warszawie trwa finałowy etap budowy nowego parku, który powstaje na stropie tunelu drogowego. Mieszkańcy będą mogli korzystać z tej unikatowej przestrzeni jeszcze w tym roku. Park zaoferuje m.in. zjeżdżalnie, hamaki, stoły do tenisa i szachów oraz siłownię plenerową. Całość inwestycji ma być gotowa do końca roku, a park osiągnie długość około 2 km. Na warszawskim Gocławiu doszło do kontrowersyjnego zdarzenia. Wędkarze wyłowili z jeziorka Balaton gigantycznego suma mierzącego 182 cm, a następnie wrzucili go żywego do bagażnika samochodu. Policja zatrzymała 57-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w tym incydencie. Sprawa wywołała burzę w mediach społecznościowych, gdzie internauci podzielili się na tych, którzy potępiają działanie wędkarzy i tych, którzy uważają, że sum stanowił zagrożenie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Piątek po Bożym Ciele, czyli 5 czerwca, to dla wielu początek długiego weekendu, ale w Kościele katolickim obowiązuje wtedy post od mięsa. Decyzja o ewentualnym zwolnieniu z tego obowiązku zależy od lokalnego biskupa, który może udzielić dyspensy. Warto sprawdzić, czy w diecezji, w której się znajdujemy, taka dyspensa została ogłoszona. Pamiętajmy, że dyspensa ma charakter terytorialny i obowiązuje tylko w granicach danej diecezji.
3: W Krakowie ujawniono dramatyczną historię 51-letniej Magdaleny K., która przez 30 lat była zamknięta w mieszkaniu przez własnego ojca. Kobieta była w tragicznym stanie zdrowia, niemal łysa i bez zębów. Sąsiedzi, zaniepokojeni sygnałami o potrzebie pomocy, zawiadomili odpowiednie służby. Magdalena została przewieziona do szpitala, gdzie obecnie przebywa pod opieką lekarzy. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie.
2: Znana karczma w Zawoi, która zyskała popularność dzięki kuchennym rewolucjom Magdy Gessler, jest na sprzedaż. Obiekt, teraz działający jako karczma Dzika Chata, został wyceniony na ponad 12 milionów złotych. Oferta obejmuje cały kompleks z pełnym wyposażeniem, co umożliwia płynne przejęcie działalności. Karczma, położona u podnóża Babiej Góry, cieszy się dużym zainteresowaniem turystów i lokalnych gości. Planujący wyjścia w góry w długi weekend czerwcowy powinni przygotować się na zmienne warunki pogodowe. W czwartek, 4 czerwca, w Tatrach i Bieszczadach możliwe są przelotne opady, ale Sudety cieszyć się będą słoneczną aurą. W piątek nastąpi załamanie pogody z ulewami, szczególnie w Sudetach, choć w Tatrach i Beskidach będzie ciepło. Sobota i niedziela przyniosą poprawę z niemal bezchmurnym niebem i idealnymi warunkami do wędrówek.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzy się wcześniej niż planowano. Pierwsi goście będą mogli zameldować się już 10 czerwca, zamiast 26 czerwca, jak pierwotnie zapowiadano. Decyzja o przyspieszeniu otwarcia spotkała się z mieszanymi reakcjami. Część turystów jest zadowolona, ale niektórzy, którzy liczyli na udział w inauguracyjnych dniach, wyrażają swoje rozczarowanie. Hotel prosi o kontakt w sprawie rezerwacji. W miejscowości Ciele pod Bydgoszczą wybuchł pożar hali namiotowej, w której magazynowano materiały higieniczne. Do akcji skierowano 14 zastępów straży pożarnej. Dzięki szybkiej interwencji udało się opanować ogień i zapobiec jego rozprzestrzenieniu na pobliski las. Na szczęście nikt nie został ranny.
2: W miejscowości Narewka doszło do dramatycznej sytuacji. Policjant pomógł w pilnym transporcie 75-letniego mężczyzny, który doznał wstrząsu anafilaktycznego po urządleniu przez osy. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza senior trafił pod opiekę lekarzy w Hajnówce w zaledwie kilkanaście minut.
3: We wtorek w Brańsku doszło do groźnego wypadku drogowego. Na ulicy Winduga ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym, a następnie uderzyła w ganek domu. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Służby ratunkowe szybko pojawiły się na miejscu, a przyczyny zdarzenia są w trakcie ustalania.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Klaudia Jachira, posłanka Koalicji Obywatelskiej, ujawniła swoje oświadczenie majątkowe. Zgromadziła oszczędności w kilku walutach, a jej nieruchomości są warte ponad 2 miliony złotych. Jachira jeździ 18-letnim Renault Clio, co odbiega od wizerunku polityka z luksusowym autem. Co ciekawe, posłanka nie ma żadnych kredytów ani pożyczek. 24-letnia Klaudia Uciechowska, która od tygodni walczyła o życie w szpitalu w Pekinie, jest już w drodze do Polski. Wojskowy samolot z Klaudią, jej mamą i zespołem medycznym wystartował z Chin i za kilka godzin wyląduje w kraju. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował wszystkim zaangażowanym w tę skomplikowaną operację ewakuacyjną. Klaudia trafi pod opiekę najlepszych polskich lekarzy.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Białymstoku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Piotr Stokowiec, były trener Pogoni Grodzisk Mazowiecki, zakończył pracę w klubie po jednym sezonie z własnej inicjatywy. W rozmowie z TVP Sport ujawnił, że otrzymał oferty z zagranicy, choć nie były to topowe ligi, a rozmowy prowadził m.in. na Łotwie i Litwie. Stokowiec podkreśla, że polskim trenerom wciąż trudno przebić się na międzynarodowych rynkach, choć nie brakuje im wiedzy i doświadczenia. Media spekulują również o jego możliwym powrocie do Polonii Warszawa. Robert Dobrzycki, właściciel Widzewa Łódź, planuje objąć funkcję prezesa klubu, co oznacza jego większe zaangażowanie w działalność zespołu. Mimo presji związanej z groźbą spadku, Dobrzycki nie żałuje swoich inwestycji, traktując Widzew jako długoterminowy projekt. Biznesmen podkreśla, że klub musi się ustabilizować finansowo i osiągać lepsze wyniki sportowe. Trener Aleksander Wukowicz pozostaje na stanowisku, a celem na kolejny sezon jest poprawa gry i wyników.
0: Arkadiusz Milik w rozmowie z Mateuszem Borkiem w kanale sportowym podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat relacji z Robertem Lewandowskim. Milik zaznaczył, że choć nie można mówić o przyjaźni, to zawsze mieli dobry kontakt na boisku. Podkreślił, że Lewandowski ma ogromny wpływ na drużynę, zarówno bramkowy, jak i mentalny. Milik zauważył też, że Lewandowski jest większym egoistą na boisku, co jego zdaniem przyczyniło się do sukcesów kapitana reprezentacji Polski.
1: Reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 0-2 we Wrocławiu, co wywołało burzę po meczu. Ukraińskie media ostro skrytykowały polskich kibiców za wygwizdywanie hymnu i symboli narodowych Ukrainy. Dziennikarze Polakom kruche

0: Świat sportów walki opłakuje śmierć Jaya Silvy, amerykańskiego zawodnika MMA, który zmarł w wieku 45 lat. Silva był znany z występów w KSW i Fame MMA, a jego rywalem w oktagonie był między innymi Mariusz Pudzianowski. Pudzianowski pożegnał swojego dawnego przeciwnika wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych. Jay Silva pozostanie w pamięci fanów jako profesjonalny sportowiec i człowiek pełen pozytywnej energii. Maja Chwalińska awansowała do półfinału Roland Garros, pokonując Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3. To największy sukces w karierze tenisistki z Dąbrowy Górniczej, która zdetronizowała Igę Świątek, odpadającą w czwartej rundzie. Obie zawodniczki, znane z juniorskich sukcesów, teraz idą własnymi drogami, ale nadal darzą się sympatią.
1: Maja Chwalińska, polska tenisistka, odnosi kolejne sukcesy na międzynarodowej arenie. Jej były trener, Paweł Kałuża, wspomina początki kariery Mai, podkreślając jej pracowitość i zaangażowanie. Maja, inspirowana między innymi Rogerem Federerem i Simoną Halep, wypracowała swój unikalny styl gry. Teraz, pewna siebie i dojrzała, staje przed kolejnymi wyzwaniami na kortach.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na turnieju Roland Garros doszło do skandalu. Paragwajski tenisista Adolfo Daniel Vallejo został ukarany grzywną w wysokości 65 tysięcy euro za seksistowskie uwagi skierowane do sędzi Anny Carvalho. Incydent miał miejsce po przegranym meczu drugiej rundy z Francuzem Moise Kouame. Dyrektorka turnieju Amélie Mauresmo podkreśliła, że takie zachowanie jest nieakceptowalne. Anna Kalińska zmierzy się z Mają Chwalińską w ćwierćfinale prestiżowego turnieju Roland Garros. 27-letnia tenisistka z Moskwy, znana z agresywnego stylu gry, pragnie być doceniana za swoje osiągnięcia na korcie, a nie tylko za urodę. Kalińska, która rozpoczęła treningi tenisowe w wieku 5 lat, jest często określana jako jedna z najpiękniejszych zawodniczek w światowym turze. W przeszłości była związana z Jannikiem Sinnerem i Nikiem Kyrgiosem, ale teraz skupia się na swojej karierze sportowej. Podczas meczu Polska-Ukraina we Wrocławiu polscy kibice zachowali się wzorowo, mimo wcześniejszych obaw o możliwe napięcia na trybunach. Służby były w pełnej gotowości, ale nie doszło do żadnych incydentów. Niestety, na boisku Polska drużyna przegrała z Ukrainą 0-2, co było kolejnym rozczarowaniem dla fanów.
0: Polski Związek Piłki Nożnej przenosi swoje walne zgromadzenie delegatów do siedziby federacji, rezygnując z organizacji w luksusowych hotelach. Decyzja ta pozwoli zaoszczędzić około 500 000 złotych rocznie. Spotkanie ma charakter sprawozdawczy i rozpoczęło się dziś o godzinie 13.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Robert Lewandowski kończy swoją przygodę z FC Barceloną 30 czerwca i stanie się wolnym agentem. Turecki klub Fenerbahçe wyraził zainteresowanie pozyskaniem polskiego napastnika, a sam Lewandowski rozważa tę ofertę. Klub ze Stambułu oferuje mu 2-letni kontrakt z możliwością gry w Lidze Mistrzów. Eksperci wskazują, że Lewandowski może również rozważać oferty z lig w Arabii Saudyjskiej i Stanach Zjednoczonych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Radio Super Express.

0: somebody else.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia szykują się na powrót po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami i zmianami w obsadzie. W nadchodzącym sezonie nie zobaczymy już Pawła Ławrynowicza i Jana Wieczorkowskiego, których postacie, Stefaniak i Karol Czubak, zginęły w dramatycznych okolicznościach. Z serialem pożegna się także Andrzej Niemyty, grający Darka, który po śmierci Karola wyjeżdża z Polski. Weronika Nockowska, wcielająca się w Sonię, również zejdzie na dalszy plan po skandalicznym wyroku sądu. Nowe odcinki wprowadzą jednak świeże twarze, w tym przystojnego kuriera Michała, granego przez Gamu Fala. Wątki nowych bohaterów obiecują trzymać widzów w napięciu i dostarczyć wielu niespodzianek. Jesień w Barwach Szczęścia zapowiada się więc pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji. W 938 odcinku serialu Dziedzictwo Poyraz postanawia napisać list miłosny do Nany, wyrażając w nim swoje najgłębsze uczucia. Choć list jest pełen emocji, Poyraz w ostatniej chwili rezygnuje z jego wręczenia. Powodem jest nagła niepewność, czy jego słowa rzeczywiście oddają prawdę. W tym samym odcinku dochodzi do niespodziewanego spotkania Poyraza i Nany w kuchni, gdzie Nana próbuje skłonić go do otwarcia się. Mimo że Poyraz zachowuje kamienną twarz, doskonale rozumie intencje Nany. Ostatecznie decyduje się jeszcze raz przemyśleć swoje uczucia, zanim podejmie ostateczny krok. Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 941 odcinku, który zadebiutuje w niedzielę, 7 czerwca, Ferit w końcu odkrywa prawdę o mrocznej tajemnicy Deryi. Wcześniejsze wydarzenia były pełne napięcia, gdy Deryja próbowała uciszyć Ajzę, powodując groźny wypadek. Ajzę, ciężko ranna, walczy teraz o życie w szpitalu, a Ferit musi samodzielnie stawić czoła bezwzględnej morderczyni. Czy Deryja wreszcie poniesie zasłużoną karę? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a odcinki są dostępne również w serwisie TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji. W 406 odcinku, który zostanie wyemitowany 6 czerwca, Markiza Cruz nie daje spokoju Manuelowi, żądając ujawnienia tajemniczej kobiety, która zniszczyła jego małżeństwo. W tym samym czasie Virtudes niespodziewanie ucieka z pałacu, co wywołuje panikę wśród służby. Salvador debiutuje jako główny lokaj, starając się udowodnić swoją wartość. Maria Fernandez i Jana zawiązują tajny pakt, by odnaleźć zaginioną walizkę pełną pieniędzy. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD.
1: Panna Młoda w 114 odcinku przynosi dramatyczne wydarzenia. Sichan, postrzelony biznesmen, zmaga się z pogarszającym się stanem zdrowia z powodu skażonej maści. Zdesperowana Hanser, jego żona, nie odstępuje go na krok, ignorując złośliwości teściowej i intrygi ciężarnej Bejzy. W obliczu wysokiej gorączki Hanser podejmuje desperacką próbę ratunku, zabierając Sichana pod prysznic, by zbić temperaturę. W tych emocjonujących chwilach ich więź okazuje się silniejsza niż kiedykolwiek. Odcinek pełen napięcia i zmysłowych scen można zobaczyć już 4 czerwca na TVP2.
2: M jak miłość wraca z nowym sezonem pełnym emocji i tajemnic. Już we wrześniu widzowie dowiedzą się, że Jakub odkryje, iż jest ojcem córki Kasi. W tle tej dramatycznej historii pojawi się Mariusz, który również pozna prawdę o dziecku. Kasia, uwikłana w sieć kłamstw i zdrad, stanie przed trudnymi wyborami. Anka Sokołowska, nieprzewidywalna alkoholiczka, może być kluczem do ujawnienia sekretów. Sowiński, który ma na Kasię haka, nie zamierza szybko wyjawiać prawdy. Aneta, przyjaciółka Kasi, również może stracić cierpliwość i ujawnić wszystko. Wszystko wskazuje na to, że finał tej historii rozegra się późną jesienią.
1: W nowym sezonie M jak miłość Paulina nie zniknie z życia Budzyńskich. Po wakacyjnej przerwie, mimo że jej niebezpieczny mąż Igor Jabłoński trafi do aresztu, wątek Pauliny będzie kontynuowany. Lipska, wolna od zagrożeń, będzie patrzeć z zazdrością na szczęście Magdy i Andrzeja. Choć kiedyś łączyło ją z Andrzejem gorące uczucie, teraz będzie musiała zmierzyć się z własnymi emocjami. Czy zdesperowana Paulina spróbuje zniszczyć małżeństwo Budzyńskich? Wydaje się, że Magda może spać spokojnie, bo Andrzej nie czuje do Pauliny tego, co kiedyś. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a losy Pauliny mogą jeszcze zaskoczyć.
2: Morfeusz to nowy polski serial kryminalny dostępny na Sky Showtime. Zadebiutował 2 czerwca, serwując widzom 2 pierwsze odcinki. Kolejne będą ukazywać się co tydzień, a finałowy, 7 odcinek, zobaczymy 7 lipca. Serial opowiada o Piotrze Lejerze, młodym prawniku, który po śmierci brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu. W głównych rolach występują Andrzej Grabowski, Kamil Szeptycki i Mateusz Kmieci. Piotr, początkowo przykładny ojciec, szybko odnajduje się w półświatku, zdobywając szacunek i władzę. Morfeusz to emocjonujący opowieść o przekraczaniu granic moralnych. Pierwsza miłość wkracza w nowy etap emocji w 4233 odcinku, który zadebiutuje we wtorek, 9 czerwca. Eliza, po trudnych mediacjach z mężem, znajduje chwilę wytchnienia na przystanku, gdzie spotyka nieznajomego. To spotkanie przeradza się w romantyczny piknik, przynosząc jej upragniony uśmiech. Jednak radość nie trwa długo, ponieważ Bolek, jej zazdrosny mąż, śledzi każdy jej krok za pomocą prywatnego detektywa. Zebrane dowody mogą być wykorzystane przeciwko niej w sądzie. Serial Pierwsza miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1009 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 16 stopni z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Czerwcowe promienie wprowadzają wakacyjny nastrój. Warto to wykorzystać.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Karol Nawrocki wnioskuje o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Powodem jest decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Władysław Frasyniuk ostro skrytykował ten ruch, twierdząc, że może to pogłębić kryzys w relacjach z Ukrainą. Były opozycjonista podkreśla, że Polska powinna prowadzić rozmowy dyskretnie, bez medialnego spektaklu. Karol Nawrocki nadal prowadzi w rankingu zaufania Ibris, choć jego przewaga maleje. Prezydentowi ufa około 46,5% badanych, ale nie ufa mu już niecałe 43%. Na drugie miejsce wraca Radosław Sikorski z wynikiem niecałe 43%, a Krzysztof Bosak zyskuje na popularności, zbliżając się do czołówki. Donald Tusk zamyka podium, jednak ponad połowa badanych mu nie ufa.
3: Donald Tusk zgromadził oszczędności przekraczające niecałe 2 miliony złotych, jak wynika z jego oświadczenia majątkowego za 2025 rok. Premier otrzymuje miesięcznie około 38 tysięcy 500 złotych z trzech emerytur, w tym unijnej i belgijskiej. Jego wynagrodzenie z kancelarii premiera wzrosło do prawie 295 tysięcy złotych rocznie. Mimo wzrostu dochodów, Tusk nie posiada żadnych nieruchomości ani samochodu.
2: Na stronie Sejmu pojawiły się nowe oświadczenia majątkowe posłów. Szczególną uwagę przyciąga oświadczenie Zbigniewa Ziobry, który od miesięcy przebywa za granicą. Polityk ujawnił, że jego obrona w związku z zarzutami w Polsce została sfinansowana przez Fundację Instytut Polski Suwerennej, a on sam zobowiązał się do zwrotu kosztów. Dodatkowo jego środki na koncie i nieruchomości zostały zajęte w listopadzie ubiegłego roku.
3: W stanie Georgia doszło do tragicznej katastrofy śmigłowca, w której zginął 25-letni pan młody, Dave Fiji. Mężczyzna wraz z żoną leciał w podróż poślubną, gdy maszyna rozbiła się w lesie. Pilot i pan młody nie przeżyli, natomiast jego żona Jessie cudem ocalała i przez kilka godzin czekała na pomoc. Przyczyny wypadku bada amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu. W brytyjskiej rodzinie królewskiej pojawiły się nowe kontrowersje. Sara Ferguson, była żona księcia Andrzeja, negocjuje z królem Karolem III wypłacanie jej specjalnej pensji. W tle tych rozmów pojawiają się plotki o planowanej przez nią książce, która miałaby ujawnić nieznane skandale z pałacu. Książę William i księżna Kate są przeciwni tym działaniom, obawiając się, że może to być forma szantażu.
2: Dwóch polskich alpinistów zostało uratowanych w nocy z wtorku na środę w masywie Mont Blanc. Jeden z nich został trafiony piorunem w rejonie Dente del Gigante. Ze względu na złą pogodę ratownicy musieli dotrzeć do nich pieszo. Obaj alpiniści zostali przewiezieni do szpitala w Aoście na badania.
3: W Muscatine w stanie Iowa doszło do tragicznej zbrodni. 52-letni Ryan McFarland zastrzelił 7 członków swojej rodziny, a następnie popełnił samobójstwo. Jedynym ocalałym jest jego 22-letni syn, Jonathan. Policja bada motywy tej tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością.
2: Dziś obchodzimy Boże Ciało, które w tym roku przypada na 4 czerwca. To dzień wolny od pracy, co oznacza zamknięcie urzędów, szkół i większości sklepów. Warto pamiętać, że w wielu miastach odbędą się procesje, które mogą powodować utrudnienia w ruchu drogowym. Jeśli planujecie długi weekend, piątek pozostaje dniem roboczym, więc warto wcześniej zaplanować urlop.
3: Czerwcowy długi weekend przyniesie zróżnicowaną pogodę w Polsce. W czwartek, 4 czerwca, Dolny Śląsk i Ziemia Lubuska będą najcieplejsze z temperaturami sięgającymi 26 stopni, podczas gdy nad morzem i na Suwalszczyźnie będzie około 21 do 22 stopni. W piątek, 5 czerwca, południowy wschód kraju odczuje upały do 24 stopni, a na północnym zachodzie temperatura spadnie do 16 stopni. W niedzielę, 7 czerwca, całe terytorium Polski cieszyć się będzie pięknym, słonecznym dniem. Temperaturami do 24 stopni. Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnych płynów do płukania na rzecz domowych rozwiązań. Wystarczy połączyć cytrynę z olejkami eterycznymi, aby uzyskać świeży zapach prania. Taka mieszanka jest nie tylko ekologiczna, ale także bezpieczniejsza dla skóry i materiału.
2: Maszyna do lodów z Pepco stała się prawdziwym hitem tego lata. Klienci doceniają jej kompaktowy rozmiar i prostotę obsługi, co pozwala na szybkie przygotowanie domowych deserów. Urządzenie umożliwia pełną kontrolę nad składem lodów, co jest szczególnie ważne dla osób dbających o zdrowie. Atrakcyjna cena czyni je ciekawą alternatywą dla droższych sprzętów AGD.
3: Long bob, czyli fryzura sięgająca do obojczyków, znowu jest na topie. Ten klasyczny styl powraca w nowoczesnej odsłonie, oferując elastyczność i łatwość w codziennym utrzymaniu. Pasuje do różnych kształtów twarzy i typów włosów, co czyni go uniwersalnym wyborem dla kobiet w każdym wieku. Dzięki możliwości personalizacji, long bob dodaje świeżości i elegancji, bez radykalnych zmian.
2: Jolanta Kwaśniewska, ulubiona pierwsza dama Polaków, zdobyła serce Aleksandra Kwaśniewskiego jeszcze podczas studiów. Para pobrała się w 1979 roku, a dwa lata później urodziła się ich córka Aleksandra. Młoda mama, mając zaledwie 26 lat, zachwycała urodą i inteligencją, co widać na archiwalnych zdjęciach dostępnych w mediach społecznościowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1009 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą tak samo 18 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dorota Rabczewska, znana jako Doda, od lat króluje na polskiej scenie rozrywkowej. Ale jak się okazuje, muzyka to dla niej bardziej hobby niż źródło dochodów. Gwiazda przyznała, że pierwszy milion zarobiła na dzwonkach na telefon i innych gadżetach, a nie na hitach muzycznych. Jej sukces finansowy to efekt sprytu i umiejętności wykorzystania internetu, zanim stało się to modne. Teraz przygotowuje się do wielkiego koncertu na PEGE Narodowym w 2027 roku. Ale to raczej dla satysfakcji niż dla pieniędzy. 18. sezon Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, zakończył się triumfem Gamu Fala i Hanny Żudziewicz, którzy wytańczyli sobie kryształową kulę. Gamu, początkowo mało znany, zyskał serca widzów i jurorów, stając się niespodziewanym faworytem. Czyżbyśmy mieli nową taneczną parę marzeń? Ich występy wciąż biją rekordy popularności w sieci, a fani z niecierpliwością czekają na ich powrót na parkiet. Czyżby szykowało się jeszcze jedno tango?
2: Justyna Steczkowska powraca na scenę Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, by świętować 30-lecie swojej kariery. Po zeszłorocznych kontrowersjach, kiedy to nie została zaproszona, teraz wraca w wielkim stylu. Artystka, która kiedyś usłyszała od Ireny Santor, że jest perłą, znów zaśpiewa dla opolskiej publiczności. Ciekawe, czy tym razem zaskoczy nas nową fryzurą, czy może kolejnym hołdem dla legend polskiej sceny muzycznej.
1: Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz mogą być dumni z córki, Kaliny, która już w wieku 17 lat podbija scenę. Dziewczyna, jak się okazuje, nie tylko odziedziczyła urodę po mamie, ale i talent po rodzicach. Kalina, mimo że nie miała taryfy ulgowej, przeszła przez wszystkie castingi do musicalu Metro, co z pewnością jest powodem do dumy. Ciekawe, czy w przyszłości również będzie wzbudzać takie kontrowersje jak jej rodzice, których związek od lat przyciąga uwagę.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Opole szykuje się na wieczór pełen wzruszeń i wspomnień, bo jak inaczej uczcić 80. urodziny Bogdana Olewicza, autora tekstów, które zna każdy Polak. Na scenie pojawi się cała plejada gwiazd, od Dody po Krzysztofa Cugowskiego, a publiczność usłyszy legendarne hity, takie jak Autobiografia czy Nie płacz Ewka. To będzie prawdziwy festiwal emocji, bo przecież kto by nie chciał śpiewać razem z Perfektem. Cóż, Opole znowu pokaże, że potrafi zorganizować imprezę, o której będzie się mówić latami. Magda Umer, ikona polskiej piosenki literackiej, odeszła w grudniu zeszłego roku, pozostawiając po sobie nie tylko smutek, ale i piękne wspomnienia. Festiwal w Opolu postanowił uczcić jej pamięć koncertem Kiedy mnie już nie będzie, który odbędzie się 7 czerwca. To wydarzenie ma być nie tylko hołdem dla Umer, ale także dla Agnieszki Osieckiej, która obchodziłaby 90. urodziny. Ciekawe, czy duchy obu artystek pojawią się na scenie, by przypomnieć nam, co to znaczy prawdziwa muzyczna magia. W przyszłym roku minie 200 lat od śmierci Ludwiga van Beethovena, a naukowcy wciąż próbują rozwikłać tajemnice jego życia. Najnowsze badania DNA sugerują, że kompozytor zmagał się z wirusowym zapaleniem wątroby typu B, a nie, jak wcześniej sądzono, zatruciem ołowiem. Okazuje się, że geniusz muzyki mógł mieć problemy z wątrobą, które pogarszał alkohol. A co z jego słynną głuchotą? Cóż, to pozostaje zagadką, której nawet współczesna nauka nie potrafi rozwikłać. Beethoven nawet po śmierci nie przestaje zaskakiwać. Linia autobusowa 666 powraca na polskie drogi, a jej trasa prowadzi prosto na Hel. Po 3 latach przerwy kultowy numer wraca w nowym wydaniu, tym razem pod skrzydłami Flixbusa. Trasa rozpocznie się w Krakowie i przejedzie przez całą Polskę, kończąc podróż na Helu. Wygląda na to, że Highway to Hell nabiera nowego znaczenia, a media na całym świecie już zwróciły uwagę na ten diabelski powrót.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Kelly Osbourne znów na językach. Po miesiącach unikania fleszy, córka legendarnego Ozziego Osbourna pojawiła się na scenie festiwalu Brockwell Park. Zaskoczyła wszystkich nie tylko swoim wokalem, ale i odmienionym wyglądem. Wygląda na to, że Kelly wraca do formy, a jej sylwetka znów jest tematem numer jeden w mediach. Queen, zespół, który w latach 80. nie tylko grał muzykę, ale wręcz tworzył historię. Po spektakularnym występie na Live Aid w 1985 roku, który do dziś uznawany jest za najlepszy w dziejach, Freddie Mercury i spółka nie zwalniali tempa. Już rok później wydali album A Kind of Magic, który mimo mieszanych recenzji krytyków z miejsca stał się hitem, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. A wszystko to w ramach trasy Magic Tour, podczas której Freddie po raz ostatni wystąpił z zespołem. Cóż, magia Queen nie znała granic.
1: Kultowa gitara Gibson Les Paul z 1975 roku, należąca do zmarłego Ace'a Frehleya z Kiss, znalazła nowego właściciela za niebagatelną sumę $512 000. Aukcja odbyła się w Nowym Jorku, a organizatorzy przewidywali, że cena będzie oscylować między 400 a 600 tysiącami dolarów. Wśród innych pamiątek po muzyku znalazł się m.in. sceniczny kostium z ery albumu Destroyer, który sprzedano za ponad 51 tysięcy dolarów. Ace Frehley zmarł w zeszłym roku w wyniku nieszczęśliwego upadku, pozostawiając po sobie nie tylko muzyczne dziedzictwo, ale i pamiątki, które teraz osiągają zawrotne ceny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie opady deszczu. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1009 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 15 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. Dla Torunia spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie lekkie opady deszczu. W nocy dzisiaj w Katowicach jakość powietrza będzie dobra, a dla Torunia umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Ursynowie w Warszawie trwa ostatni etap budowy nowatorskiego parku linearnego. Ten pierwszy w Polsce park powstaje na stropie tunelu drogowego i ma być gotowy do końca roku. Spacerowicze będą mogli korzystać z licznych atrakcji, takich jak zjeżdżalnie, hamaki czy stoły do tenisa. Cały park będzie miał około 2 km długości i 1000 nowych drzew. Na warszawskim Gocławiu doszło do kontrowersyjnego zdarzenia. Wędkarze złowili legendarnego suma z jeziorka Balaton i umieścili go żywego w bagażniku samochodu, co wywołało oburzenie lokalnej społeczności. Policja zatrzymała 57-letniego mężczyznę podejrzanego o ten czyn. W Łosicach w województwie mazowieckim doszło do poważnego wypadku budowlanego. Podczas remontu starej kamienicy zawaliła się jej część, raniąc 50-letniego pracownika. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe oraz śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala.
2: W Krakowie ujawniono dramatyczną historię 51-letniej Magdaleny K., która przez 3 dekady była więziona we własnym mieszkaniu przez ojca. Sąsiedzi odkryli jej sytuację przypadkiem, gdy na ich balkonie pojawiły się kartki z prośbą o pomoc. Magdalena była w tragicznym stanie fizycznym i psychicznym, a sprawą zajmuje się już prokuratura. Ojciec przyznaje się do zaniedbania, ale zaprzecza stosowaniu przemocy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jutro, 4 czerwca, w Krakowie odbędą się uroczystości Bożego Ciała, które spowodują czasowe zamknięcia wielu ulic, zwłaszcza w centrum miasta. Największe utrudnienia w ruchu przewidywane są między 9.30 a 14.00. Kiedy to odbywać się będą procesje? Zarząd Dróg Miasta Krakowa zaleca unikanie przejazdu przez centrum w tych godzinach oraz śledzenie bieżących komunikatów o zmianach w organizacji ruchu.
2: Władze Mysłowic zrezygnowały z organizacji koncertu z okazji 660-lecia miasta, który miał odbyć się 6 czerwca. Pomysł nawiązywał do symbolicznej liczby 666, co wywołało kontrowersje wśród mieszkańców i lokalnych polityków. Zamiast tego miasto postawiło na spokojniejsze obchody, w tym koncert Bądź jak Jezus oraz imprezy kulinarne i sportowe.
1: Dawid Podsiadło zagra 2 koncerty na Stadionie Śląskim w Chorzowie 6 i 7 czerwca, a zainteresowanie wydarzeniem jest ogromne. Ceny noclegów w okolicy poszybowały w górę, osiągając poziom porównywalny z wakacjami nad Morzem Śródziemnym. Wszystkie bilety na oba koncerty zostały wyprzedane, a fani z całej Polski planują spędzić weekend na Śląsku. Podsiadło kontynuuje swoją trasę obrotowy tour, występując także w Gdańsku, Poznaniu i Warszawie. W Zabrzu trwają zdjęcia do nowego filmu Nieśmiertelny. W zabytkowym kościele świętego Józefa pojawił się Jeremy Irons, znany z takich produkcji jak Szklana Pułapka 3 czy Dom Gucci. Ekipa filmowa pozostanie na Śląsku jeszcze kilka dni, a następnie przeniesie się do kolejnych lokalizacji. Obecność hollywoodzkich gwiazd przyciągnęła tłumy mieszkańców i fanów kina.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na Śląsku ruszył sezon samozbiorów truskawek w Księżym Lesie u Manfreda Skrzypczyka. Odwiedzający mogą cieszyć się świeżymi owocami, prosto z pola i rodzinną atmosferą. Zainteresowanie jest ogromne, a plantacja przyciąga zarówno rodziny z dziećmi, jak i stałych bywalców. Samozbiory odbywają się w wyznaczonych godzinach, z przerwą w czwartek, z powodu Bożego Ciała.
1: W Świerklańcu doszło do potrącenia 17-letniej dziewczyny na przejściu dla pieszych. Monitoring zarejestrował, jak niektórzy kierowcy przejeżdżali obok leżącej na jezdni nastolatki, nie zatrzymując się, by udzielić pomocy. Policja przypomina, że brak reakcji w takich sytuacjach może skutkować karą do 3 lat więzienia. Mundurowi apelują o odpowiedzialność i przypominają o obowiązku udzielania pierwszej pomocy. Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzy się wcześniej niż planowano, już 10 czerwca. Decyzja ta wywołała mieszane reakcje wśród turystów. Część z nich cieszy się z wcześniejszego startu sezonu. Jednak wielu klientów, którzy rezerwowali pobyt na 26 czerwca, wyraża rozczarowanie, czując się oszukani. Zarząd hotelu prosi niezadowolonych gości o kontakt z recepcją. W okolicach Narewki doszło do dramatycznej sytuacji. 75-letni mężczyzna, po wielokrotnym urządleniu przez osy, doznał wstrząsu anafilaktycznego. Dzięki szybkiej reakcji policjanta z miejscowego posterunku, który eskortował samochód do szpitala w Hajnówce, senior szybko trafił pod opiekę lekarzy. Funkcjonariusz użył sygnałów świetlnych i dźwiękowych, by jak najszybciej dotrzeć na miejsce.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Specjalny samolot z 24-letnią Klaudią Uciechowską, jej mamą i zespołem medycznym, wystartował z Pekinu do Polski. Klaudia, która od kilku tygodni była hospitalizowana w Chinach z powodu ciężkiej choroby, jeszcze dziś ma dotrzeć do kraju. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że transport medyczny jest w drodze. To ważny krok w kierunku dalszego leczenia młodej studentki w Polsce. Posłanka Klaudia Jachira z Koalicji Obywatelskiej opublikowała swoje oświadczenie majątkowe. Wartość jej nieruchomości przekracza 2 miliony złotych, a oszczędności to 40 tysięcy złotych oraz środki w kilku walutach obcych. Wśród majątku ruchomego znalazł się jedynie Renault Clio z 2008 roku. Co ciekawe, posłanka nie posiada żadnych kredytów ani pożyczek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Obecnie w Białymstoku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W najbliższą niedzielę, 4 czerwca, przypada Boże Ciało, a to oznacza dzień wolny od pracy. Dla wielu z nas to okazja do relaksu i wyjazdów, ale co z ulubionym burgerem? Mamy dobrą wiadomość. Większość restauracji McDonald's będzie otwarta. Warto jednak pamiętać, że godziny otwarcia mogą się różnić, ponieważ decyzje o pracy w święta podejmują właściciele franczyz. Szczególnie warto unikać restauracji w galeriach handlowych, które będą zamknięte. Najlepiej skorzystać z punktów drive-thru lub tych z niezależnym wejściem z ulicy. Czwartek, 4 czerwca, przypada Boże Ciało. Dzień ustawowo wolny od pracy, co oznacza, że kurierzy nie będą dostarczać przesyłek. Firmy takie jak DPD i DHL wstrzymują swoje usługi, a paczki nie będą doręczane ani odbierane. InPost również nie dostarczy nowych zamówień do paczkomatów, ale już znajdujące się w nich przesyłki można odbierać przez całą dobę. Piątek, 5 czerwca, kurierzy wracają do pracy, starając się nadrobić zaległości. Planowanie zakupów z wyprzedzeniem może pomóc uniknąć rozczarowań i opóźnień. Dziś informujemy o nowych, niższych cenach paliw. Od jutra, czyli w czwartek, cena maksymalna benzyny 95 wyniesie niecałe 6 zł za litr, a benzyny 98 spadnie do około 6,5. Olej napędowy.

0: konkursu na te stanowiska. Nowa kadencja obejmie lata od 2026 do 2029. Skład zarządu pozostaje niezmieniony, co potwierdza kontynuację dotychczasowego kierownictwa.
1: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
0: Rozpoczęła się akcja Bezpieczny Weekend Boże Ciało. Policja zwiększa kontrolę na drogach, by zapewnić bezpieczeństwo podróżnym. Wzmożony ruch spodziewany jest szczególnie w czwartek, 4 czerwca, kiedy to ulicami miast przejdą procesje religijne. Kierowcy powinni przygotować się na objazdy i czasowe zamknięcia ulic. Dodatkowo wprowadzono zakaz ruchu dla ciężarówek, co ma ułatwić podróż samochodom osobowym. Pamiętajmy o zachowaniu ostrożności i dostosowaniu się do poleceń służb.
2: Rada Nadzorcza PGE Dystrybucja podjęła decyzję o odwołaniu zarządu spółki z dniem 30 czerwca. Ze stanowiskiem pożegna się prezes Jacek Drozd oraz wiceprezesi Artur Adamczyk i Tomasz Małecki. Prezes Drozd objął swoje stanowisko w kwietniu 2024 roku, ale już po 2 latach zostanie odwołany. PGE Dystrybucja zarządza siecią dystrybucji energii na około 40% powierzchni Polski. Spółka jest częścią PGE, największego przedsiębiorstwa elektroenergetycznego w kraju. W Petersburgu rozpoczęło się Międzynarodowe Forum Ekonomiczne, które miało symbolizować powrót Rosji na światowe salony biznesowe. Jednak wydarzenie przyćmiły eksplozje i słupy dymu nad miastem. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, potwierdził atak dronów na petersburski terminal naftowy oraz inne strategiczne obiekty w Rosji. Ataki te są określane przez Ukrainę jako sankcje dalekiego zasięgu. Forum, reklamowane jako rosyjskie Davos, miało być pokazem siły, ale stało się dowodem na słabość rosyjskiej obrony. Władimir Putin ma otworzyć forum w czwartek, ale nie wiadomo, czy po tych wydarzeniach zdecyduje się na publiczne wystąpienie. Collins Aerospace, należąca do koncernu RTX, otworzyła nową część zakładu w Tajencinie, inwestując ponad 250 milionów złotych. Dzięki temu powstanie blisko 190 nowych miejsc pracy. Rozbudowa zwiększy moce produkcyjne podwozi lotniczych o 25%, co wzmocni pozycję Polski w sektorze lotniczym. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie w lotnictwie cywilnym i wojskowym. Warto dodać, że RTX planuje także inwestycje w Rzeszowie, co jeszcze bardziej umocni jego obecność w Polsce.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rumunia podpisała ogromne kontrakty z niemieckim koncernem zbrojeniowym Rheinmetall na dostawę bojowych wozów piechoty Lynx oraz systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwdronowej. Wartość transakcji wynosi prawie 5 miliardów euro. To strategiczne zakupy, które mają wzmocnić bezpieczeństwo Rumunii i całej Europy Wschodniej. Produkcja i montaż części sprzętu odbędą się w Rumunii, co zapewni transfer nowoczesnych technologii. Całość finansowana jest z europejskiego instrumentu SEI. To krok w stronę modernizacji rumuńskich sił zbrojnych w obliczu współczesnych zagrożeń. Podczas kongresu wodnego w Bydgoszczy eksperci ostrzegają przed skutkami betonozy w Polsce. Betonowanie miast i działek pogłębia problem suszy, a kluczowe jest zatrzymywanie wody w krajobrazie. Bydgoszcz staje się wzorem, budując zbiorniki retencyjne, które pomagają gromadzić deszczówkę. Prezes Wód Polskich, Mateusz Balcerowicz, podkreśla, że gospodarka wodna zaczyna się na naszych działkach. Eksperci apelują o działania na wszystkich szczeblach, od państwa po każdego z nas, aby oszczędzać wodę i przeciwdziałać zmianom klimatu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Warszawie zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Warszawie powietrze jest umiarkowane, a w Bydgoszczy dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość. Wraca po wakacjach z emocjonującymi zwrotami akcji. Bogna nie zamierza zniknąć z życia Mateusza i wciąż będzie walczyć o jego serce. Jej rywalka, Majka, również nie odpuszcza, co zapowiada prawdziwą bitwę o młodego mostowiaka. Bogna już zdobyła przewagę, całując Mateusza na oczach Majki, ale to dopiero początek. W tle pojawia się Michał, który próbuje połączyć Janka z Matyldą. Co może wpłynąć na dalsze losy Mateusza? Czy mostowiak sam dokona wyboru? Czy też jego przyjaciele pomogą mu w tej decyzji? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nowych odcinkach po wakacyjnej przerwie. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. Artur Rogowski znów zdradza Marysię, tym razem z młodszą Joanną. Jednak Marysia nie pozostaje sama na długo, gdyż w jej życiu pojawia się nowy mężczyzna, Jerzy Wielicki, grany przez Marcina Kwaśnego. Jerzy wprowadza się do jej życia w momencie, gdy Artur ponownie wybiera kochankę zamiast rodziny. Zazdrosny Rogowski nie zamierza jednak odpuścić i szybko wraca, by walczyć o Marysię. Czy Marysia da mu kolejną szansę? Czy może zdecyduje się na nowy początek z Jerzym? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki serialu.
2: W 4233 odcinku Pierwszej Miłości, który zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca, Eliza przeżywa nieoczekiwany zwrot akcji. Po dramatycznych wydarzeniach i spotkaniu mediacyjnym z mężem, los stawia na jej drodze kogoś, kto przywraca jej uśmiech. Spotkanie na przystanku przeradza się w romantyczny piknik, dając Elizie chwilę wytchnienia. Niestety, nad tym momentem szczęścia szybko zbierają się czarne chmury. Okazuje się, że każdy jej krok jest śledzony przez detektywa wynajętego przez zazdrosnego męża. Zdjęcia z pikniku mogą stać się kolejnym narzędziem w sądowej walce. Jak potoczą się losy Elizy? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek. Akacjowa 38 powraca z emocjonującym 888 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 11 czerwca o 18.25 na TVP1. W tym odcinku sytuacja wokół rodziny Diega staje się wyjątkowo napięta, a jego bolesne plany wywołują narastające niezrozumienie. Blanka pozostaje osamotniona w swoich przekonaniach, co prowadzi do trudnych konfrontacji. Arturo zmaga się z zazdrością o Sylwię, a jego próby odzyskania kontroli nad sytuacją towarzyską mogą przynieść nieoczekiwane skutki. Tymczasem Diego, dzięki interwencji Felipe, otrzymuje szansę na wolność. W tle pojawia się także wątek patriotyczny z Estebanem, który prosi o wsparcie w sprowadzeniu żołnierza z Filipin. Serial pełen niespodziewanych zwrotów akcji przenosi nas do tętniącego życiem Madrytu z początku XX wieku, gdzie za zamkniętymi drzwiami kamienicy skrywają się sekrety mieszkańców.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 938 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 4 czerwca o 16.05 w TVP1. Poyraz, pełen emocji, postanawia napisać list miłosny do Nany, wyznając w nim swoje głębokie uczucia. Jednak, mimo że list jest gotowy, Poyraz nie wręczy go ukochanej. Wciąż nie jest pewien, czy jego uczucia są prawdziwe, czy może trochę przesadzone. W środku nocy natrafia na zamyśloną Nanę w kuchni, co jeszcze bardziej komplikuje jego emocje. Nana, choć nieświadomie, zachęca go do otwarcia się i wyznania prawdy. Poyraz, choć zdezorientowany, postanawia najpierw upewnić się w swoich uczuciach, zanim podejmie ostateczny krok. Czy odważy się w końcu wyznać miłość? Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 120 odcinek. Bejza z determinacją dąży do odzyskania względów Cichana, co prowadzi do nowych napięć w rezydencji. Melich, chcąc wzbudzić zazdrość u Sinem, zaczyna szukać idealnej kandydatki na żonę. Tymczasem Deria próbuje przekonać Hanser do zachowania spokoju w obliczu narastających emocji. Cichan i Bejza w tajemnicy urządzają pokój dla dziecka, co tylko potęguje atmosferę pełną niedomówień. Odcinek zostanie wyemitowany 11 czerwca o godzinie 17.20 na TVP2. To doskonała okazja, by śledzić rozwój skomplikowanych relacji tej popularnej produkcji. Serial przyciąga widzów opowieścią o miłości i rodzinnych intrygach. M jak miłość wraca z emocjonującymi odcinkami tej jesieni. Paulina, grana przez Marię Wieczorek, mimo aresztowania swojego męża, nie zamierza zniknąć z życia Budzyńskich. Jej zazdrość o szczęście Magdy i Andrzeja może przynieść nowe kłopoty. Choć kiedyś była kochanką Andrzeja, teraz musi pogodzić się z jego oddaniem dla Magdy. Widzowie zastanawiają się, czy Paulina spróbuje ponownie uwieść prawnika. Jednak ich związek opiera się na silnych fundamentach, co czyni taki scenariusz mało prawdopodobnym. Paulina będzie musiała zmierzyć się z samotnością i frustracją, co może być impulsem do zmiany jej życia.
1: 310 odcinku serialu Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Dramatyczny incydent na schodach, w którym Aizen spada, wywołuje lawinę tajemnic i intryg. Suna, próbując ukryć prawdę, staje przed trudnym wyborem, a poszkodowana Aizen planuje zemstę. Tymczasem Suna i Abidin przewożą ranną do szpitala, licząc na jej szybki powrót do zdrowia. Sytuacja komplikuje się, gdy Aizen odzyskuje przytomność i oskarża Sunę o wypadek. Mimo to decyduje się nie zgłaszać tego policji, planując samodzielnie wymierzyć sprawiedliwość. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 11 czerwca na kanale TVP, 1 o godzinie 14. Serial Złoty Chłopak przyciąga widzów dynamiczną akcją i wyrazistymi postaciami, które zmagają się z presją rodziny i własnymi marzeniami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1009 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w Poznaniu jakość powietrza będzie dobra, a dla Gdańska umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Jeden z europosłów musiał skorzystać z pomocy medycznej po pobycie w hotelu w Strasburgu z powodu złych warunków higienicznych. Sprawa ta ponownie wywołała debatę na temat comiesięcznych wyjazdów Parlamentu Europejskiego z Brukseli do Strasburga. Nazwisko poszkodowanego oraz nazwa hotelu nie zostały ujawnione. Europoseł Marc Angel z Luksemburga podkreślił potrzebę stworzenia procedur na wypadek podobnych sytuacji w przyszłości. Poseł Marcin Romanowski, który od miesięcy przebywa na Węgrzech, złożył swoje oświadczenie majątkowe za 2025 rok. Wskazał w nim, że posiada 13 600 zł oraz 8,7 miliona forintów węgierskich, co daje około 103 800 zł. Romanowski nie ma żadnych nieruchomości ani papierów wartościowych. Z Kancelarii Sejmu uzyskał ponad 16 000 zł, a z Hungarian Polish Institute of Freedom ponad 208 000 zł.
0: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że będzie dążył do odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu. Decyzja ta jest reakcją na nadanie przez Zełenskiego jednej z jednostek specjalnych imienia bohaterów UPA. Sprawą zajmie się kapituła orderu, której decyzja ma zapaść 8 czerwca. Ostateczne odebranie orderu wymaga jednak kontrasygnaty premiera. W porannym programie na żywo w TVN24 doszło do wpadki wiceprezesa PiS, Tobiasza Bocheńskiego. Polityk pomylił imię kandydata partii na prezydenta Krakowa, nazywając Michała Drewnickiego Maciejem. Bocheński tłumaczył pomyłkę porannym zaspaniem, ale sytuacja może zaszkodzić kampanii PiS w Krakowie. Nagranie szybko stało się wiralem, a konkurenci polityczni mogą to wykorzystać.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Katarzyna Sobkowiak-Czarnecka w programie Ekspres Biedrzyckiej mówiła o podpisaniu przez rząd Donalda Tuska kontraktów na 120 miliardów złotych dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Podkreśliła, że inwestycje te to nie tylko sprzęt dla armii, ale także miejsca pracy i rozwój gospodarki. Zaznaczyła również, że polski sprzęt zaczyna trafiać na rynki zagraniczne, w tym do Kanady, co świadczy o rosnącej pozycji polskiej zbrojeniówki na świecie.
0: W stanie Oregon trwa proces Arona Paulsena, oskarżonego o zaniedbanie opieki nad swoim 2-letnim synem, Danem. Chłopiec utonął w rzece, gdy ojciec oglądał serial, a matka była w przyczepie na posesji. Śledczy ustalili, że dziecko opuściło dom przez przesuwane drzwi. Sąsiedzi wcześniej zgłaszali brak nadzoru nad dziećmi w tej rodzinie. Amerykańskie wojsko przechwyciło wiele irańskich rakiet balistycznych i dronów, które zostały wystrzelone w kierunku państw Bliskiego Wschodu. W odpowiedzi Stany Zjednoczone zaatakowały irańską wyspę Keszm w Zatoce Perskiej. Działania miały charakter obronny, a żaden amerykański żołnierz nie został ranny. To kolejna wymiana ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w ostatnich dniach. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz złożył propozycję utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Rozmowy na ten temat mają rozpocząć się z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych, Pete'em Hegsethem. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa regionu i odstraszanie Rosji. Budowa bazy będzie wymagała współpracy z lokalnymi samorządami i stanowić będzie znaczący wysiłek finansowy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Pod Bydgoszczą doszło do policyjnego pościgu, który zakończył się zatrzymaniem dwóch nielegalnych imigrantów z Pakistanu oraz Gruzina podejrzanego o organizowanie przemytu ludzi. Jeden z mężczyzn został znaleziony w bagażniku porzuconego samochodu. Gruzin, który kierował akcją, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Obywatele Pakistanu usłyszeli zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy i zostaną deportowani. W Warszawie odbył się wielki finał projektu Sport kocha recykling, zorganizowany z okazji Światowego Dnia Roweru. Wydarzenie poprowadził mistrz olimpijski Robert Korzeniowski, a wystąpiła Patricia Kazadi. Uczestnicy, w tym dzieci z różnych miast, brali udział w warsztatach sportowych i ekologicznych. Celem projektu jest promowanie zdrowego trybu życia i recyklingu. Internauci oszaleli na punkcie walizki z Action, która stała się hitem w mediach społecznościowych. Produkt łączy nowoczesny design, funkcjonalność i przystępną cenę, co przyciąga klientów. Walizka zaskakuje pojemnością i wygodą użytkowania, a jej popularność sprawia, że szybko znika z półek sklepowych. Dzięki temu, że jest dostępna w dyskoncie, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W Gorzkowicach doszło do próby kradzieży pieniędzy z bankomatu, którą udaremnili policjanci. Dwaj mężczyźni w wieku 60 i 58 lat zostali zatrzymani po tym, jak 5 lutego próbowali wysadzić bankomat w centrum miejscowości. Dzięki intensywnej pracy śledczych z Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego podejrzani zostali ujęci w dwóch województwach. Sąd zdecydował, że spędzą najbliższe 3 miesiące w tymczasowym areszcie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W miejscowości Rudy pod Puławami doszło do groźnego wypadku, z udziałem dwóch 14-latków na hulajnodze elektrycznej. Nastolatkowie, jadąc bez kasków, stracili panowanie nad pojazdem i upadli na jezdnię, trafiając do szpitala w Lublinie. Od dziś obowiązują nowe przepisy, które nakładają na osoby poniżej 16 roku życia obowiązek noszenia kasku podczas jazdy na hulajnodze i rowerze. Policja apeluje do rodziców o edukowanie dzieci w zakresie bezpieczeństwa na drodze.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1009 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju, w Krakowie, na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielkie wydarzenie w rodzinie Skorupko-Czerkawski. Julia, córka Izabelli i Mariusza, szykuje się do ślubu, a jej wieczór panieński to prawdziwa sensacja na Instagramie. Dziewczyny bawiły się na całego, a przyszła panna młoda już paradowała w welonie. Ciekawe, czy na ślubie pojawią się znani przyjaciele rodziny i jaką kreację wybierze Julia. A może już niedługo Izabela i Mariusz zostaną dziadkami? Luna, nasza nieustraszona reprezentantka Eurowizji 2024 roku. Mimo, że nie awansowała do finału, nie zamierza się poddawać. Teraz, z głową w chmurach i stopami na księżycu, szykuje się do premiery swojego nowego albumu Fairy Pop. Wydawnictwo ma być prawdziwą ucieczką do świata wróżek, gdzie każdy może poczuć się jak w bajce. Luna pokazuje, że nawet po porażce można wznieść się na wyżyny, a jej kosmiczny pop to dowód na to, że marzenia nie znają granic.
2: Polska produkcja Morfeusz zadebiutowała na Sky Show Time, a widzowie już mogą zanurzyć się w mroczny świat gangsterskiego kryminału. Andrzej Grabowski i spółka wciągają nas w historię młodego prawnika, który z dnia na dzień staje się mafijnym bossem. Serial, który z pewnością nie jest dla delikatnych dusz, oferuje 7 odcinków pełnych moralnych dylematów i bezwzględnych decyzji. Finał tej emocjonującej jazdy zaplanowano na początek lipca.
1: Kto by pomyślał, że związek Krzysztofa Skiby z młodszą o 26 lat Karoliną przetrwa próbę czasu. Mimo złośliwych komentarzy i przepowiedni o rychłym końcu, para świętuje już 3. rocznicę ślubu. Skiba, lider Big Cyca, zdradził, że różnice w dochodach nie wpływają na ich relacje, a jego żona, choć ma swoje wady, jest wyjątkowa. W czasach, gdy celebryckie związki rozpadają się jak domki z kart, ta historia brzmi jak bajka z happy endem.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Marta i Michał Wiśniewscy, niegdyś najbardziej rozpoznawalna para polskiego show biznesu, zaczęli swoją miłosną przygodę w dość nietypowy sposób. Na pierwszą randkę wybrali się do domu publicznego, bo nic innego nie było otwarte. Mandaryna z uśmiechem na ustach potwierdziła tę historię, podkreślając, że ich życie zawsze było pełne niespodzianek. Cóż, kto by pomyślał, że romantyczne początki mogą być takie oryginalne? Opole. Miejsce, gdzie marzenia artystów stają się rzeczywistością, a czasem nawet koszmarem. Justyna Steczkowska, kiedyś tylko objawienie z szansy na sukces. Po występie w 1994 roku stała się jedną z najbardziej intrygujących twarzy polskiej muzyki. Edyta Geppert, która zdobyła Grand Prix aż 4 razy, udowodniła, że nie trzeba biegać po scenie, by zdobyć serca publiczności. A Anna Jantar, jej najtrudniejszy pierwszy krok, to już legenda, choć jej kariera trwała zbyt krótko. Opole to nie tylko festiwal, to trampolina do sławy, choć nie zawsze lądowanie jest miękkie.
1: Wczoraj w Warszawie odbyła się wielka gala, na której z pompą zaprezentowano nowy serial Morfeusz na platformie Sky Showtime. Historia o prawniku, który zamiast w sądzie ląduje na czele mafii. Brzmi jak idealny przepis na sukces. Na ściance błyszczeli Andrzej Konopka, Kamil Szeptycki i Michał Piruk, który zagrał gościnnie. Ciekawe, czy Morfeusz stanie się hitem, czy zniknie szybciej niż jego bohaterowie łamią zasady etyczne. Szydełkowane ubrania, niegdyś domena babcinych koców, teraz królują na wybiegach i ulicach. Gwiazdy takie jak Emily Ratajkowski i Dua Lipa z dumą prezentują ręcznie robione kreacje, a moda na szydełko przeżywa prawdziwy renesans. W czasach, gdy ekologia i unikalność są na wagę złota, szydełkowane cuda stają się niezbędnym elementem w każdej szafie. Kto by pomyślał, że babcine hobby stanie się symbolem nowoczesnego stylu?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Aż 97% prób rzucenia palenia kończy się już pierwszego dnia. To jakby próbować przestać jeść czekoladę, mając ją na każdym kroku. Janusz Chabior, znany aktor, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i z pomocą farmaceuty, psychologa i dietetyka rzucić palenie. Kampania Rzuć palenie z farmaceutą pokazuje, że nie wystarczy tylko silna wola. Potrzebny jest plan i wsparcie. Może czas, by zamiast kolejnej deklaracji zacząć od wizyty w aptece.
2: Lato w Polsce to prawdziwa uczta dla fanów rocka i metalu. Po głośnym występie Metaliki w Chorzowie, czas na Mystic Festival i dwukrotną wizytę Guns N' Roses w Gliwicach. Axl Rose i spółka zagrają 2 koncerty w odstępie zaledwie 2 dni, co jest pierwszym takim wydarzeniem w ich 20-letniej historii występów w Polsce. Organizatorzy przypominają, że na koncert nie można wnosić plecaków ani jedzenia, ale kto by się tym przejmował, gdy na scenie rozbrzmiewają takie hity? Dawid Podsiadło znowu zaskakuje. Na kilka dni przed startem swojej stadionowej trasy Obrotowy Tour wypuszcza nowy singiel Na Błysk. Inspiracje czerpane z filmu Zakochany bez pamięci i osobiste wspomnienia tworzą mieszankę słodko-gorzkich emocji. Już w sobotę fani będą mogli usłyszeć ten i inne nowe utwory na żywo podczas koncertów w Chorzowie, gdzie bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Czyżby szykował się kolejny rekord frekwencyjny? Chrissy Hynde z The Pretenders nie przebiera w słowach, porównując fanów nagrywających koncerty do małp w zoo. Artystka ma dość świecących ekranów smartfonów, które psują atmosferę występów. Wspólnie z Emmylou Harris ubolewa nad tym, że prośby o schowanie telefonów są ignorowane. Wygląda na to, że niektórzy fani bardziej cenią sobie nagrania niż samą muzykę na żywo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1009 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. W Toruniu termometry pokażą 19 stopni i lekkie opady deszczu. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Jutro, 4 czerwca, w Warszawie odbędzie się centralna procesja Bożego Ciała. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą o godzinie 10 w Archikatedrze Warszawskiej, której przewodniczyć będzie arcybiskup Adrian Galbas. Procesja przejdzie ulicami Świętojańską, Krakowskim Przedmieściem i Królewską, kończąc na Placu Piłsudskiego. Na trasie wierni zatrzymają się przy czterech ołtarzach, gdzie będą czytane fragmenty Ewangelii.
2: Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga skierowała akt oskarżenia przeciwko Pawlo R., który pod koniec grudnia ubiegłego roku uprowadził 9-letniego syna swojej byłej partnerki. Chłopiec był przetrzymywany przez kilka godzin na mrozie na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna groził mu śmiercią, a także próbował go zabić, co miało być zemstą na byłej partnerce. Pawlo R. grozi kara dożywotniego więzienia. Na Ursynowie w Warszawie trwa finałowy etap budowy nowego parku, który powstaje na stropie tunelu drogowego. Mieszkańcy będą mogli korzystać z tej unikatowej przestrzeni jeszcze w tym roku. Park zaoferuje m.in. zjeżdżalnie, hamaki, stoły do tenisa i szachów oraz siłownię plenerową. Całość inwestycji ma być gotowa do końca roku, a park osiągnie długość około 2 km. Na warszawskim Gocławiu doszło do kontrowersyjnego zdarzenia. Wędkarze wyłowili z jeziorka Balaton gigantycznego suma mierzącego 182 cm, a następnie wrzucili go żywego do bagażnika samochodu. Policja zatrzymała 57-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w tym incydencie. Sprawa wywołała burzę w mediach społecznościowych, gdzie internauci podzielili się na tych, którzy potępiają działanie wędkarzy i tych, którzy uważają, że sum stanowił zagrożenie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Piątek po Bożym Ciele, czyli 5 czerwca. To dla wielu początek długiego weekendu, ale w Kościele katolickim obowiązuje wtedy post od mięsa. Decyzja o ewentualnym zwolnieniu z tego obowiązku zależy od lokalnego biskupa, który może udzielić dyspensy. Warto sprawdzić, czy w diecezji, w której się znajdujemy, taka dyspensa została ogłoszona. Pamiętajmy, że dyspensa ma charakter terytorialny i obowiązuje tylko w granicach danej diecezji.
2: W Krakowie ujawniono dramatyczną historię 51-letniej Magdaleny K., która przez 30 lat była zamknięta w mieszkaniu przez własnego ojca. Kobieta była w tragicznym stanie zdrowia, niemal łysa i bez zębów. Sąsiedzi, zaniepokojeni sygnałami o potrzebie pomocy, zawiadomili odpowiednie służby. Magdalena została przewieziona do szpitala, gdzie obecnie przebywa pod opieką lekarzy. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie.
1: Znana karczma w Zawoi, która zyskała popularność dzięki kuchennym rewolucjom Magdy Gessler, jest na sprzedaż. Obiekt, teraz działający jako karczma Dzika Chata, został wyceniony na ponad 12 milionów złotych. Oferta obejmuje cały kompleks z pełnym wyposażeniem, co umożliwia płynne przejęcie działalności. Karczma, położona u podnóża Babiej Góry, cieszy się dużym zainteresowaniem turystów i lokalnych gości. Planujący wyjścia w góry w długi weekend czerwcowy powinni przygotować się na zmienne warunki pogodowe. W czwartek, 4 czerwca, w Tatrach i Bieszczadach możliwe są przelotne opady, ale Sudety cieszyć się będą słoneczną aurą. W piątek nastąpi załamanie pogody z ulewami, szczególnie w Sudetach, choć w Tatrach i Beskidach będzie ciepło. Sobota i niedziela przyniosą poprawę z niemal bezchmurnym niebem i idealnymi warunkami do wędrówek.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzy się wcześniej niż planowano. Pierwsi goście będą mogli zameldować się już 10 czerwca, zamiast 26 czerwca, jak pierwotnie zapowiadano. Decyzja o przyspieszeniu otwarcia spotkała się z mieszanymi reakcjami. Część turystów jest zadowolona, ale niektórzy, którzy liczyli na udział w inauguracyjnych dniach, wyrażają swoje rozczarowanie. Hotel prosi o kontakt w sprawie rezerwacji. W miejscowości Ciele pod Bydgoszczą wybuchł pożar hali namiotowej, w której magazynowano materiały higieniczne. Do akcji skierowano 14 zastępów straży pożarnej. Dzięki szybkiej interwencji udało się opanować ogień i zapobiec jego rozprzestrzenieniu na pobliski las. Na szczęście nikt nie został ranny.
1: Polski Kościół katolicki zmaga się z poważnym kryzysem powołań. W diecezji bydgoskiej biskup Krzysztof Włodarczyk wyświęcił zaledwie jednego nowego kapłana. Liczba kleryków w seminariach drastycznie spada, co przekłada się na deficyt duchownych w parafiach. W 2025 roku w seminariach w całej Polsce kształci się tylko 1453 alumnów, co jest znacznym spadkiem w porównaniu do lat wcześniejszych.
2: Klaudia Jachira, posłanka Koalicji Obywatelskiej, ujawniła swoje oświadczenie majątkowe. Zgromadziła oszczędności w kilku walutach, a jej nieruchomości są warte ponad 2 miliony złotych. Jachira jeździ 18-letnim Renault Clio, co odbiega od wizerunku polityka z luksusowym autem. Co ciekawe, posłanka nie ma żadnych kredytów ani pożyczek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 24-letnia Klaudia Uciechowska, która od tygodni walczyła o życie w szpitalu w Pekinie, jest już w drodze do Polski. Wojskowy samolot z Klaudią, jej mamą i zespołem medycznym wystartował z Chin i za kilka godzin wyląduje w kraju. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował wszystkim zaangażowanym w tę skomplikowaną operację ewakuacyjną. Klaudia trafi pod opiekę najlepszych polskich lekarzy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą również 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: osiągać lepsze wyniki sportowe. Trener Aleksander Wukowicz pozostaje na stanowisku, a celem na kolejny sezon jest poprawa gry i wyników.
1: Arkadiusz Milik w rozmowie z Mateuszem Borkiem w kanale sportowym podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat relacji z Robertem Lewandowskim. Milik zaznaczył, że choć nie można mówić o przyjaźni, to zawsze mieli dobry kontakt na boisku. Podkreślił, że Lewandowski ma ogromny wpływ na drużynę, zarówno bramkowy, jak i mentalny. Milik zauważył też, że Lewandowski jest większym egoistą na boisku, co jego zdaniem przyczyniło się do sukcesów kapitana reprezentacji Polski.
0: Emmanuel Olisadebe niespodziewanie pojawił się na konferencji prasowej selekcjonera Jana Urbana przed meczem Polska-Nigeria. Były gwiazdor reprezentacji Polski zadał Urbanowi pytanie o możliwość gry w ataku obok Roberta Lewandowskiego. Po konferencji Olisadebe stwierdził w wywiadzie, że strzeliłby więcej goli niż Lewandowski, gdyby mieli okazję grać razem. Tymczasem Jan Urban skomentował ostatnią porażkę z Ukrainą, zwracając uwagę na błędy sędziego.
2: Radio Super Express. Sport.
0: Świat sportów walki opłakuje śmierć Jaya Silvy, amerykańskiego zawodnika MMA, który zmarł w wieku 45 lat. Silva był znany z występów w KSW i Fame MMA, a jego rywalem w oktagonie był między innymi Mariusz Pudzianowski. Pudzianowski pożegnał swojego dawnego przeciwnika wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych. Jay Silva pozostanie w pamięci fanów jako profesjonalny sportowiec i człowiek pełen pozytywnej energii. Maja Chwalińska zmierzy się dziś z Anną Kalińską w ćwierćfinale Roland Garros. To pierwsze spotkanie Polki z Rosjanką, która słynie z agresywnego stylu gry. Mimo że Chwalińska jest niżej notowana, bukmacherzy widzą ją jako faworytkę. Czeka nas emocjonujący pojedynek finezji z siłą.
1: Maja Chwalińska, polska tenisistka, odnosi kolejne sukcesy na międzynarodowej arenie. Jej były trener, Paweł Kałuża, wspomina początki kariery Mai, podkreślając jej pracowitość i zaangażowanie. Maja, inspirowana między innymi Rogerem Federerem i Simoną Halep, wypracowała swój unikalny styl gry. Teraz, pewna siebie i dojrzała, staje przed kolejnymi wyzwaniami na kortach. Anna Kalińska zmierzy się z Mają Chwalińską w ćwierćfinale prestiżowego turnieju Roland Garros. 27-letnia tenisistka z Moskwy, znana z agresywnego stylu gry, pragnie być doceniana za swoje osiągnięcia na korcie, a nie tylko za urodę. Kalińska, która rozpoczęła treningi tenisowe w wieku 5 lat, jest często określana jako jedna z najpiękniejszych zawodniczek w światowym turze. W przeszłości była związana z Janikiem Sinnerem i Nikiem Kyrgiosem, ale teraz skupia się na swojej karierze sportowej.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Hubert Hurkacz ponownie znalazł się w centrum uwagi. Tym razem z powodu domniemanego związku z 21-letnią Hanią Walicką. Zdjęcie pary, które pojawiło się na Instagramie, wywołało spore zamieszanie wśród internautów. Choć oboje nie potwierdzili oficjalnie relacji, Walicka była widywana na turniejach, co podsyca spekulacje. Tymczasem Hurkacz przeżywa trudne chwile na korcie, przegrywając z Francesem Tiafoe w drugiej rundzie Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału French Open, zachwycając swoją formą i fizyczną przemianą. 25-letnia tenisistka z Dąbrowy Górniczej, dzięki ciężkiej pracy nad kondycją, zbliża się do pierwszej 50 rankingu WTA. To ogromny sukces, zwłaszcza że jeszcze niedawno jej najwyższą pozycją było 113 miejsce.
0: Maja Chwalińska zmierzy się z Dianą Schneider w półfinale Roland Garros. Rosyjska tenisistka zaskoczyła wszystkich, pokonując Arynę Sabalenkę, mimo że była o krok od porażki. Schneider, znana z agresywnego stylu gry i charakterystycznej chustki, zajmuje obecnie 23 miejsce w światowym rankingu. Obie zawodniczki są leworęczne, co zapowiada ciekawy pojedynek. Polski Związek Piłki Nożnej przenosi swoje walne zgromadzenie delegatów do siedziby federacji, rezygnując z organizacji w luksusowych hotelach. Decyzja ta pozwoli zaoszczędzić około 500 000 zł rocznie. Spotkanie ma charakter sprawozdawczy i rozpoczęło się dziś o godzinie 13.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Robert Lewandowski kończy swoją przygodę z FC Barceloną 30 czerwca i stanie się wolnym agentem. Turecki klub Fenerbahçe wyraził zainteresowanie pozyskaniem polskiego napastnika, a sam Lewandowski rozważa tę ofertę. Klub ze Stambułu oferuje mu 2-letni kontrakt z możliwością gry w Lidze Mistrzów. Eksperci wskazują, że Lewandowski może również rozważać oferty z Lig w Arabii Saudyjskiej i Stanach Zjednoczonych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1009 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji. W 406 odcinku, który zostanie wyemitowany 6 czerwca, Markiza Cruz nie daje spokoju Manuelowi, żądając ujawnienia tajemniczej kobiety, która zniszczyła jego małżeństwo. W tym samym czasie Virtudes niespodziewanie ucieka z pałacu, co wywołuje panikę wśród służby. Salvador debiutuje jako główny lokaj, starając się udowodnić swoją wartość. Maria Fernandez i Jana zawiązują tajny pakt, by odnaleźć zaginioną walizkę pełną pieniędzy. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD.
0: Panna Młoda w 114 odcinku przynosi dramatyczne wydarzenia. Cichan, postrzelony biznesmen, zmaga się z pogarszającym się stanem zdrowia z powodu skażonej maści. Zdesperowana Hanser, jego żona, nie odstępuje go na krok, ignorując złośliwości teściowej i intrygi ciężarnej Bejzy. W obliczu wysokiej gorączki Hanser podejmuje desperacką próbę ratunku, zabierając Cichana pod prysznic, by zbić temperaturę. W tych emocjonujących chwilach ich więź okazuje się silniejsza niż kiedykolwiek. Odcinek pełen napięcia i zmysłowych scen można zobaczyć już 4 czerwca na TVP2.
1: M jak miłość wraca z nowym sezonem pełnym emocji i tajemnic. Już we wrześniu widzowie dowiedzą się, że Jakub odkryje, iż jest ojcem córki Kasi. W tle tej dramatycznej historii pojawi się Mariusz, który również pozna prawdę o dziecku. Kasia, uwikłana w sieć kłamstw i zdrad, stanie przed trudnymi wyborami. Anka Sokołowska, nieprzewidywalna alkoholiczka, może być kluczem do ujawnienia sekretów. Sowiński, który ma na Kasię haka, nie zamierza szybko wyjawiać prawdy. Aneta, przyjaciółka Kasi, również może stracić cierpliwość i ujawnić wszystko. Wszystko wskazuje na to, że finał tej historii rozegra się późną jesienią.
0: W nowym sezonie M jak miłość Paulina nie zniknie z życia Budzyńskich. Po wakacyjnej przerwie, mimo że jej niebezpieczny mąż Igor Jabłoński trafi do aresztu, wątek Pauliny będzie kontynuowany. Lipska, wolna od zagrożeń, będzie patrzeć z zazdrością na szczęście Magdy i Andrzeja. Choć kiedyś łączyło ją z Andrzejem gorące uczucie, teraz będzie musiała zmierzyć się z własnymi emocjami. Czy zdesperowana Paulina spróbuje zniszczyć małżeństwo Budzyńskich? Wydaje się, że Magda może spać spokojnie, bo Andrzej nie czuje do Pauliny tego, co kiedyś. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a losy Pauliny mogą jeszcze zaskoczyć.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: Na dobre i na złe powraca po wakacjach z emocjonującym 996 odcinkiem. Tomasz Jacyno ponownie zaskoczy Oliwię, gdy podsłucha jej rozmowę z pacjentem. Starzystka wyzna, że marzy o własnym mieszkaniu, ale nie stać jej na to. Tomasz postanowi pomóc i znajdzie dla niej wymarzone lokum po okazyjnej cenie. Oliwia będzie wzruszona jego gestem i od razu rzuci mu się na szyję, dziękując pocałunkiem. Czy to początek nowego związku w Leśnej Górze? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki serialu.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, w 409 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Jana stara się ukryć swoją relację z Manuelem przed jego żoną, co wprowadza napiętą atmosferę w posiadłości. Konflikty wśród służby narastają, a Salvador rozważa odejście z pracy. W salonach wręczenie upominku Margaricie wywołuje falę szeptów. Imena grozi Abelowi, by zachował tajemnicę o jej ciąży, a jej rodzice planują wyjazd do Madrytu. Odcinek zostanie wyemitowany 11 czerwca o 15:05 na TVP2. Serial niezmiennie przyciąga fanów intryg i zakazanych romansów. Pierwsza miłość wkracza w nowy etap emocji w 4233 odcinku, który zadebiutuje we wtorek, 9 czerwca. Eliza, po trudnych mediacjach z mężem, znajduje chwilę wytchnienia na przystanku, gdzie spotyka nieznajomego. To spotkanie przeradza się w romantyczny piknik, przynosząc jej upragniony uśmiech. Jednak radość nie trwa długo, ponieważ Bolek, jej zazdrosny mąż, śledzi każdy jej krok za pomocą prywatnego detektywa. Zebrane dowody mogą być wykorzystane przeciwko niej w sądzie. Serial Pierwsza miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:00 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go. Złoty Chłopak zaprasza na emocjonujący 307 odcinek, który zostanie wyemitowany 8 czerwca. W poniedziałkowym epizodzie lekarze dokonują cudu, ratując życie Suny po dramatycznym załamaniu krążenia. Niestety, tragedia nie omija rodziny. Esme, matka Suny, w wyniku potężnego stresu traci nienarodzone dziecko, co pogrąża bliskich w głębokiej żałobie. Tymczasem Halis stara się załagodzić sytuację, próbując przekonać wnuka Ferita, że ocalenie rodziny jest ważniejsze niż zemsta na mafii. Serial można oglądać na antenie TVP, jeden od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne odcinki pełne są niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Morfeusz to nowy polski serial, który zadebiutował na platformie Sky Showtime z dwoma pierwszymi odcinkami. Premiera odbyła się 2 czerwca w Warszawie, przyciągając uwagę wielu gwiazd i twórców. W serialu śledzimy losy Piotra Lejera, młodego prawnika, który po śmierci brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu. Zaskakująco dobrze odnajduje się w tej roli, zdobywając szacunek i władzę. Serial składa się z 7 odcinków, które będą emitowane co tydzień. W obsadzie znaleźli się m.in. Andrzej Konopka, Kamil Szeptycki i Mateusz Kmiecik. Michał Piruk pojawia się gościnnie. Morfeusz to emocjonująca opowieść o przekraczaniu granic moralnych i walce o władzę.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1009 hektopaskali. W Poznaniu umiarkowane opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 17 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wiceszef EMESWiA Czesław Mroczek poinformował o postępach w sprawie fałszywych alarmów, które w ostatnim czasie zaniepokoiły służby. Wśród nich znalazła się interwencja w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Wiceminister ujawnił, że 4 osoby zostały tymczasowo aresztowane, a policja zidentyfikowała grupę odpowiedzialną za te działania. To znaczący sukces, biorąc pod uwagę dotychczasową niską wykrywalność takich przestępstw. Karol Nawrocki wnioskuje o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Powodem jest decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Władysław Frasyniuk ostro skrytykował ten ruch, twierdząc, że może to pogłębić kryzys w relacjach z Ukrainą. Były opozycjonista podkreśla, że Polska powinna prowadzić rozmowy dyskretnie, bez medialnego spektaklu. Karol Nawrocki nadal prowadzi w rankingu zaufania Ibris, choć jego przewaga maleje. Prezydentowi ufa około 46,5% badanych, ale nie ufa mu już niecałe 43%. Na drugie miejsce wraca Radosław Sikorski z wynikiem niecałe 43%, a Krzysztof Bosak zyskuje na popularności, zbliżając się do czołówki. Donald Tusk zamyka podium, jednak ponad połowa badanych mu nie ufa.
3: Donald Tusk zgromadził oszczędności przekraczające niecałe 2 miliony złotych, jak wynika z jego oświadczenia majątkowego za 2025 rok. Premier otrzymuje miesięcznie około 38 tysięcy 500 złotych z 3 emerytur, w tym unijnej i belgijskiej. Jego wynagrodzenie z kancelarii premiera wzrosło do prawie 295 tysięcy złotych rocznie. Mimo wzrostu dochodów, Tusk nie posiada żadnych nieruchomości ani samochodu.
2: Na stronie Sejmu pojawiły się nowe oświadczenia majątkowe posłów. Szczególną uwagę przyciąga oświadczenie Zbigniewa Ziobry, który od miesięcy przebywa za granicą. Polityk ujawnił, że jego obrona w związku z zarzutami w Polsce została sfinansowana przez Fundację Instytut Polski Suwerennej, a on sam zobowiązał się do zwrotu kosztów. Dodatkowo jego środki na koncie i nieruchomości zostały zajęte w listopadzie ubiegłego roku.
3: W stanie Georgia doszło do tragicznej katastrofy śmigłowca, której zginął 25-letni pan młody, Dave Fiji. Mężczyzna wraz z żoną leciał w podróż poślubną, gdy maszyna rozbiła się w lesie. Pilot i pan młody nie przeżyli, natomiast jego żona Jessie cudem ocalała i przez kilka godzin czekała na pomoc. Przyczyny wypadku bada amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu. W brytyjskiej rodzinie królewskiej pojawiły się nowe kontrowersje. Sara Ferguson, była żona księcia Andrzeja, negocjuje z królem Karolem III wypłacanie jej specjalnej pensji. W tle tych rozmów pojawiają się plotki o planowanej przez nią książce, która miałaby ujawnić nieznane skandale z pałacu. Książę William i księżna Kate są przeciwni tym działaniom, obawiając się, że może to być forma szantażu.
2: Dwóch polskich alpinistów zostało uratowanych w nocy z wtorku na środę w masywie Mont Blanc. Jeden z nich został trafiony piorunem w rejonie Dente del Gigante. Ze względu na złą pogodę ratownicy musieli dotrzeć do nich pieszo. Obaj alpiniści zostali przewiezieni do szpitala w Aoście na badania.
3: W Muscatine w stanie Iowa doszło do tragicznej zbrodni. 52-letni Ryan McFarland zastrzelił 7 członków swojej rodziny, a następnie popełnił samobójstwo. Jedynym ocalałym jest jego 22-letni syn, Jonathan. Policja bada motywy tej tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością. Dziś rano ukraińskie drony zaatakowały Petersburg, wywołując pożar w terminalu naftowym i uszkadzając infrastrukturę w 3 dzielnicach miasta. Atak zbiegł się z rozpoczęciem Międzynarodowego Forum Ekonomicznego, znanego jako rosyjskie Davos. W wyniku nalotu kilka osób zostało rannych, a ruch lotniczy na lotnisku Pułkowo został czasowo ograniczony. Rosyjskie władze potwierdziły atak, a prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, poinformował, że celem były również obiekty wojskowe. Jutro, 4 czerwca, obchodzimy Boże Ciało, które dla katolików jest świętem nakazanym. Oznacza to, że udział we mszy świętej jest obowiązkowy, podobnie jak w każdą niedzielę. Procesja, choć jest ważnym elementem obchodów, pozostaje dobrowolna. Warto pamiętać, że Boże Ciało to także dzień wolny od pracy.
2: Maszyna do lodów z Pepco stała się prawdziwym hitem tego lata. Klienci doceniają jej kompaktowy rozmiar i prostotę obsługi, co pozwala na szybkie przygotowanie domowych deserów. Urządzenie umożliwia pełną kontrolę nad składem lodów, co jest szczególnie ważne dla osób dbających o zdrowie. Atrakcyjna cena czyni je ciekawą alternatywą dla droższych sprzętów AGD.
3: Long bob, czyli fryzura sięgająca do obojczyków, znowu jest na topie. Ten klasyczny styl powraca w nowoczesnej odsłonie, oferując elastyczność i łatwość w codziennym utrzymaniu. Pasuje do różnych kształtów twarzy i typów włosów, co czyni go uniwersalnym wyborem dla kobiet w każdym wieku. Dzięki możliwości personalizacji, long bob dodaje świeżości i elegancji, bez radykalnych zmian.
2: Jolanta Kwaśniewska, ulubiona pierwsza dama Polaków, zdobyła serce Aleksandra Kwaśniewskiego jeszcze podczas studiów. Para pobrała się w 1979 roku, a dwa lata później urodziła się ich córka Aleksandra. Młoda mama, mając zaledwie 26 lat, zachwycała urodą i inteligencją, co widać na archiwalnych zdjęciach dostępnych w mediach społecznościowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1009 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Express. 40-letni Daniel O., kierowca rozpędzonego Volkswagena, potrącił na pasach 14-letnią dziewczynę, której złamał w ten sposób kręgosłup. Mężczyzna został pociągnięty do odpowiedzialności przed sądem, ale ten wymierzył mu tylko karę grzywny. Z czasem okazało się, że funkcjonariusze sfałszowali notatkę służbową w jego sprawie, by zminimalizować wyrok, bo sprawca wypadku jest czynnym żołnierzem i prywatnie mężem policjantki. Ojciec poszkodowanej nastolatki walczy teraz o prawdziwą sprawiedliwość. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
1: Pokój Zbrodni.
0: Do wstrząsającego wypadku doszło 18 grudnia 2023 roku w Rzeszowie. Około godziny 6 rano 14-letnia Daria przechodziła przez przejście dla pieszych przy zbiegu ulic Załęskiej i Rzecha. Tego dnia sygnalizacja świetlna była zepsuta, migało jedynie żółte światło, ale nastolatka, wbrew późniejszym twierdzeniom policjantów, przechodziła przez drogę zgodnie z przepisami, na pasach podzielonych na dwie części. Pierwsza przeszła bez większego problemu, ale na drugich, gdy była w połowie drogi, wjechał w nią pędzący samochodem kierowca. Nie trudno było ocenić, że prawdopodobnie przekroczył prędkość. 40-letni Daniel O., który okazał się kierowcą Volkswagena, zahamował dopiero po uderzeniu nastolatki, aż kilkadziesiąt metrów dalej, za pasami. Ale nie wysiadł z pojazdu od razu. Minęło kilka minut, zanim wrzucił bieg wsteczny i cofnął, tak jakby próbował ukryć długą drogę hamowania. Zdaniem biegłych, którzy zostali powołani na prośbę rodziny 14-letniej Darii, ślady pozostawione na miejscu zdarzenia sugerują, że kierowca musiał jechać co najmniej 76 km na godzinę. Mężczyzna ostatecznie wezwał na miejsce służby, ale policjanci oparli notatkę służbową jedynie na jego zeznaniach. Daria była bowiem w szoku i ogromnym bólu. Wymagała natychmiastowej opieki medycznej, a świadków zdarzenia właściwie nie było. Według relacji kierowcy ta dziewczynka wtargnęła na jezdnię w miejscu niedozwolonym i taką też informację zawarł funkcjonariusz policji w tej notatce. Mówił wówczas Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Ojciec Darii wspomina, że tego dnia dostał telefon od jednego z mundurowych. Ten miał poinformować go, że ma się niczym nie przejmować, bo córka uległa jedynie niewielkiemu wypadkowi i zostanie przetransportowana do szpitala. Prawda okazała się zupełnie inna. 14-letnia Daria doznała między innymi złamania kręgosłupa, nogi, ręki, miednicy oraz obojczyka. Stwierdzono też u niej wstrząśnienie mózgu. Poruszała się na wózku przez 2 miesiące, przechodziła intensywne leczenie w szpitalu, a kolejne miesiące to była rehabilitacja i poddawanie się różnym operacjom. W tym czasie kierowca żył dosyć spokojnie, bo, jak wyszło na jaw w późniejszym czasie, był zawodowym żołnierzem i prywatnie mężem policjantki. Dziś wiele osób wskazuje, że to dlatego mógł liczyć na łagodniejsze traktowanie. Śledztwo, które przypadło żandarmerii wojskowej, skoro to ich podopieczny był sprawcą zdarzenia, doprowadziło do postawienia Danielowi O. zarzutu spowodowania wypadku komunikacyjnego, który skutkował obrażeniami ofiary poniżej 7 dni, mimo że Daria, jak przekazywali jej bliscy, spędziła w szpitalu i na rehabilitacji znacznie dłużej. Czynnemu żołnierzowi groziła kara do 3 lat więzienia, ale znacznie realniejsze wydawały się w tych okolicznościach zawiasy albo jedynie grzywna. Obawy z tym związane się później potwierdziły. W marcu 2025 roku, czyli rok i 3 miesiące po wypadku, sędzia Anna Zięba z Sądu Rejonowego w Rzeszowie bez żadnej rozprawy czy choćby przesłuchania kogokolwiek w wyroku bez procesu orzekła, że Daniel O. musi zapłacić tylko 6 000 złotych grzywny i 5 000 nawiązki dla pokrzywdzonej. Sprawca nie dostał zawiasów, ani nawet zakazu prowadzenia pojazdów. Tak niska kara oburzyła rodzinę Darii, zwłaszcza jej ojca Dariusza, który postanowił walczyć o prawdziwą sprawiedliwość. Poszedł z tą sprawą do mediów. Tomasz Mucha, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Warszawie, odpierał zarzuty stawiane tej instytucji przez dziennikarzy i bliskich poszkodowanej. Brak uzasadnienia wyroku tłumaczył na przykład tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wyrok wydany w trybie nakazowym takiemu obowiązkowi uzasadnienia nie podlega, zarówno ustnie, jak i na piśmie. Czyli sprawa załatwiona? Niekoniecznie. Wątpliwości co do orzeczonego wyroku ma bowiem również prokuratura, która zgłosiła do sądu sprzeciw w tej sprawie. Zarzuciliśmy rażącą niewspółmierność orzeczonej kary wobec sprawcy, przekazywali przedstawiciele prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Co ciekawe, oni też zadziałali za późno. Mało brakowało, a wyrok stałby się prawomocny, ponieważ złożyli dokumentację 2 dni po terminie. Mimo tego sędzia Anna Ziemba, ta sama, która wydała wyrok w tej sprawie, uznała sprzeciw prokuratury za złożony w terminie. Dlaczego? Sędzia napisała w postanowieniu, że prokurator wnioskował o przywrócenie terminu na złożenie sprzeciwu i tłumaczył, że w dniach 19-20 marca w prokuraturze nie działał dobrze system informatyczny. Prokurator zaznaczał, że 24 marca przeprowadzona została analiza, a sytuacja w dalszym ciągu nie uległa poprawie. Sąd uznał więc, że jeśli przez taką sytuację prokurator nie mógł złożyć wniosku, to należy mu to umożliwić. Opisywał portal BRD24. To wszystko oznacza, że proces przed rzeszowskim sądem odbędzie się ponownie. Z ustaleń śledczych wynika, że kierowca, jadąc z nadmierną prędkością, nie ustąpił pierwszeństwa 14-latce, która prawidłowo przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych, mimo niedziałającej sygnalizacji świetlnej. Potwierdzono to na podstawie nagrań z kamer miejskiego monitoringu. Te wersje wydarzeń powtórzył zresztą biegły do spraw rekonstrukcji wypadków drogowych oraz wskazywała na to dokumentacja medyczna dotycząca rodzaju obrażeń, jakich doznała nastolatka. W związku z tym wszystkim w listopadzie 2024 roku prokuratura przekazała do Sądu Rejonowego w Rzeszowie nowy akt oskarżenia przeciwko Danielowi O. Duża w tym zasługa ojca 14-letniej Darii, który odkrył, że w służbowej notatce policjanci sfałszowali przebieg zdarzenia, chcąc umniejszyć winę kierowcy. Zapisali w niej m.in., że nastolatka rzekomo wbiegła na jezdnię nagle i poza przejściem dla pieszych. Mało tego, Komenda Miejska Policji w Rzeszowie bez żadnej weryfikacji rozsyłała do mediów komunikaty prasowe, w których przypisywała winę za to zdarzenie dziecku. Prokuratura Rejonowa Katowice Południe, do której trafiło rozpatrywanie tej sprawy, nie dopatrzyła się tych błędów funkcjonariuszy, ponieważ uznała, że notatka służbowa nie jest dokumentem oficjalnym, więc nie można go sfałszować czy zmanipulować. Absurdalne tłumaczenia towarzyszyły odmowie wszczęcia postępowania wobec rzeszowskich policjantów, którzy tę notatkę sporządzili. 19 czerwca 2024 roku katowicka jednostka uznała, że nie widzi podstaw do wszczęcia takich działań. To podejście zmieniło się po medialnej burzy, kiedy historię wypadku, a właściwie to, co działo się po nim, ujawnił dziennikarz i redaktor naczelny portalu BRD24 Łukasz Zboralski. Przyczyniło się do tego również ogromne zaangażowanie ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, którego twórcy złożyli zażalenie do prokuratury krajowej. Po ich interwencji nastąpiła radykalna zmiana w podejściu do tej sprawy. Wyrok zszokował opinię publiczną. Pojawiły się komentarze, że Daniel O. taki wyrok zawdzięcza swoim plecom. Jego żona jest bowiem rzeszowską policjantką. Sama policja oświadczyła, że postępowania nie prowadziła. Oddała je żandarmerii wojskowej. W postępowaniu znalazła się natomiast notatka służbowa policjantów, którzy odpowiedzialność za potrącenie 14-latki przerzucili właśnie na nią. Policjanci zrobili tak, bo rzekomy wypadek poza przejściem dla pieszych wmówił im żołnierz. Przekazywali pracownicy stowarzyszenia. Matactwa ujawniły nagrania z kamer monitoringu, których wcześniej nawet nie sprawdzono. Widać na nich, że 14-letnia Daria przechodziła przez pasy prawidłowo, a sprawca wypadku zatrzymał się dopiero około 100 metrów za przejściem, po czym wycofał auto o około 30 metrów. Zdaniem dziennikarzy serwisu BRD24 niewykluczone też, że kierowca miał w samochodzie pasażerów, ponieważ w pewnym momencie na nagraniu widać, jak otwierają się drzwi nie od strony kierowcy. Ten wątek praktycznie całkowicie został w tej sprawie pominięty. Jednocześnie kolejne działania mundurowych także budzą wątpliwości. Ojciec dziewczynki twierdzi, że po tym, jak ta trafiła do szpitala, ci kazali jej dmuchać falkomat. Chcieli też zabrać jej buty do dokumentacji i twierdzili, że może nie być nagrań z kamer, bo było ciemno. A jak kiedyś w tej okolicy był wypadek, to monitoring nie zadziałał. Już wtedy wiedziałem, że coś jest nie tak, mówił w rozmowie z Faktem ojciec Darii. I miał rację. Teraz, mimo wcześniejszej odmowy wszczęcia postępowania, 15 kwietnia 2025 roku podjęto decyzję, by jednak prześwietlić policjantów. Rozpoczęto śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez mundurowych z rzeszowskiej drogówki. Policja ukręca sprawie łeb i ochrania sprawcę, a sędzia skazuje kierowcę za próbę zabicia dziecka na grzywnę. podsumowywali sprawę oburzeni przedstawiciele Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Ich zdaniem śledztwo powinno też objąć pracę Żandarmerii Wojskowej, bo to przecież ona wysłała do sądu w Rzeszowie materiały z przebiegu postępowania, zakończonego skandalicznym wyrokiem. Należy też zająć się sędzią, która wydała ten wyrok, podkreślono w komunikacie. Czy w żandarmerii nikt nie widział tego nagrania? Czy nie widział go potem sąd? A może ktoś nie chciał go zobaczyć, by sprawa przeszła bez większego echa? Tak brzmiały najczęściej zadawane pytania. Śledztwo prowadzone w Katowicach, ponieważ musi je prowadzić inna od rzeszowskiej jednostka, by zagwarantować obiektywność działań, ma na te pytania odpowiedzieć. Tymczasem 14-letnia Daria do dziś zmaga się z poważnymi skutkami wypadku. Przeszła długą rehabilitację, lecz prawdopodobnie nigdy nie odzyska pełnej sprawności fizycznej. Tak przekazał niedawno w mediach jej ojciec, pan Dariusz. To cud, że córka przeżyła. Do dziś ma jeszcze druty w ciele, bo był problem ze wzrostem nogi i dopiero w kwietniu będą jej teraz wyciągać drutowanie z kości piszczelowej i ramienia. Z kręgosłupa wyciągną może pod koniec roku. Mówił niedawno mężczyzna w rozmowie z portalem BRD24, który nagłośnił sprawę. Rodzina być może doczeka się prawdziwej sprawiedliwości, bo gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, zapadła decyzja o tym, że będzie nowy proces przeciwko żołnierzowi, z nowym sędzią, w innej jednostce. Sprawa ma zostać rozpoznana w normalnym trybie, z udziałem stron, świadków i analizą dowodów. Uwzględniony ma zostać fakt rażąco niskiej kary z pierwotnego wyroku, jak również skala obrażeń pokrzywdzonej, zignorowana przez wymiar sprawiedliwości. Ja nie chcę zemsty, ale nie mogę pozwolić, by moje dziecko zostało potraktowane jak nic nieznacząca statystyka, mówi ojciec dziewczynki w rozmowie z Faktem. Dziś walczymy nie tylko o jej godność, ale o coś więcej. Gdyby nie nagranie z monitoringu, zostalibyśmy z fałszywą notatką i żadnym dowodem. Nikt nie był zainteresowany szukaniem prawdy, a ja nie chcę, by inni rodzice musieli przechodzić przez to samo. By tragedia mojego dziecka została przemilczana, zamknięta w teczce i żeby ktoś na końcu mógł powiedzieć: przecież nic się nie stało, dodawał. Pozostaje pytanie, czy to wszystko wydarzyłoby się, czy sprawa nie zostałaby zamieciona pod dywan, gdyby nie determinacja bliskich dziewczynki i nieustępliwość dziennikarzy. Ale odpowiedzieć na te pytania musimy sobie już sami.
1: Pokój zbrodni.
0: Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej intrygujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Britney Spears znów zaskakuje. Po dramatycznych przejściach i pobycie na odwyku gwiazda postanowiła zmienić swój wizerunek, odwiedzając fryzjera Kardashianek. Efekt tak spektakularny, że niektórzy fani podejrzewają, że to dzieło sztucznej inteligencji. Choć Britney nie planuje powrotu do show biznesu, jej życie wciąż przyciąga uwagę, a metamorfoza wywołała burzę w sieci. Dorota Rabczewska, znana jako Doda, od lat króluje na polskiej scenie rozrywkowej. Ale jak się okazuje, muzyka to dla niej bardziej hobby niż źródło dochodów. Gwiazda przyznała, że pierwszy milion zarobiła na dzwonkach na telefon i innych gadżetach, a nie na hitach muzycznych. Jej sukces finansowy to efekt sprytu i umiejętności wykorzystania internetu, zanim stało się to modne. Teraz przygotowuje się do wielkiego koncertu na PEGE Narodowym w 2027 roku. Ale to raczej dla satysfakcji niż dla pieniędzy.
2: Justyna Steczkowska powraca na scenę Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, by świętować 30-lecie swojej kariery. Po zeszłorocznych kontrowersjach, kiedy to nie została zaproszona, teraz wraca w wielkim stylu. Artystka, która kiedyś usłyszała od Ireny Santor, że jest perłą, znów zaśpiewa dla opolskiej publiczności. Ciekawe, czy tym razem zaskoczy nas nową fryzurą, czy może kolejnym hołdem dla legend polskiej sceny muzycznej.
1: Michał Wiśniewski, znany z burzliwego życia osobistego i pięciu małżeństw, znowu na scenie. Tym razem na 63. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, gdzie zaprezentuje utwór Do moich dzieci. Piosenka, jak sam mówi, to jego osobiste podsumowanie życia, pełne refleksji o przemijaniu i rodzinie. Ciekawe, czy jego emocjonalna kompozycja zdoła przyciągnąć tłumy przed ekrany, czy może to kolejny rozdział w jego niekończącej się telenoweli.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Maja Chwalińska, która kiedyś błagała rodziców o zawiezienie na treningi, teraz błyszczy na kortach Roland Garros. Zwykła dziewczyna z Dąbrowy Górniczej, której rodzina nie miała grosza na tenis, stała się milionerką dzięki wsparciu sponsorów. Awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju przyniósł jej prawie 2 miliony złotych. Teraz Maja może spokojnie planować przyszłość, a jej historia pokazuje, że marzenia naprawdę mogą się spełniać, nawet jeśli zaczynają się w skromnych warunkach.
2: Polacy tracą rocznie nawet kilkanaście tysięcy złotych na nieaktywne subskrypcje, wyrzucanie jedzenia i źle ulokowane oszczędności. Choć zarobki w Polsce są znacznie niższe niż w Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych, wydatki zaczynają przypominać te z Zachodu. Subskrypcje, z których nikt nie korzysta i jedzenie lądujące w koszu, to tylko wierzchołek góry lodowej. A na deser oszczędności, które zamiast pracować, leżą bezczynnie na kontach. Może czas na małe finansowe przebudzenie. Witamina C, ten cudowny eliksir młodości, wciąż budzi kontrowersje. Mówi się, że uczula na słońce, szybko się utlenia i działa tylko na przebarwienia. Ale spokojnie, Eutermal Aven twierdzi, że ich nowoczesna forma witaminy C jest stabilna i działa cuda, nawet na skórze wrażliwej. Czyżbyśmy znaleźli świętego graala pielęgnacji skóry? Kelly Osbourne znów na językach. Po miesiącach unikania fleszy, córka legendarnego Ozziego Osbourna pojawiła się na scenie festiwalu Brockwell Park. Zaskoczyła wszystkich nie tylko swoim wokalem, ale i odmienionym wyglądem. Wygląda na to, że Kelly wraca do formy, a jej sylwetka znów jest tematem numer jeden w mediach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Metallica znów zaskakuje fanów nad Wisłą. Dwa tygodnie po koncercie w Chorzowie, który pobił rekord frekwencji na Kotle Czarownic, zespół udostępnił kolejne nagranie z tego wydarzenia. Tym razem na YouTube pojawiło się emocjonalne wykonanie The Day That Never Comes. Wcześniej fani mogli usłyszeć cover Chcemy Być Sobą Perfektu, co z pewnością zapisze się w historii wizyt Metalliki w Polsce. Czyżby zespół planował już kolejne niespodzianki? William Reid z The Jesus and Mary Chain postanowił rzucić rękawice legendzie rocka, Eddiemu Van Halenowi. Reid stwierdził, że Van Halen zrujnował rockową gitarę, a jego styl gry to nic innego jak hałaśliwe popisy. Tymczasem na horyzoncie pojawia się nowy album z niewydanymi utworami Van Halena, który według Steve'a Lukathera z Toto ma być prawdziwą perełką. Ciekawe, czy Reid znajdzie w nim coś, co nie przyprawi go o ból głowy.
2: Wielka tajemnica rocka ujrzała światło dzienne. Do sieci wyciekł dokument Perfect Crime o legendarnej trasie Guns N' Roses, promującej album Use Your Illusion. Fani mogą teraz zobaczyć nie tylko koncertowe szaleństwo, ale i mroczne kulisy, jak dramatyczny moment, gdy Duff McKagan został zniesiony ze sceny na noszach. A co z nowym albumem? Slash obiecuje, że nadejdzie, ale jak zwykle, w swoim czasie.
1: Kultowa gitara Gibson Les Paul z 1975 roku, należąca do zmarłego Ace'a Frehleya z Kiss, znalazła nowego właściciela za niebagatelną sumę $512,000. Aukcja odbyła się w Nowym Jorku, a organizatorzy przewidywali, że cena będzie oscylować między 400 a 600 tysiącami dolarów. Wśród innych pamiątek po muzyku znalazł się m.in. sceniczny kostium z ery albumu Destroyer, który sprzedano za ponad 51 tysięcy dolarów. Ace Frehley zmarł w zeszłym roku w wyniku nieszczęśliwego upadku, pozostawiając po sobie nie tylko muzyczne dziedzictwo, ale i pamiątki, które teraz osiągają zawrotne ceny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1009 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane opady deszczu. Dla Torunia termometry ukażą 19 stopni i lekkie opady deszczu. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: tunelu drogowego i ma być gotowy do końca roku. Spacerowicze będą mogli korzystać z licznych atrakcji, takich jak zjeżdżalnie, hamaki czy stoły do tenisa. Cały park będzie miał około 2 km długości i 1000 nowych drzew. Na warszawskim Gocławiu doszło do kontrowersyjnego zdarzenia. Wędkarze złowili legendarnego suma z jeziorka Balaton i umieścili go żywego w bagażniku samochodu, co wywołało oburzenie lokalnej społeczności. Policja zatrzymała 57-letniego mężczyznę podejrzanego o ten czyn. W Warszawie ruszyło letnie kino plenerowe przed Kinoteką. Od 2 czerwca w każdy wtorek, czwartek i sobotę można oglądać filmy na świeżym powietrzu. Seanse w czerwcu i lipcu startują o 21.30, a w sierpniu i wrześniu o 20.30. Wstęp jest darmowy, a w razie deszczu pokazy przenoszone są do sali kinowej. W Łosicach w województwie mazowieckim doszło do poważnego wypadku budowlanego. Podczas remontu starej kamienicy zawaliła się jej część, raniąc 50-letniego pracownika. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe oraz śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Znana karczma Dzika Chata w Zawoi, która przeszła metamorfozę w programie Kuchenne Rewolucje, została wystawiona na sprzedaż. Właściciele oczekują około 12,5 miliona złotych za cały kompleks gastronomiczny, w tym restaurację, działkę i pełne wyposażenie. Obiekt położony u podnóża Babiej Góry oferuje 350 miejsc konsumpcyjnych oraz letni ogródek na 200 osób. To doskonała okazja dla inwestorów zainteresowanych branżą gastronomiczną w Beskidzie Żywieckim.
2: W Krakowie ujawniono dramatyczną historię 51-letniej Magdaleny K., która przez 3 dekady była więziona we własnym mieszkaniu przez ojca. Sąsiedzi odkryli jej sytuację przypadkiem, gdy na ich balkonie pojawiły się kartki z prośbą o pomoc. Magdalena była w tragicznym stanie fizycznym i psychicznym, a sprawą zajmuje się już prokuratura. Ojciec przyznaje się do zaniedbania, ale zaprzecza stosowaniu przemocy.
0: Jutro, 4 czerwca, w Krakowie odbędą się uroczystości Bożego Ciała, które spowodują czasowe zamknięcia wielu ulic, zwłaszcza w centrum miasta. Największe utrudnienia w ruchu przewidywane są między 9.30 a 14.00, kiedy to odbywać się będą procesje. Zarząd Dróg Miasta Krakowa zaleca unikanie przejazdu przez centrum w tych godzinach oraz śledzenie bieżących komunikatów o zmianach w organizacji ruchu.
2: Władze Mysłowic zrezygnowały z organizacji koncertu z okazji 660-lecia miasta, który miał odbyć się 6 czerwca. Pomysł nawiązywał do symbolicznej liczby 666, co wywołało kontrowersje wśród mieszkańców i lokalnych polityków. Zamiast tego miasto postawiło na spokojniejsze obchody, w tym koncert Bądź jak Jezus oraz imprezy kulinarne i sportowe.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dawid Podsiadło zagra 2 koncerty na Stadionie Śląskim w Chorzowie 6 i 7 czerwca, a zainteresowanie wydarzeniem jest ogromne. Ceny noclegów w okolicy poszybowały w górę, osiągając poziom porównywalny z wakacjami nad Morzem Śródziemnym. Wszystkie bilety na oba koncerty zostały wyprzedane, a fani z całej Polski planują spędzić weekend na Śląsku. Podsiadło kontynuuje swoją trasę obrotowy tour, występując także w Gdańsku, Poznaniu i Warszawie. W Zabrzu trwają zdjęcia do nowego filmu Nieśmiertelny. W zabytkowym kościele świętego Józefa pojawił się Jeremy Irons, znany z takich produkcji jak Szklana Pułapka 3 czy Dom Gucci. Ekipa filmowa pozostanie na Śląsku jeszcze kilka dni, a następnie przeniesie się do kolejnych lokalizacji. Obecność hollywoodzkich gwiazd przyciągnęła tłumy mieszkańców i fanów kina. Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzy się wcześniej niż planowano, już 10 czerwca. Decyzja ta wywołała mieszane reakcje wśród turystów. Część z nich cieszy się z wcześniejszego startu sezonu. Jednak wielu klientów, którzy rezerwowali pobyt na 26 czerwca, wyraża rozczarowanie, czując się oszukani. Zarząd hotelu prosi niezadowolonych gości o kontakt z recepcją.
2: W Szczecinie doszło do dramatycznego zdarzenia na nabrzeżu Odry. 2 mężczyźni zostali aresztowani za próbę zabójstwa i podpalenie jachtu. Ofiara, oblana łatwopalną cieczą, uratowała się skokiem do rzeki. Sprawcy zostali szybko ujęci przez policję, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Specjalny samolot z 24-letnią Klaudią Uciechowską, jej mamą i zespołem medycznym, wystartował z Pekinu do Polski. Klaudia, która od kilku tygodni była hospitalizowana w Chinach z powodu ciężkiej choroby, jeszcze dziś ma dotrzeć do kraju. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że transport medyczny jest w drodze. To ważny krok w kierunku dalszego leczenia młodej studentki w Polsce. Posłanka Klaudia Jachira z Koalicji Obywatelskiej opublikowała swoje oświadczenie majątkowe. Wartość jej nieruchomości przekracza 2 miliony złotych, a oszczędności to 40 tysięcy złotych oraz środki w kilku walutach obcych. Wśród majątku ruchomego znalazł się jedynie Renault Clio z 2008 roku. Co ciekawe, posłanka nie posiada żadnych kredytów ani pożyczek.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Białymstoku małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura podobnie 15 stopni i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny gazu w Europie ponownie rosną, co związane jest z napięciami na Bliskim Wschodzie. Konflikt w regionie wpływa na niepewność inwestorów, co przekłada się na wzrosty na giełdach. Obecnie ceny gazu w Amsterdamie wzrosły o ponad 2%, osiągając niecałe 49 euro za megawattogodzinę. Dodatkowo, europejskie magazyny gazu są wypełnione poniżej 40%, co budzi obawy przed nadchodzącą zimą. Negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem utknęły, co dodatkowo destabilizuje globalne dostawy surowców energetycznych. Analitycy wskazują, że niepewność pozostaje głównym czynnikiem kształtującym ceny na rynku.
2: Długi, czerwcowy weekend to czas odpoczynku, ale warto pamiętać o finansach. W Boże Ciało, 4 czerwca, system Elixir nie obsługuje przelewów w złotówkach. Przelewy zlecone w środę po godzinie 16 dotrą do odbiorcy dopiero w piątek. Wyjątkiem są przelewy w euro, które będą realizowane normalnie. Jeśli potrzebujesz szybkiej transakcji, skorzystaj z Express Elixir lub Blik, które działają przez całą dobę, także w święta. Aby uniknąć stresu, najlepiej załatwić płatności do środy w południe.
1: Województwo śląskie stało się liderem pod względem wysokości emerytur w Polsce. W Rybniku przeciętna emerytura wynosi aż 5668 zł brutto, co czyni to miasto prawdziwym Eldorado dla seniorów. Warszawa, choć oferuje wysokie świadczenia, znalazła się dopiero za Śląskiem i Dolnym Śląskiem. Najniższe emerytury wypłacane są w województwach lubelskim i podlaskim, gdzie średnia wynosi około 4075 zł. Eksperci przypominają, że wysokość emerytury zależy od zgromadzonych składek i długości pracy. Różnice w wysokości świadczeń między regionami są coraz bardziej widoczne. Polska firma Control Process została usunięta z projektu budowy zakładu przetwarzania odpadów w Lwowie, mimo że ukończyła 95% prac. Przedsiębiorstwo twierdzi, że miasto Lwów nie zapłaciło za wykonane roboty, a straty mogą sięgnąć nawet 18 milionów euro. Konflikt eskalował, gdy pracownicy firmy oraz przedstawiciel polskiej ambasady nie zostali wpuszczeni na teren budowy. Spór może zagrozić tysiącom miejsc pracy, a także odstraszyć polskich inwestorów od przyszłych projektów na Ukrainie. Władze Lwowa pozostają nieugięte, a sytuacja wciąż pozostaje nierozwiązana.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: We wschodniej Finlandii pojawiają się oferty mieszkań za 1 euro lub nawet za darmo. To efekt wyludniania się tych regionów, gdzie młodzi wyjeżdżają do większych miast. Jednak te okazje kryją pułapkę w postaci wysokich kosztów remontów, które przejmuje nowy właściciel. Mieszkania często wymagają natychmiastowych napraw, a długi remontowe mogą przewyższać ich wartość. Zjawisko to będzie się nasilać, a prognozy wskazują na wzrost liczby takich ofert w najbliższych latach. W popularnym dyskoncie Action pojawiły się atrakcyjne oferty na prezenty z okazji Dnia Ojca. Wśród hitów znajdziemy inteligentne lokalizatory Fresh & Rebel Smart Finder, które można kupić za niecałe 55 zł. Dla majsterkowiczów dostępny jest kompresor Varo o mocy 1100 W oraz zestaw narzędzi w atrakcyjnych cenach. Miłośnicy relaksu na świeżym powietrzu mogą wybrać grill Big Jeff za niecałe 100 zł. Natomiast dla dbających o wygląd Action oferuje bezprzewodową maszynkę do strzyżenia Cold Home za około 39 zł i 50 groszy. Wszystkie te produkty dostępne są w ofercie do 9 czerwca. Ministerstwo Finansów wyjaśnia zasady opodatkowania w systemie kaucyjnym. Zwrot kaucji za butelki i puszki, które sami kupiliśmy, nie podlega podatkowi dochodowemu, ponieważ jest to odzyskanie własnych środków. Inaczej wygląda sytuacja, gdy zwracamy opakowania znalezione lub otrzymane. Wtedy mogą one być uznane za przychód i podlegać opodatkowaniu. Od 1 października zeszłego roku za plastikowe butelki i puszki zapłacimy 50 groszy kaucji, a za szklane butelki 1 zł. System ten ma na celu osiągnięcie unijnych celów recyklingu. Minister klimatu zapewnia, że konsumenci nie zapłacą podatku od standardowego zwrotu kaucji.
2: Agencja Uzbrojenia podpisała z grupą WB umowy na dostawy nowych systemów bezzałogowych, co stanowi największe zamówienie tego typu w historii Europy. Kontrakty będą finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach mechanizmu SAFE. Grupa WB dostarczy m.in. amunicję krążącą Warmej, systemy Flyeye oraz moduły Gladius. Umowy te mają wzmocnić zdolności obronne Polski i przyczynić się do rozwoju lokalnych społeczności poprzez tworzenie miejsc pracy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie tych kontraktów dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Izraelski eksport sprzętu obronnego osiągnął w 2025 roku rekordową wartość ponad 19 miliardów dolarów. To już piąty z rzędu rok, w którym Izrael bije swoje własne rekordy, notując wzrost o blisko 30% w porównaniu do roku poprzedniego. Ponad połowa tej kwoty pochodzi z umów międzyrządowych, które osiągnęły wartość około 10 miliardów dolarów. Główne kategorie eksportu to systemy rakietowe, obrony powietrznej oraz systemy obserwacyjne. Największymi rynkami zbytu były Europa, region Azji i Pacyfiku oraz Bliski Wschód. Izraelski przemysł obronny zyskuje na międzynarodowym zaufaniu, co przekłada się na rosnący popyt na jego technologie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane zachmurzenie i temperaturę 17 stopni w Warszawie, z wiatrem południowo-wschodnim o sile 5 metrów na sekundę. W Bydgoszczy zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 19 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki ujawnił swoje oświadczenie majątkowe. Były premier posiada obligacje skarbowe o wartości ponad 3 miliony 880 tysięcy złotych oraz nieruchomości, w tym domy i mieszkanie, warte łącznie kilka milionów złotych. Wśród jego majątku znajdują się również cenne meble i sprzęty. Morawiecki zadeklarował także pożyczkę dla siostry oraz darowizny na cele charytatywne. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że będzie dążył do odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Decyzja ta jest reakcją na nadanie przez Zełenskiego jednej z jednostek specjalnych imienia bohaterów UPA. Sprawą zajmie się kapituła orderu, której decyzja ma zapaść 8 czerwca. Ostateczne odebranie orderu wymaga jednak kontrasygnaty premiera.
3: Katarzyna Sobkowiak-Czarnecka w programie Ekspres Biedrzyckiej mówiła o podpisaniu przez rząd Donalda Tuska kontraktów na 120 miliardów złotych dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Podkreśliła, że inwestycje te to nie tylko sprzęt dla armii, ale także miejsca pracy i rozwój gospodarki. Zaznaczyła również, że polski sprzęt zaczyna trafiać na rynki zagraniczne, w tym do Kanady, co świadczy o rosnącej pozycji polskiej zbrojeniówki na świecie.
2: W stanie Oregon trwa proces Arona Paulsena, oskarżonego o zaniedbanie opieki nad swoim 2-letnim synem, Danem. Chłopiec utonął w rzece, gdy ojciec oglądał serial, a matka była w przyczepie na posesji. Śledczy ustalili, że dziecko opuściło dom przez przesuwane drzwi. Sąsiedzi wcześniej zgłaszali brak nadzoru nad dziećmi w tej rodzinie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Amerykańskie wojsko przechwyciło wiele irańskich rakiet balistycznych i dronów, które zostały wystrzelone w kierunku państw Bliskiego Wschodu. W odpowiedzi Stany Zjednoczone zaatakowały irańską wyspę Keszm w Zatoce Perskiej. Działania miały charakter obronny, a żaden amerykański żołnierz nie został ranny. To kolejna wymiana ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w ostatnich dniach. Agencja Uzbrojenia podpisała rekordowe umowy na dostawy sprzętu wojskowego o wartości blisko 118 miliardów złotych. W ramach programu SAFE zawarto 38 nowych umów i 12 aneksów, obejmujących m.in. systemy przeciwlotnicze, drony oraz pojazdy opancerzone. Polska planuje również wspólne zakupy z innymi krajami, co otwiera nowe możliwości dla eksportu polskiego przemysłu obronnego. Wiceszef MON podkreśla znaczenie samolotów cystern dla zwiększenia efektywności lotnictwa bojowego. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz złożył propozycję utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Rozmowy na ten temat mają rozpocząć się z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych, Pete'em Hegsethem. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa regionu i odstraszanie Rosji. Budowa bazy będzie wymagała współpracy z lokalnymi samorządami i stanowić będzie znaczący wysiłek finansowy. Jutro, 4 czerwca, obchodzimy Boże Ciało, co oznacza, że większość sklepów będzie zamknięta. Jednak Żabka pozostanie otwarta, ale tylko tam, gdzie właściciel lub jego rodzina będą obsługiwać klientów. Godziny otwarcia mogą się różnić, więc warto sprawdzić je wcześniej, na przykład w aplikacji Żabka. Alternatywą na zakupy są też całodobowe Żabki Nano i stacje benzynowe.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pod Bydgoszczą doszło do policyjnego pościgu, który zakończył się zatrzymaniem dwóch nielegalnych imigrantów z Pakistanu oraz Gruzina podejrzanego o organizowanie przemytu ludzi. Jeden z mężczyzn został znaleziony w bagażniku porzuconego samochodu. Gruzin, który kierował akcją, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Obywatele Pakistanu usłyszeli zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy i zostaną deportowani. Internauci oszaleli na punkcie walizki z Action, która stała się hitem w mediach społecznościowych. Produkt łączy nowoczesny design, funkcjonalność i przystępną cenę, co przyciąga klientów. Walizka zaskakuje pojemnością i wygodą użytkowania, a jej popularność sprawia, że szybko znika z półek sklepowych. Dzięki temu, że jest dostępna w dyskoncie, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W Gorzkowicach doszło do próby kradzieży pieniędzy z bankomatu, którą udaremnili policjanci. Dwaj mężczyźni w wieku 60 i 58 lat zostali zatrzymani po tym, jak 5 lutego próbowali wysadzić bankomat w centrum miejscowości. Dzięki intensywnej pracy śledczych z Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego podejrzani zostali ujęci w dwóch województwach. Sąd zdecydował, że spędzą najbliższe 3 miesiące w tymczasowym areszcie. W miejscowości Rudy pod Puławami doszło do groźnego wypadku z udziałem dwóch 14-latków na hulajnodze elektrycznej. Nastolatkowie, jadąc bez kasków, stracili panowanie nad pojazdem i upadli na jezdnię, trafiając do szpitala w Lublinie. Od dziś obowiązują nowe przepisy, które nakładają na osoby poniżej 16 roku życia obowiązek noszenia kasku podczas jazdy na hulajnodze i rowerze. Policja apeluje do rodziców o edukowanie dzieci w zakresie bezpieczeństwa na drodze.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Michał Drewnicki został został kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa w przedterminowych wyborach. To młody polityk, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, znany z aktywności w lokalnej polityce. Przypomnijmy, że Aleksander Miszalski został odwołany z urzędu prezydenta miasta w wyniku referendum. Data nowych wyborów nie jest jeszcze znana, ale zgodnie z kodeksem wyborczym powinny odbyć się w ciągu 90 dni.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Wielkie wydarzenie w rodzinie Skorupko-Czerkawski. Julia, córka Izabelli i Mariusza, szykuje się do ślubu, a jej wieczór panieński to prawdziwa sensacja na Instagramie. Dziewczyny bawiły się na całego, a przyszła panna młoda już paradowała w welonie. Ciekawe, czy na ślubie pojawią się znani przyjaciele rodziny i jaką kreację wybierze Julia. A może już niedługo Izabela i Mariusz zostaną dziadkami?
1: Majka Jeżowska wspomina swój debiut w Opolu, który mógł zakończyć się skandalem. Zamiast tremy artystka musiała stawić czoła nieposłusznemu kostiumowi, który w kluczowym momencie zaczął się przesuwać. W ciągu 4 sekund na szpilkach Jeżowska opanowała sytuację, nie zapominając przy tym tekstu piosenki. Na szczęście Polska nie zobaczyła niczego, co mogłoby wywołać sensację.
0: Kto by pomyślał, że związek Krzysztofa Skiby z młodszą o 26 lat Karoliną przetrwa próbę czasu. Mimo złośliwych komentarzy i przepowiedni o rychłym końcu, para świętuje już 3. rocznicę ślubu. Skiba, lider Big Cyca, zdradził, że różnice w dochodach nie wpływają na ich relacje, a jego żona, choć ma swoje wady, jest wyjątkowa. W czasach, gdy celebryckie związki rozpadają się jak domki z kart, ta historia brzmi jak bajka z happy endem.
1: Opole szykuje się na wieczór pełen wzruszeń i wspomnień, bo jak inaczej uczcić 80. urodziny Bogdana Olewicza, autora tekstów, które zna każdy Polak. Na scenie pojawi się cała plejada gwiazd, od Dody po Krzysztofa Cugowskiego, a publiczność usłyszy legendarne hity, takie jak Autobiografia czy Nie płacz Ewka. To będzie prawdziwy festiwal emocji, bo przecież kto by nie chciał śpiewać razem z Perfektem. Cóż, Opole znowu pokaże, że potrafi zorganizować imprezę, o której będzie się mówić latami.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Afera wokół rządowego projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów nabiera rumieńców. Skolim, król Latino Disco, wyraził się o pomocy dla artystów w sposób, który można by nazwać nieco kontrowersyjnym. Ralf Kamiński, nie pozostając dłużnym, przypomniał, że artyści to nie tylko celebryci, ale także ci, którzy ledwo wiążą koniec z końcem. Czyżbyśmy mieli nową wojnę na słowa w polskim show biznesie? W Dąbrowie Górniczej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Śledczy, niczym Sherlock Holmes, odtworzyli przebieg zdarzenia dzięki nagraniom z monitoringu i danym teleinformatycznym. Okazało się, że Litewka, jadąc rowerem, rozmawiał przez telefon, gdy został potrącony przez Mitsubishi Colt. Kierowca usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku, ale monitoring nie ujawnił żadnych sensacyjnych okoliczności. Tymczasem obywatele szykują protest, ponieważ prawda musi wyjść na jaw, nawet jeśli już wszystko wiadomo. Opole. Miejsce, gdzie marzenia artystów stają się rzeczywistością, a czasem nawet koszmarem. Justyna Steczkowska, kiedyś tylko objawienie z szansy na sukces. Po występie w 1994 roku stała się jedną z najbardziej intrygujących twarzy polskiej muzyki. Edyta Geppert, która zdobyła Grand Prix aż 4 razy, udowodniła, że nie trzeba biegać po scenie, by zdobyć serca publiczności. A Anna Jantar, jej najtrudniejszy pierwszy krok, to już legenda, choć jej kariera trwała zbyt krótko. Opole to nie tylko festiwal, to trampolina do sławy, choć nie zawsze lądowanie jest miękkie.
0: Wczoraj w Warszawie odbyła się wielka gala, na której z pompą zaprezentowano nowy serial Morfeusz na platformie Sky Showtime. Historia o prawniku, który zamiast w sądzie ląduje na czele mafii. Brzmi jak idealny przepis na sukces. Na ściance błyszczeli Andrzej Konopka, Kamil Szeptycki i Michał Piruk, który zagrał gościnnie. Ciekawe, czy Morfeusz stanie się hitem, czy zniknie szybciej niż jego bohaterowie łamią zasady etyczne.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Aż 97% prób rzucenia palenia kończy się już pierwszego dnia. To jakby próbować przestać jeść czekoladę, mając ją na każdym kroku. Janusz Chabior, znany aktor, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i z pomocą farmaceuty, psychologa i dietetyka rzucić palenie. Kampania Rzuć palenie z farmaceutą pokazuje, że nie wystarczy tylko silna wola. Potrzebny jest plan i wsparcie. Może czas, by zamiast kolejnej deklaracji zacząć od wizyty w aptece.
1: Lato w Polsce to prawdziwa uczta dla fanów rocka i metalu. Po głośnym występie Metaliki w Chorzowie, czas na Mystic Festival i dwukrotną wizytę Guns N' Roses w Gliwicach. Axl Rose i spółka zagrają 2 koncerty w odstępie zaledwie 2 dni, co jest pierwszym takim wydarzeniem w ich 20-letniej historii występów w Polsce. Organizatorzy przypominają, że na koncert nie można wnosić plecaków ani jedzenia, ale kto by się tym przejmował, gdy na scenie rozbrzmiewają takie hity? Dawid Podsiadło znowu zaskakuje. Na kilka dni przed startem swojej stadionowej trasy Obrotowy Tour wypuszcza nowy singiel Na Błysk. Inspiracje czerpane z filmu Zakochany bez pamięci i osobiste wspomnienia tworzą mieszankę słodko-gorzkich emocji. Już w sobotę fani będą mogli usłyszeć ten i inne nowe utwory na żywo podczas koncertów w Chorzowie, gdzie bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Czyżby szykował się kolejny rekord frekwencyjny? Opole znów w centrum uwagi. 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej zaskoczy nas mieszanką debiutów i legendarnych gwiazd. Wśród nich Lady Punk, świętujący 45-lecie oraz metalowi giganci jak Lux Torpeda i Nocny Kochanek. Czyżby Opole zamieniło się w stolicę rocka i metalu? Czas się przekonać.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1009 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. W Toruniu termometry pokażą 19 stopni i lekkie opady deszczu. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Jutro, 4 czerwca, w Warszawie odbędzie się centralna procesja Bożego Ciała. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą o godzinie 10 w Archikatedrze Warszawskiej, której przewodniczyć będzie arcybiskup Adrian Galbas. Procesja przejdzie ulicami Świętojańską, Krakowskim Przedmieściem i Królewską, kończąc na Placu Piłsudskiego. Na trasie wierni zatrzymają się przy czterech ołtarzach, gdzie będą czytane fragmenty Ewangelii.
2: W Warszawie powróciło letnie kino plenerowe organizowane przez Kinotekę. Od 2 czerwca, w każdy wtorek, czwartek i sobotę, filmy będą wyświetlane na placu przy Pałacu Kultury i Nauki. Seanse w czerwcu i lipcu rozpoczną się o 21:30, a w sierpniu i wrześniu o 20:30. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, ale liczba leżaków jest ograniczona. W razie deszczu pokazy odbędą się w sali kinowej Kinoteki. W Warszawie trwa rozbudowa stacji metra Kabaty, która weszła w kolejną fazę. Prace mają na celu usprawnienie ruchu i zawracanie pociągu. Metro Warszawskie zapewnia, że obecne roboty nie spowodują większych utrudnień w ruchu. Główne prace potrwają do połowy czerwca. Na Ursynowie w Warszawie trwa finałowy etap budowy nowego parku, który powstaje na stropie tunelu drogowego. Mieszkańcy będą mogli korzystać z tej unikatowej przestrzeni jeszcze w tym roku. Park zaoferuje m.in. zjeżdżalnie, hamaki, stoły do tenisa i szachów oraz siłownię plenerową. Całość inwestycji ma być gotowa do końca roku, a park osiągnie długość około 2 km.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Krakowie ujawniono dramatyczną historię 51-letniej Magdaleny K., która przez 30 lat była zamknięta w mieszkaniu przez własnego ojca. Kobieta była w tragicznym stanie zdrowia, niemal łysa i bez zębów. Sąsiedzi, zaniepokojeni sygnałami o potrzebie pomocy, zawiadomili odpowiednie służby. Magdalena została przewieziona do szpitala, gdzie obecnie przebywa pod opieką lekarzy. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie.
1: Znana karczma w Zawoi, która zyskała popularność dzięki kuchennym rewolucjom Magdy Gessler, jest na sprzedaż. Obiekt, teraz działający jako karczma Dzika Chata, został wyceniony na ponad 12 milionów złotych. Oferta obejmuje cały kompleks z pełnym wyposażeniem, co umożliwia płynne przejęcie działalności. Karczma, położona u podnóża Babiej Góry, cieszy się dużym zainteresowaniem turystów i lokalnych gości. Planujący wyjścia w góry w długi weekend czerwcowy powinni przygotować się na zmienne warunki pogodowe. W czwartek, 4 czerwca, w Tatrach i Bieszczadach możliwe są przelotne opady, ale Sudety cieszyć się będą słoneczną aurą. W piątek nastąpi załamanie pogody z ulewami, szczególnie w Sudetach, choć w Tatrach i Beskidach będzie ciepło. Sobota i niedziela przyniosą poprawę z niemal bezchmurnym niebem i idealnymi warunkami do wędrówek.
2: W Szczecinie zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy włamali się do mieszkania, tłumacząc, że klucz tkwił w zamku. Wewnątrz znaleziono przygotowane do kradzieży elementy łazienkowe. Jeden z zatrzymanych okazał się także poszukiwanym złodziejem truskawek o wartości 400 zł. Obaj mężczyźni staną przed sądem, a prokuratura zastosowała wobec nich dozór.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W miejscowości Ciele pod Bydgoszczą wybuchł pożar hali namiotowej, w której magazynowano materiały higieniczne. Do akcji skierowano 14 zastępów straży pożarnej. Dzięki szybkiej interwencji udało się opanować ogień i zapobiec jego rozprzestrzenieniu na pobliski las. Na szczęście nikt nie został ranny.
1: Polski Kościół katolicki zmaga się z poważnym kryzysem powołań. W diecezji bydgoskiej biskup Krzysztof Włodarczyk wyświęcił zaledwie jednego nowego kapłana. Liczba kleryków w seminariach drastycznie spada, co przekłada się na deficyt duchownych w parafiach. W 2025 roku w seminariach w całej Polsce kształci się tylko 1453 alumnów, co jest znacznym spadkiem w porównaniu do lat wcześniejszych.
2: Dziś obchodzimy Boże Ciało, co jest doskonałą okazją do przesłania bliskim ciepłych życzeń. Krótkie wiadomości SMS idealnie sprawdzają się w tym zabieganym świecie, pozwalając na szybkie przekazanie dobrych myśli. Warto skorzystać z gotowych propozycji, które wywołają uśmiech na twarzy odbiorcy. Taki gest z pewnością umili ten świąteczny czas.
1: 6 restauracji z województwa podlaskiego znalazło się w prestiżowym przewodniku Michelin 2026. Wśród nich są Kwestia Czasu i Sztuka Chleba i Wina, które zdobyły oznaczenie Bib Gourmand za doskonałe jedzenie w przystępnych cenach. To ogromne wyróżnienie dla podlaskiej gastronomii, które stawia region na kulinarnej mapie Polski.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Klaudia Jachira, posłanka Koalicji Obywatelskiej, ujawniła swoje oświadczenie majątkowe. Zgromadziła oszczędności w kilku walutach, a jej nieruchomości są warte ponad 2 miliony złotych. Jachira jeździ 18-letnim Renault Clio, co odbiega od wizerunku polityka z luksusowym autem. Co ciekawe, posłanka nie ma żadnych kredytów ani pożyczek.
1: 24-letnia Klaudia Uciechowska z Wałbrzycha, która przebywała w szpitalu w Pekinie, została ewakuowana do Polski specjalnym wojskowym samolotem. Młoda Polka trafiła do szpitala w Chinach po nagłym ataku neurologicznym i diagnozie agresywnego nowotworu. Po skomplikowanej operacji ewakuacyjnej samolot bezpiecznie wylądował w Polsce, a Klaudia jest już pod opieką lekarzy we Wrocławiu. Teraz czeka ją intensywne leczenie i walka o powrót do zdrowia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Piotr Stokowiec, były trener Pogoni Grodzisk Mazowiecki, zakończył pracę w klubie po jednym sezonie z własnej inicjatywy. W rozmowie z TVP Sport ujawnił, że otrzymał oferty z zagranicy, choć nie były to topowe ligi, a rozmowy prowadził m.in. na Łotwie i Litwie. Stokowiec podkreśla, że polskim trenerom wciąż trudno przebić się na międzynarodowych rynkach, choć nie brakuje im wiedzy i doświadczenia. Media spekulują również o jego możliwym powrocie do Polonii Warszawa. Robert Dobrzycki, właściciel Widzewa Łódź, planuje objąć funkcję prezesa klubu, co oznacza jego większe zaangażowanie w działalność zespołu. Mimo presji związanej z groźbą spadku, Dobrzycki nie żałuje swoich inwestycji, traktując Widzew jako długoterminowy projekt. Biznesmen podkreśla, że klub musi się ustabilizować finansowo i osiągać lepsze wyniki sportowe. Trener Aleksander Wukowicz pozostaje na stanowisku, a celem na kolejny sezon jest poprawa gry i wyników.
0: Arkadiusz Milik w rozmowie z Mateuszem Borkiem w kanale sportowym podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat relacji z Robertem Lewandowskim. Milik zaznaczył, że choć nie można mówić o przyjaźni, to zawsze mieli dobry kontakt na boisku. Podkreślił, że Lewandowski ma ogromny wpływ na drużynę, zarówno bramkowy, jak i mentalny. Milik zauważył też, że Lewandowski jest większym egoistą na boisku, co jego zdaniem przyczyniło się do sukcesów kapitana reprezentacji Polski.
1: Świat sportów walki opłakuje śmierć Jaya Silvy, amerykańskiego zawodnika MMA, który zmarł w wieku 45 lat. Silva był znany z występów w KSW i Fame MMA, a jego rywalem w oktagonie był między innymi Mariusz Pudzianowski. Pudzianowski pożegnał swojego dawnego przeciwnika wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych. Jay Silva pozostanie w pamięci fanów jako profesjonalny sportowiec i człowiek pełen pozytywnej energii.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Ekstra.

0: Maja Chwalińska, polska tenisistka, odnosi kolejne sukcesy na międzynarodowej arenie. Jej były trener, Paweł Kałuża, wspomina początki kariery Mai, podkreślając jej pracowitość i zaangażowanie. Maja, inspirowana między innymi Rogerem Federerem i Simoną Halep, wypracowała swój unikalny styl gry. Teraz, pewna siebie i dojrzała, staje przed kolejnymi wyzwaniami na kortach. Maja Chwalińska awansowała do półfinału Roland Garros, co zapewniło jej miejsce w najlepszej 30 rankingu WTA. Mimo tego sukcesu, jej udział w Wimbledonie stoi pod znakiem zapytania, ponieważ termin zgłoszeń minął przed jej osiągnięciami w Paryżu. Polski Związek Tenisowy wystąpił o dziką kartę dla Chwalińskiej, a decyzja ma zapaść w drugiej połowie czerwca. Tymczasem Chwalińska przygotowuje się do czwartkowego półfinału z Dianą Schneider.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na turnieju Roland Garros doszło do skandalu. Paragwajski tenisista Adolfo Daniel Vallejo został ukarany grzywną w wysokości 65 tysięcy euro za seksistowskie uwagi skierowane do sędzi Anny Carvalho. Incydent miał miejsce po przegranym meczu drugiej rundy z Francuzem Moise Kouame. Dyrektorka turnieju Amélie Mauresmo podkreśliła, że takie zachowanie jest nieakceptowalne. Anna Kalińska zmierzy się z Mają Chwalińską w ćwierćfinale prestiżowego turnieju Roland Garros. 27-letnia tenisistka z Moskwy, znana z agresywnego stylu gry, pragnie być doceniana za swoje osiągnięcia na korcie, a nie tylko za urodę. Kalińska, która rozpoczęła treningi tenisowe w wieku 5 lat, jest często określana jako jedna z najpiękniejszych zawodniczek w światowym turze. W przeszłości była związana z Jannikiem Sinnerem i Nikiem Kyrgiosem, ale teraz skupia się na swojej karierze sportowej. Hubert Hurkacz ponownie znalazł się w centrum uwagi, tym razem z powodu domniemanego związku z 21-letnią Hanią Walicką. Zdjęcie pary, które pojawiło się na Instagramie, wywołało spore zamieszanie wśród internautów. Choć oboje nie potwierdzili oficjalnie relacji, Walicka była widywana na turniejach, co podsyca spekulacje. Tymczasem Hurkacz przeżywa trudne chwile na korcie, przegrywając z Francesem Tiafoe w drugiej rundzie Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału French Open, zachwycając swoją formą i fizyczną przemianą. 25-letnia tenisistka z Dąbrowy Górniczej, dzięki ciężkiej pracy nad kondycją, zbliża się do pierwszej 50 rankingu WTA. To ogromny sukces, zwłaszcza, że jeszcze niedawno jej najwyższą pozycją było 113 miejsce.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Polski Związek Piłki Nożnej przenosi swoje walne zgromadzenie delegatów do siedziby federacji, rezygnując z organizacji w luksusowych hotelach. Decyzja ta pozwoli zaoszczędzić około 500 000 zł rocznie. Spotkanie ma charakter sprawozdawczy i rozpoczęło się dziś o godzinie 13.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 17 stopni w Warszawie, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się umiarkowane opady deszczu. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym, 941 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 7 czerwca, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń w domu Poiraza. Nana, przytłoczona poczuciem winy, jest przekonana, że straciła szansę na szczęście z Poirazem. Nie zdaje sobie sprawy, że to nieporozumienie jest wynikiem intryg jego matki i byłej partnerki. Poiraz, chcąc chronić Nanę przed gniewem matki, zaczyna się od niej oddalać. Tymczasem Salih, zakochany w Nanie, cynicznie wykorzystuje sytuację, by jeszcze bardziej skomplikować ich relacje. Serial Dziedzictwo można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a odcinki są dostępne także online na TVP VOD.
2: Panna Młoda w 114 odcinku przynosi dramatyczne wydarzenia. Sichan, postrzelony biznesmen, zmaga się z pogarszającym się stanem zdrowia z powodu skażonej maści. Zdesperowana Hanser, jego żona, nie odstępuje go na krok, ignorując złośliwości teściowej i intrygi ciężarnej Bejzy. W obliczu wysokiej gorączki Hanser podejmuje desperacką próbę ratunku, zabierając Cichana pod prysznic, by zbić temperaturę. W tych emocjonujących chwilach ich więź okazuje się silniejsza niż kiedykolwiek. Odcinek pełen napięcia i zmysłowych scen można zobaczyć już 4 czerwca. Na TVP2. M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującymi zwrotami akcji. Bogna nie zamierza zniknąć z życia Mateusza i wciąż będzie walczyć o jego serce. Jej rywalka, Majka, również nie odpuszcza, co zapowiada prawdziwą bitwę o młodego mostowiaka. Bogna już zdobyła przewagę, całując Mateusza na oczach Majki, ale to dopiero początek. W tle pojawia się Michał, który próbuje połączyć Janka z Matyldą. Co może wpłynąć na dalsze losy Mateusza? Czy mostowiak sam dokona wyboru? Czy też jego przyjaciele pomogą mu w tej decyzji? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nowych odcinkach po wakacyjnej przerwie.
1: M jak miłość wraca z nowym sezonem pełnym emocji i tajemnic. Już we wrześniu widzowie dowiedzą się, że Jakub odkryje, iż jest ojcem córki Kasi. W tle tej dramatycznej historii pojawi się Mariusz, który również pozna prawdę o dziecku. Kasia, uwikłana w sieć kłamstw i zdrad, stanie przed trudnymi wyborami. Anka Sokołowska, nieprzewidywalna alkoholiczka, może być kluczem do ujawnienia sekretów. Sowiński, który ma na Kasie haka, nie zamierza szybko wyjawiać prawdy. Aneta, przyjaciółka Kasi, również może stracić cierpliwość i ujawnić wszystko. Wszystko wskazuje na to, że finał tej historii rozegra się późną jesienią.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 powraca z emocjonującym 888 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 11 czerwca o 18:25 na TVP 1. W tym odcinku sytuacja wokół rodziny Diega staje się wyjątkowo napięta, a jego bolesne plany wywołują narastające niezrozumienie. Blanka pozostaje osamotniona w swoich przekonaniach, co prowadzi do trudnych konfrontacji. Arturo zmaga się z zazdrością o Silwię, a jego próby odzyskania kontroli nad sytuacją towarzyską mogą przynieść nieoczekiwane skutki. Tymczasem Diego, dzięki interwencji Felipe, otrzymuje szansę na wolność. W tle pojawia się także wątek patriotyczny z Estebanem, który prosi o wsparcie w sprowadzeniu żołnierza z Filipin. Serial, pełen niespodziewanych zwrotów akcji, przenosi nas do tętniącego życiem Madrytu z początku XX wieku, gdzie za zamkniętymi drzwiami kamienicy skrywają się sekrety mieszkańców. La Promesa, Pałac Tajemnic, w 409 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Jana stara się ukryć swoją relację z Manuelem przed jego żoną, co wprowadza napiętą atmosferę w posiadłości. Konflikty wśród służby narastają, a Salvador rozważa odejście z pracy. W salonach wręczenie upominku Margaricie wywołuje falę szeptów. Imena grozi Abelowi, by zachował tajemnicę o jej ciąży, a jej rodzice planują wyjazd do Madrytu. Odcinek zostanie wyemitowany 11 czerwca o 15:05 na TVP2. Serial niezmiennie przyciąga fanów intryg i zakazanych romansów. Panna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów w Polsce. Już 19 czerwca TVP2 wyemituje 125 odcinek tej emocjonującej opowieści. W tym odcinku Hanser próbuje pogodzić się z Bejzą, jednak ich spotkanie nie umknie uwadze paparazzi. Ojciec Sinem dowiaduje się o skandalu i planuje zabrać córkę oraz wnuczkę do siebie. Deria coraz bardziej złości się na Dilarę, a Cemil zwraca pieniądze Cichanowi. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2024 roku, w Polsce zagościł na antenie w styczniu 2026. Panna Młoda liczy obecnie 325 odcinków, a ich liczba w Polsce będzie jeszcze większa. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cichan. To dopiero początek długiej przygody z tymi bohaterami.
0: W
2: 310 odcinku serialu Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Dramatyczny incydent na schodach, w którym Aizen spada, wywołuje lawinę tajemnic i intryg. Suna, próbując ukryć prawdę, staje przed trudnym wyborem, a poszkodowana Aizen planuje zemstę. Tymczasem Suna i Abidin przewożą ranną do szpitala, licząc na jej szybki powrót do zdrowia. Sytuacja komplikuje się, gdy Aizen odzyskuje przytomność i oskarża Sunę o wypadek. Mimo to decyduje się nie zgłaszać tego policji, planując samodzielnie wymierzyć sprawiedliwość. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 11 czerwca na kanale TVP, 1 o godzinie 14. Serial Złoty Chłopak przyciąga widzów dynamiczną akcją i wyrazistymi postaciami, które zmagają się z presją rodziny i własnymi marzeniami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane są umiarkowane opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1009 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Poznaniu oceniane jest jako dobre, a w Gdańsku jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wiceszef EMESWiA Czesław Mroczek poinformował o postępach w sprawie fałszywych alarmów, które w ostatnim czasie zaniepokoiły służby. Wśród nich znalazła się interwencja w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Wiceminister ujawnił, że 4 osoby zostały tymczasowo aresztowane, a policja zidentyfikowała grupę odpowiedzialną za te działania. To znaczący sukces, biorąc pod uwagę dotychczasową niską wykrywalność takich przestępstw.
3: Ponad tydzień po referendum, które odwołało Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa, były włodarz miasta podsumowuje swoją polityczną porażkę. Miszalski wskazuje na agresywny marketing negatywny i wykorzystanie sztucznej inteligencji jako główne przyczyny przegranej. Podkreśla, że prosił Donalda Tuska o nieangażowanie się w kampanię, uznając ją za lokalną sprawę. Mimo porażki, Miszalski deklaruje dalsze zaangażowanie w lokalną politykę i wsparcie dla demokratycznych kandydatów w przyszłych wyborach.
2: Jeden z europosłów musiał skorzystać z pomocy medycznej po pobycie w hotelu w Strasburgu z powodu złych warunków higienicznych. Sprawa ta ponownie wywołała debatę na temat comiesięcznych wyjazdów Parlamentu Europejskiego z Brukseli do Strasburga. Nazwisko poszkodowanego oraz nazwa hotelu nie zostały ujawnione. Europoseł Marc Angel z Luksemburga podkreślił potrzebę stworzenia procedur na wypadek podobnych sytuacji w przyszłości. Karol Nawrocki nadal prowadzi w rankingu zaufania Ibris, choć jego przewaga maleje. Prezydentowi ufa około 46,5% badanych, ale nie ufa mu już niecałe 43%. Na drugie miejsce wraca Radosław Sikorski z wynikiem niecałe 43%, a Krzysztof Bosak zyskuje na popularności, zbliżając się do czołówki. Donald Tusk zamyka podium, jednak ponad połowa badanych mu nie ufa.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Poseł Marcin Romanowski, który od miesięcy przebywa na Węgrzech, złożył swoje oświadczenie majątkowe za 2025 rok. Wskazał w nim, że posiada 13 600 zł oraz 8,7 miliona forintów węgierskich, co daje około 103 800 zł. Romanowski nie ma żadnych nieruchomości ani papierów wartościowych. Z Kancelarii Sejmu uzyskał ponad 16 000 zł, a z Hungarian Polish Institute of Freedom ponad 208 000 zł.
3: W porannym programie na żywo w TVN 24 doszło do wpadki wiceprezesa PiS, Tobiasza Bocheńskiego. Polityk pomylił imię kandydata partii na prezydenta Krakowa, nazywając Michała Drewnickiego Maciejem. Bocheński tłumaczył pomyłkę porannym zaspaniem, ale sytuacja może zaszkodzić kampanii PiS w Krakowie. Nagranie szybko stało się wiralem, a konkurenci polityczni mogą to wykorzystać.
2: Na stronie Sejmu pojawiły się nowe oświadczenia majątkowe posłów. Szczególną uwagę przyciąga oświadczenie Zbigniewa Ziobry, który od miesięcy przebywa za granicą. Polityk ujawnił, że jego obrona w związku z zarzutami w Polsce została sfinansowana przez Fundację Instytut Polski Suwerennej, a on sam zobowiązał się do zwrotu kosztów. Dodatkowo jego środki na koncie i nieruchomości zostały zajęte w listopadzie ubiegłego roku.
3: W stanie Georgia doszło do tragicznej katastrofy śmigłowca, której zginął 25-letni pan młody, Dave Fiji. Mężczyzna wraz z żoną leciał w podróż poślubną, gdy maszyna rozbiła się w lesie. Pilot i pan młody nie przeżyli, natomiast jego żona Jessie cudem ocalała i przez kilka godzin czekała na pomoc. Przyczyny wypadku bada amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W brytyjskiej rodzinie królewskiej pojawiły się nowe kontrowersje. Sarah Ferguson, była żona księcia Andrzeja, negocjuje z królem Karolem III wypłacanie jej specjalnej pensji. W tle tych rozmów pojawiają się plotki o planowanej przez nią książce, która miałaby ujawnić nieznane skandale z pałacu. Książę William i księżna Kate są przeciwni tym działaniom, obawiając się, że może to być forma szantażu.
2: Dwóch polskich alpinistów zostało uratowanych w nocy z wtorku na środę w masywie Mont Blanc. Jeden z nich został trafiony piorunem w rejonie Dente del Gigante. Ze względu na złą pogodę ratownicy musieli dotrzeć do nich pieszo. Obaj alpiniści zostali przewiezieni do szpitala w Aoście na badania.
3: Jutro, 4 czerwca, obchodzimy Boże Ciało, które dla katolików jest świętem nakazanym. Oznacza to, że udział we mszy świętej jest obowiązkowy, podobnie jak w każdą niedzielę. Procesja, choć jest ważnym elementem obchodów, pozostaje dobrowolna. Warto pamiętać, że Boże Ciało to także dzień wolny od pracy. Prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w obchodach 80-lecia 4 liceum ogólnokształcącego w Gdańsku, którego jest absolwentem. Podczas uroczystości przekazał szkole flagę Polski, podkreślając swoje emocjonalne przywiązanie do tej społeczności. Wspomniał o wybitnych absolwentach, takich jak Andrzej Gwiazda, oraz podziękował nauczycielom za rozwijanie jego pasji. Prezydent podkreślił znaczenie klas mundurowych i sportowych, które wzmacniają polskie bezpieczeństwo i tożsamość.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jolanta Kwaśniewska, ulubiona pierwsza dama Polaków, zdobyła serce Aleksandra Kwaśniewskiego jeszcze podczas studiów. Para pobrała się w 1979 roku, a dwa lata później urodziła się ich córka Aleksandra. Młoda mama, mając zaledwie 26 lat, zachwycała urodą i inteligencją, co widać na archiwalnych zdjęciach dostępnych w mediach społecznościowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1008 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Britney Spears znów zaskakuje. Po dramatycznych przejściach i pobycie na odwyku gwiazda postanowiła zmienić swój wizerunek, odwiedzając fryzjera Kardashianek. Efekt tak spektakularny, że niektórzy fani podejrzewają, że to dzieło sztucznej inteligencji. Choć Britney nie planuje powrotu do show biznesu, jej życie wciąż przyciąga uwagę, a metamorfoza wywołała burzę w sieci. Dorota Rabczewska, znana jako Doda, od lat króluje na polskiej scenie rozrywkowej. Ale jak się okazuje, muzyka to dla niej bardziej hobby niż źródło dochodów. Gwiazda przyznała, że pierwszy milion zarobiła na dzwonkach na telefon i innych gadżetach, a nie na hitach muzycznych. Jej sukces finansowy to efekt sprytu i umiejętności wykorzystania internetu, zanim stało się to modne. Teraz przygotowuje się do wielkiego koncertu na PEGE Narodowym w 2027 roku. Ale to raczej dla satysfakcji niż dla pieniędzy.
2: Justyna Steczkowska powraca na scenę Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, by świętować 30-lecie swojej kariery. Po zeszłorocznych kontrowersjach, kiedy to nie została zaproszona, teraz wraca w wielkim stylu. Artystka, która kiedyś usłyszała od Ireny Santor, że jest perłą, znów zaśpiewa dla opolskiej publiczności. Ciekawe, czy tym razem zaskoczy nas nową fryzurą, czy może kolejnym hołdem dla legend polskiej sceny muzycznej. Luna, nasza nieustraszona reprezentantka Eurowizji 2024 roku, mimo że nie awansowała do finału, nie zamierza się poddawać. Teraz, z głową w chmurach i stopami na księżycu, szykuje się do premiery swojego nowego albumu Fairy Pop. Wydawnictwo ma być prawdziwą ucieczką do świata wróżek, gdzie każdy może poczuć się jak w bajce. Luna pokazuje, że nawet po porażce można wznieść się na wyżyny, a jej kosmiczny pop to dowód na to, że marzenia nie znają granic.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Michał Wiśniewski, znany z burzliwego życia osobistego i pięciu małżeństw, znowu na scenie. Tym razem na 63. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, gdzie zaprezentuje utwór Do moich dzieci. Piosenka, jak sam mówi, to jego osobiste podsumowanie życia, pełne refleksji o przemijaniu i rodzinie. Ciekawe, czy jego emocjonalna kompozycja zdoła przyciągnąć tłumy przed ekrany, czy może to kolejny rozdział w jego niekończącej się telenoweli. Polska produkcja Morfeusz zadebiutowała na Sky Showtime, a widzowie już mogą zanurzyć się w mroczny świat gangsterskiego kryminału. Andrzej Grabowski i spółka wciągają nas w historię młodego prawnika, który z dnia na dzień staje się mafijnym bossem. Serial, który z pewnością nie jest dla delikatnych dusz, oferuje 7 odcinków pełnych moralnych dylematów i bezwzględnych decyzji. Finał tej emocjonującej jazdy zaplanowano na początek lipca. Maja Chwalińska, która kiedyś błagała rodziców o zawiezienie na treningi, teraz błyszczy na kortach Roland Garros. Zwykła dziewczyna z Dąbrowy Górniczej, której rodzina nie miała grosza na tenis, stała się milionerką dzięki wsparciu sponsorów. Awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju przyniósł jej prawie 2 miliony złotych. Teraz Maja może spokojnie planować przyszłość, a jej historia pokazuje, że marzenia naprawdę mogą się spełniać, nawet jeśli zaczynają się w skromnych warunkach. Marta i Michał Wiśniewscy, niegdyś najbardziej rozpoznawalna para polskiego show biznesu, zaczęli swoją miłosną przygodę w dość nietypowy sposób. Na pierwszą randkę wybrali się do domu publicznego, bo nic innego nie było otwarte. Mandaryna z uśmiechem na ustach potwierdziła tę historię, podkreślając, że ich życie zawsze było pełne niespodzianek. Cóż, kto by pomyślał, że romantyczne początki mogą być takie oryginalne?
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Szydełkowane ubrania, niegdyś domena babcinych koców, teraz królują na wybiegach i ulicach. Gwiazdy takie jak Emily Ratajkowski i Dua Lipa z dumą prezentują ręcznie robione kreacje, a moda na szydełko przeżywa prawdziwy renesans. W czasach, gdy ekologia i unikalność są na wagę złota, szydełkowane cuda stają się niezbędnym elementem w każdej szafie. Kto by pomyślał, że babcine hobby stanie się symbolem nowoczesnego stylu? Polacy tracą rocznie nawet kilkanaście tysięcy złotych na nieaktywne subskrypcje, wyrzucanie jedzenia i źle ulokowane oszczędności. Choć zarobki w Polsce są znacznie niższe niż w Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych, wydatki zaczynają przypominać te z zachodu. Subskrypcje, z których nikt nie korzysta i jedzenie lądujące w koszu, to tylko wierzchołek góry lodowej. A na deser oszczędności, które zamiast pracować, leżą bezczynnie na kontach. Może czas na małe finansowe przebudzenie.
1: Metallica znów zaskakuje fanów nad Wisłą. 2 tygodnie po koncercie w Chorzowie, który pobił rekord frekwencji na Kotle Czarownic, zespół udostępnił kolejne nagranie z tego wydarzenia. Tym razem na YouTube pojawiło się emocjonalne wykonanie The Day That Never Comes. Wcześniej fani mogli usłyszeć cover Chcemy być sobą perfektu, co z pewnością zapisze się w historii wizyt Metalliki w Polsce. Czyżby zespół planował już kolejne niespodzianki?
2: Wielka tajemnica Rocka ujrzała światło dzienne. Do sieci wyciekł dokument Perfect Crime o legendarnej trasie Guns N' Roses, promującej album Use Your Illusion. Fani mogą teraz zobaczyć nie tylko koncertowe szaleństwo, ale i mroczne kulisy, jak dramatyczny moment, gdy Duff McKagan został zniesiony ze sceny na noszach. A co z nowym albumem? Slash obiecuje, że nadejdzie, ale jak zwykle, w swoim czasie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Katowicach prognozowana temperatura to 15 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Żoliborzu trwa gruntowna modernizacja słynnego bliźniaka, w którym mieszkał Jarosław Kaczyński. Intensywne prace budowlane zmusiły prezesa PiS do tymczasowej wyprowadzki. Remont sąsiedniej części budynku ma zakończyć się do końca czerwca.
2: Na Ursynowie w Warszawie trwa ostatni etap budowy nowatorskiego parku linearnego. Ten pierwszy w Polsce park powstaje na stropie tunelu drogowego i ma być gotowy do końca roku. Spacerowicze będą mogli korzystać z licznych atrakcji, takich jak zjeżdżalnie, hamaki czy stoły do tenisa. Cały park będzie miał około 2 km długości i 1000 nowych drzew. Na warszawskim Gocławiu doszło do kontrowersyjnego zdarzenia. Wędkarze złowili legendarnego suma z jeziorka Balaton i umieścili go żywego w bagażniku samochodu, co wywołało oburzenie lokalnej społeczności. Policja zatrzymała 57-letniego mężczyznę podejrzanego o ten czyn. W Warszawie ruszyło letnie kino plenerowe przed Kinoteką. Od 2 czerwca, w każdy wtorek, czwartek i sobotę, można oglądać filmy na świeżym powietrzu. Seanse w czerwcu i lipcu startują o 21.30, a w sierpniu i wrześniu o 20.30. Wstęp jest darmowy, a w razie deszczu pokazy przenoszone są do sali kinowej. Na stacji metra Kabaty w Warszawie trwają prace nad rozbudową układu torowego. Celem jest usprawnienie kursowania pociągów poprzez ułatwienie nawrotów. Główne roboty przy głębieniu ścian szczelinowych rozpoczęły się 2 czerwca i potrwają do połowy miesiąca. Metro warszawskie zapewnia, że nie przewiduje się istotnych utrudnień w ruchu. W Łosicach w województwie mazowieckim doszło do poważnego wypadku budowlanego. Podczas remontu starej kamienicy zawaliła się jej część, raniąc 50-letniego pracownika. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe oraz śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala.
1: W Krakowie ujawniono dramatyczną historię 51-letniej Magdaleny K., która przez 3 dekady była więziona we własnym mieszkaniu przez ojca. Sąsiedzi odkryli jej sytuację przypadkiem, gdy na ich balkonie pojawiły się kartki z prośbą o pomoc. Magdalena była w tragicznym stanie fizycznym i psychicznym, a sprawą zajmuje się już prokuratura. Ojciec przyznaje się do zaniedbania, ale zaprzecza stosowaniu przemocy.
2: Jutro, 4 czerwca, w Krakowie odbędą się uroczystości Bożego Ciała, które spowodują czasowe zamknięcia wielu ulic, zwłaszcza w centrum miasta. Największe utrudnienia w ruchu przewidywane są między 9.30 a 14.00, kiedy to odbywać się będą procesje. Zarząd Dróg Miasta Krakowa zaleca unikanie przejazdu przez centrum w tych godzinach oraz śledzenie bieżących komunikatów o zmianach w organizacji ruchu.
1: Władze Mysłowic zrezygnowały z organizacji koncertu z okazji 660-lecia miasta, który miał odbyć się 6 czerwca. Pomysł nawiązywał do symbolicznej liczby 666, co wywołało kontrowersje wśród mieszkańców i lokalnych polityków. Zamiast tego miasto postawiło na spokojniejsze obchody, w tym koncert Bądź jak Jezus oraz imprezy kulinarne i sportowe.
2: Dawid Podsiadło zagra 2 koncerty na Stadionie Śląskim w Chorzowie 6 i 7 czerwca, a zainteresowanie wydarzeniem jest ogromne. Ceny noclegów w okolicy poszybowały w górę, osiągając poziom porównywalny z wakacjami nad Morzem Śródziemnym. Wszystkie bilety na oba koncerty zostały wyprzedane, a fani z całej Polski planują spędzić weekend na Śląsku. Podsiadło kontynuuje swoją trasę obrotowy tour, występując także w Gdańsku, Poznaniu i Warszawie. Potężne nawałnice przeszły dziś przez województwo śląskie, powodując intensywne deszcze i lokalne podtopienia. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Rudzie Śląskiej, Radzionkowie i Tarnowskich Górach, gdzie strażacy usuwają powalone drzewa i walczą z zalanymi drogami. IMGW i RCB wydały ostrzeżenia pogodowe, które obowiązują do godziny 21. Mieszkańcy proszeni są o unikanie otwartych przestrzeni i zabezpieczenie mienia.
1: Policjanci ze Szczecina zatrzymali 2 mężczyzn, którzy włamali się do lokalu, twierdząc, że znaleźli klucz. W środku panował chaos, a przy wejściu leżała torba pełna łupów, w tym elementy wyposażenia łazienki. Jeden z zatrzymanych został rozpoznany jako sprawca kradzieży truskawek o wartości 400 zł. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty i zostali objęci dozorem policji. Sprawa trafi do sądu.
2: W miejscowości Ciele koło Białych Błot doszło do ogromnego pożaru hali namiotowej. Na miejsce skierowano 14 zastępów straży pożarnej, które skutecznie opanowały sytuację, zapobiegając rozprzestrzenieniu się ognia na pobliski las. Na szczęście nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu.
1: 24-letnia Klaudia Uciechowska z Wałbrzycha, cierpiąca na agresywny nowotwór, została bezpiecznie przetransportowana z Chin do Polski. Wojskowy samolot z młodą studentką na pokładzie wylądował dziś po południu we Wrocławiu. Klaudia jest już pod opieką lekarzy w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym. Rodzina i przyjaciele mają nadzieję na jej szybki powrót do zdrowia.
2: Posłanka Klaudia Jachira z Koalicji Obywatelskiej opublikowała swoje oświadczenie majątkowe. Wartość jej nieruchomości przekracza 2 miliony złotych, a oszczędności to 40 tysięcy złotych oraz środki w kilku walutach obcych. Wśród majątku ruchomego znalazł się jedynie Renault Clio z 2008 roku. Co ciekawe, posłanka nie posiada żadnych kredytów ani pożyczek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W najbliższą niedzielę, 4 czerwca, przypada Boże Ciało, a to oznacza dzień wolny od pracy. Dla wielu z nas to okazja do relaksu i wyjazdów, ale co z ulubionym burgerem? Mamy dobrą wiadomość. Większość restauracji McDonald's będzie otwarta. Warto jednak pamiętać, że godziny otwarcia mogą się różnić, ponieważ decyzje o pracy w święta podejmują właściciele franczyz. Szczególnie warto unikać restauracji w galeriach handlowych, które będą zamknięte. Najlepiej skorzystać z punktów drive-thru lub tych z niezależnym wejściem z ulicy. Czwartek, 4 czerwca, przypada Boże Ciało. Dzień ustawowo wolny od pracy, co oznacza, że kurierzy nie będą dostarczać przesyłek. Firmy takie jak DPD i DHL wstrzymują swoje usługi, a paczki nie będą doręczane ani odbierane. InPost również nie dostarczy nowych zamówień do paczkomatów, ale już znajdujące się w nich przesyłki można odbierać przez całą dobę. Piątek, 5 czerwca, kurierzy wracają do pracy, starając się nadrobić zaległości. Planowanie zakupów z wyprzedzeniem może pomóc uniknąć rozczarowań i opóźnień. Dziś informujemy o nowych, niższych cenach paliw. Od jutra, czyli w czwartek, cena maksymalna benzyny 95 wyniesie niecałe 6 zł za litr, a benzyny 98 spadnie do około 6,5 zł. Olej napędowy pozostaje na poziomie około 6,5 zł za litr. Obniżki są efektem zmniejszenia VAT-u na paliwo do 8% oraz akcyzy. Nowe ceny będą obowiązywać do piątku, kiedy to zostaną ogłoszone stawki na weekend. Przypominamy, że sprzedaż powyżej ustalonych cen grozi karą do 1 000 000 zł, a kontrolę prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.
2: Rada Nadzorcza Orlenu zatwierdziła skład zarządu na nową, 3-letnią kadencję. Na czele zarządu ponownie stanie Ireneusz Fonfara. Cały dotychczasowy zespół zarządzający utrzyma swoje stanowiska, co oznacza brak zmian personalnych. Decyzja zapadła pomimo wcześniejszego konkursu na te stanowiska. Nowa kadencja obejmie lata od 2026 do 2029. Skład zarządu pozostaje niezmieniony, co potwierdza kontynuację dotychczasowego kierownictwa.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Rozpoczęła się akcja Bezpieczny weekend, Boże Ciało. Policja zwiększa kontrolę na drogach, by zapewnić bezpieczeństwo podróżnym. Wzmożony ruch spodziewany jest szczególnie w czwartek, 4 czerwca, kiedy to ulicami miast przejdą procesje religijne. Kierowcy powinni przygotować się na objazdy i czasowe zamknięcia ulic. Dodatkowo wprowadzono zakaz ruchu dla ciężarówek, co ma ułatwić podróż samochodom osobowym. Pamiętajmy o zachowaniu ostrożności i dostosowaniu się do poleceń służb.
1: Rada Nadzorcza PGE Dystrybucja podjęła decyzję o odwołaniu zarządu spółki z dniem 30 czerwca. Ze stanowiskiem pożegna się prezes Jacek Drost oraz wiceprezesi Artur Adamczyk i Tomasz Małecki. Prezes Drost objął swoje stanowisko w kwietniu 2024 roku, ale już po 2 latach zostanie odwołany. PGE Dystrybucja zarządza siecią dystrybucji energii na około 40% powierzchni Polski. Spółka jest częścią PGE, największego przedsiębiorstwa elektroenergetycznego w kraju. W Petersburgu rozpoczęło się Międzynarodowe Forum Ekonomiczne, które miało symbolizować powrót Rosji na światowe salony biznesowe. Jednak wydarzenie przyćmiły eksplozje i słupy dymu nad miastem. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, potwierdził atak dronów na petersburski terminal naftowy oraz inne strategiczne obiekty w Rosji. Ataki te są określane przez Ukrainę jako sankcje dalekiego zasięgu. Forum, reklamowane jako rosyjskie Davos, miało być pokazem siły, ale stało się dowodem na słabość rosyjskiej obrony. Władimir Putin ma otworzyć forum w czwartek, ale nie wiadomo, czy po tych wydarzeniach zdecyduje się na publiczne wystąpienie. Collins Aerospace, należąca do koncernu RTX, otworzyła nową część zakładu w Tajęcinie, inwestując ponad 250 milionów złotych. Dzięki temu powstanie blisko 190 nowych miejsc pracy. Rozbudowa zwiększy moce produkcyjne podwozi lotniczych o 25%, co wzmocni pozycję Polski w sektorze lotniczym. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie w lotnictwie cywilnym i wojskowym. Wartocki w sektorze lotniczym. To odpowiedź.

0: Podczas kongresu wodnego w Bydgoszczy eksperci ostrzegają przed skutkami betonozy w Polsce. Betonowanie miast i działek pogłębia problem suszy, a kluczowe jest zatrzymywanie wody w krajobrazie. Bydgoszcz staje się wzorem, budując zbiorniki retencyjne, które pomagają gromadzić deszczówkę. Prezes Wód Polskich, Mateusz Balcerowicz, podkreśla, że gospodarka wodna zaczyna się na naszych działkach. Eksperci apelują o działania na wszystkich szczeblach, od państwa po każdego z nas, aby oszczędzać wodę i przeciwdziałać zmianom klimatu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W Warszawie zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Bydgoszczy prognozowane są umiarkowane opady deszczu, a termometry wskażą 19 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia szykują się na powrót po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami i zmianami w obsadzie. W nadchodzącym sezonie nie zobaczymy już Pawła Ławrynowicza i Jana Wieczorkowskiego, których postacie, Stefaniak i Karol Czubak, zginęły w dramatycznych okolicznościach. Z serialem pożegna się także Andrzej Niemyty, grający Darka, który po śmierci Karola wyjeżdża z Polski. Weronika Nockowska, wcielająca się w Sonię, również zejdzie na dalszy plan po skandalicznym wyroku sądu. Nowe odcinki wprowadzą jednak świeże twarze, tym przystojnego kuriera Michała, granego przez Gamu Fala. Wątki nowych bohaterów obiecują trzymać widzów w napięciu i dostarczyć wielu niespodzianek. Jesień w Barwach Szczęścia zapowiada się więc pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
2: Panna Młoda to turecki serial, który zdobył serca widzów na całym świecie. Już 19 czerwca TVP 2 wyemituje 125 odcinek tej emocjonującej opowieści. W nadchodzącym epizodzie Hunter próbuje pogodzić się z Bejzą, co nie umyka uwadze paparazzi. Skandaliczne zdjęcia wywołują burzę, a ojciec Sinem postanawia zabrać córkę i wnuczkę do siebie. Deria jest coraz bardziej zirytowana zachowaniem Dilary, a Cemil oddaje pożyczone pieniądze Cichanowi. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, ma już 3 sezony i 325 odcinków. Dzięki podziałowi tureckich odcinków na krótsze fragmenty, polscy widzowie będą mogli cieszyć się tą historią jeszcze przez długi czas. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hunter i Turkseve jako Cichan. W nowym sezonie M jak miłość Paulina nie zniknie z życia Budzyńskich. Po wakacyjnej przerwie, mimo że jej niebezpieczny mąż Igor Jabłoński

0: trafi do aresztu, wątek Pauliny będzie kontynuowany. Lipska, wolna od zagrożeń, będzie patrzeć z zazdrością na szczęście Magdy i Andrzeja. Choć kiedyś łączyło ją z Andrzejem gorące uczucie, teraz będzie musiała zmierzyć się z własnymi emocjami. Czy zdesperowana Paulina spróbuje zniszczyć małżeństwo Budzyńskich? Wydaje się, że Magda może spać spokojnie, bo Andrzej nie czuje do Pauliny tego, co kiedyś. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a losy Pauliny mogą jeszcze zaskoczyć.
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. W nowych odcinkach, które już niebawem, Cezary, zatrzymany pod zarzutem zlecenia morderstwa, może pogrążyć swoją żonę Natalię. Jego zeznania mogą mieć poważne konsekwencje dla prawniczki, której kancelarię odwiedzi Majak. Policjant będzie musiał zadać jej kilka trudnych pytań. Natalia, dotychczas niechętna do współpracy, może znaleźć się w trudnej sytuacji, jeśli Cezary zdecyduje się ją wciągnąć w swoje problemy. Tymczasem jej małżeństwo z Cezarym chyli się ku końcowi, a na horyzoncie pojawia się nowy znajomy, kurier Michał. Jak potoczą się losy Natalii, dowiemy się już wkrótce.
0: M jak miłość powraca z emocjonującymi jesiennymi odcinkami. Bogna, grana przez Sherazad Wolf, nie zamierza odpuścić w walce o serce Mateusza. Jej rywalka, Majka, zacieśnia więzi z młodym żołnierzem, co tylko podgrzewa atmosferę. Bogna, mimo trudności, nie rezygnuje i z determinacją walczy o uczucia młodego mostowiaka. W tle pojawia się również Michał, który próbuje połączyć Janka i Matyldę. Kto zdobędzie serce Mateusza? Odpowiedź na to pytanie poznamy w nadchodzących odcinkach. Jesień zapowiada się pełna niespodzianek i emocji.
1: Serial Na Wspólnej przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji w odcinkach od 4224 do 4227, które zostaną wyemitowane od 8 do 11 czerwca. W odcinku 4224 Monika i policja próbują rozgryźć senatora Krupskiego, a Bergowie stają przed trudną rozmową z dziećmi w obliczu rozwodu. W odcinku 4225 Eliza zmaga się z wyrzutami sumienia, a Jarek jest zazdrosny o jej kontakty z byłym kochankiem. Odcinek 4226 pokazuje, jak Julka kłamie dla Leona, a Ola negocjuje z Nowińskim, by pomóc mężowi. W odcinku 4227 Zduński szantażuje Olę, a policja organizuje prowokacje, by schwytać Krupskiego. Każdy odcinek to nowa dawka dramatów i emocji, które przyciągną widzów przed ekrany. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 120 odcinek. Bejza z determinacją dąży do odzyskania względów Cichana, co prowadzi do nowych napięć w rezydencji. Melich, chcąc wzbudzić zazdrość u Sinem, zaczyna szukać idealnej kandydatki na żonę. Tymczasem Deria próbuje przekonać Hanser do zachowania spokoju w obliczu narastających emocji. Cichan i Bejza w tajemnicy urządzają pokój dla dziecka, co tylko potęguje atmosferę pełną niedomówień. Odcinek zostanie wyemitowany 11 czerwca o godzinie 17:20 na TVP2. To doskonała okazja, by śledzić rozwój skomplikowanych relacji tej popularnej produkcji. Serial przyciąga widzów opowieścią o miłości i rodzinnych intrygach. Złoty Chłopak zaprasza na emocjonujący 307 odcinek, który zostanie wyemitowany 8 czerwca. W poniedziałkowym epizodzie lekarze dokonują cudu, ratując życie Suny po dramatycznym załamaniu krążenia. Niestety, tragedia nie omija rodziny. Esme, matka Suny, w wyniku potężnego stresu traci nienarodzone dziecko, co pogrąża bliskich w głębokiej żałobie. Tymczasem Halis stara się załagodzić sytuację, próbując przekonać wnuka Ferita, że ocalenie rodziny jest ważniejsze niż zemsta na mafii. Serial można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o 14:00. Codzienne odcinki pełne są niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Poznaniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1008 hektopaskali. W Poznaniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 8:23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Jeden z europosłów musiał skorzystać z pomocy medycznej po pobycie w hotelu w Strasburgu z powodu złych warunków higienicznych. Sprawa ta ponownie wywołała debatę na temat comiesięcznych wyjazdów Parlamentu Europejskiego z Brukseli do Strasburga. Nazwisko poszkodowanego oraz nazwa hotelu nie zostały ujawnione. Europoseł Marc Angel z Luksemburga podkreślił potrzebę stworzenia procedur na wypadek podobnych sytuacji w przyszłości. Karol Nawrocki wnioskuje o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Powodem jest decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Władysław Frasyniuk ostro skrytykował ten ruch, twierdząc, że może to pogłębić kryzys w relacjach z Ukrainą. Były opozycjonista podkreśla, że Polska powinna prowadzić rozmowy dyskretnie, bez medialnego spektaklu. Jarosław Kaczyński złożył nowe oświadczenie majątkowe. Prezes PiS wykazał ponad 363 tysiące złotych oszczędności oraz 1/3 domu wartego ponad 2 miliony złotych. W ostatnim roku otrzymał 140 tysięcy złotych emerytury, a do spłaty w SKOK Stefczyka pozostało mu prawie 30 tysięcy złotych kredytu. Dokument pokazuje stabilny majątek lidera opozycji. Karol Nawrocki nadal prowadzi w rankingu zaufania Ibris, choć jego przewaga maleje. Prezydentowi ufa około 46,5% badanych, ale nie ufa mu już niecałe 43%. Na drugie miejsce wraca Radosław Sikorski z wynikiem niecałe 43%, a Krzysztof Bosak zyskuje na popularności, zbliżając się do czołówki. Donald Tusk zamyka podium, jednak ponad połowa badanych mu nie ufa.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na stronie Sejmu pojawiły się nowe oświadczenia majątkowe posłów. Szczególną uwagę przyciąga oświadczenie Zbigniewa Ziobry, który od miesięcy przebywa za granicą. Polityk ujawnił, że jego obrona w związku z zarzutami w Polsce została sfinansowana przez Fundację Instytut Polski Suwerennej, a on sam zobowiązał się do zwrotu kosztów. Dodatkowo jego środki na koncie i nieruchomości zostały zajęte w listopadzie ubiegłego roku.
0: W Muscatine w stanie Iowa doszło do tragicznej zbrodni. 52-letni Ryan McFarland zastrzelił 7 członków swojej rodziny, a następnie popełnił samobójstwo. Jedynym ocalałym jest jego 22-letni syn, Jonathan. Policja bada motywy tej tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością.
1: W niedzielę nad jeziorem Balaton doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. Młodsza aspirant Marta Eliasz, policjantka po służbie, wraz z dwoma plażowiczami uratowała tonącego mężczyznę. Utworzyli łańcuch życia i bezpiecznie wyciągnęli go na brzeg. Mężczyzna doznał nagłego skurczu mięśni, ale na szczęście nie wymagał resuscytacji. Dziś obchodzimy Boże Ciało, które w tym roku przypada na 4 czerwca. To dzień wolny od pracy, co oznacza zamknięcie urzędów, szkół i większości sklepów. Warto pamiętać, że w wielu miastach odbędą się procesje, które mogą powodować utrudnienia w ruchu drogowym. Jeśli planujecie długi weekend, piątek pozostaje dniem roboczym, więc warto wcześniej zaplanować urlop.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Czerwcowy długi weekend przyniesie zróżnicowaną pogodę w Polsce. W czwartek, 4 czerwca, Dolny Śląsk i Ziemia Lubuska będą najcieplejsze z temperaturami sięgającymi 26 stopni, podczas gdy nad morzem i na Suwalszczyźnie będzie około 21 do 22 stopni. W piątek, 5 czerwca, południowy wschód kraju odczuje upały do 24 stopni, a na północnym zachodzie temperatura spadnie do 16 stopni. W niedzielę, 7 czerwca, całe terytorium Polski cieszyć się będzie pięknym, słonecznym dniem z temperaturami do 24 stopni. Grudzień przyniesie pracownikom aż 5 dni wolnych z rzędu, dzięki korzystnemu układowi kalendarza i przepisom o rekompensacie za święto przypadające w sobotę od 24 do 28 grudnia można cieszyć się nieprzerwanym odpoczynkiem. To doskonała okazja na dłuższy relaks bez konieczności korzystania z urlopu. Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnych płynów do płukania na rzecz domowych rozwiązań. Wystarczy połączyć cytrynę z olejkami eterycznymi, aby uzyskać świeży zapach prania. Taka mieszanka jest nie tylko ekologiczna, ale także bezpieczniejsza dla skóry i materiału. Sezon grillowy to czas, kiedy przekąski stają się prawdziwym hitem spotkań. Lekkie i szybkie do przygotowania, takie jak szaszłyki z mozzarelli czy grillowane tortille, znikają ze stołu szybciej niż tradycyjne mięsa. Nie można też zapomnieć o pieczonym serze, który zawsze zbiera komplementy. Proste dodatki, takie jak grillowane pieczywo, tworzą luźną atmosferę i zachęcają do rozmów.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Long bob, czyli fryzura sięgająca do obojczyków, znowu jest na topie. Ten klasyczny styl powraca w nowoczesnej odsłonie. Oferuje oferując elastyczność i łatwość w codziennym utrzymaniu. Pasuje do różnych kształtów twarzy i typów włosów, co czyni go uniwersalnym wyborem dla kobiet w każdym wieku. Dzięki możliwości personalizacji Long Bob dodaje świeżości i elegancji, bez radykalnych zmian. W Starych Bielicach zatrzymano kierowcę z ponad 3 promilami alkoholu w organizmie. Mężczyzna został powstrzymany przez policjanta z Koszalina, który wracał do domu po służbie. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza udało się uniknąć tragedii na drodze. 59-latek trafił do aresztu i czekają go surowe konsekwencje prawne.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1008 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4 osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kotońska, znana babcia dziesięciolatka, rozpoczęła wakacje w wielkim stylu, prezentując się w obcisłym kombinezonie w kolorze czekolady. Jeszcze niedawno ważyła ponad 100 kg, a teraz jej metamorfoza wprawia fanów w osłupienie. Kombinezon podkreślił jej nową figurę, a sama Kotońska zdaje się czuć w nim jak ryba w wodzie, zwiedzając Wielką Brytanię. Pani nie szczędzą komplementów, porównując ją do 18-latki. Cóż, marzenia są po to, by je spełniać, a Kotońska zdaje się być tego żywym dowodem. Dorota Rabczewska, znana jako Doda, od lat króluje na polskiej scenie rozrywkowej. Ale jak się okazuje, muzyka to dla niej bardziej hobby niż źródło dochodów. Gwiazda przyznała, że pierwszy milion zarobiła na dzwonkach na telefon i innych gadżetach, a nie na hitach muzycznych. Jej sukces finansowy to efekt sprytu i umiejętności wykorzystania internetu, zanim stało się to modne. Teraz przygotowuje się do wielkiego koncertu na PEGE Narodowym w 2027 roku. Ale to raczej dla satysfakcji niż dla pieniędzy.
2: Justyna Steczkowska powraca na scenę Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, by świętować 30-lecie swojej kariery. Po zeszłorocznych kontrowersjach, kiedy to nie została zaproszona, teraz wraca w wielkim stylu. Artystka, która kiedyś usłyszała od Ireny Santor, że jest perłą, znów zaśpiewa dla opolskiej publiczności. Ciekawe, czy tym razem zaskoczy nas nową fryzurą, czy może kolejnym hołdem dla legend polskiej sceny muzycznej.
1: Polska produkcja Morfeusz zadebiutowała na Sky Show Time, a widzowie już mogą zanurzyć się w mroczny świat gangsterskiego kryminału. Andrzej Grabowski i spółka wciągają nas w historię młodego prawnika, który z dnia na dzień staje się mafijnym bossem. Serial, który z pewnością nie jest dla delikatnych dusz, oferuje 7 odcinków pełnych moralnych dylematów i bezwzględnych decyzji. Finał tej emocjonującej jazdy zaplanowano na początek lipca.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz mogą być dumni z córki, Kaliny, która już w wieku 17 lat podbija scenę. Dziewczyna, jak się okazuje, nie tylko odziedziczyła urodę po mamie, ale i talent po rodzicach. Kalina, mimo że nie miała taryfy ulgowej, przeszła przez wszystkie castingi do musicalu Metro, co z pewnością jest powodem do dumy. Ciekawe, czy w przyszłości również będzie wzbudzać takie kontrowersje jak jej rodzice, których związek od lat przyciąga uwagę. W przyszłym roku minie 200 lat od śmierci Ludwiga van Beethovena, a naukowcy wciąż próbują rozwikłać tajemnice jego życia. Najnowsze badania DNA sugerują, że kompozytor zmagał się z wirusowym zapaleniem wątroby typu B, a nie, jak wcześniej sądzono, zatruciem ołowiem. Okazuje się, że geniusz muzyki mógł mieć problemy z wątrobą, które pogarszał alkohol. A co z jego słynną głuchotą? Cóż, to pozostaje zagadką, której nawet współczesna nauka nie potrafi rozwikłać. Beethoven nawet po śmierci nie przestaje zaskakiwać. Daria Zawiałow, znana z tego, że potrafi zaskoczyć, przygotowała dla fanów prawdziwą gratkę. Z okazji dziesięciolecia kariery artystycznej, artystka wydaje limitowaną edycję swoich pierwszych singli na winylach, w tym kultowy Malinowy Chruśniak. Ale to nie wszystko. Na winylach znajdą się też nowe aranżacje, tajemniczo nazwane Słuchowiskiem X. A jeśli ktoś myśli, że to koniec niespodzianek, to niech przygotuje się na powrót Darii na scenę w 2027 roku z halową trasą koncertową. Czyżby szykowała się muzyczna rewolucja? Linia autobusowa 666 powraca na polskie drogi, a jej trasa prowadzi prosto na Hel. Po 3 latach przerwy kultowy numer wraca w nowym wydaniu, tym razem pod skrzydłami Flixbusa. Trasa rozpocznie się w Krakowie i przejedzie przez całą Polskę, kończąc podróż na Helu. Wygląda na to, że Highway to Hell nabiera nowego znaczenia, a media na całym świecie już zwróciły uwagę na ten diabelski powrót.
0: Słuchacie Radia Super Express. Minęło już 9 lat od tragicznej śmierci Chrisa Cornella, a emocje wciąż są żywe. Kim Thayil, gitarzysta Soundgarden, w swojej nadchodzącej autobiografii zdradza, że już przed koncertem w Detroit wyczuwał u Cornella dziwną energię. Niestety, nikt nie zdołał odczytać tych subtelnych sygnałów, a wieść o śmierci wokalisty dotarła do zespołu w najbardziej absurdalny sposób – przez Facebooka. Książka Thayila, pełna refleksji i gorzkich przemyśleń, pojawi się na półkach 9 czerwca.
1: Kultowa gitara Gibson Les Paul z 1975 roku, należąca do zmarłego Ace'a Frehleya z Kiss, znalazła nowego właściciela za niebagatelną sumę $512 000. Aukcja odbyła się w Nowym Jorku, a organizatorzy przewidywali, że cena będzie oscylować między 400 a 600 tysiącami dolarów. Wśród innych pamiątek po muzyku znalazł się między innymi sceniczny kostium z ery albumu Destroyer, który sprzedano za ponad $51 000. Ace Frehley zmarł w zeszłym roku w wyniku nieszczęśliwego upadku, pozostawiając po sobie nie tylko muzyczne dziedzictwo, ale i pamiątki, które teraz osiągają zawrotne ceny. Chrissy Hynde z The Pretenders nie przebiera w słowach, porównując fanów nagrywających koncerty do małp w zoo. Artystka ma dość świecących ekranów smartfonów, które psują atmosferę występów. Wspólnie z Emmylou Harris ubolewa nad tym, że prośby o schowanie telefonów są ignorowane. Wygląda na to, że niektórzy fani bardziej cenią sobie nagrania niż samą muzykę na żywo.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1009 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Gocławiu doszło do kontrowersyjnego zdarzenia. Wędkarze złowili legendarnego suma z jeziorka Balaton i umieścili go żywego w bagażniku samochodu, co wywołało oburzenie lokalnej społeczności. Policja zatrzymała 57-letniego mężczyznę podejrzanego o ten czyn. Przed nami długi weekend związany ze świętem Bożego Ciała, co oznacza wzmożony ruch na drogach. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie przepisów. Na popularnych trasach pojawi się więcej patroli, które będą kontrolować prędkość, stan trzeźwości kierowców oraz prawidłowe przewożenie pasażerów. Pamiętajmy, że łamanie zasad bezpieczeństwa może skończyć się mandatem lub poważniejszymi konsekwencjami.
2: W Krakowie ujawniono dramatyczną historię 51-letniej Magdaleny K., która przez 3 dekady była więziona we własnym mieszkaniu przez ojca. Sąsiedzi odkryli jej sytuację przypadkiem, gdy na ich balkonie pojawiły się kartki z prośbą o pomoc. Magdalena była w tragicznym stanie fizycznym i psychicznym, a sprawą zajmuje się już prokuratura. Ojciec przyznaje się do zaniedbania, ale zaprzecza stosowaniu przemocy.
1: Jutro, 4 czerwca, w Krakowie odbędą się uroczystości Bożego Ciała, które spowodują czasowe zamknięcia wielu ulic, zwłaszcza w centrum miasta. Największe utrudnienia w ruchu przewidywane są między 9.30 a 14.00, kiedy to odbywać się będą procesje. Zarząd Dróg Miasta Krakowa zaleca unikanie przejazdu przez centrum w tych godzinach oraz śledzenie bieżących komunikatów o zmianach w organizacji ruchu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Władze Mysłowic zrezygnowały z organizacji koncertu z okazji 660-lecia miasta, który miał odbyć się 6 czerwca. Pomysł nawiązywał do symbolicznej liczby 666, co wywołało kontrowersje wśród mieszkańców i lokalnych polityków. Zamiast tego miasto postawiło na spokojniejsze obchody, w tym koncert Bądź jak Jezus oraz imprezy kulinarne i sportowe.
1: Dawid Podsiadło zagra 2 koncerty na Stadionie Śląskim w Chorzowie 6 i 7 czerwca, a zainteresowanie wydarzeniem jest ogromne. Ceny noclegów w okolicy poszybowały w górę, osiągając poziom porównywalny z wakacjami nad Morzem Śródziemnym. Wszystkie bilety na oba koncerty zostały wyprzedane, a fani z całej Polski planują spędzić weekend na Śląsku. Podsiadło kontynuuje swoją trasę obrotowy tour, występując także w Gdańsku, Poznaniu i Warszawie.
2: Na Śląsku ruszył sezon samozbiorów truskawek w Księżym Lesie u Manfreda Skrzypczyka. Odwiedzający mogą cieszyć się świeżymi owocami, prosto z pola i rodzinną atmosferą. Zainteresowanie jest ogromne, a plantacja przyciąga zarówno rodziny z dziećmi, jak i stałych bywalców. Samozbiory odbywają się w wyznaczonych godzinach, z przerwą w czwartek, z powodu Bożego Ciała.
1: W Świerklańcu doszło do potrącenia 17-letniej dziewczyny na przejściu dla pieszych. Monitoring zarejestrował, jak niektórzy kierowcy przejeżdżali obok leżącej na jezdni nastolatki, nie zatrzymując się, by udzielić pomocy. Policja przypomina, że brak reakcji w takich sytuacjach może skutkować karą do 3 lat więzienia. Mundurowi apelują o odpowiedzialność i przypominają o obowiązku udzielania pierwszej pomocy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzy się wcześniej niż planowano, już 10 czerwca. Decyzja ta wywołała mieszane reakcje wśród turystów. Część z nich cieszy się z wcześniejszego startu sezonu. Jednak wielu klientów, którzy rezerwowali pobyt na 26 czerwca, wyraża rozczarowanie, czując się oszukani. Zarząd hotelu prosi niezadowolonych gości o kontakt z recepcją. W miejscowości Ciele koło Białych Błot doszło do ogromnego pożaru hali namiotowej. Na miejsce skierowano 14 zastępów straży pożarnej, które skutecznie opanowały sytuację, zapobiegając rozprzestrzenieniu się ognia na pobliski las. Na szczęście nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu.
2: We wtorkowe popołudnie w Brańsku doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Na ulicy Binduga ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym, a następnie uderzyła w ganek budynku mieszkalnego. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Służby ratunkowe szybko pojawiły się na miejscu, a okoliczności wypadku są obecnie wyjaśniane.
1: W okolicach Narewki doszło do dramatycznej sytuacji. 75-letni mężczyzna po wielokrotnym urządleniu przez osy doznał wstrząsu anafilaktycznego. Dzięki szybkiej reakcji policjanta z miejscowego posterunku, który eskortował samochód do szpitala w Hajnówce, senior szybko trafił pod opiekę lekarzy. Funkcjonariusz użył sygnałów świetlnych i dźwiękowych, by jak najszybciej dotrzeć na miejsce.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Specjalny samolot z 24-letnią Klaudią Uciechowską, jej mamą i zespołem medycznym, wystartował z Pekinu do Polski. Klaudia, która od kilku tygodni była hospitalizowana w Chinach z powodu ciężkiej choroby, jeszcze dziś ma dotrzeć do kraju. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że transport medyczny jest w drodze. To ważny krok w kierunku dalszego leczenia młodej studentki w Polsce. Posłanka Klaudia Jachira z Koalicji Obywatelskiej opublikowała swoje oświadczenie majątkowe. Wartość jej nieruchomości przekracza 2 miliony złotych, a oszczędności to 40 tysięcy złotych oraz środki w kilku walutach obcych. Wśród majątku ruchomego znalazł się jedynie Renault Clio z 2008 roku. Co ciekawe, posłanka nie posiada żadnych kredytów ani pożyczek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Długi, czerwcowy weekend to czas odpoczynku, ale warto pamiętać o finansach. W Boże Ciało 4 czerwca system Elixir nie obsługuje przelewów w złotówkach. Przelewy zlecone w środę po godzinie 16 dotrą do odbiorcy dopiero w piątek. Wyjątkiem są przelewy w euro, które będą realizowane normalnie. Jeśli potrzebujesz szybkiej transakcji, skorzystaj z Express Elixir lub Blik, które działają przez całą dobę, także w święta. Aby uniknąć stresu, najlepiej załatwić płatności do środy w południe.
2: Województwo śląskie stało się liderem pod względem wysokości emerytur w Polsce. W Rybniku przeciętna emerytura wynosi aż 5668 zł brutto, co czyni to miasto prawdziwym Eldorado dla seniorów. Warszawa, choć oferuje wysokie świadczenia, znalazła się dopiero za Śląskiem i Dolnym Śląskiem. Najniższe emerytury wypłacane są w województwach lubelskim i podlaskim, gdzie średnia wynosi około 4075 zł. Eksperci przypominają, że wysokość emerytury zależy od zgromadzonych składek i długości pracy. Różnice w wysokości świadczeń między regionami są coraz bardziej widoczne. Znana sieć handlowa Deals Poland została sprzedana za symboliczną kwotę złotówki. Transakcja obejmuje 343 sklepy i około 1,5 tysiąca pracowników. Nowy właściciel, działający w europejskim sektorze handlowym, przejmie majątek i zobowiązania spółki, a sklepy nadal będą działać pod szyldem Deals. Pepco Group, dotychczasowy właściciel, zapewni wsparcie finansowe do 20 milionów funtów przez 18 miesięcy. Sprzedaż ma na celu uproszczenie struktury i koncentrację na rozwoju marki Pepco. Finalizacja transakcji planowana jest najpóźniej na 30 października.
1: InPost zwiększa swoje inwestycje we Francji o 500 milionów euro, co łącznie da 1,5 miliarda euro do 2030 roku. Prezydent Francji Emmanuel Macron podziękował firmie za tę znaczącą inwestycję, która stworzy 750 nowych miejsc pracy. Środki zostaną przeznaczone na modernizację sortowni, rozbudowę sieci paczkomatów oraz poprawę jakości usług. InPost, będący największym polskim inwestorem we Francji, stawia na innowacje i wyprzedzanie konkurencji. Firma planuje kontynuować dynamiczny rozwój, umacniając swoją pozycję na francuskim rynku.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Od dziś obowiązują nowe przepisy dotyczące punktów karnych dla kierowców. Nie można już redukować punktów za najcięższe wykroczenia, takie jak jazda po alkoholu czy rażące przekroczenie prędkości. Za brawurową jazdę, jak drift czy jazda na tylnym kole, grozi teraz nawet 22 punkty karne i szybka utrata prawa jazdy. Nowe regulacje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i wprowadzenie surowszych kar, w tym więzienia, za niebezpieczne zachowania. Eksperci podkreślają, że konsekwencje mają być realne i długotrwałe.
2: W popularnym dyskoncie Action pojawiły się atrakcyjne oferty na prezenty z okazji Dnia Ojca. Wśród hitów znajdziemy inteligentne lokalizatory Fresh & Rebel Smart Finder, które można kupić za niecałe 55 zł. Dla majsterkowiczów dostępny jest kompresor Varo o mocy 1100 W oraz zestaw narzędzi w atrakcyjnych cenach. Miłośnicy relaksu na świeżym powietrzu mogą wybrać grill Big Jeff za niecałe 100 zł. Natomiast dla dbających o wygląd Action oferuje bezprzewodową maszynkę do strzyżenia Code Home za około 39 zł i 50 groszy. Wszystkie te produkty dostępne są w ofercie do 9 czerwca.
1: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty firmie Dino Polska oraz 4 firmom transportowym. Chodzi o podejrzenie zmowy, która miała blokować kierowcom ciężarówek możliwość zmiany pracy na lepiej płatną. Kierowcy mogli być objęci 3-miesięcznym zakazem zatrudnienia u konkurencji obsługującej sieć Dino. Takie działania miały na celu utrzymanie niskich wynagrodzeń w branży. Firmom grozi kara do 10% rocznego obrotu, a menedżerom do 2 milionów złotych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi także podobne postępowania wobec sieci Biedronka i Lidl. Agencja Uzbrojenia podpisała z grupą WB umowy na dostawy nowych systemów bezzałogowych, co stanowi na zamówienie tego

0: rzędu rok, w którym Izrael bije swoje własne rekordy, notując wzrost o blisko 30% w porównaniu do roku poprzedniego. Ponad połowa tej kwoty pochodzi z umów międzyrządowych, które osiągnęły wartość około 10 miliardów dolarów. Główne kategorie eksportu to systemy rakietowe, obrony powietrznej oraz systemy obserwacyjne. Największymi rynkami zbytu były Europa, region Azji i Pacyfiku oraz Bliski Wschód. Izraelski przemysł obronny zyskuje na międzynarodowym zaufaniu, co przekłada się na rosnący popyt na jego technologie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Bydgoszczy umiarkowane opady deszczu i temperatura 19 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie umiarkowane zachmurzenie i temperatura także 19 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
2: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia szykują się na powrót po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami i zmianami w obsadzie. W nadchodzącym sezonie nie zobaczymy już Pawła Ławrynowicza i Jana Wieczorkowskiego, których postacie, Stefaniak i Karol Czubak, zginęły w dramatycznych okolicznościach. Z serialem pożegna się także Andrzej Niemyty, grający Darka, który po śmierci Karola wyjeżdża z Polski. Weronika Nockowska, wcielająca się w Sonię, również zejdzie na dalszy plan po skandalicznym wyroku sądu. Nowe odcinki wprowadzą jednak świeże twarze, w tym przystojnego kuriera Michała, grane przez Gamu Fala. Wątki nowych bohaterów obiecują trzymać widzów w napięciu i dostarczyć wielu niespodzianek. Jesień w Barwach Szczęścia zapowiada się więc pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji. W 406 odcinku, który zostanie wyemitowany 6 czerwca, Markiza Cruz nie daje spokoju Manuelowi, żądając ujawnienia tajemniczej kobiety, która zniszczyła jego małżeństwo. W tym samym czasie Virtudes niespodziewanie ucieka z pałacu, co wywołuje panikę wśród służby. Salvador debiutuje jako główny lokaj, starając się udowodnić swoją wartość. Maria Fernandez i Jana zawiązują tajny pakt, by odnaleźć zaginioną walizkę pełną pieniędzy. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD.
0: Panna Młoda to turecki serial, który zdobył serca widzów na całym świecie. Już 19 czerwca TVP 2 wyemituje 125 odcinek tej emocjonującej opowieści. W nadchodzącym epizodzie Hunter próbuje pogodzić się z Bejzą, co nie umyka uwadze paparazzi. Skandaliczne zdjęcia wywołują burzę, a ojciec Sinem postanawia zabrać córkę i wnuczkę do siebie. Deria jest coraz bardziej zirytowana zachowaniem Dilary, a Cemil oddaje pożyczone pieniądze Cichanowi. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, ma już 3 sezony i 325 odcinków. Dzięki podziałowi tureckich odcinków na krótsze fragmenty, polscy widzowie będą mogli cieszyć się tą historią jeszcze przez długi czas. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cihan. M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującymi zwrotami akcji. Bogna nie zamierza zniknąć z życia Mateusza i wciąż będzie walczyć o jego serce. Jej rywalka, Majka, również nie odpuszcza, co zapowiada prawdziwą bitwę o młodego mostowiaka. Bogna już zdobyła przewagę, całując Mateusza na oczach Majki, ale to dopiero początek. W tle pojawia się Michał, który próbuje połączyć Janka z Matyldą. Co może wpłynąć na dalsze losy Mateusza? Czy mostowiak sam dokona wyboru? Czy też jego przyjaciele pomogą mu w tej decyzji? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nowych odcinkach po wakacyjnej przerwie.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. Artur Rogowski znów zdradza Marysię, tym razem z młodszą Joanną. Jednak Marysia nie pozostaje sama na długo, gdyż w jej życiu pojawia się nowy mężczyzna, Jerzy Wielicki, grany przez Marcina Kwaśnego. Jerzy wprowadza się do jej życia w momencie, gdy Artur ponownie wybiera kochankę zamiast rodziny. Zazdrosny Rogowski nie zamierza jednak odpuścić i szybko wraca, by walczyć o Marysię. Czy Marysia da mu kolejną szansę? Czy może zdecyduje się na nowy początek z Jerzym? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki serialu.
1: Akacjowa 38 powraca z emocjonującym 888 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 11 czerwca o 18:25 na TVP 1. W tym odcinku sytuacja wokół rodziny Diega staje się wyjątkowo napięta, a jego bolesne plany wywołują narastające niezrozumienie. Blanka pozostaje osamotniona w swoich przekonaniach, co prowadzi do trudnych konfrontacji. Arturo zmaga się z zazdrością o Silwię, a jego próby odzyskania kontroli nad sytuacją towarzyską mogą przynieść nieoczekiwane skutki. Tymczasem Diego, dzięki interwencji Felipe, otrzymuje szansę na wolność. W tle pojawia się także wątek patriotyczny z Estebanem, który prosi o wsparcie w sprowadzeniu żołnierza z Filipin. Serial, pełen niespodziewanych zwrotów akcji, przenosi nas do tętniącego życiem Madrytu z początku XX wieku, gdzie za zamkniętymi drzwiami kamienicy skrywają się sekrety mieszkańców. Morfeusz to nowy polski serial kryminalny dostępny na Sky Showtime. Zadebiutował 2 czerwca, serwując widzom 2 pierwsze odcinki. Kolejne będą ukazywać się co tydzień, a finałowy, 7 odcinek, zobaczymy 7 lipca. Serial opowiada o Piotrze Lejerze, młodym prawniku, który po śmierci brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu. W głównych rolach występują Andrzej Grabowski, Kamil Szeptycki i Mateusz Kmieci. Piotr, początkowo przykładny ojciec, szybko odnajduje się w półświatku, zdobywając szacunek i władzę. Morfeusz to emocjonujący opowieść o przekraczaniu granic moralnych. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 120 odcinek. Bejza z determinacją dąży do odzyskania względów Cichana, co prowadzi do nowych napięć w rezydencji. Melich, chcąc wzbudzić zazdrość u Sinem, zaczyna szukać idealnej kandydatki na żonę. Tymczasem Derya próbuje przekonać Hanser do zachowania spokoju w obliczu narastających emocji. Cichan i Bejza w tajemnicy urządzają pokój dla dziecka, co tylko potęguje atmosferę pełną niedomówień. Odcinek zostanie wyemitowany 11 czerwca o godzinie 17:20 na TVP2. To doskonała okazja, by śledzić rozwój skomplikowanych relacji tej popularnej produkcji. Serial przyciąga widzów opowieścią o miłości i rodzinnych intrygach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Poznaniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1008 hektopaskali. Stan powietrza w Poznaniu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Gdańsku jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Cała północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, mimo że w Polsce czeka na niego 26 zarzutów karnych i list gończy. Polityk dotarł do Nowego Jorku, posługując się kontrowersyjną wizą dziennikarską. Polskie władze dążą do jego ekstradycji, ale eksperci przewidują, że proces może się przeciągać z powodu skomplikowanych amerykańskich procedur. Ziobro może liczyć na wsparcie konserwatywnych elit w Stanach Zjednoczonych, co dodatkowo komplikuje sytuację.
0: Zbigniew Kapiński objął dziś stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, zastępując Małgorzatę Manowską. W rozmowie w Kanale Zero zadeklarował, że dla dobra Polski byłby gotów zrezygnować ze stanowiska, jeśli miałoby to pomóc w uzdrowieniu Sądu Najwyższego. Kapiński podkreślił, że nie zamierza używać określeń dzielących sędziów na neo i paleo, co ma na celu zmniejszenie konfliktów w środowisku prawniczym. Wspomniał także o kontrowersyjnej sprawie lustracyjnej Lecha Wałęsy, zaznaczając, że sąd orzeka na podstawie dostępnych w danym momencie materiału.
2: Fundacja Team Litewka, znana z pomocy ludziom i zwierzętom, przeżywa trudne chwile po śmierci jej założyciela, Łukasza Litewki. Konflikt w organizacji dotyczy przyszłości fundacji i jej misji, a nie, jak zapewnia partnerka zmarłego, Natalia Bacławska, pieniędzy czy władzy. Bacławska podkreśla, że celem jest zachowanie oryginalnej wizji Litewki, a nie realizacja nowych, sprzecznych z jego ideami planów. W obliczu tych wyzwań bliscy i współpracownicy zmarłego starają się kontynuować jego dzieło, dbając o to, by fundacja nie straciła swojej duszy.
0: Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński poinformował o pierwszych zatrzymaniach w związku z falą fałszywych alarmów w kraju. Zatrzymane osoby to młodzi ludzie, którzy już wcześniej mieli problemy z prawem. Premier Donald Tusk ostrzegł, że takie działania mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Śledztwo trwa, a służby intensywnie pracują nad identyfikacją kolejnych sprawców.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Republika Korei rozpoczęła program budowy swojego pierwszego atomowego okrętu podwodnego, który ma być gotowy do połowy lat 30. XXI wieku. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnące zagrożenie nuklearne ze strony Korei Północnej i ma na celu wzmocnienie zdolności obronnych Seulu. Okręty będą zasilane nisko wzbogaconym uranem i budowane przy wsparciu Stanów Zjednoczonych. Program ten ma również stymulować rozwój gospodarczy, tworząc tysiące nowych miejsc pracy.
0: Jest prosty sposób, by ubrania pachniały świeżo przez cały dzień. Wystarczy dodać kilka kropli olejku eterycznego, np. lawendy czy cytryny, do wody w żelazku parowym. Para wodna podczas prasowania uwalnia aromat, który wnika w tkaniny, dając efekt jak z luksusowej pralni. Ważne jest, by nie przesadzać z ilością olejku, aby uniknąć zbyt intensywnego zapachu lub plam na delikatnych materiałach. Aby grudnik, znany jako kaktus bożonarodzeniowy, pięknie kwitł zimą, należy o niego dbać już wiosną i latem. W tym czasie roślina potrzebuje regularnego nawożenia i umiarkowanego podlewania, a także rozproszonego światła słonecznego. Naturalne nawozy, takie jak te z obierek bananów, mogą wspomóc jej wzrost. Ważne jest również, by jesienią zapewnić grudnikowi odpowiednie warunki do odpoczynku, co pozwoli na rozwój pąków kwiatowych.
2: Białe ubrania szybko tracą swoją śnieżnobiałą barwę z powodu twardej wody i osadzających się detergentów. Istnieje jednak prosty sposób na przywrócenie im blasku bez użycia silnych wybielaczy. Wystarczy dodać 2 łyżki kwasku cytrynowego do prania, co pomoże ograniczyć osady i odświeżyć tkaniny. Pamiętajmy też o oddzielaniu białych ubrań od kolorowych i regularnym czyszczeniu pralki.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Cytryny, choć popularne w kuchni, są wrażliwe na warunki przechowywania. Trzymanie ich w temperaturze pokojowej lub w ciepłym miejscu przyspiesza pleśnienie i wysychanie. Najlepiej przechowywać je w lodówce, owinięte w papierowy ręcznik i umieszczone w dolnej szufladzie. Unikaj mycia cytryn przed przechowywaniem, a przekrojone trzymaj w zamkniętym pojemniku.
2: Latem 2026 roku prawdziwym hitem wśród kobiet plus size stały się sukienki o kroju Empire. Ten fason, odcinany pod biustem, subtelnie podkreśla sylwetkę, jednocześnie maskując brzuch, biodra i uda. Sukienki te są cenione za uniwersalność. Sprawdzają się zarówno w codziennych, jak i eleganckich stylizacjach. Wykonane z przewiewnych materiałów, takich jak wiskoza czy bawełna, zapewniają komfort nawet w największe upały. Polscy policjanci z Komendy Głównej Policji uczestniczyli w międzynarodowej operacji Projekt ASSET przeciwko przestępczości ekonomicznej, koordynowanej przez Europol. W akcji, która odbyła się w dniach od 19 do 22 maja, wzięły udział służby z 31 krajów. Udało się zabezpieczyć ogromny majątek, w tym 44 nieruchomości, środki na 884 rachunkach bankowych oraz w 55 portfelach kryptowalutowych. Operacja pokazała, że współpraca międzynarodowa jest kluczowa kluczowa w walce z przestępczością finansową.
0: Pleśni na fugach w łazience to nie tylko problem estetyczny, ale także zagrożenie dla zdrowia. Wysoka wilgotność i słaba wentylacja sprzyjają jej rozwojowi, co może prowadzić do problemów z oddychaniem. Domowe sposoby, takie jak użycie octu czy żelu do toalet, mogą skutecznie pomóc w usunięciu pleśni. Ważne jest, aby reagować szybko, gdy tylko pojawią się ciemne plamy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 9 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 12 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Na ten moment w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, a w Krakowie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wiosna i lato to czas, kiedy kobiety stają przed najważniejszym wyzwaniem modowym roku. Jak wyglądać obłędnie na rodzinnych uroczystościach? Kasia Cichopek i Paulina Krupińska, nasze niekwestionowane ikony stylu, odkryły tajemnicę sukcesu, taliowaną sukienkę okroju marynarki. Ten modowy hit łączy elegancję z wygodą, a do tego pasuje do wszystkiego, od szpilek po sandałki. Kto by pomyślał, że marynarka może być kluczem do stylowego triumfu na weselach i komuniach? Anna Powierza, znana wszystkim jako Czesia z Klanu, postanowiła uczcić Dzień Matki w sportowym stylu. Razem z 12-letnią córką Heleną, aktorka wybrała się na rolki i plac zabaw, korzystając z pięknej majowej pogody. Ale to nie wszystko. Powierza zaskoczyła wszystkich nową fryzurą, zamieniając swoje dotychczasowe włosy na dredy. Cóż za metamorfoza!
2: Klaudia Halejcio, nasza lokalna gwiazda, postanowiła, że zwykły wieczór panieński to za mało. Zamiast tego zorganizowała cały wyjazd za granicę dla swoich przyjaciółek. A wszystko to oczywiście relacjonuje w sieci. Po 3 latach przygotowań do ślubu, które przypominały bardziej telenowelę niż bajkę, Klaudia w końcu zbliża się do wielkiego finału. Czyżby w końcu miała powiedzieć tak? Cóż, na razie pozostaje nam podziwiać jej hollywoodzki styl i czekać na kolejne zwroty akcji.
1: Grzegorz Chyży, który dziś kończy 39 lat, przeszedł spektakularną metamorfozę z nieśmiałego chłopaka z gitarą do ikony męskiego stylu. Jego kariera nabrała tempa po udziale w X-Faktorze, gdzie mimo drugiego miejsca stał się prawdziwym zwycięzcą. Z debiutanckim albumem pokrytym platyną i kolejnymi sukcesami muzycznymi Chyży udowodnił, że nie tylko muzyka, ale i styl mogą być jego znakiem rozpoznawczym. A w życiu prywatnym, po burzliwym rozstaniu z Mają, Chyży znalazł szczęście u boku Agnieszki Popielewicz, tworząc jedną z najbardziej stylowych par w polskim show biznesie.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: W fundacji Team Litewka, założonej przez tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewkę, wybuchł konflikt, który mógłby zawstydzić nawet najlepsze telenowele. Rodzina zmarłego opublikowała list otwarty, w którym nie szczędziła ostrych słów, oskarżając część rady fundacji o forsowanie własnych interesów. Partnerka Litewki, Natalia Bacławska, dodała swoje 3 grosze, podkreślając, że walka o dziedzictwo Łukasza to nie kwestia pieniędzy, a serca. Tymczasem przyjaciel zmarłego, Maciej Szafraniec, odwołał wydarzenie charytatywne, wskazując na chaos w fundacji. Jak widać, walka o spuściznę po Łukaszu Litewce dopiero się rozkręca.
1: W Toruniu odbył się koncert Nie ma jak u mamy, który zamiast muzycznych uniesień przyniósł modowe szaleństwo. Vicky Gabor pojawiła się w płaszczu, który wyglądał jak pożyczony od starszego brata, a Halina Mlynkowa przypominała serwetkę z babcinego salonu. Największym zaskoczeniem była Doda, która zamiast szokować postawiła na skromność, co dla niej jest prawdziwą rewolucją. Gwiazdy zaszalały, a internet aż huczy od komentarzy. Zespół Lyr znowu zaskakuje, wydając swój drugi album Nothing is Promised. Ich muzyka to prawdziwy rollercoaster emocji, gdzie melancholia spotyka się z metalowym ciężarem. Już 29 maja w klubie Zaścianek będzie można doświadczyć tego na żywo, a towarzyszyć im będą równie ekscentryczne zespoły Czarny, Bez i Aether. Przygotujcie się na wieczór pełen dźwiękowych kontrastów i futurystycznych strojów, które przeniosą was do apokaliptycznego świata. Fryderyki 2026 za nami, a emocje wciąż sięgają zenitu. Kasia Linz zgarnęła najważniejsze nagrody, w tym Artystkę Roku, za covery Republiki i Grzegorza Ciechowskiego. Tymczasem lider zespołu Varieté, Grzegorz Kaźmierczak, nie szczędził gorzkich słów, krytykując wybory branży i sposób prowadzenia gali. Czyżby Fryderyki stały się festiwalem blichtru i przeciętności, gdzie oryginalność przegrywa z poprawnością?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Fińscy samurajowie, greccy moderniści i holenderscy, weterani death metalu. Na jednej scenie? To nie sen, to metalowy Armagedon. Już 31 maja Whispered, Scar of the Sun, Torchia i Ceremony połączą siły, by rozpętać dźwiękowe piekło w ramach trasy Return of the Shogunate European Tour 2026. Przygotujcie się na epicką mieszankę samurajskiego metalu, mrocznych pejzaży i miażdżącego death metalu. To będzie wieczór, który na długo pozostanie w pamięci każdego fana ciężkiego grania. King Crimson, legendarna grupa rockowa, która od 2021 roku milczy, nie wróci na scenę. Robert Fripp, lider zespołu, stwierdził, że nie czuje potrzeby grania na żywo, a wiek i przerwa pandemiczna zrobiły swoje. Mimo plotek o nowym albumie, Fripp rozwiewa nadzieję fanów, mówiąc, że szansa na nowy krążek już minęła. Wygląda na to, że King Crimson pozostanie w sferze wspomnień, a nie na koncertowych scenach.
1: The Cranberries wracają z hukiem, świętując 33. rocznicę swojego debiutanckiego albumu Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? W nowej, rozszerzonej wersji. Wydanie zawiera świeże miksy i reinterpretacje, w tym eteryczną wersję Linger od Jaina Cooka z Carhes, którą Pitchfork nazwał piękną i niezwykle wrażliwą. Meksykańska artystka Bratty i Anasov dodają hiszpańskiego smaku do klasyków Linger i Dreams, co Billboard i El Heraldo uznali za odważne i głębokie. The Cranberries z nieśmiertelnym głosem Dolores O'Riordan nadal podbijają serca, przypominając, że ich muzyka jest ponadczasowa i nie do podrobienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem małe zachmurzenie z temperaturą 9 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwają intensywne poszukiwania 15-letniej Weroniki Gwiazdowskiej, która zaginęła 11 maja w Warszawie. Ostatni raz widziano ją w Kielcach, prawdopodobnie w towarzystwie 22-letniego mężczyzny. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu dziewczyny, która w dniu zaginięcia miała na sobie dżinsowe spodenki, szarą bluzkę i białe klapki. Każda informacja może być kluczowa dla jej bezpiecznego powrotu. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, w 2025 roku zgromadził oszczędności w wysokości blisko 220 tysięcy złotych. Jego dochody wzrosły o ponad 40 tysięcy złotych, osiągając łącznie ponad 383 tysiące złotych. Główne źródła dochodów to praca w ratuszu, działalność akademicka oraz tantiemy z książki. Wartość majątku Trzaskowskich obejmuje także 3 mieszkania i 2 działki. W Ząbkach doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego zginął 2-letni chłopiec. Ciało dziecka wyłowiono z niewielkiego zbiornika wodnego na terenie klubu dziecięcego, który został już zamknięty. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, a 2 kobiety usłyszały zarzuty. Mieszkańcy miasta są wstrząśnięci, a przed budynkiem klubu pojawiły się znicze i dziecięce zabawki. Po odwołaniu prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego pojawiły się spekulacje, czy podobny scenariusz może dotknąć prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Politycy wskazują, że choć teoretycznie jest to możliwe, w praktyce wydaje się mało realne. Trzaskowski cieszy się silnym poparciem i stabilną pozycją, a także wygrał wybory w pierwszej turze. Dodatkowo w Warszawie trudniej jest osiągnąć wymaganą frekwencję do przeprowadzenia referendum.
0: Słuchacie Radia Super Express. Sernik krakowski to tradycyjny wypiek, który musi zawierać rodzynki i charakteryzować się kruchym spodem oraz kratką na wierzchu. Doktor Marcin Gadocha podkreśla, że autentyczny sernik z Krakowa powinien być ciężki, bogaty w bakalie i wykonany z 8 jajek. W przeciwieństwie do sernika wiedeńskiego, krakowski ma kruchy spód i mniej jajek, ale za to jest bardziej sycący. Kluczowym składnikiem jest tłusty twaróg, który nadaje ciastu wyjątkowy smak i strukturę. Ksiądz Adam Podbiera, proboszcz parafii świętego Józefa w Nowej Hucie, trafił do szpitala w ciężkim stanie. Wierni organizują czuwania modlitewne, prosząc o modlitwę za jego zdrowie. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia duchownego nastąpiło niedługo po uroczystej konsekracji kościoła przez kardynała Grzegorza Rysia. Lekarze walczą o życie cenionego proboszcza.
1: W Siemianowicach Śląskich wciąż nie wiadomo, co doprowadziło do śmierci 3 osób znalezionych w lutym w mieszkaniu przy ulicy Alfonsa z Grzebnioka. Śledczy czekają na pełne wyniki badań histopatologicznych, które mogą wyjaśnić tę zagadkową tragedię. Wstępne analizy nie wykazały obecności trucizn ani urazów, a lokalna społeczność pozostaje wstrząśnięta tym wydarzeniem. 31 maja o godzinie 4:44 rano będziemy świadkami niezwykłego zjawiska – niebieskiego księżyca. To wyjątkowa pełnia, która zdarza się rzadko, gdy w jednym kwartale roku występują 4 pełnie. Aby podziwiać to zjawisko, najlepiej znaleźć miejsce z dobrym widokiem na horyzont i unikać sztucznych świateł. Pogoda będzie kluczowa, ponieważ chmury mogą utrudnić obserwacje.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Użytkownicy niemieckiej wersji map Bing zauważyli, że Szczecin został cofnięty do czasów przedwojennego Stettina. Na mapach pojawiają się dawne niemieckie nazwy ulic i placów, co powoduje chaos w nawigacji. Przyczyny tej sytuacji nie są jasne, ale mogą wynikać z błędu technicznego lub testowania nowej funkcji. Podobne problemy miały miejsce w przeszłości, między innymi w Google Maps. W centrum Szczecina pojawiły się tajemnicze kartki z komunikatem o zdradzie i kodem QR, które przyciągają uwagę mieszkańców. Eksperci ostrzegają, że może to być oszustwo, które wykorzystuje naszą ciekawość do wyłudzania danych. Detektyw Małgorzata Marczulewska podkreśla, że takie działania często prowadzą do przejęcia danych lub zainstalowania złośliwego oprogramowania. Zaleca się unikanie skanowania nieznanych kodów QR, aby nie narażać się na ryzyko. 4 obywateli Meksyku zostało skazanych przez białostocki sąd na kary od 10 do 11 lat więzienia za produkcję metamfetaminy na dużą skalę w Orli na Podlasiu. W 2024 roku funkcjonariusze odkryli tam nielegalną fabrykę narkotyków, gdzie znaleziono 600 litrów płynnej metamfetaminy. Prokuratura podejrzewa, że działali na rzecz meksykańskiego kartelu narkotykowego. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
0: W powiecie siemiatyckim doszło do nietypowego wypadku. W miejscowości Jaszczołty na drodze wojewódzkiej nr 690 zderzyły się samochód osobowy z przyczepką przewożącą konia i wojskowa ciężarówka. W wyniku zdarzenia ranne zostały 2 osoby, ale koń nie ucierpiał. Droga była zablokowana, a na miejscu pracowali ratownicy, policja i żandarmeria wojskowa. To są wiadomości w Radiu Super Ekspres. Zakończono modernizację zabytkowego dworca kolejowego w Oleśnicy. Obiekt, który powstał w 1868 roku, odzyskał swój historyczny charakter, a jednocześnie zyskał nowoczesne funkcje, takie jak kręgielnia. Dworzec jest teraz bardziej dostępny dla osób z ograniczeniami ruchowymi, a także oferuje przestrzeń do spędzania wolnego czasu dla mieszkańców. Całkowity koszt inwestycji wyniósł niecałe 59 milionów złotych. Super Ekspres. Czas na prognozę pogody. Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. We Wrocławiu prognozowana temperatura to 9 stopni, z wiatrem północno-zachodnim, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Białymstoku termometry pokażą 12 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
3: Reklama.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Trener Lecha Poznań, Nils Frederiksen, podkreśla, że miniony sezon był pełen wyzwań, ale zakończył się obroną tytułu Mistrza Polski. Kluczowym momentem była wygrana z Górnikiem Zabrze, która pozwoliła uniknąć dużej straty punktowej. Frederiksen planuje dalszą walkę o Ligę Mistrzów i cieszy się z przedłużenia kontraktu na kolejne 2 lata, podkreślając znaczenie zespołu i wsparcia klubu.
2: Bartosz Nowak został wybrany piłkarzem sezonu Ekstraklasy, zdobywając 9 bramek i 12 asyst dla GKS-u Katowice. 32-letni pomocnik podkreśla, że kluczem do sukcesu była zgrana drużyna i wsparcie trenera. Choć nie otrzymał jeszcze powołania do reprezentacji Polski, marzy o grze z orzełkiem na piersi. Nowak zdradził również, że jego piłkarskim idolem z dzieciństwa był Raul González. Podczas gali Ekstraklasy 2026 doszło do skandalu, który przyćmił uroczystość. Tomasz Bobcek, król strzelców, został uhonorowany poza sceną, co wywołało oburzenie wśród kibiców i ekspertów. Dodatkowo, mimo zdobycia tytułu króla strzelców, Bobcek nie otrzymał nagrody dla najlepszego napastnika, którą przyznano Karolowi Czubakowi. Sytuacja wywołała falę krytyki w mediach społecznościowych.
1: Kamil Grabara, były bramkarz reprezentacji Polski, wraz z VfL Wolfsburg spadł z Bundesligi po przegranym meczu barażowym z SC Paderborn. Mimo dobrych występów w sezonie, jego drużyna zajęła 16 miejsce w tabeli, co zmusiło ją do walki o utrzymanie. Przyszłość Grabary jest niepewna, ale spekuluje się, że może otrzymać ofertę z silniejszego klubu, takiego jak Eintracht Frankfurt czy VfB Stuttgart.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Robert Lewandowski zakończył swoją karierę w FC Barcelona, gdzie przez 4 lata zdobył 120 goli, stając się klubową legendą. Tymczasem Jakub Kiwior, polski obrońca, jest bliski transferu do Barcelony. Kiwior, który wcześniej grał w Arsenalu i FC Porto, ma wzmocnić defensywę katalońskiego klubu. Zainteresowanie jego osobą jest realne, a rozmowy między klubami są już w toku.
1: Julia Walentowicz, 25-letnia obrończyni z doświadczeniem w młodzieżowych reprezentacjach Szwecji, zdecydowała się grać dla Polski. Została powołana na czerwcowe mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata 2027 z Francją i Holandią. Walentowicz, wychowana w Szwecji, podkreśla swoje polskie korzenie i dwujęzyczność. Jej decyzja to znaczące wzmocnienie dla polskiej drużyny, która obecnie zajmuje ostatnie miejsce w grupie. Iga Świątek zmierzy się dziś z Czeszką Sarą Bejlek w drugiej rundzie Roland Garros 2026. Polka jest faworytką tego pojedynku, choć Bejlek zajmuje już 35. miejsce w rankingu WTA i ma na koncie zwycięstwo w prestiżowym turnieju w Abu Zabi. Świątek rozpoczęła turniej od pewnego zwycięstwa nad Australijką Emerson Jones. Mecz odbędzie się na korcie centralnym w Paryżu o godzinie 12. Wielkoszlemowy turniej Roland Garros 2026 już na starcie przyniósł spore niespodzianki. W pierwszej rundzie odpadła rozstawiona z numerem 5 Jessica Pegula, przegrywając z Kimberly Birrell. Wśród mężczyzn klęskę poniósł Daniil Miedwiediew, którego pokonał Adam Walton. W środę na kortach pojawią się m.in. Iga Świątek i Magda Linette, rozpoczynając zmagania drugiej rundy.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas gali Ekstraklasy 2026 wręczono nagrody dla najlepszych postaci minionego sezonu, a wydarzenie wzbudziło wiele emocji. Luki, właściciel Górnika

0: co zapowiada emocjonujące starcie między nimi. Sabalenka, mimo że dotarła do finału w ubiegłym roku, nie zdobyła jeszcze tytułu na paryskich kortach.
1: Ewa Brodnicka, znana z sukcesów w boksie i freakfightach, ponownie wzbudza emocje w sieci. Sportsmenka opublikowała wideo, na którym przymierza czarną bieliznę, pytając fanów o preferencje dotyczące jej kroju. Większość internautów opowiedziała się za wysokim stanem. Brodnicka regularnie dzieli się odważnymi treściami w mediach społecznościowych, co przyciąga uwagę jej obserwatorów. Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią, co wywołało krytykę ze strony Jana Tomaszewskiego. Były bramkarz nie zgadza się z pominięciem Wojciecha Szczęsnego i ma wątpliwości co do niektórych debiutantów. Tomaszewski podkreśla jednak znaczenie obecności Roberta Lewandowskiego, który ma pełnić rolę mentora dla młodszych zawodników.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na gali Ekstraklasy 2026 uwagę przyciągnęli Tomasz Iwan i jego narzeczona Karolina Woźniak. Woźniak zachwyciła wszystkich swoją szmaragdową suknią z odważnym wycięciem, co wywołało poruszenie wśród zgromadzonych. Para wyglądała na szczęśliwą, a ich wspólne pojawienie się potwierdziło doskonałą kondycję związku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze niewielkie zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Warszawie jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. Już w 3392 odcinku, który pojawi się po przerwie wakacyjnej, Bruno postanowi pokazać Karolinie, gdzie jest jej miejsce. W obliczu małżeńskich zawirowań Bruno przedstawi żonie intercyzę, zanim ich ślub z Las Vegas zostanie zalegalizowany. Karolina, znana ze swojego wybuchowego temperamentu, nie przyjmie tego spokojnie. Jej reakcja będzie gwałtowna, a groźby rozstania zawisną w powietrzu. Czy Bruno zrozumie, że Karolinie chodzi tylko o jego majątek i hotel? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon, który zadebiutuje na antenie TVP. Dwa już

0: 31 sierpnia. Szykuje się prawdziwa burza emocji. M jak miłość powraca z nowym sezonem, a życie Kasi zamieni się w prawdziwe piekło. W odcinkach emitowanych od września Kasia stanie przed trudnymi wyborami po nocy spędzonej z dyrektorem kliniki Aleksandrem Sowińskim. Szantażowana przez niego będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich kłamstw dotyczących ojcostwa jej córki. Sowiński nie tylko zmusi ją do zostania jego kochanką, ale także wciągnie w swoje intrygi przeciwko Olkowi Chodakowskiemu. Kasia, osaczona i bez wsparcia przyjaciół, będzie musiała stawić czoła samotności. Jedynym jej oparciem pozostanie córka Zosia. Nowe odcinki M jak miłość zapowiadają emocjonujące zwroty akcji, które na długo zapadną w pamięć widzów. W 4223 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Ola zostanie wciągnięta w intrygę, która wywróci jej życie do góry nogami. Zduński odwiedzi Mariusza w szpitalu, przekazując mu fałszywe informacje o rzekomym romansie Oli, co doprowadzi do dramatycznej konfrontacji. Tymczasem Sławek nie ustaje w walce z mafią deweloperską, a Zenek przyznaje się do kradzieży telefonu. Monika zmaga się z falą nienawiści w sieci, a Eliza desperacko próbuje ratować swoje małżeństwo z Jarkiem. Odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji zostanie wyemitowany 3 czerwca o godzinie 20:15 na antenie TVN.
1: Magda z 12 edycji Hotelu Paradise zaskoczyła widzów swoim szczerym wyznaniem. Znana z pewności siebie i ciętego języka, ujawniła, że jej odwaga to efekt trudnych doświadczeń z dzieciństwa. W rozmowie z Angeliką Bielską opowiedziała o gnębieniu w szkole i dorastaniu w biedzie. Magda przyznała, że jej pewność siebie była budowana przez lata, a jako dziecko była introwertyczna. Widzowie, którzy kojarzyli ją z mocnym charakterem, mogą być zaskoczeni tą nową twarzą uczestniczki. Mimo trudnej przeszłości, Magda nie zamyka się na przyszłe projekty medialne i możliwe, że jeszcze zobaczymy ją w telewizji. Jej historia pokazuje, że za telewizyjnym wizerunkiem często kryje się nieznana opowieść.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Farma wraca z hukiem. Choć emocje po finale 5 edycji jeszcze nie opadły, ekipa Polsatu już pracuje nad 6 sezonem tego popularnego reality show. Na planie ponownie pojawiły się prowadzące Marcelina Zawadzka i siostry Krawczyńskie, które obiecują prawdziwą rewolucję. Zawadzka na Instagramie zdradziła, że zmiany będą duże, kreatywne i zaskakujące. Produkcja na razie nie ujawnia szczegółów dotyczących nowych uczestników, ale już teraz wiadomo, że widzowie mogą spodziewać się niespodzianek. Farma od miesięcy jest jednym z najgorętszych tematów w mediach społecznościowych. Nowa edycja zapowiada się jako jedna z najbardziej zaskakujących w historii programu. Serial Pierwsza Miłość wciąż trzyma w napięciu. W 4230 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 3 czerwca, Seweryn, zdesperowany po zaginięciu Kazanowej, apeluje w telewizji, co wywołuje lawinę zgłoszeń z całego kraju. Mimo zmęczenia, bohater nie ustaje w poszukiwaniach, co budzi niepokój jego przyjaciela Śmiałka. Tymczasem Róża odkrywa w Wadlewie coś, co może całkowicie zmienić bieg wydarzeń. Czy to odkrycie przyniesie przełom w poszukiwaniach? Odpowiedzi na te pytania mogą wstrząsnąć całą społecznością Wadlewa. Serial można oglądać na antenie Polsatu o 18:00, a także w serwisie Polsat Box Go.
0: Pierwsza miłość wciąga nas w mroczne tajemnice Wrocławia. W odcinku 4230, który zostanie wyemitowany w środę, 3 czerwca, Melka i Laura odkrywają, że zniknięcia bezdomnych to nie przypadek, lecz zorganizowana akcja przestępcza. Ich śledztwo prowadzi je w niebezpieczne rejony, gdzie każda chwila jest na wagę złota. Tymczasem Piotrek, choć zaangażowany w poszukiwania, zmaga się z osobistymi dylematami związanymi z Melką. Czy miłość przetrwa w obliczu narastającego zagrożenia? Serial emitowany jest na Polsacie od poniedziałku do piątku o 18:00, a dla tych, którzy przegapią odcinek, dostępny jest w serwisie Polsat Box Go. Pierwsza miłość od 2004 roku przyciąga widzów emocjonującymi wątkami i znakomitą obsadą. W serialu M jak miłość po wakacyjnej przerwie czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Martyna i Jakub, bohaterowie tej popularnej produkcji, wkraczają na ścieżkę gorącego romansu. Lekarka zaskoczy wszystkich swoją metamorfozą, pojawiając się w zjawiskowej czerwonej sukni, co nie umknie uwadze detektywa Karskiego. Ich relacja, dotychczas oparta na przyjaźni, nabierze nowego, intensywnego wymiaru. Jednak przeszłość Jakuba, związana z byłą żoną Kasią, może stanowić przeszkodę na drodze do szczęścia. Dodatkowo tajemnica dotycząca ojcostwa jego dziecka może wywrócić ich życie do góry nogami. Czy Martyna zdobędzie serce Jakuba, a on zamknie stary rozdział swojego życia? Jesienne odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 12 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 13 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na polski rynek medialny wkracza amerykańska marka Newsmax, znana z konserwatywnych poglądów i bliskich relacji z Donaldem Trumpem. Już w czerwcu planowane jest uruchomienie kanału telewizyjnego w Polsce, co czyni nasz kraj pierwszym w Unii Europejskiej, gdzie Newsmax rozwija swój projekt. To część szerszej strategii, mającej na celu wzmocnienie amerykańskiego wpływu w Europie Środkowo-Wschodniej. Wejście Newsmax może wpłynąć na polaryzację rynku medialnego, oferując bezpośredni dostęp do amerykańskiej debaty konserwatywnej.
0: W Krakowie odbyło się referendum, w wyniku którego odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Za jego dymisją głosowało ponad 171 tysięcy mieszkańców, co przekroczyło wymagany próg frekwencji. Do czasu wyborów, które muszą odbyć się w ciągu 90 dni, funkcję komisarza pełni Stanisław Kracik. Wśród potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta pojawia się nazwisko byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, choć sam zainteresowany nie skomentował jeszcze tej propozycji. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych i jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw. Według najnowszego sondażu CBOS 61% Polaków uważa, że rząd powinien domagać się jego wydania. Największe poparcie dla takich działań wyrażają młodzi ludzie w wieku od 18 do 24 lat, podczas gdy seniorzy są bardziej podzieleni. Różnice w opiniach są także widoczne w zależności od poglądów politycznych. Marcin Romanowski, poszukiwany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości, został zlokalizowany na Bałkanach. Po opuszczeniu Węgier przebywał w Serbii i Chorwacji. Polskie służby są coraz bliżej jego zatrzymania, a sytuacja finansowa Romanowskiego dodatkowo utrudnia mu ukrywanie się. Poszukiwania trwają od grudnia 2024 roku i mogą wkrótce zakończyć się sukcesem.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: 20 maja doszło do incydentu w Prokuraturze Krajowej, gdzie grupa posłów i przedstawicieli mediów wtargnęła do budynku podczas przesłuchania Tomasza Sakiewicza. W odpowiedzi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powołał specjalny zespół śledczy pod kierownictwem prokurator Ewy Wrzosek. Dodatkowo szef Prokuratury Krajowej zwrócił się do marszałka Sejmu o rozważenie środków dyscyplinarnych wobec 5 posłów za naruszenie zasad etyki poselskiej. Zastępca prokuratora generalnego do spraw wojskowych Tomasz Janeczek został zawieszony na 6 miesięcy za nadużycie służbowej karty identyfikacyjnej. Dziś w Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań między Adrianem Zandbergiem z partii Razem, a marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Zandberg skrytykował niskie nakłady na edukację w budżecie na 2026 rok, zarzucając ministrowi nauki kłamstwo. Czarzasty odpowiedział, że zamiast krzyczeć, warto wziąć odpowiedzialność. Atmosfera na sali plenarnej była napięta.
0: Korei Południowej, w prowincji Gyeongsang, 74-letnia kobieta wjechała samochodem do krytego basenu pełnego ludzi. Auto przebiło szklaną ścianę i przewróciło się na dach, zaczynając tonąć. Dzięki szybkiej reakcji ratowników i pływaków udało się uniknąć większej tragedii. Kobieta była trzeźwa i posiadała prawo jazdy, jednak nie pamięta, jak doszło do wypadku. W ostatnim losowaniu Eurojackpot, które odbyło się 26 maja, szczęśliwy gracz z Czech wygrał rekordowe 120 milionów euro, co stanowi równowartość około 3 miliardów koron czeskich. To jedna z najwyższych wygranych w historii Czech. W Polsce również odnotowano sukces. W Warszawie padła wygrana trzeciego stopnia w wysokości ponad 1 400 000 zł. Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się już w piątek, 29 maja, z pulą gwarantowaną 45 milionów zł.
1: Słuchaj. Radia Super Express.
0: OSHE prowadza nową kampanię, której twarzą jest Iga Świątek. Projekt łączy sport, muzykę i sztukę, pokazując drogę do sukcesu poprzez historię świątek oraz młodych artystów, takich jak Liwka i Zepy Zep. Kampania podkreśla znaczenie codziennej pracy i odwagi w realizacji marzeń, a jej premierze towarzyszy wprowadzenie nowego smaku napojów truskawkowych. OSHE chce inspirować młodych ludzi do podążania własną ścieżką, niezależnie od przeciwności.
2: Cieplejsze dni przynoszą ze sobą problem komarów i kleszczy, które mogą zepsuć czas spędzany na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób szuka naturalnych sposobów na ich odstraszanie. Lawenda, dzięki swojemu intensywnemu zapachowi, skutecznie odstrasza te insekty, a jednocześnie jest łatwa w uprawie i estetyczna. Posadzona przy wejściu do domu tworzy naturalną barierę ochronną, poprawiając komfort i nastrój domowników.
0: Toalety są jednym z głównych źródeł zużycia wody w domach, co wpływa na wysokie rachunki i środowisko. Istnieje prosty sposób na oszczędzanie wody podczas spłukiwania. Wystarczy umieścić plastikową butelkę wypełnioną wodą w spłuczce, co zmniejsza ilość potrzebnej wody przy każdym spłukaniu. Dzięki temu trikowi można zauważyć różnice w rachunkach za wodę. Szczecinie młodszy aspirant Karol Szkudlarek, będąc na spacerze z rodziną, zatrzymał mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. 33-latek brutalnie zaatakował kobietę na ulicy, a szybka reakcja policjanta uratowała jej życie. Po udzieleniu pierwszej pomocy ofierze, Szkudlarek ruszył w pościg za napastnikiem i skutecznie go zatrzymał. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1024 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 11 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Ibisz, znany z telewizyjnych ekranów, teraz błyszczy na plaży w Sopocie jako super tata. Paparazzi uchwycili go, gdy z pełnym zaangażowaniem zajmował się swoimi pociechami, podczas gdy żona Joanna relaksowała się na leżaku. Ibisz, mimo 60 lat na karku, nie tylko prowadzi koncerty, ale i wózek z dziećmi, pokazując, że można być gwiazdą i tatą na medal jednocześnie. Czyżby nowy trend wśród celebrytów?
2: Adas, rolnik szuka żony, znowu na językach. Tym razem nie chodzi o romantyczne uniesienia, ale o walkę z odstającym brzuchem. Nasza bohaterka, która porzuciła wszystko dla miłości na Podlasiu, teraz zmaga się z osłabionymi mięśniami brzucha i planuje zabiegi modelujące. A wszystko to, by poczuć się lepiej we własnej skórze. Ciekawe, czy dieta bezglutenowa okaże się kluczem do sukcesu. Błażej Stencel i Kamil Krupicz, para, która nie boi się okazywać uczuć publicznie, znów zaskoczyli fanów. Tym razem Błażej postanowił pokazać, że prawdziwa miłość nie zna granic, płynąc na dmuchanym jednorożcu podczas biegu. W trakcie tej nietypowej przygody wręczył kwiaty swojemu partnerowi, co wywołało falę zachwytu wśród internautów. Czyżby nowy trend w romantycznych gestach? Kto wie, może teraz wszyscy będą biegać z kwiatami na jednorożcach.
1: Izabela Janachowska, znana z ukrywania tajemnic, zaskoczyła wszystkich, w tym własnego męża, informacją o ciąży. Przez 3 miesiące trzymała go w nieświadomości, zanim postanowiła podzielić się radosną nowiną. Teraz z dumą pokazuje światu nagranie z USG, gdzie jej syn Chris słucha bicia serca przyszłego rodzeństwa. Internauci są zachwyceni, a Janachowska cieszy się z nowej roli mamy, którą, jak twierdzi, kocha najbardziej.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, po 5 latach sądowej batalii wreszcie usłyszał wyrok, który przyniósł mu ulgę i łzy radości. Sąd apelacyjny w Warszawie uniewinnił go, uznając, że brak dowodów na oszustwo. Artysta, który przez lata walczył o swoje dobre imię, wyszedł z sądu z podniesionymi rękami, jakby właśnie wygrał maraton. Cóż, sprawiedliwość czasem przychodzi z opóźnieniem, ale lepiej późno niż wcale. Paweł DeLong, niegdyś Bożyszcze Kobiet, po raz trzeci zostanie ojcem. Aktor, który unikał rozmów o swoim życiu uczuciowym, teraz z dumą prezentuje ciążowe krągłości swojej partnerki, Patrycji Komorowskiej. Wspomnienia o zmarłej mamie i nadzieje na przyszłość towarzyszą jej w tym wyjątkowym czasie. Ciekawe, czy nowy członek rodziny odziedziczy urok ojca, który w latach 90. rozgrzewał serca wielu fanek. Vicky Gabor, mimo burzliwych tygodni, nie zrezygnowała z występu na koncercie Polsatu z okazji Dnia Matki. Na scenie towarzyszyła jej mama Ewelina, z którą Vicky dzieli muzyczny talent. W ostatnim czasie młoda artystka była na językach z powodu rodzinnych skandali i kontrowersyjnych decyzji podczas Eurowizji. Jednak nic nie powstrzymało jej przed świętowaniem z najważniejszą kobietą w jej życiu.
2: Katarzyna Terekwicka zaskoczyła wszystkich, ujawniając, że została mamą. W Dzień Matki podzieliła się emocjonalnym wpisem, który poruszył internautów do łez. Okazuje się, że gwiazda przez cały czas skutecznie ukrywała swoją ciążę, a teraz otwarcie mówi o tym, jak macierzyństwo zmieniło jej życie. Fani są w szoku, ale jednocześnie pełni podziwu dla jej szczerości i odwagi.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Scott Hoying, wokalista Pentatonix, i jego mąż Mark Manio, model i tancerz, znów przyciągnęli uwagę na gali American Music Awards 2026 roku w Las Vegas. Para, która wkrótce będzie świętować 3. rocznicę ślubu, ogłosiła, że zostaną rodzicami dzięki surogatce. Ciekawe, czy ich córka odziedziczy talent wokalny po tacie, czy może urok modela po Marku. W każdym razie ich życie to prawdziwy show. A my z niecierpliwością czekamy na kolejne odcinki tej rodzinnej telenoweli. Zygmunt Solorz, znany miliarder, może stracić roczne wynagrodzenie, ponieważ Rada Nadzorcza Cyfrowego Polsatu odmówiła mu absolutorium. Wszystko przez tajemnicze operacje Overlord i Underlord, które miały na celu przejęcie władzy w telewizji Polsat i Polkomtelu. Na szczęście sygnalista w porę zareagował, ratując sytuację. A w tle tej całej afery walka o majątek Solorza trwa w najlepsze, z rodziną i prawnikami w rolach głównych.
2: Męskie granie znowu zaskakuje. W tym roku zamiast jednego hymnu dostaliśmy aż 2. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino najpierw podbili serca hitem Nareszcie, a teraz serwują nam Tańcze. Teledysk do nowego utworu, wyreżyserowany przez Vito Bambino, to prawdziwa uczta dla fanów, którzy sami wystąpili w klipie. Premiera na żywo już 27 czerwca w Żywcu. Czy Tańcze powtórzy sukces poprzednika? Czas pokaże.
1: Omen, legendarna kapela amerykańskiego metalu, szykuje się na wiosenne uderzenie w Polsce. Kraków i Warszawa będą świadkami prawdziwego metalowego szaleństwa, gdy zespół zagra swoje kultowe albumy w całości. A jakby tego było mało, na scenie pojawi się również Rat King, zespół, który z pewnością nie boi się groteski i fantasmagorii. Przygotujcie się na solidną dawkę klasycznego metalu, bo to będzie prawdziwa uczta dla uszu.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Zespół Hołk, legenda polskiej sceny alternatywnej, powraca na scenę Jarocina po 36 latach. Czy ich zbuntowane hymny z płyty Generation X nadal brzmią tak rewolucyjnie? Cóż, czas pokaże, czy duch lat 90. wciąż potrafi porwać tłumy. Może to tylko nostalgia, a może prawdziwy powrót do korzeni buntu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Katowicach bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie otwarto trzeci w Polsce dom Ronalda McDonalda, który oferuje bezpłatne noclegi dla rodzin dzieci leczonych w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Nowoczesny budynek z 20 pokojami zapewnia rodzicom komfort i bliskość z dzieckiem podczas pobytu w szpitalu. Dzięki temu rodzice mogą skupić się na wsparciu swoich pociech, nie martwiąc się o koszty i logistykę pobytu w stolicy. Obiekt powstał dzięki wsparciu darczyńców i fundacji, a o przydziale miejsc decyduje zespół medyczny szpitala. Po sukcesie referendum odwołującego prezydenta Krakowa pojawiają się spekulacje o możliwości podobnego scenariusza w Warszawie. Jednak sytuacja w stolicy jest inna, a Rafał Trzaskowski cieszy się silnym poparciem społecznym. Organizacja referendum w Warszawie wymagałaby spełnienia wielu trudnych warunków, w tym zebrania ponad 132 tysięcy podpisów. Na ten moment nic nie wskazuje na to, aby krakowski scenariusz miał się łatwo powtórzyć w Warszawie. Dziś mijają 3 lata od zaginięcia 16-letniego Krzysztofa Dymińskiego, który zniknął w Warszawie. Jego rodzina nie ustaje w poszukiwaniach, które przekształciły się w misję odnajdywania innych zaginionych osób. Dzięki zebranym funduszom zakupiono sprzęt, który pomógł w odnalezieniu kilku osób, choć Krzysztofa wciąż nie odnaleziono. Rodzina zamknęła zbiórkę, by uniknąć wątpliwości przed premierą filmu dokumentalnego o ich historii.
2: Trwają poszukiwania 15-letniej Weroniki Gwiazdowskiej, która zaginęła 11 maja w Warszawie. Ostatni ślad prowadzi do Kielc, gdzie może przebywać z 22-letnim mężczyzną. Policja prosi o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat miejsca pobytu dziewczyny. Weronika ma 165 cm wzrostu, długie ciemnorude włosy i charakterystyczne znamiona na twarzy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ksiądz Adam Podbiera, proboszcz parafii świętego Józefa w Nowej Hucie, trafił do szpitala w bardzo poważnym stanie. Wierni organizują modlitewne czuwania, by wesprzeć swojego duszpasterza. Jeszcze niedawno parafia świętowała konsekrację świątyni, jednak radość przerwała nagła wiadomość o chorobie księdza. Duchowny od 2011 roku pełni funkcję proboszcza, angażując się w życie parafii i lokalnych wspólnot.
2: We wsi Nieledwia w powiecie żywieckim doszło do groźnego incydentu, gdy byk zaatakował mężczyznę na jego posesji. Poszkodowany z poważnymi obrażeniami został przetransportowany do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Służby ratunkowe szybko zareagowały, a zwierzę zostało zabezpieczone. Policja bada okoliczności zdarzenia, a służby apelują do hodowców o zachowanie ostrożności w kontaktach z dużymi zwierzętami.
1: Sąd apelacyjny w Katowicach podtrzymał wyrok dożywocia dla Mateusza H. za brutalne zgwałcenie i zamordowanie młodej mieszkanki Bytomia. Sprawca będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie dopiero po 40 latach, a następnie trafi do zakładu psychiatrycznego. Eksperci wskazali na jego skrajnie wysokie zagrożenie dla społeczeństwa, co uzasadniało surowość wyroku. Sprawa ta wstrząsnęła całym Śląskiem, a wyrok kończy jedną z najgłośniejszych spraw kryminalnych ostatnich lat w regionie. Sąd Okręgowy w Częstochowie wydał prawomocny wyrok w sprawie tragicznego wypadku z czerwca 2024 roku, w którym zginęła 18-letnia Ania. 20-letni Olaf K., kierujący Mercedesem pod wpływem alkoholu, został skazany na 8,5 roku więzienia oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd odrzucił apelację obu stron, uznając wyrok za ostateczny. Wypadek miał miejsce na śliskiej drodze, a samochód Olafa K. miał zużyte opony, co przyczyniło się do tragedii.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Szczecinie doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy młodszy aspirant Karol Szkudlarek, będący na wolnym, uratował kobietę zaatakowaną na ulicy. Dzięki czujności jego córki, która zauważyła zagrożenie, funkcjonariusz szybko zareagował, udzielając pierwszej pomocy poszkodowanej i zatrzymując agresora. Napastnik, 33-letni mieszkaniec Szczecina, został oskarżony o usiłowanie zabójstwa i trafił do tymczasowego aresztu. Dzięki szybkiej reakcji policjanta udało się zapobiec tragedii.
2: Na mapach Bing w niemieckiej wersji Szczecin wygląda, jakby czas zatrzymał się przed 1945 rokiem. Zamiast współczesnych polskich nazw ulic i placów, pojawiają się ich przedwojenne niemieckie odpowiedniki, co może być mylące dla użytkowników. Nie wiadomo, czy to błąd, czy zamierzona funkcja, ale podobne sytuacje zdarzały się już wcześniej. Twórcy map na razie milczą w tej sprawie.
1: Pod koniec czerwca Białystok będzie świętował Dni Miasta. Od 19 do 21 czerwca na Rynku Kościuszki odbędą się koncerty, w tym występy zespołu Pektus, Oskara Cymsa i Bryski. W sobotę zaplanowano koncert Oczarowanie Wodecki Twist z udziałem takich artystów jak Alicja Majewska i Mietek Szcześniak. Dodatkowo przewidziano wiele atrakcji, w tym podlaskie śniadanie mistrzów i ekologiczny turniej szachowy. Andrzej Nowak z Białegostoku przeszedł pionierski zabieg wszczepienia nowoczesnego systemu stymulacji serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. To pierwsza taka operacja na Podlasiu, która przywróciła mu dawną energię. Nowoczesne urządzenia, przypominające naboje, synchronizują pracę serca z niespotykaną precyzją. Dzięki temu pan Andrzej może cieszyć się normalnym życiem, opuszczając szpital w towarzystwie żony Małgorzaty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Białymstoku prognozowana temperatura to 12 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą podobnie 12 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast we Wrocławiu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister finansów Andrzej Domański oświadczył, że Polska nie planuje w najbliższym czasie przyjęcia euro. Podkreśla, że przy obecnym wzroście PKB na poziomie 3,5% i niskim bezrobociu utrzymanie złotego jest korzystniejsze. Aż 63% Polaków sprzeciwia się wprowadzeniu wspólnej waluty, co potwierdzają najnowsze sondaże. Domański zaznacza, że niezależna polityka monetarna pozwala Polsce lepiej reagować na własne potrzeby gospodarcze. W strefie euro znajdują się obecnie 21 państw, ale Polska, podobnie jak Czechy czy Węgry, pozostaje poza nią. Banki w Polsce mają obowiązek monitorować transakcje na kontach klientów, aby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Każda transakcja przekraczająca równowartość 15 tysięcy euro musi być zgłoszona Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej. Dotyczy to zarówno pojedynczych operacji, jak i kilku powiązanych transakcji. Nawet mniejsze kwoty mogą wzbudzić podejrzenia, jeśli są nietypowe dla danego konta lub mają niejasny tytuł. Zgłoszenia trafiają do GIF, który analizuje podejrzane operacje i może przekazać sprawę dalej, jeśli uzna to za konieczne.
2: InPost wprowadził nową usługę, która pozwala na tanie i proste wysyłanie bagażu za granicę. Dzięki aplikacji InPost Mobile można teraz łatwo nadać paczkę bez potrzeby drukowania etykiet. Koszty są znacznie niższe niż w przypadku opłat za bagaż w liniach lotniczych. Przykładowo, wysyłka dużej walizki do Włoch kosztuje około 50 zł, a do Hiszpanii czy Francji około 100 zł. Przesyłki docierają w ciągu od 3 do 5 dni roboczych i są ubezpieczone do kwoty 5000 zł. Dla większego spokoju można użyć lokalizatora Bluetooth, aby śledzić bagaż w czasie rzeczywistym.
1: Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, mimo niższej pensji w ratuszu, znacząco zwiększył swoje oszczędności. Na koniec 2025 roku zgromadził z żoną ponad 385 tysięcy złotych, 4600 dolarów i 18 700 euro. Dodatkowe dochody pochodziły z praw autorskich i wykładów, które przyniosły mu ponad 150 tysięcy złotych. W majątku Trzaskowskiego znajdują się 3 mieszkania o łącznej wartości ponad 3 miliony złotych oraz 2 działki. W skład jego majątku wchodzi także samochód Volvo z 2011 roku oraz meble i antyki. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wspierany przez policję, przeprowadził przeszukania w centrali Lidla oraz 4 firmach transportowych. Podejrzewa się istnienie zmowy, która uniemożliwiała kierowcom swobodną zmianę pracy i poprawę warunków zatrudnienia. Lidl mógł odgrywać kluczową rolę w tym układzie, blokując kierowcom dostęp do centrów dystrybucyjnych. UOKiK analizuje zebrane dowody, a jeśli podejrzenia się potwierdzą, mogą zostać nałożone wysokie kary finansowe. Menedżerom grożą sankcje sięgające nawet 2 milionów złotych. Sprawa może znacząco wpłynąć na rynek pracy w branży transportowej. Jutro, 28 maja, ceny paliw na stacjach będą niższe. Benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6 zł i 31 groszy za litr. Benzyna 98 niecałe 7 zł, a olej napędowy około 6,5 zł. Obniżki wynikają z obowiązujących do końca maja ulg podatkowych, które zmniejszają VAT i akcyzę. Ministerstwo Energii ustala maksymalne ceny na podstawie średnich cen hurtowych, dodając opłaty i podatki. Przekroczenie tych cen grozi karą do 1 000 000 zł, a kontrolę nad tym sprawuje Krajowa Administracja Skarbowa. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił wysłanie do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Decyzja ta zaskoczyła wielu, ponieważ wcześniej planowano redukcję amerykańskich sił w Europie. Niemiecka prasa sugeruje, że za tym krokiem stoją bliskie relacje Trumpa z prezydentem Polski Karolem Nawrockim. Polska, inwestując 4,5% produktu krajowego brutto w obronność, jest postrzegana jako kluczowy sojusznik na wschodniej flance NATO. Działania te mogą być częścią szerszej strategii Stanów Zjednoczonych, mającej na celu wzmocnienie prawicowych partii w Europie Wschodniej. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W Polsce mieszka coraz więcej obywateli Ukrainy, którzy pracują zdalnie dla firm ze swojego kraju. Wielu z nich uważa, że skoro płacą podatki na Ukrainie, to nie muszą rozliczać się w Polsce. Jednak polskie przepisy mówią, że jeśli ktoś przebywa w Polsce ponad 183 dni w roku, staje się polskim rezydentem podatkowym. Oznacza to obowiązek rozliczania się z dochodów w Polsce, nawet jeśli są one zarabiane za granicą. Urzędy skarbowe coraz częściej sprawdzają takie przypadki, co może prowadzić do zaległych podatków i kar. Eksperci przypominają, że mimo umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, wiele osób powinno składać rozliczenia w Polsce. Polski system kaucyjny przechodzi rewolucję, eliminując papierowe kupony na rzecz bezpośrednich wypłat na karty płatnicze. Dzięki nowoczesnym urządzeniom konsument może oddać opakowania do recyklomatu, a należna kwota kaucji trafia na kartę w kilkadziesiąt sekund. To rozwiązanie eliminuje konieczność czekania w kolejkach i problem z terminami ważności kuponów. Nowe recyklomaty, wyposażone w kompresory, zmniejszają objętość odpadów, co pozwala na ich częstsze opróżnianie i instalacje w dogodnych miejscach. System ten, opracowany przez Action SA i Fiserv Polska, ma na celu zwiększenie efektywności i wygody dla użytkowników.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą 14 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. Już w 3392 odcinku, który pojawi się po przerwie wakacyjnej, Bruno postanowi pokazać Karolinie, gdzie jest jej miejsce. W obliczu małżeńskich zawirowań Bruno przedstawi żonie intercyzę, zanim ich ślub z Las Vegas zostanie zalegalizowany. Karolina, znana ze swojego wybuchowego temperamentu, nie przyjmie tego spokojnie. Jej reakcja będzie gwałtowna, a groźby rozstania zawisną w powietrzu. Czy Bruno zrozumie, że Karolinie chodzi tylko o jego majątek i hotel? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon, który zadebiutuje na antenie TVP 2 już 31 sierpnia. Szykuje się prawdziwa burza emocji. M jak miłość powraca z nowym sezonem, a życie Kasi zamieni się w prawdziwe piekło. W odcinkach emitowanych od września Kasia stanie przed trudnymi wyborami po nocy spędzonej z dyrektorem kliniki Aleksandrem Sowińskim. Szantażowana przez niego będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich kłamstw dotyczących ojcostwa jej córki. Sowiński nie tylko zmusi ją do zostania jego kochanką, ale także wciągnie w swoje intrygi przeciwko Olkowi Chodakowskiemu. Kasia, osaczona i bez wsparcia przyjaciół, będzie musiała stawić czoła samotności. Jedynym jej oparciem pozostanie córka Zosia. Nowe odcinki M jak miłość zapowiadają emocjonujące zwroty akcji, które na długo zapadną w pamięć widzów. Na dobre i na złe zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 995 odcinku, który zostanie wyemitowany 27 maja o 20.55 na TVP 2, Blanka i Mario nadal będą zmagać się z trudnościami w swoim związku. Mimo starań Maria, by odzyskać zaufanie Blanki, jego kryminalna przeszłość i podejrzane interesy nie pozwolą jej na nowo mu zaufać. Blanka odkryje, że Mario rozpoczął nowy, podejrzany biznes, co tylko pogłębi jej nieufność. Choć Mario próbuje udowodnić, że jest dobrym ojcem dla ich córki Niny, Blanka nie potrafi pozbyć się strachu o bezpieczeństwo ich rodziny. Finał sezonu nie przyniesie pojednania, ale pozostawi otwarte pytania o przyszłość tej skomplikowanej relacji. Hotel Paradise powraca z 13. edycją. Choć finał 12. sezonu już za nami, twórcy nie zwalniają tempa. Nowa seria została nagrana w Tajlandii tuż po zakończeniu poprzedniej, co oznacza, że fani nie będą musieli długo czekać na kolejne emocje. Premiera zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Dzięki sprytnej organizacji produkcja uniknęła długiej przerwy między sezonami. Nowi uczestnicy już szykują się do walki o miłość i pieniądze, a widzowie mogą być pewni, że program szybko wróci na ekrany. Tajemnice nowego sezonu są pilnie strzeżone, ale jedno jest pewne – emocji nie zabraknie.
0: Wielkie emocje w świecie seriali. Katarzyna Dąbrowska, znana jako Wiktoria Consalida, powraca do Na dobre i na złe. Ostatni raz widzowie mogli ją zobaczyć w 2019 roku, kiedy to jej postać wyjechała do Hiszpanii. Teraz, po latach nieobecności, aktorka pojawiła się w materiałach promocyjnych, co wywołało falę entuzjazmu wśród fanów. Chociaż nowe odcinki z jej udziałem zobaczymy dopiero jesienią, już teraz wiadomo, że jej powrót będzie spektakularny. Ostatni epizod przed wakacyjną przerwą zostanie wyemitowany 27 maja. Jesień przyniesie nie tylko nowe przygody, ale i powrót uwielbianej lekarki. Producenci umiejętnie podsycają napięcie, szykując dla widzów prawdziwą niespodziankę.
1: Na dobre i na złe kończy obecny sezon już dziś, 27 maja, o godzinie 20.55 na TVP 2. Finałowy odcinek obiecuje pełne emocji i zaskakujące rozwiązania fabularne. Sylwia Achu, odtwórczyni roli Marii, zapowiada, że będzie się działo. Po tym emocjonującym zakończeniu widzowie będą musieli poczekać na nowe odcinki. Spekuluje się, że serial powróci na antenę na początku września, prawdopodobnie w środę, 2 września. TVP 2 jeszcze nie potwierdziła oficjalnej daty, ale wszystko wskazuje na to, że na dobre i na złe wróci do środowej ramówki. Serial od lat cieszy się ogromną popularnością, więc jego powrót jest wyczekiwany z niecierpliwością.
0: Serial Pierwsza Miłość wciąż trzyma w napięciu. W 4230 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 3 czerwca, Seweryn, zdesperowany po zaginięciu Kazanowej, apeluje w telewizji, co wywołuje lawinę zgłoszeń z całego kraju. Mimo zmęczenia, bohater nie ustaje w poszukiwaniach, co budzi niepokój jego przyjaciela Śmiałka. Tymczasem Róża odkrywa w Wadlewie coś, co może całkowicie zmienić bieg wydarzeń. Czy to odkrycie przyniesie przełom w poszukiwaniach? Odpowiedzi na te pytania mogą wstrząsnąć całą społecznością Wadlewa. Serial można oglądać na antenie Polsatu o 18:00, a także w serwisie Polsat Box Go.
1: Pierwsza miłość wciąga nas w mroczne tajemnice Wrocławia. W odcinku 4230, który zostanie wyemitowany w środę, 3 czerwca, Melka i Laura odkrywają, że zniknięcia bezdomnych to nie przypadek, lecz zorganizowana akcja przestępcza. Ich śledztwo prowadzi je w niebezpieczne rejony, gdzie każda chwila jest na wagę złota. Tymczasem Piotrek, choć zaangażowany w poszukiwania, zmaga się z osobistymi dylematami związanymi z Melką. Czy miłość przetrwa w obliczu narastającego zagrożenia? Serial emitowany jest na Polsacie od poniedziałku do piątku o 18:00, a dla tych, którzy przegapią odcinek, dostępny jest w serwisie Polsat Box Go. Pierwsza miłość od 2004 roku przyciąga widzów emocjonującymi wątkami i znakomitą obsadą.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 12 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą tak samo 12 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki otrzymał z powrotem aneks do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych po tym, jak marszałkowie Sejmu i Senatu odmówili jego zaopiniowania. Włodzimierz Czarzasty i Małgorzata Kidawa-Błońska uzasadnili swoją decyzję niezgodnością z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2008 roku oraz względami bezpieczeństwa państwa. Marszałek Sejmu ostro skrytykował działanie prezydenta, nazywając je olbrzymim błędem. Prezydent Nawrocki wcześniej deklarował, że aneks zostanie opublikowany, jeśli nie będzie przeciwwskazań prawnych.
2: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, mimo że w Polsce czeka na niego 26 zarzutów karnych i list gończy. Polityk dotarł do Nowego Jorku, posługując się kontrowersyjną wizą dziennikarską. Polskie władze dążą do jego ekstradycji, ale eksperci przewidują, że proces może się przeciągać z powodu skomplikowanych amerykańskich procedur. Ziobro może liczyć na wsparcie konserwatywnych elit w Stanach Zjednoczonych, co dodatkowo komplikuje sytuację. Fundacja Team Litewka, znana z pomocy ludziom i zwierzętom, przeżywa trudne chwile po śmierci jej założyciela, Łukasza Litewki. Konflikt w organizacji dotyczy przyszłości fundacji i jej misji, a nie, jak zapewnia partnerka zmarłego, Natalia Bacławska, pieniędzy czy władzy. Bacławska podkreśla, że celem jest zachowanie oryginalnej wizji Litewki, a nie realizacja nowych, sprzecznych z jego ideami planów. W obliczu tych wyzwań bliscy i współpracownicy zmarłego starają się kontynuować jego dzieło, dbając o to, by fundacja nie straciła swojej duszy. W hiszpańskiej Maladze doszło do poważnego pożaru w hotelu Ibis, który zmusił do ewakuacji setki gości. Ogień wybuchł w przylegającej kawiarni i szybko się rozprzestrzenił, a akcja gaśnicza trwa już ponad 30 godzin. Mimo opanowania sytuacji, pożar wybuchł ponownie z powodu ukrytych ognisk i silnego wiatru. Goście hotelu stracili swoje rzeczy osobiste, a akcja ratunkowa może potrwać jeszcze kilka dni. Funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali ogromne laboratorium narkotykowe w powiecie kutnowskim, przejmując klefedron o wartości blisko 68 milionów złotych. W akcji zatrzymano 7 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W naczepie tira odkryto kompletną linię technologiczną do produkcji narkotyku. 5 zatrzymanych trafiło do aresztu, a zabezpieczone mienie obejmuje gotówkę i luksusowe auta.
0: Jest prosty sposób, by ubrania pachniały świeżo przez cały dzień. Wystarczy dodać kilka kropli olejku eterycznego, na przykład lawendy czy cytryny, do wody w żelazku parowym. Para wodna podczas prasowania uwalnia aromat, który wnika w tkaniny, dając efekt jak z luksusowej pralni. Ważne jest, by nie przesadzać z ilością olejku, aby uniknąć zbyt intensywnego zapachu lub plam na delikatnych materiałach. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o serię fałszywych alarmów bombowych, które paraliżowały instytucje publiczne w Polsce. Zatrzymania miały miejsce 21 i 24 maja, a podejrzani trafili na 3 miesiące do aresztu. Grupa przestępcza działała metodą kaskadową, zgłaszając nieistniejące zagrożenia do wielu instytucji jednocześnie. Śledztwo jest w toku, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
2: Manikurę hybrydowy, choć popularny przez lata, ustępuje miejsca nowemu.